Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno.

Na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam beton stolicy, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztany.

Gdy patrzę w Twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła.

Ulul, Sakwarno, Amziemiański, wielki hałas i gwałt. O jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej kruczy i na pańskiej trąbi o tym sto aut i szepcą sobie kuchty w cieniu bram. Pan Morycką zna dobry ton ze wszystkich stron, więc woła on: czego pan śpi? Obudź się i daj no pan mi rewi!

Dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy ten śpiew. O warszawianki z wami aż po sam grób. Tworzymy jedną dziś kompanię, stańcie wszyscy na zew. Panowie, serca ślemy wam do stóp. Prostak czy graf, z nami się baw. Z nami się baw i nie szczędź braw. Czego pan śpi? Obudź się i my damy ci rewi!

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Tricky pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Tricky jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Państwa i moim gościem jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: Referendum klimatycznego nie będzie. Jest pan rozczarowany, bo zaskoczony nie. Tego należało się spodziewać.
5: Chociaż, no cóż, nadzieja umiera ostatnia i cały czas myślę, że niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące, a nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono. Uznano, że nie mają prawa jako suweren wypowiedzieć się na temat tego, czy powinniśmy brnąć w te klimatyczne, zielonoładowe pomysły Brukseli, za które płacimy wszyscy w rachunkach na energię, w zwolnieniach, w zamykaniu zakładów pracy, w mniejszym wzroście gospodarczym, czy na przykład powinniśmy jednak dać mocny sygnał rządzącym, że mówimy stop.
4: Panie pośle, ale tak naprawdę to pytanie było trochę tendencyjne. Czy jest pan za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej? I tutaj no właśnie koalicja rządząca mówiła, że to pytanie w stylu, czy chcesz być piękny i bogaty.
5: No nie do końca właśnie. To jest bardzo... dwie kwestie. Po pierwsze, to jest pytanie bardzo precyzyjne, bo ono wręcz może odbijać pewne zarzuty, które pewnie mogłyby się pojawić ze strony obecnie rządzącej, że o gwałtu rety chcą zrezygnować z ETS-u, to wyjście, to polexit, przecież wiemy jak bardzo
4: dokładnie,
5: rządzący...
4: Dokładnie no,
5: więc właśnie,
4: wyjścia z Unii Europejskiej,
5: więc, tak. Więc wiemy jak rządzący chętnie tym kompletnie bezsensownym hasłem szermują, więc no tu jest doprecyzowane. Nie czy generalnie jesteś przeciwny politykom Unii Europejskiej, tylko czy jesteś przeciwny tym politykom, które mają negatywne skutki. To jest właśnie odwrotność koncepcji. Czy chcesz być piękny, zdrowy i bogaty, tylko jest dokładnie zarysowany, bardzo jasny zakres, przeciwko czemu jesteśmy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no niech ci wszyscy, którzy mówią, że ono jest w jakiśkolwiek sposób, nie wiem, tendencyjne, nie takie. Czy ono jest nieprawdziwe? Czy tam pada chociaż jedno nieprawdziwe słowo?

0: Czy ta polityka nie doprowadziła do tych wszystkich skutków, o których tam jest mowa? No oczywiście, że doprowadziła, to przecież nawet rządzący czasami przyznają, nic z tym nie robią i właśnie na tym polega problem. Po to było to referendum, żeby oni uzyskali jakieś narzędzie, no ale sami to nawet przyznają.
1: Ci, którym leży na sercu ekologia, to mają zupełnie inne spojrzenie, ale panie pośle, prawda jest taka, że Zielony Ład był negocjowany w czasach rządów Mateusza Morawieckiego. I to rząd Zjednoczonej Prawicy przyłożył rękę do tego, że ten dokument wygląda jak wygląda.
0: Druga część pani zdania niestety jest absolutnie nieprawdziwa. Faktem jest, że ten Zielony Ład w obecnym kształcie, bo też powiedzmy, oryginalnie pakiet rozwiązań pod nazwą Zielony Ład zawierał rozwiązania, dopłaty dla rolników, dodatkowe programy. Chodziło o wspólną politykę rolną, chodziło o na przykład dodatkowe pieniądze na dobrostan albo dodatkowe pieniądze dla rolników, którzy prowadzą ekologiczną hodowlę. To miało służyć polskiemu rolnikowi, który właśnie taką czystą, ekologiczną żywność produkuje. Tylko na pewnym etapie całość tego projektu została odebrana od komisarza rolnictwa i trafiła do nowo mianowanego komisarza ochrony środowiska i klimatu, pana Timmermansa, tego samego, który zasłynął w poprzedniej kadencji, będąc komisarzem z atakowania Polski, i on zostawił wyłącznie nazwę Zielony Ład, wybebeszył kompletnie zawartość i wprowadził te wszystkie Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej.
1: W 2021 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił: my niczyim niewolnikiem nie jesteśmy, natomiast musimy przyjmować pewne realia. Odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę.
0: Mówimy o 2021 roku. Dokładnie. Wtedy na tym etapie nie było to tak szaleńcze i nie było to tak niszczące dla europejskich gospodarek. A jeżeli mowa o premierze Morawieckim, to na nic się nie zgadzał i polski rząd się nie zgadzał. Było to procedowane w ten sposób, że nie można było zastosować prawa weta, ponieważ nie był to jeden dokument, a był to cały pakiet dokumentów przyjmowany na różnych etapach. Ale na przykład, co osiągnął Mateusz Morawiecki? W momencie, kiedy padł postulat redukcji emisji o 55%, Mateusz Morawiecki wywalczył, i jest to zapisane w konkluzjach szczytu, że ta redukcja nie dotyczy każdego z krajów osobno, że każdy z kraj ma o 55% zredukować, tylko Unii jako całości. To Polsce dawało i daje, jeżeli się chce z niej skorzystać, furtkę, żeby argumentować. Proszę bardzo. My rozpoczęliśmy transformację energetyczną dużo później. My mamy cały czas spadek po 50 latach za żelazną kurtyną, gdzie nas koledzy z Francji, z Niemiec wepchnęliście.
1: Dokładnie na specyfikę właśnie polskiego, chociażby miksu energetycznego, to już od wielu lat zwracaliśmy uwagę i ten obecny rząd też zwraca, ale panie pośle, tak
0: no to niech pójdzie krok dalej i niech wypowie ETS. A jeżeli tak bardzo, jeżeli głównym problemem, jeżeli naprawdę rządzący chcą nas przekonać, że głównym problemem nie jest samo referendum, nie jest prawo obywateli do wypowiedzenia się na temat ETS-u, tylko sformułowane pytanie.
1: Referendum w 2015 roku do urn poszło 7,8%. Jedyne referendum udane to referendum.
0: Ale przypomnijmy, jak wyglądało w 2015. To był desperacki rzut na taśmę prezydenta Komorowskiego, który zobaczył fatalne wyniki pierwszej tury i liczył, że takim gestem przekona do siebie zwolenników Pawła Kukiza. No to było tak dęte, że widać to było z kilometra. Ale to, dobrze, przekonajmy się i mówię, jeżeli problemem według rządzących jest wyłącznie pytanie, to proszę bardzo, Senat ma inicjatywę referendalną, kieruje do Sejmu wniosek o referendum. To niech ci senatorowie, którzy zagłosowali przeciwko, zaproponują własne pytanie w tej kwestii.
1: Nie chcą podkładać bomby i nie chcą właśnie rozbudzać polexitowych nastrojów.
0: No ale powtarzam, obrona własnego portfela, obrona własnego miejsca pracy, to ma być polexit? No to jest jakieś szaleństwo, to przepraszam bardzo, to my nie mamy prawa skrytykować czegokolwiek w organizacji międzynarodowej, której jesteśmy członkiem? Mamy siedzieć cicho jak mysz pod miotłą? No ja się nie godzę na tego typu stawianie sprawy.
1: No ja z tego, co ja widzę, jak wygląda nasza polityka europejska, to my cicho pod miotłą nie siedzimy.
0: Panie pośle, tak, a w jakich kwestiach nie siedzimy?

0: My?
1: Panie pośle, Senat zajmuje się także ustawą, trzecim podejściem ustawy do ustawy o kryptoaktywach, no i zostały wprowadzone poprawki. Jak pan się spodziewa, w jaką stronę to pójdzie?
0: Nie mam pojęcia.
1: To są poprawki, na których zależało prezydentowi. One w Sejmie nie przeszły, a teraz Prawo i Sprawiedliwość złożyło jako swoje w Senacie, bo prezydent tam już poprawek składać nie może.
0: Nie mam pojęcia. No, jeżeli jednak by większość parlamentarna, większość sejmowa wyszła poza tę logikę totalnej wojny politycznej, no to jeżeli poprawki prezydenta by się w tej ustawie znalazły, no to może, bo przecież pan prezydent mówił od dawna i sami ustami ministra Boguckiego. Tu nie chodzi o samą kwestię kryptoaktywów jako takich. Tu chodzi o to, żeby wdrożyć europejskie rozporządzenie MiCA, ale w taki sposób, żeby nie dokręcać dodatkowo śruby. Wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, jak ryzykowne to jest, jak ryzykowny to jest instrument finansowy. I to warto podkreślać. Myślę, że nikt rozsądny, nie wiem, nie ryzykuje na kryptoaktywach pieniędzmi, których, nie wiem, nie byłby skłonny zostawić na ławce w parku. No jeżeli robi inaczej, to jest to moim zdaniem nierozsądne, ale każdy jest panem swojego losu. Ale panu prezydentowi chodziło, żeby przy tej okazji nie wprowadzać dodatkowych, zbyt daleko idących uprawnień dla niektórych instytucji państwowych do zamykania stron, do śledzenia działalności obywateli.
1: Tak, twierdził, że za bardzo restrykcyjne, prawda, są propozycje rządowe.
0: Więc jeżeli te poprawki Senatu utrzymają się w Sejmie, no to może.
1: A jeśli się nie utrzymają? W tej sytuacji, bo teraz nakładamy to trzecie podejście, nakładamy to, co już wiemy, co się wydarzyło z Onda Krypto i jak ten rynek kryptoaktywów wygląda. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość, no część posłów jest nawet za tym, żeby w ogóle zakazać inwestowania w instrumenty finansowe.
0: Nie, to nasz projekt nie przewiduje zakazu inwestowania w ogóle. Nasz projekt przewiduje zakaz tworzenia instytucji. Można to robić przecież, co się dzieje w internecie. To można robić w instytucjach, które już istnieją. Chodzi o polski rynek, ale generalnie to jest oczywiście jasny sygnał, bo próbowano nam wmawiać dziecko w brzuch, że my rzekomo mamy cokolwiek wspólnego z Zonda Krypto, więc pokazujemy bardzo, bardzo jasno, my nie mamy żadnych uwikłań, żadnego drugiego dna nie ma. My jesteśmy gotowi zakazać, proszę bardzo, a co zrobią rządzący? A rządzący, niestety, no właśnie, tu w sprawie Zonda Krypto wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia po prostu z oszukaniem Polaków. I można oszukać Polaków na bonach skarbowych, można na kryptowalutach, a można na, nie wiem na czym, na kaszy
1: gryczanej. A propos tego drugiego dna mają zupełnie inne zdanie, bo informacje są takie, że te przepływy na różne wydarzenia były.
0: No ale przepraszam bardzo, no pani chce, żebym ja tutaj atakował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, którą współfinansowała Zonda Krypto?
1: Nie, ja mówię o politycznych powiązaniach.
0: No ale przepraszam bardzo, no jeżeli mówimy, że stygmatyzujące jest jakiś sponsoring.
1: No finansował też PKOL.
0: No ale dobrze, no i co? I PKOL-u się czepiamy, a WOŚP-u się nie czepiamy? No albo się czepiamy wszystkich, albo uznajemy, no że po prostu no, żaden z tych podmiotów nie miał zielonego pojęcia, że jego reklamodawca jest taki, a nie inny. No stosujmy uczciwą miarę. Rzecz jest jeszcze jedna, bo w tym wszystkim jest absolutny standard Donalda Tuska. To samo, co było z Ambergold. Wielka afera, Polacy są oszukiwani, a Tusk nic nie wie i próbuje z tego zrobić polityczną wojenkę. Przecież wszystkie te opowieści premiera Tuska...
1: Służby tłumaczą, że nie miały instrumentu do tego, żeby reagować. Gdyby taki instrument kilka miesięcy wcześniej miały, byłoby prościej z aferą Zonda Krypto.
0: I to jest dokładnie trzeci rodzaj tischnerowskiej prawdy. Jest to absolutne łgarstwo, bo służby miały prawo działać, bo stosuje się rozporządzenie unijne bezpośrednio, to po pierwsze. Po drugie, Zonda Krypto była, czy jest zarejestrowana w Estonii i można było współpracować z estońskim regulatorem i ustawa w Polsce nic by nie zmieniła, bo Zonda Krypto nadal byłaby zarejestrowana w Estonii. To jest po prostu, są opowieści dla niegrzecznych dzieci.
1: A wracając do pytania, czy prezydent podpisze to trzecie podejście, to w zależności od tego rozumiem.
0: Mówię, nie mam pojęcia, ale pewnie jego poprawki mają to znaczenie. Jeszcze jeden argument, bo próbował nam premier Tusk wmawiać, że to jest jakaś wielka operacja rosyjskiej mafii. no, dziennikarze wirtualnej Polski myślę, że wykazali już ponad wszelką wątpliwość. To jest bujda na resorach, jakiś konfabulant, który oskarża wszystkich wokół o korupcję, łącznie z Kosiniakiem, Kamyszem i ministrem Kierwińskim, chodzi do prokuratury i składa na nich doniesienia. To jest jedyne źródło prawdopodobnie tych rewelacji, a sam minister

0: Kierwiński. Zapytany w jednym z programów telewizyjnych, to dlaczego nie wpisał Zonda na listę sankcyjną, jeżeli są takie rosyjskie powiązania? No przyznał, musiał już powiedzieć prawdę, przyznał, że nie ma żadnych dowodów na rosyjskie powiązania. Premier po raz kolejny okłamywał Polaków, mydlił im oczy, zamiast się zająć prawdziwą aferą.
1: No koalicja rządząca dokładnie...

0: się kremem przeciwsłonecznym.
1: Panie pośle, zapisał się pan do któregoś ze stowarzyszeń?
0: W
1: ramach Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ja w młodości zapisałem się kiedyś do Ligi Ochrony Przyrody i to chyba jedyna instytucja poza Prawem i Sprawiedliwością,
1: której jestem członkiem. Panu nie proponował tutaj Rozwój Plus albo Po Pierwsze Polska? Czy propozycje padały?
0: Wie pani, no różne aktywności w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonują, no ale to takie życie wewnętrzne każdej partii. Myślę, że to nie jest sprawa pierwszorzędna, zwłaszcza dla na przykład naszych słuchaczy, jeżeli ktoś...
1: Pierwszorzędne o tyle, że tutaj niektórzy wieszczą rozpad czy rozłam w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pani redaktor, już tyle razy słyszeliśmy o rozpadach, rozłamach, o końcach Prawa i Sprawiedliwości, że naprawdę ja się czuję starym człowiekiem, jak słyszę to po raz kolejny. A co zacząłem mówić? No, myślę, że dużo ważniejsze dla naszych słuchaczy, dla kogoś, kto na przykład dostał SMS-a, że ma przesuniętą wizytę lekarską, no to to jest dużo ważniejsze, a nie to, co tam na przykład do jakiego stowarzyszenia.
1: A pan dostał SMS-a, dało 361 pokój, w którym właśnie można było się zapisać do Stowarzyszenia Przemysława Czarnka?
0: Nie przypominam sobie takiego numeru pokoju, ale to właśnie o to mi chodzi. Nie w tym rzecz. Co? No, gdybyśmy mogli zrobić szybką ankietę, to jestem skłonny założyć się o stówę o jej wyniki. Co interesuje bardziej słuchaczy?
1: Ale wyborców Prawa i Sprawiedliwości na przykład interesuje, co w partii słuchać.
0: A wyborców Prawa i Sprawiedliwości to przede wszystkim interesuje odsunięcie Tuska od władzy. Spotkałem wczoraj podczas tej wielkiej, ponad 200-tysięcznej manifestacji Solidarności bardzo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości i z ręką na sercu.
1: Nikt nie pytał
0: o żadne stowarzyszenia. Wszyscy mówili, musimy jak najszybciej ten fatalny rząd odsunąć od władzy. Więc priorytety mamy bardzo jasno ustalone. No,
1: kiedy zbierze się komitet polityczny w sprawie ewentualnego zakazu stowarzyszeń? Bo takie były ustalenia posiedzenia klubu z ubiegłego tygodnia.
0: Zbierze się, kiedy zwoła go przewodniczący komitetu politycznego. A do tej pory my skupiamy się na czym innym. My skupiamy się na prekampanii Przemysława Czarnka jako naszego kandydata na premiera. W ten weekend chociażby byliśmy u sadowników w powiecie grójeckim, u rolników w powiecie białobrzeskim, którzy opowiadali, jak nie dostali żadnego wsparcia od rządzących na straty, które spowodowały przymrozki. Opowiadali, jak nieuczciwy jest system, w którym rolnik za kapustę pekińską dostaje 1,5 złotego w skupie, a my to kupujemy w sklepie po 7, po 8, po 9 złotych. I to są problemy, którymi Prawo i Sprawiedliwość się dzisiaj zajmuje, bo to są problemy, którymi żyją Polacy. A nie aktywnością organizacji pozarządowych.
1: A nie zajmuje się tym Prawo i Sprawiedliwość, że Mateusz Morawiecki nie angażuje się właśnie w tę prekampanię Przemysława Czarnka?
0: No nie wiem, czy się nie angażuje, prowadzi prace programowe, prowadzi konferencje, przedstawia rozmaite pomysły. Panowie występują też na wspólnych konferencjach prasowych. No, moim zdaniem tak naprawdę ta narracja medialna, oczywiście są dyskusje wewnątrz partii, to jest naturalne, wewnątrz każdej partii są dyskusje. Chyba, no nie wiem, chyba, że już Donald Tusk taki zamordyzm wprowadził u siebie, ale ta dyskusja jest dużo bardziej obecna w mediach, mam wrażenie, niż w samej partii.
1: A właśnie jeśli mowa o zamordyzmie, to będzie zakaz tworzenia stowarzyszeń, czy go nie będzie?
0: A o tym zdecyduje Komitet Polityczny.
1: A jakie są nastroje w partii, jeżeli chodzi o to, w którym kierunku pójdzie chociażby Komitet Polityczny, pana zdaniem?
0: Trudno mi powiedzieć. No, nastroje są takie, że musimy być i idziemy w tym kierunku jak jeden organizm z jasno postawionym celem. To znaczy jak najszybciej dostać od Polaków możliwość naprawiania kraju, bo to jest istotne. No, służba zdrowia leży i kwiczy. Dzisiaj Super Express nagłówek. Można umrzeć czekając na badania.
1: To pan rozpoczyna przegląd prasy od Super Expressu?
0: Nie, ale widziałem też wywiad Radosława Sikorskiego w Gazecie Wyborczej również. Staram się tutaj być ekumeniczny. No ale akurat ten temat dotyczy tego, o czym rozmawiamy. No, finanse publiczne kompletnie leżą. Rząd lata jak kura z odciętą głową w kwestiach międzynarodowych, czego ostatnim dowodem była sytuacja z amerykańskimi żołnierzami. I tak dalej.

0: dalej, i tak dalej. Naprawdę tych problemów narasta bardzo dużo i życie wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości jest jednym z ostatnich, którymi Polacy się interesują.
1: Kura z odciętą głową, ale przecież wicepremier, minister obrony prowadził rozmowy, wiceministrowie obrony prowadzili rozmowy w Pentagonie, minister obrony tu w Warszawie, ale były też rozmowy w Brukseli. No widać, że ta ofensywa rządu w sprawie wyjaśnienia sytuacji z zamieszaniem relokacji amerykańskich wojsk była.
0: No ale to pani redaktor oczekuje, że będę chwalił rządzących za to, że przyszli do roboty i zaczęli wykonywać swoje podstawowe obowiązki. No tylko, że problem jest taki, że relacje polsko-amerykańskie, nie można oczekiwać, że one będą w 100% na barkach prezydenta Karola Nawrockiego.
1: No to niektórzy zarzucali prezydentowi, że nie wykonał telefonu w tym ważnym momencie.
0: No to niektórzy może uderzą się we własne piersi, a w pierwszej kolejności niech się może skupią na przekonaniu premiera polskiego rządu, że jest kompletnie czymś nieracjonalnym antagonizowanie prezydenta sojuszniczego kraju na każdym etapie. Po co to? Wiemy o tym, jaka jest specyfika dzisiejszej administracji amerykańskiej. Przekonał się o tym na przykład kanclerz Merz, który usłyszał po krytyce zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Iranie decyzję o wycofaniu 5000 wojsk amerykańskich.
1: I trzeba delikatnie z administracją.
0: I zamiast się skupić na tym, żeby przekonać Amerykanów, żeby te 5000 wojsk trafiło do Polski z Niemiec, to mieliśmy najpierw wiernopoddańczy hołd Tuski, że nie, my nie możemy Niemcom podbierać żołnierzy. No to czyj interes on ma na uwadze? Niemiecki czy polski? A potem, no już po prostu wisienką na torcie była ta, ja nie wiem, co to było za infantylny pokaz nie wiadomo czego, spotkanie z George'em Clooneyem, no tak się chyba podekscytował premier Tusk, że spotyka znanego aktora, no że od czego zaczął? Od jakiegoś, nie wiem, uniżonego przepraszania, że ma na imię Donald.
1: Który nie wszystkim się spodobał. Tak?
0: Po co? Jaki zysk polskie państwo ma z tego, że Donald Tusk śmieszkuje sobie wobec amerykańskiego aktora. Znaczy to jest na każdym poziomie jest tak złe, tak dziwne. To jest jakiś taki charakter takiego...
1: Ale ofensywa dyplomatyczna przyniosła efekt z tego względu...
0: No, ale to jest charakter jakiegoś takiego, ja nie wiem, podwórkowego łobuziaka, który oczywiście zgnoi tego, od którego się czuje lepszy czy silniejszy. I to Donald Tusk na własnym podwórku na przykład z panią minister Pełczyńską Nałęcz z upodobaniem realizuje. A przed kimś, kogo podziwia czy przed kim czuje respekt, to się będzie giął uniżony w ukłonach. No żenujące.
1: Premier jest takim łobuziakiem, czy cały rząd?
0: Nie, no premier pokazuje takie cechy charakteru, już nie mówiąc o tym, że naprawdę ten numer, można powiedzieć, że to jest drobna rzecz, ale to jest naprawdę jak w soczewce wszystko widać. No premier polskiego rządu, ja bym chciał, żeby niezależnie od tego, czego popieram, czy nie popieram, żeby to był poważny człowiek z jakimś autorytetem, a nie zachowuje się jak dzieciak, głupie żarciki, żeby się wkupić we własnym przekonaniu, we właski George'a Clooneya na jakiś kompletny taki infantylizm.
1: To był taki żart być może
0: jakiś
1: sytuacyjny.
0: Jakiś kompletny infantylizm pomieszany z łaknieniem aprobaty.
1: Pani pośle, jak pan ocenia efekty wizyty, wczorajszej wizyty premiera Węgier w Warszawie?
0: No, trudno mi powiedzieć, bo jeszcze o żadnych efektach, poza tym, że premier Tusk mu dał serduszko Platformy Obywatelskiej z zielonym akcentem, to o żadnych efektach tej wizyty jeszcze nie słyszałem.
1: No a o tym, że będzie reaktywowana Grupa Wyszehradzka.
0: No ale Grupa Wyszehradzka nie musi być reaktywowana, ona cały czas funkcjonowała, po prostu rządzący...
1: Premierzy się nie spotykali na szczytach.
0: Bo po prostu rządzący się obrazili, że część...
1: No rządzący się obrazili na to, że Węgrzy inaczej postrzegali agresję Rosji na Ukrainę niż polski rząd.
0: Ale Węgrzy inaczej niż polski rząd postrzegali tę agresję i rok temu, i dwa lata temu, i trzy lata temu, i
1: nawet 4 lata. No właśnie, i od trzech lat tych spotkań na szczycie premierów nie było. No
0: tak, ale nie, sekundkę, bo wyjaśnię jedną rzecz i jeszcze jest jeden ważny element w sprawie Grupy Wyszehradzkiej. Znaczy, to, że my mamy diametralnie inne widzenie kwestii rosyjsko-ukraińskiej niż miał rząd Viktora Orbana, nie jest tajemnicą i rząd Prawa i Sprawiedliwości również to bardzo jasno mówił. Ale uznawaliśmy, że mimo tego Czwórka Wyszehradzka jest na tyle użytecznym formatem, że należy go tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać w tych kwestiach, w których możemy

0: znaleźć wspólny język. No, rządzący dzisiaj się obrazili, no bo chodziło o to, że Tusk nie chciał mieć zdjęcia z Viktorem Orbanem. Tak naprawdę na tym dzisiaj polega ich polityka.
1: Ale premierzy nie spotykali się od 4 lat na szczytach.
0: Ale funkcjonowało to w innych formatach. Ale
1: w niższych formatach rzeczywiście tak, ale za
0: niepokojącą
1: tej
0: sprawę,
1: też.
0: Niepokojącą sprawą były słowa Petera Madziara, zresztą nie pierwszy raz ze strony Węgrów, że Grupa Wyszehradzka owszem, ale może by ją rozszerzyć o Austrię, o Rumunię, o Bałkany Zachodnie. No, z punktu widzenia Polski to nie jest dobry pomysł, bo użyteczność Grupy Wyszehradzkiej polega na tym, że są to 4 najbliższe kraje regionu. No, jeżeli będziemy to rozdymać po to, żeby to była okazja do miłych spotkań i uściśnięcia czyjejś ręki, no, można stworzyć inny format, w których te kraje będą funkcjonować, ale no, chociażby kraje Bałkanów Zachodnich, one aspirują dopiero do Unii Europejskiej.
1: Zupełnie interesy. To pani za tym, żeby rzeczywiście trzymać się tej czwórki i owocne interesy w Unii Europejskiej.
0: No oczywiście, ja mam nadzieję, że ministrowi Sikorskiemu jednak ta lampka się gdzieś zapali i te pomysły zostaną gdzieś schowane do szafy naszych
1: węgierskich
0: partnerów.
1: I myślę, że o tym będzie mowa pod koniec czerwca, bo wtedy ma się odbyć szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej, na który wczoraj Peter Madziar zapraszał. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i
0: dziękuję
1: moim gościem
0: bardzo.
1: Był Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego dnia, panie pośle.
0: Wzajemnie.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Grzegorz Płaczek, Konfederacja i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Jak pan patrzy na kwestię relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski? Możemy powiedzieć, że kryzys został zażegnany?
5: O, nie sądzę. Z dużym niepokojem patrzę, dlatego że pokazuje ta obecna sytuacja to, że jakaś ze stron działa w sposób co najmniej zastanawiający. Miejmy nadzieję, że polskiej stronie i polskiej delegacji uda się uzyskać jakieś wiążące informacje, czy poprzez kontakt z Pentagonem, czy z przedstawicielami administracji amerykańskiej. I źle by się stało, gdybyśmy stracili tak dużą liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, zwłaszcza, że w tym samym czasie jesteśmy świadkami pojawiania się coraz to nowszych informacji. A całkiem niedawno światło dzienne ujrzała informacja i gruchnęła właściwie wieść, że część sprzętu amerykańskiego leciała jednak do Polski, a w tym samym czasie z drugiej strony okazuje się, że być może doszło do nieporozumienia i to nie chodziło o Polskę, ale chodziło o Europę i ktoś po stronie amerykańskiej zrozumiał to w taki sposób, że wojska jednak będą musiały z Polski zniknąć. Oczywiście nie w całości, ale to pamiętajmy, że to nie tylko 5 tysięcy żołnierzy, ale to również cała masa innych osób, które również wokół baz wojskowych przeprowadzają i rozpuszczają swoje funkcjonowanie i życie. I to także oczywiście bezpieczeństwo państwa z punktu widzenia wsparcia potem ewentualnie logistycznego ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc patrzę się nie tyle z przerażeniem, ile z zaciekawieniem i zastanawiam się, jak ktoś mógł do tego dopuścić.
4: Myśli pan, że polscy politycy, czy to ze strony rządowej, czy ze strony prezydenckiej, mogli coś zrobić, żeby temu zapobiec?
5: Ciekawe jest to, że nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, jak wygląda stan faktyczny. To jest bardzo niepokojące i zastanawiam się również, oczywiście cieszę się, że delegacja z MON-u się obudziła i zdecydowała polecieć do Stanów Zjednoczonych, ale pytanie, dlaczego ktoś musi lecieć jednak do Stanów Zjednoczonych? Wydawać by się mogło, że te kanały komunikacyjne między Polską a Stanami Zjednoczonymi powinny funkcjonować. Druga kwestia, jeśli doszło do pomyłki, jeśli rzeczywiście chodziło o Europę, a nie to, że ktoś wskazał Polskę, no to pytanie, kto po stronie amerykańskiej zawinił, a jeśli nikt nie zawinił, jeśli taka decyzja zostaje rzeczywiście podjęta, no to jak mogło do tego dojść, bo przecież jednak, co by nie mówić, ale Polska jest jednym z bardziej lojalnych sojuszników wobec Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach.
4: Kolejne incydenty z wtargnięciem dronów rosyjskich, ukraińskich, alarmy między innymi na Łotwie. Premier Donald Tusk twierdzi, że przestrzegał przed tym, że Rosja będzie próbowała eskalować sytuację w krajach bałtyckich. Czy pan też to tak postrzega?
5: Jeżeli ktoś przed czymś przestrzegał, to pytanie, co w ostatnich 2 latach jako państwo zrobiliśmy i czy jesteśmy w stanie jasno i zero-jedynkowo potwierdzić, że jesteśmy bardziej gotowi na ewentualny atak zza wschodniej granicy, niż miało to miejsce 2 lata temu. Żyję w przekonaniu i zgodnie z wiedzą, którą posiadam, również wynika ta wiedza ze spotkań w Pałacu Prezydenckim, że Polska nie zrobiła zrobiła niestety nic znaczącego, co by miało poprawić nasze bezpieczeństwo tu i teraz. Oczywiście są planowane inwestycje w przyszłości. Natomiast z punktu widzenia jakichkolwiek nawet ekspertów, z którymi byśmy czy porozmawiali,

0: czy przeczytali poważne raporty poważnych instytucji. W przypadku pełnoskalowego ataku, nie mówię o dronach, ale mówię o pełnoskalowym ataku za wschodniej granicy, my naprawdę nie mamy się czym bronić. To jest bardzo przykre. To nie jest żadna tajemnica państwa, to jest raczej krzyk w stronę KPRM-u, żeby ktoś się wreszcie obudził. Jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że jest realne zagrożenie dla Polaków i rzeczywiście widzimy te wzmożone ataki dronowe, to znaczy, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest gotowa na to, żeby odeprzeć ewentualnie atak obcych nam wojsk. Wielu ekspertów wskazuje, że absolutnie nie.
1: To porozmawiajmy teraz o dwóch referendach. O jednym, które się nie odbędzie i o drugim, które się na pewno odbędzie w najbliższą niedzielę. Najpierw o tym, którego nie będzie, czyli o referendum z pytaniem prezydenta o politykę klimatyczną. Wczoraj Senat odrzucił tę propozycję. To dobrze?
0: To było oczywiście do przewidzenia. To w dniu, w którym z ust pana prezydenta Karola Nawrockiego wyszły słowa, które definiowały to, w jaki sposób będziemy pytać Polaków i o co. Już z góry było wiadomo, że Senat, który jest w rękach obecnej władzy, nie pozwoli na takie zadane pytanie, ale chodziło bardziej, myślę, że o rozpoczęcie szeroko zakrojonej debaty na temat Zielonego Ładu. Wiele przekłamań na ten temat, wiele półprawd, wiele skrótów myślowych politycznych, natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeśli nawet nie dojdzie do tego referendum, a wiemy już, że nie dojdzie, to może warto jednak komunikować Polakom skutki wdrażania Zielonego Ładu, bo oczywiście rząd tylko i wyłącznie zwraca uwagę na te pozytywne skutki, natomiast rzadko kiedy się mówi na temat negatywnych skutków gospodarczych.
1: Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o działania Izraela wobec flotylli, która płynęła z pomocą do Strefy Gazy. 420 aktywistów zostało zatrzymanych, w tym Polacy.
0: No to jeżeli sytuacja rzeczywiście jest prawdziwa i jest potwierdzona i nie są to jakieś doniesienia niesprawdzone, jeżeli ktoś traktuje
1: nie, był
0: w jakikolwiek
1: protest,
0: sposób. Tak.
1: Protest między innymi polskiego MSZ-u, a także wielu zagranicznych placówek.
0: Jeżeli do takich sytuacji dochodzi, niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi ten, który każe komuś klęczeć i niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi ten, który musi klęczeć, do takich sytuacji absolutnie nie powinno dochodzić. Ludzi należy traktować z szacunkiem.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej i Agata Kondzińska.
2: Rozmowa dnia.
4: Cała koalicja rządząca, uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z podwyższeniem kosztów energii. A doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie powoduje wzrost cen energii. A po drugie, no, że jednak po to jest Unia Europejska, żeby w różnych ważnych tematach ze sobą współpracować.
5: No ale Piotr Duda, lider Solidarności, który ściągnął wczoraj do Warszawy związku mówił, idziemy po referendum, idziemy po to, co obiecał pan prezydent, bo to jest człowiek, który dotrzymuje słowa. I dzisiaj Kancelaria Prezydenta już mówi, że to było głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiadania się w sprawie rachunków, miejsc pracy, przyszłości naszej gospodarki. Można odrzucić wniosek, nie można uciszyć obywateli.
4: Oczywiście obywatele mają prawo do protestów. Zresztą wczorajsze protesty przebiegły, o ile wiem, dość spokojnie. Natomiast no, tak konstytucja to kształtuje, że prezydent zgłasza wniosek, Senat wyraża zdanie, no i Senat uznał, że w tym przypadku nie jest to niezbędne, aby to referendum organizować.
5: Czy będziemy mieć dwie Krajowe Rady Sądownictwa?
4: Nie, bo mamy jedną Krajową Radę Sądownictwa wybraną w ciągu ostatnich tygodni. Ta Krajowa Rada Sądownictwa już powoli zaczyna pracę.
5: Ale pani Manowska, prezes Sądu Najwyższego, nie zwołuje posiedzenia, ma na to 30 dni wprawdzie.
4: Pani prezes Manowska słynie z tego, że nie zwołuje posiedzeń różnych organów, co do których ma jakieś konkretne obowiązki. Przypomnijmy Trybunał Stanu i można powiedzieć to, że w zasadzie swoim postępowaniem doprowadziła do paraliżu tej instytucji.
5: No i dostaje kary grzywny i
4: natomiast ja myślę, że w tym przypadku jednak dojdzie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zacznie funkcjonować. Została wybrana spośród osób wskazanych przez środowisko sędziowskie i wolałbym, żeby to się wszystko odbyło na bazie ustawy, która zmieniała tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale zarówno moja ustawa z 2024 roku, jak również ustawa ministra Żurka z 2026 roku zostały zablokowane przez prezydenta, dlatego został zrealizowany ten scenariusz, aby oddać głos środowisku sędziowskiemu, ale żeby Sejm pełnił tylko i wyłącznie rolę potwierdzającego ten wybór. No i tak się stało. Sejm do samego końca zachował się zgodnie z procedurą, że pozwolił tym dwóm klubom parlamentarnym na wskazanie swoich kandydatów, osób dość mocno kontrowersyjnych, a Prawo i Sprawiedliwość i tak zbojkotowało wybór.
5: No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Łukasza Piebiaka, bohatera tak zwanej afery hejterskiej, która służyła wykorzystywaniu danych wrażliwych, tak żeby tych sędziów oczerniać. I później Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosowało za tą kandydaturą, ale teraz chodzi i mówi, że to wy wybraliście Piebiaka.
4: Logiki w tym

0: nie ma żadnej, a w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości obóz rządzący no tutaj się kieruje cały czas logiką. Najpierw ustawa, nie udało się z ustawą, później uchwała Sejmu, która wyraźnie określała, w jaki sposób koalicja rządząca się będzie zachowywała w tej sprawie. Wreszcie przeprowadzenie tego wyboru przez samych sędziów i faktycznie związanie się koalicji rządzącej tym zdaniem, opinią sędziów. No i najważniejsze, że ten standard taki międzynarodowy jest taki, aby większość członków Krajowej Rady Sądownictwa stanowiły osoby wskazywane przez sędziów. No i ten standard został dopełniony. Jestem przekonany, że KRS ruszy i zacznie pracować.
1: I czy będzie uznana przez prezydenta?
0: Pierwsza rzecz to jest, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta Krajowa Rada Sądownictwa zgłasza kandydatów na stanowiska sędziowskie. Tak. I co z tym zrobi prezydent? Ja uważam, że nie ma podstaw do tego, żeby tych osób zgłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia stanowisk sędziowskich prezydenci nie uznawali. Co ciekawe, dzisiaj będzie ogłoszony wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ten temat, dotyczący sytuacji jeszcze z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Kiedy to prezydent Kaczyński wtedy nie uznał osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa i nie powołał ich na stanowisko sędziów. Także młyny sprawiedliwości w tym przypadku akurat naprawdę mieliły wolno, dojrzała do rozstrzygnięcia. Dowiemy się, co Trybunał w Strasburgu sądzi na ten temat.
1: No tak, ale my się dowiadujemy, co sądzą trybunały i instytucje międzynarodowe i w Polsce to nie jest respektowane.
0: Nie do końca to jest takie proste. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, co rozumiem przez pojęcie uznania. Natomiast druga rzecz jest oczywiście to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym i to, że po pierwsze ta czwórka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania. Cały czas będę powtarzał, to jest uzurpacja władzy przez prezydenta Rzeczypospolitej, potwierdzana postawą pana Święczkowskiego. Ale wczoraj nie tylko ta trzynastka sędziów nie została wpuszczona jako w charakterze gości, ale pod wieczór miało się odbyć spotkanie ze specjalną sprawozdawczynią ONZ do spraw niezależności sądownictwa. I ona też podobno 15 minut czekała pod bramą Trybunału, żeby zostać wpuszczona tam. Także tutaj...
1: No ale co to jest państwo w państwie?
0: Tak, myślę, że pan sędzia Święczkowski traktuje Trybunał jako swoją twierdzę i będzie teraz używał wszystkich metod, aby delegitymizować czwórkę tych odważnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy mimo wszystko każdego dnia się stawiają i upominają się o to, aby zostać dopuszczonymi do orzekania.
1: Ja dlatego wrócę, bo było też orzeczenie Międzynarodowego Sądu w sprawie tej czwórki sędziów też nie jest przestrzegane ani respektowane w Polsce. Skąd pana nadzieja, że prezydent będzie uznawał sędziów wskazywanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa?
0: To jest trochę jak z tym esejem Wacława Havla, Siła bezsilnych, czyli trzeba po prostu cały czas powtarzać swoje, głęboko wierzyć, że to dobro, ta moralność jest po stronie tych, którzy się o coś ubiegają. I mam wrażenie, że zło w którymś momencie ustąpi przed dobrem. No, na pewno nie można rezygnować i trzeba tym osobom okazywać pełne wsparcie.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
3: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
4: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
5: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
4: W roli głównej Michał Żurawski.
2: A dziękuję, a to nic naprawdę.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka.
4: W sobotę po 19:00. Polecamy.
1: Autopromocja.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa.
7: Dzień dobry, witam Państwa, Sylwia Grygoczyk-Abram. To jest audycja Ludzka sprawa i dzisiaj porozmawiamy o prawach więźniów i w ogóle sytuacji więziennictwa w Polsce. Dlatego ze mną w studiu jest podsekretarzyni stanu Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości.
8: Jak już podsekretarzyni, to wiceminister.
7: Wiceministra,
8: a może być podsekretarz i wiceminister.
7: Dobrze, to jak pani minister sobie życzy.
8: Pani minister jest wszystko jedno.
7: Tak, zupełnie szczerze, to z panią ministrą, ponieważ przeżyłyśmy tak wiele, tworząc wspólnie organizacje, między innymi Wolne Sądy, to nie będziemy tutaj udawać, że jest inaczej i będziemy sobie mówić po imieniu, co jest w ogóle pierwszy raz, jeżeli chodzi o taką konfigurację, ale myślę, że tak będzie uczciwiej. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie. Bardzo czekałam na tę rozmowę o więziennictwie. Też dlatego, że jak ja się dowiedziałam, dowiedziałyśmy się, że będziesz ty kierowała systemem więziennictwa w Polsce, to pomyślałam sobie, nareszcie to jest taka osoba z dużą wrażliwością, która na pewno będzie ten system zmieniać na lepsze. Powiedz mi, jak zaczęłaś i weszłaś do tego systemu, to czy coś cię zaskoczyło? Czy coś z twojego poprzedniego życia, w którym zajmowała się też przecież więźniami przez całe lata. Czy było coś, co zdołało cię zaskoczyć?
8: Dziękuję, że chcesz rozmawiać o więziennictwie. To nie jest temat popularny. Raczej słyszymy o więzieniach wtedy, kiedy coś się wydarzy, coś sensacyjnego, ktoś ucieknie, to się nie zdarza.
7: No nie pod swoimi rządami, wiadomo.
8: No nie, akurat ja nie byłabym bardzo zmartwiona, bo to jest dobry zawsze taki sprawdzian dla systemu. Ale jak ktoś wyjdzie, gdy jest niebezpieczny, coś się stanie w więzieniu wewnątrz. Rzadko mam okazję rozmawiać systemowo o więziennictwie i bardzo cenię takie rozmowy. Jak dostałam tę propozycję od pana ministra Adama Bodnara w końcówce roku 2023, to pomyślałam sobie, że tak, całe życie pracowałam na to, żeby móc przez chwilę mieć wpływ na reformę systemu więziennego i to jest też coś, co jest dla mnie bardzo ważne i zawodowo, i naukowo, i zawsze z największą przyjemnością i zainteresowaniem nad tym pracowałam. Ucieszyłam się, że mam taką szansę. Czy mnie zaskoczyło coś? Wszystko mnie zaskoczyło. Mhm. Jak się jest po drugiej stronie, jak się pracuje w organizacji pozarządowej, jak się odwiedza więzienia jako właśnie obserwator, wizytator, jak się pracuje naukowo, to system wygląda zupełnie inaczej.
7: Jak
8: się wejdzie do środka, to na pewno ma więcej wymiarów. Na pewno jest bardziej skomplikowany. I to nie jest zarzut wobec obrońców praw człowieka i wobec samej siebie
7: w przeszłości
8: w tamtej roli. Zresztą w duszy i w sercu nadal. Ja nie jestem tutaj dlatego, że postanowiłam zostać polityczką, tylko dlatego, że dostałam szansę na to, żeby coś zmienić. Więc to nie jest zarzut wobec osób, które jako organizacja pozarządowa, jako, nie wiem, obrońcy praw człowieka przychodzą do więzień, czy obserwują, czy krytykują system odbywania kary w Polsce, bo to jest ogromnie potrzebne. I mi dzisiaj, będąc tu, gdzie jestem, ogromnie potrzebne są obserwacje, uwagi, skargi organizacji

0: pozarządowych. I jest naturalna pokusa, żeby powiedzieć, no dobra, ja wiem lepiej, nie będę tego słuchać. Ale to jest naprawdę dla mnie ogromnie mobilizujące. Jak dostaję pismo od organizacji, jak dostaję pismo od więźnia, od rodziny, od osób, które przychodzą do więzienia, które wskazują na jakiś problem. To jest inny punkt widzenia, ogromnie cenny. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie wielopoziomowość problemów, które dotyczą więziennictwa. Też dla mnie bardzo dużą zmianą w postrzeganiu systemu było to, że jak się stałam wiceministrą sprawiedliwości, odpowiedzialną między innymi za ten system, to ja nie mogłam się zajmować tylko prawami więźniów. Bo ja
1: są też funkcjonariusze. Są istotnym elementem całej tej układanki.
0: Bardzo
1: istotnym. Tak często mówi, że to jest system trochę trójstronny, prawda?
0: To jest system co najmniej trójstronny. Natomiast na pewno wielostronny i praca funkcjonariusza służby więziennej, funkcjonariuszy służby więziennych mamy w tej chwili 29 tysięcy, 2 tysiące to są pracownicy cywilni więziennictwa, reszta to funkcjonariusze. To jest ogromnie trudna praca. I ja się tym aspektem więziennictwa wcześniej nie zajmowałam. Mm. To na pewno było dla mnie nowe. Na pewno bardzo ciekawy aspekt pracy i na pewno z coraz większym szacunkiem, uznaniem i też dumą patrzę na pracę służby więziennej.
1: To zatrzymajmy się tu na chwilę. Nie masz takiego poczucia, że w oczach opinii publicznej funkcjonariusz służby więziennej jednak jest niżej na tej drabinie
0: wyżej. To jest klawisz, nie bójmy się tego słowa. To jest klawisz, to jest w takim poczuciu społecznym taki sam złodziej jak tam po drugiej stronie. To mówię w tej chwili, jakie jest społeczne przekonanie. Bardzo, bardzo niewłaściwe i bardzo krzywdzące. Myślę, że w tej chwili jest bardzo duża grupa funkcjonariuszy służby więziennej, którzy pracują w służbie więziennej z bardzo głębokiego przekonania, że ich praca ma sens, że chcą to robić. Że nie poszli tam do pracy tylko dlatego, że było najbliżej albo warunki były względnie lepsze niż w innych służbach, tylko dlatego, że naprawdę chcą to robić i to jest taki swego rodzaju też taka służba dla państwa.
1: Może powiedzmy o tym, z czym się mierzą funkcjonariusze, bo też mi zależy na tej szczerej opowieści, dlatego że ta opowieść, która przenika do mediów, ona zawsze rzeczywiście ma taki element sensacyjny, a że funkcjonariusz użył broni w domu rodzinnym, a że kogoś postrzelił, zastrzelił, że był agresywny. Mówi się bardzo dużo o tej presji, która jest wywierana na funkcjonariuszy, ale jednak jest to ułamek, o którym wszyscy słyszą. Podczas gdy praca funkcjonariuszy, z tego co przynajmniej czytałam, z tego co mówisz, no jest niezwykle też trudną, wymagającą pracą pod ciągłą presją, z małą taką akceptacją społeczną.
0: No właśnie. Bardzo mi zależy na tym, żeby to zmienić. Wskazać, że funkcjonariusze, praca funkcjonariusza to jest praca, która jest, może być powodem do dumy i powinna być powodem do dumy. Chciałabym, żeby funkcjonariusz, który idzie po ulicy, nie wstydził się powiedzieć, że jest funkcjonariuszem i że chce pracować w służbie więziennej.
1: To jest praca, jak chcesz to zrobić?
0: To jest praca ogromnie ciężka. To jest praca pod ogromną presją. To nie jest praca przyjemna, bo więzienie jest bardzo specyficznym miejscem, bardzo trudnym miejscem, miejscem, które jest wyłączone spod funkcjonowania normalnego, wolnościowego. Tam jest specyficzna atmosfera, specyficzne warunki, specyficzne reguły formalne. Bywają też nieformalne i specyficzni ludzie mimo wszystko i ludzie, którzy tam są z jakiegoś powodu. Odpowiadając na twoje pytanie, jak chcę to zmienić?
1: Bo czytałam, że chcesz zwiększyć liczbę pracowników cywilnych.
0: Tak,
1: też
0: to znaczy wprowadziliśmy już jakiś czas temu, w ubiegłym roku, zmieniliśmy przepisy w taki sposób, żeby w więziennictwie mogło pracować więcej pracowników cywilnych. Dlaczego? No dlatego, że potrzebujemy po prostu specjalistów. Na niektórych stanowiskach nie jest konieczny funkcjonariusz, który ma za sobą edukację, szkolenie w służbie więziennej, tylko po prostu specjalista. Potrzebujemy informatyków, potrzebujemy ekonomistów, potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy osób, które się znają na różnych dziedzinach, bo więziennictwo to jest cały wielki obszar, który nie dotyczy tylko resocjalizacji, pilnowania, ochrony, ale też obejmuje bardzo, bardzo różne inne dziedziny życia społecznego i potrzebnej wiedzy. Więc jeżeli ktoś jest wybitnym specjalistą w obszarze, nie wiem, informatyki, potrzebujemy takich w służbie więziennej.
1: A taka opieka psychologiczna nad funkcjonariuszami,
0: tak, no właśnie,
1: która bez wątpienia jest potrzebna.
0: Tak.
1: Ministerstwo ma takie programy.
0: Tak, to znaczy tak, jeszcze jedna rzecz. Zmieniliśmy warunki pracy funkcjonariuszy. W tej chwili są to najlepsze warunki ze wszystkich służb, które są w Polsce. Funkcjonariusze dostali świadczenie mieszkaniowe.

0: życiowe dostają wyrównania. W tej chwili naprawdę ta pensja jest uczciwa. Z tego się bardzo cieszę. Po trudnych wydarzeniach znowu z ubiegłego roku, napaści funkcjonariusza na lekarza w szpitalu w Krakowie, powołaliśmy zespół, który się zajmuje warunkami służby i warunkami przyjmowania do służby. I tutaj właśnie też zmieniliśmy system opieki i oceny psychologicznej osób, które trafiają do służby, bo ten przypadek, o którym wspomniałam, pokazał nam, gdzie są dziury. Okropne, że na tak drastycznym przykładzie się uczymy, ale jesteśmy, to się wydarzyło. Moim obowiązkiem dzisiaj jest wyciągnąć z tego konsekwencje i zobaczyć, gdzie były dziury. A były dziury. I były dziury w ocenie przydatności, takiej, niedobre słowo przydatność, ale to jest taka nomenklatura w służbie więziennej, przydatności do służby, czyli właśnie oceny kompetencji psychologicznych, oprócz psychofizycznych, tam nie wiem, sprawności intelektualnej, oceniamy również odporność psychiczną. I w tym programie jest również taki komponent wsparcia dla funkcjonariusza. Znowu kolejny dramatyczny, tragiczny przykład z ubiegłego roku, czyli zabójstwo dwójki dzieci teściowej przez funkcjonariusza służby więziennej w domu. To żaden z tych dwóch przypadków nie zdarzył się na służbie, co oczywiście jest dobrze, ale nie umniejsza to dramatu, który się wydarzył. I ten drugi przypadek pokazał nam, pod jaką presją są funkcjonariusze, jak bardzo nie wyłapujemy i nie widzimy, że być może coś się dzieje, być może trzeba kogoś, nie wiem, odsunąć od pracy, wyciągnąć rękę, skierować na leczenie. To jest naturalne, że ludzie na tych stanowiskach, jeszcze w tym reżimie służby mundurowej, w której zawsze jest taki kult, no nie wiem, siły, radzenia sobie, ale tak ogromnie potrzebna jest wrażliwość i właśnie widzenie czegoś. W obydwu tych przypadkach można było zauważyć, że coś się dzieje. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że wydarzy się taki dramat, ale można było przewidzieć, że coś się dzieje nie tak. Zwłaszcza w tym drugim przypadku funkcjonariusza, który zabójstwa dokonał swojej dwójki dzieci i teściowej, następnie strzelił do siebie. To był funkcjonariusz takich grup specjalnych, które mamy w więzieniu, czyli funkcjonariuszy najlepiej wykształconych, najlepiej przygotowanych do akcji specjalnych, wtedy kiedy mamy jakieś niebezpieczne sytuacje na terenie jednostki, bunt, ucieczka, napaść, wtedy wchodzą ci nasi specjalsi. I to był właśnie taki funkcjonariusz, czyli ktoś, kto naprawdę powinien być pod szczególną ochroną, szczególną opieką i mieć szczególne też możliwości radzenia sobie w sytuacjach stresu.
1: Pytam też o to w kontekście praw więźniów, no bo logiczne jest, że zaopiekowany funkcjonariusz, który jest stabilny, także pod względem takim, o którym powiedziałaś, psychologicznym, to wpływa na to, w jaki sposób traktowani są więźniowie. Ja bym chciała zacząć od takiego czegoś, co mi się wydaje niestety aktualne, że te prawa więźniów, w ogóle jak się mówi prawa osób, tak, odbywających karę w zakładzie karnym, prawa więźniów, to wiele osób w społeczeństwie, no, kompletnie nie rozumie tego podejścia. Jakie prawa więźniów? To są osoby, które
0: Popełniły przestępstwo trzeba je ukarać,
1: i teraz tak. powinny być ukarane, a my tutaj obrońcy praw człowieka i teraz pani wiceministra jakieś fanaberie o standardach, co im przysługuje, a ja właśnie nie chcę, żeby im cokolwiek przysługiwało, bo to jest podły, zły człowiek i jest to nadal niestety bardzo obecne.
0: Bardzo, bardzo obecne, tak jesteśmy nauczeni, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie wiem, od którego końca zacząć, ale może zacznę od takiego bardziej filozoficznego. Nie ma ludzi złych z natury, a jeżeli są, to ich jest bardzo, bardzo niewiele. I gwarantuję Państwu, że te osoby będą do końca życia izolowane, bo są niebezpieczne. Reszta osób, które popełniają przestępstwa, popełniają je z jakiegoś powodu. Z biedy, z nieprzystosowania, z nieumiejętności, z uzależnienia, z, nie wiem, sytuacji, która wpłynęła na to. Możemy wymieniać. Tych przyczyn przestępczości jest bardzo wiele. I teraz musimy sobie zadać pytanie, po co jest ta kara? I bardzo fajnie jest tak sobie prześledzić, jak ewaluowały cele kary i funkcje kary przez ostatnie dziesięciolecia. Nawet w Polsce już tam nie sięgajmy za daleko. Kara, która w PRL-u była karą dla państwa. Miała przede wszystkim tą funkcję retrybutywną, czyli państwo reaguje na to, jak obywatel popełnia przestępstwo. Stała się po 1989 karą, która ma oddziaływać na jednostkę. Mnie ten kierunek jest bardzo bliski. Nie wyobrażam sobie, żeby można było karze myśleć inaczej. W 23 roku, właściwie tam od 15, ale w 23 roku nastąpiła zmiana kodeksowa. Ten stosunek do kary trochę się zmieniał. Rządy Zjednoczonej Prawicy

0: stawiały właśnie na surowość kary, na szeryfa, który staje na środku miasteczka i wykonuje tę sprawiedliwość.
1: A, podnosząc też reżim karny.
0: Absolutnie, tak, podnosząc reżim, czyli w więzieniach było trudniej. Więzienia się zamknęły na organizację, na działania zewnątrz, na kontrolę.

0: trzecim roku, czyli kara przestała mieć cele, funkcje wychowawcze. Kara miała mieć właśnie być tą reakcją, silną, surową reakcją państwa na przestępstwo i wobec przestępcy. Co się działo dalej z przestępcą, już nas nie interesowało. To bardzo krótkowzroczna polityka i wizja.
1: Twoja wizja celów
0: kary? Prawie każdy, kto trafia do więzienia, w tej chwili w więzieniu jest blisko 70 tysięcy. Prawie każdy z nich wyjdzie na wolność. I teraz o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby ten człowiek wyszedł chociaż odrobinę lepszy, przynajmniej nie gorszy. Chodzi nam o to, żeby nie popełnił ponownie przestępstwa, żeby nie wrócił do tego więzienia.
1: A jak to mierzycie? No rozumiem,
0: oczywiście mierzymy to poziomem recydywy. To jest bardzo trudne, czyli powrotności do przestępstwa. Tak. Bo oczywiście to jest bardzo trudny miernik, dlatego że na tę powrotność różne rzeczy mają wpływ. Ale po to jest więzienie, żeby człowieka czegoś nauczyć. Ta kara ma być nauką. To jest tak jak w stosunku do dziecka. Odchodzimy od kar cielesnych, prawda? Czy mam nadzieję, że odeszliśmy. Odeszliśmy od kar, których funkcją jest jedynie ukaranie. Kara ma służyć temu, żeby dziecko zrozumiało, żeby i dorosły człowiek poprawił się, zrozumiał, zdobył nowe umiejętności, czy edukację, jakieś umiejętności, które pozwolą mu się odnaleźć na rynku pracy. Taka jest funkcja państwa.
1: Wierzysz w resocjalizację?
0: Resocjalizacja nie jest dobrym słowem. Jest też słowem, które zmieniało swoje znaczenie. Ja wierzę w zmianę. Wierzę, że system musi dawać szansę na zmianę. Oczywiście człowiek, który jest w więzieniu, nie musi z tej szansy skorzystać. Ale państwo, odpowiedzialne państwo ma obowiązek dać człowiekowi szansę na zmianę. Nie dlatego, że tak bardzo go lubimy i chcemy mu tak bardzo zrobić lepiej, tylko dlatego, że chcemy, żeby nie popełnił ponownie przestępstwa.
1: Bo często mówisz właśnie o takiej równowadze pomiędzy tym systemem opieki postpenitencjarnej, czyli tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy już odbędzie karę, a tym, co się dzieje właśnie za murami więzienia,
0: no właśnie,
1: żeby to było spójne.
0: Ten warunek pierwszy determinuje trochę ten warunek drugi. I teraz
1: prawda?
0: Do tej pory to kara funkcjonowała w ten sposób, że dobrze, zamykamy człowieka, w ogóle się nim nie interesujemy, bo jego funkcją jest bycia zamkniętym, nic więcej. Państwo się nim nie interesuje, następnie człowiek wystawiamy go z torbą, reklamówką i biletem
1: dosłownie,
0: do domu, dosłownie,
1: tak.
0: Przed bramę, do widzenia w ostatnim dniu kary, w ostatnim dniu kary, w ostatniej godzinie kary i już się nie interesujemy i czekamy, aż do nas wróci. Ja myślę, że ta praca postpenitencjarna zaczyna się pierwszego dnia wejścia do więzienia. Od pierwszego dnia mamy obowiązek stworzyć taką ścieżkę człowiekowi, żeby wyszedł po pierwsze przed końcem kary. Bardzo wierzę w to, że to ma sens, bo wszystkie systemy probacyjne, czyli takie, które dają człowiekowi szansę, żeby spróbować tej wolności na próbę. Czyli najpierw mu osłabiamy reżim, potem go wypuszczamy do pracy na zewnątrz, wypuszczamy na zajęcia na zewnątrz, potem dajemy mu przepustkę na zewnątrz, na próbę, potem staje przerwę w karze, patrzymy jak się sprawdza w tej wolności, patrzymy gdzie wraca, patrzymy jak funkcjonuje. I następnie wychodzi, najlepiej na warunkowe przedterminowe zwolnienie, wtedy jest pod opieką kuratora, czyli bo w momencie, w którym odbywamy karę do ostatniego dzwonka,
1: tak, wychodzimy, nie ma nad
0: nami mamy
1: żadnej
0: kontroli,
1: nadzoru,
0: żadnego nadzoru. Nie wiemy, co się dzieje z człowiekiem. Tak jak mówiłam, aż wraca do nas. A w momencie, w którym oddajemy go pod opiekę kuratora, to mamy jeszcze nad nim, państwo ma niejako nad nim kontrolę. Kontrola jest złym słowem, ale ta pomocna dłoń kuratora, który jest takim łącznikiem pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a prawdziwym życiem. Kuratora, który prowadzi, który sprawdza co tydzień, hej, co u ciebie, jak w pracy, jak sobie dajesz radę w domu, w jakim środowisku, towarzystwie przebywasz, jest absolutnie bezcenna. Jest przedłużeniem w istocie tej kary. No jest tą wolnością na próbę. Bardzo w to wierzę. Co więcej, to nie jest kwestia mojej wiary. To jest kwestia badań. Badań, których w Polsce nie jest wiele, ale są badania europejskie, które pokazują, że wcale nie długość kary, wcale nie ilość więźniów na 100 tysięcy mieszkańców w kraju, czyli ten współczynnik prisonizacji, jest wyznacznikiem tego, czy w kraju jest bezpiecznie. Polska jest paradoksem. Polska jest paradoksem. Tak, i tego, w jaki sposób karę odbywamy. Polska jest paradoksem o tyle, że przy bardzo niskiej przestępczości, bardzo niskim współczynniku zabójstw, naprawdę jesteśmy cały czas w Unii Europejskiej w najniższych rejestrach tej przestępczości i też poczucia bezpieczeństwa. Mamy najwyższy współczynnik prisonizacji, czyli więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. Udało nam się trochę ten współczynnik
1: obniżyć. No właśnie, bo to jest jeden z twoich postulatów, który też moim zdaniem zupełnie niezrozumiany, kiedyś odbił się szerokim echem,
0: musiałam
1: czyli
0: tłumaczyć.
1: Zmniejszenie populacji więźniów. Tak. Możemy teraz powiedzieć, o co chodzi naprawdę.
0: O co chodzi? Jak przyszliśmy w

0: 20-20.
1: Tak jest.
0: To więźniów w Polsce było 76 tysięcy. Ten współczynnik prysonizacji to wtedy wynosił 203-206. Czyli tyle było osób w więzieniach na 100 tysięcy mieszkańców. Dla porównania. Najwięcej więźniów jest w Stanach Zjednoczonych. 500 tysięcy współczynnik. Turcja 300 tysięcy. Rosja 300 tysięcy. A teraz Europa. Niemcy 68. Kraje skandynawskie między 40 a 60. Francja 70-80.
1: A teraz Polska?
0: W tej chwili Polska 183.
1: Mniej, ale jeszcze niedoskonale.
0: Mniej, ale jeszcze niedoskonale. No, nie chodzi o to, żeby wypuścić połowę populacji więziennej na wolność. Chodzi o to, żeby wprowadzić taki system, żeby to miało sens. Na to, ile mamy więźniów w więzieniach, wpływa najpierw, jak mamy ukształtowany przepis. Polskie przepisy stawiają na karę pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności jest zasadą. Trafiasz do więzienia, jak popełniasz przestępstwo. Tymczasem kraje europejskie stawiają na kary wolnościowe. Kary, które masz, po pierwsze masz zapłacić, masz odpracować, masz się poddać mediacji, masz się poddać leczeniu. Możesz odbywać karę w warunkach dozoru elektronicznego, czyli karę elektroniczną w domu na określonych zasadach. Czyli te wszystkie znowu systemy probacyjne. Do więzienia trafiasz w ostateczności, wtedy kiedy inne kary nie działają, wtedy kiedy jesteś niebezpieczny, niebezpieczna. U nas jest odwrotnie i to jest kodeks karny. Następnie poziom to jest to, w jaki sposób sądy korzystają z tego kodeksu karnego, bo przecież zawsze są widełki, zawsze kary można orzec w jakichś tam zakresach. Sądy są przyzwyczajone, żeby karać wysoko i żeby karać karą pozbawienia wolności. No i na końcu jest to, w jaki sposób odbywamy karę. Ja mam wpływ tylko na ten ostatni element i to ograniczony, bo przecież warunkowe przedterminowe zwolnienie również orzeka sąd, na co oczywiście minister wpływu nie ma i bardzo dobrze. Natomiast mam wpływ na to, w jaki sposób jest wykonywana kara i to jest to, co ja mogłam zmienić, to co zmieniam cały czas, to co chcę zmienić, czyli to, w jaki sposób traktujemy więźniów, w jakim reżimie oni odbywają kary. I teraz podam ci prosty przykład. Jak więzień trafia do więzienia w Polsce, to niezależnie od tego, co mówią przepisy, trafiał do systemu zamkniętego. System zamknięty polega na tym, że przez 23 godziny więzień spędza czas w celi zamkniętej, godzinę na spacerze. Czasami wychodzi do pracy albo na świetlicę, ale taka jest zasada. Cela jest zamknięta.
1: Ale czy to są standardy Rady Europy?
0: I teraz. To, co odwróciliśmy, to jest kamień milowy. Mhm. Jak więzień trafia do więzienia, to z zasady trafia do oddziału półotwartego. Z zasady. Jeżeli jest z nim bardzo źle albo wymaga naprawdę izolacji, to wtedy trafia na tak zwany zamek, czyli do oddziału zamkniętego.
1: Dobrze, to powiedzmy jeszcze, czym się różnią te reżimy.
0: No właśnie. W oddziale półotwartym cele są otwarte przez całą dobę.
1: Wiecie, więzienie tak spokojnie sobie pomiędzy
0: tak,
1: celami.
0: Tak, spokojnie. Więzienie jest paradoksalnie dosyć
1: tak,
0: spokojnym
1: chodzą,
0: miejscem.
1: Rozmawiają,
0: tak,
1: prowadzą jakieś życie.
0: Przede wszystkim wychodzą do pracy. Mhm. Wychodzą do pracy. Praca ma absolutnie ogromne, kolosalne znaczenie, bo kara pozbawienia wolności jest karą drogą. Mhm. Więc zazwyczaj też osoby, które trafiają do więzienia, przychodzą z różnymi albo zadłużeniem, albo zobowiązaniami, które mają. Każdy człowiek dorosły ma jakieś zobowiązania wobec dzieci, wobec swojej rodziny. Jeżeli zamykamy kogoś, na przykład w sprawce kradzieży, to nie dość, że on porzuca, czy sprawczynie, prawda? Kobiety też kradną.
1: No, o tym jeszcze porozmawiamy.
0: Mam nadzieję. Trafia do więzienia, to nie dość, że tak, pozostawia rodzinę bez utrzymania, bez opieki, nie spłaca tej szkody, którą wyrządził, a kosztuje państwu bardzo dużo, bo więzienie jest drogie. Więc dlatego uważam, że praca jest ogromnie ważna. Mm. Praca też po prostu pozwala więźniom się utrzymać, zrobić zakupy w więzieniu i to ma sens. Dla mnie też, i to jest ogromnie ważne, więzienie ma, jest taka zasada Rady Europy, która się nazywa zasadą normalizacji. Więzienie ma jak najbardziej przypominać życie na wolności. To nie chodzi o to, żeby ktoś miał kanapę i pilota. Chodzi o to...
1: Chociaż są takie więzienia. Nie w Polsce.
0: Bez kanapy. W Polsce bez kanapy.
1: A nie wiem, w Norwegii?
0: Są kanapy na korytarzach.
1: Porozmawiamy
0: można
1: jeszcze.
0: Można usiąść, pogadać. Ale ta zasada normalizacji polega na tym, żeby człowiek nie tracił umiejętności życia. Czyli nie tracił umiejętności zmywania, gotowania, prania, przygotowywania posiłków, dbania o siebie. Więzienie zaopatrza cię we wszystko, tak? Dostajesz michę, ubranie, siedzisz. Chodzi o to, żeby więzień nie tracił i tak traci kontakt z rzeczywistością. Świat na zewnątrz się rozwija dużo szybciej niż świat w więzieniu. On jest bardzo statyczny, on jest analogowy. Przy naszym cyfrowym świecie zewnętrznym więzienie jest bardzo analogowe. To też jest ciekawe bardzo, bo tak trochę nam przypomina przeszłość. Mhm. Ale chodzi o to, żeby człowiek trafiając do więzienia nie tracił takich umiejętności.

0: Ja w więzieniach półotwartych, jak się widzi, jak więźniowie na przykład gotują razem, siadają do stołu, zmywają, piorą swoje ubrania, mają dyżury, kto komu pierze. To są umiejętności społeczne, których nie mamy prawa człowieka
1: Tak,
0: pozbawiać,
1: ale
0: jak
1: już
0: trafia do
1: słyszę
0: więzienia.
1: te głosy, kiedy o tym mówisz, tak? No więźniowie gotują razem, nie wiem, może jeszcze grają w karty,
0: No, grają, tak. W Chińczyka, w
1: opowiadają
0: Monopoli.
1: sobie dowcipy, no prowadzą coś, co ktoś może określić jako tak zwane normalne życie. I jest to bardzo mało zrozumiane w Polsce
0: No
1: nadal.
0: tak, ale właśnie znowu trzeba sobie postawić pytanie, czy chcemy trzymać w więzieniu osoby, które będą zamknięte przez, nie wiem, 6 lat i będą sygrały w karty nadal,
1: Tak.
0: ale w zamkniętej
1: I
0: celi, natomiast
1: będzie narastała
0: wyjdą
1: frustracja,
0: kompletnie,
1: agresja, bezumiejętności.
0: dokładnie, i
1: Tak.
0: wyjdą zagubione i pierwsze swoje kroki skierują gdzie? Do kolegów z przeszłości, uczczą wolność, a następnie ruszą na skok następny. Nie, tego nie chcemy. Chcemy, żeby człowiek w więzieniu, człowiek, który być może nigdy w życiu nie miał żadnego, nie wiem, modelu życia uczciwego, różne osoby trafiają do więzienia, ale żeby miał szansę na przykład oduczyć się pić, zrozumieć, dlaczego picie jest złem, dlaczego picie krzywdzi, picie alkoholu, dlaczego alkohol bardzo często doprowadza do popełnienia przestępstwa, żeby zdobyć zawód, żeby nauczyć się takiego reżimu, kultury, etosu pracy, wstawania do pracy na konkretną godzinę, wykonywania konkretnych obowiązków, bycia rozliczanym z tych obowiązków, albo po prostu skończenia szkoły, zrobienia matury, skończenia podstawówki, chodzenia na terapię. Naprawdę są ludzie, którzy w więzieniu przechodzą swego rodzaju odnowę, które nawiązują na nowo kontakty z rodziną, które zaczynają dbać o rodzinę, rozumieją, co stracili, rozumieją, jak krzywdzili swoje dzieci, swoich bliskich. To są takie historie życia uratowane w więzieniu.
1: A w tych standardach Rady Europy, które chyba zdaje się mówią o 4 m²
0: Tak
1: na
0: jest.
1: więźnia, to gdzie jesteśmy?
0: No oczywiście my nie możemy zmienić przepisów. U nas kodeksowo są 3 metry na każdego więźnia. Nie możemy zmienić tych przepisów, bo nie jesteśmy do tego gotowi technicznie. Natomiast zaczęliśmy zmieniać sytuację, czyli coraz więcej więźniów umieszczamy, kwaterujemy w 4 metrach w tej chwili. Wszystkie nowo oddawane jednostki czy pawilony budujemy już na 4 metry. I tak stopniowo w tej chwili w 4 metrach mamy już 16-18% skazanych. To bardzo dużo. Znaczy dużo więcej niż w 2023 roku. To się udało zrobić. Natomiast nie dokończyłam jeszcze jednego zdania, od którego zaczęłam. Jak przyszliśmy w grudniu 2023, było 76 tysięcy, dzisiaj jest 69-70.
1: Mój cel to jest 55 000,
0: Tak
1: kiedyś to
0: jest,
1: czytałam.
0: jeszcze
1: Tak,
0: trochę.
1: jeszcze trochę.
0: Na razie udało się 10%, niecałe 10, to jest 9%. Właśnie tym następnym krokiem, na który mam wpływ tylko częściowo, to zmiana przepisów. I przygotowaliśmy zmianę kodeksu karnego wykonawczego, która rozszerza możliwość stosowania dozoru elektronicznego, czyli tych
1: Na
0: obrączek,
1: nogę.
0: na nogę,
1: Relaksa na nogę.
0: Rolex na nogę, czyli możliwości odbywania kary, końcówki kary w warunkach wolnościowych, ale pod kontrolą państwa, pod stałym monitoringiem, na wielkim ekranie widać dokładnie, gdzie kto jest, kiedy idzie do pracy, kiedy wraca, czy to się mieści w tych godzinach, w tym planie, który ma ułożony. To jest tak, znowu, wolność na próbę, testowanie, jak człowiek funkcjonuje w wolności, ale człowiek, który nie traci więzi rodzinnych, który chodzi do pracy, zarabia, utrzymuje rodzinę. Bardzo wierzę, że ten system dozoru elektronicznego ma sens, tylko proszę nie myśleć, że to dotyczy zabójców, nie wiem, gwałcicieli. Nie, to
1: Tak, to
0: dotyczy
1: jest dosyć niskich
0: złodziei,
1: kar.
0: to dotyczy końcówek kar. 67% osób, które przebywają w polskich więzieniach, to są osoby, które mają kary poniżej 5 lat. Naprawdę oni nie muszą odbywać kary do dzwonka. Naprawdę. Na ostatni rok można ich na próbę wypuszczać, sprawdzać, jak funkcjonują na wolności.
1: To porozmawiamy jeszcze, proszę, o kobietach w
0: To mój
1: więzieniu z
0: ulubiony temat.
1: dwóch, tak, dwóch aspektach. Ja wiem, bo państwo może tego nie wiecie, choć jak ktoś śledził twoją działalność wcześniej, to może wie. Ty też robiłaś badania dotyczące kobiet skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. I teraz widziałam ostatnio, czy twoje wypowiedzi, czy materiały właśnie o kobietach w więzieniu. No to są dwa wątki, ale może spróbujmy je połączyć, bo jednak trochę są spójne. O tym, że jak się przychodzi do kobiecego więzienia, to czuć tam samotność. Że jak się wchodzi do więzienia, gdzie są osadzeni mężczyźni, gdzie odbywają karę mężczyźni, to ono jednak no, w pewnym sensie tętni życiem. W tych kobiecych więzieniach
0: Więzienia
1: jest
0: kobiece
1: inaczej.
0: są smutne, to prawda. W ogóle są zupełnie inne, inna jest atmosfera. Od razu jak się wchodzi do więzienia kobiecego, to czuć, że to jest inne więzienie. Więzienie zostało wymyślone dla mężczyzn. Przez mężczyzn i dla mężczyzn. Oczywiście.
1: Ile jest kobiet w więzieniach?
0: Około 5%.
1: Niewiele.
0: Niewiele. Po pierwsze, dlatego, że kobiety mniej.

0: i popełniają przestępstw. Mhm. Cały czas. To jest pewien fenomen.
1: Mhm. Ale to tak jest w Polsce, czy w ogóle
0: wszędzie. Mhm. Czyli ten współczynnik przestępczości kobiet wzrasta. To jest wynikiem emancypacji kobiet i samodzielności. Natomiast ten współczynnik nie rośnie tak szybko, jak ta, powiedzmy sobie, równość płci. No znowu, są różne teorie na temat naukowe, dlaczego tak się dzieje. Są te teorie związane z socjalizacją i one są w tej chwili takie dominujące. No proszę państwa, nie chodzi o to, że kobieta ma jakiś inny mózg. No nie, nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że w procesie wychowania i socjalizacji była jednak przygotowywana do tego, żeby pełnić inną rolę. Tak. Mhm. Ale to zostawiamy na boku. Czyli więzień kobiecych mamy mało. Niektóre w Polsce to są całe więzienia przeznaczone dla kobiet. Niektóre to są tylko oddziały dla kobiet.
2: Czyli jak mamy mało, to oznacza, że trzeba do niego pewnie daleko dojechać.
0: Więc właśnie,
2: rodzinę,
0: między innymi to właśnie to oznacza. Ale dlaczego w więzieniu kobiecym jest smutno? Kobiety, i to znowu są badania naukowe w różnych krajach prowadzone, znacznie silniej odczuwają izolację. Dla nich kara więzienia jest dużo surowsza niż dla mężczyzny. Mężczyzna odbywa karę i spędza czas w więzieniu tu i teraz, w danym dniu. Organizuje sobie życie, myśli o życiu w danym dniu. Kobieta tęskni, kobieta bardziej odczuwa odłączenie od rodziny, kobieta częściej jest przez rodzinę porzucana, jak trafia do więzienia. Męskie poczekalnie przed widzeniami są pełne. Matek,
2: kobiet.
0: Żon,
2: są pełne
0: kochanek, sióstr. Poczekalnie kobiet w więzieniach kobiecych są puste. Naprawdę, kobiety dużo częściej są porzucane przez rodziny. Z tym więzieniem kobiet wiąże się dużo surowsza taka ocena moralna i społeczna tego, że kobieta trafiła do więzienia.
2: Te zasady są takie same dla kobiet?
0: No, są pewne zasady, które są odmienne, są takie oczywiście, które dotyczą na przykład, nie wiem, jakichś potrzeb higienicznych kobiet i to też staram się bardzo zwracać na to uwagę. Taką rzeczą, fenomenem w Polsce, który jest to, że kobiety mogą odbywać karę ze swoimi dziećmi.
2: Do trzeciego roku życia,
0: za zgodą sądu do czwartego. I mamy takie oddziały, gdzie kobiety są z dziećmi malutkimi, uczą się tego macierzyństwa.
2: To nie są zamknięte w celach, rozumiem, tak, że mieszkają w jakichś wspólnych pokojach, to są pokoje
0: takie przygotowane do tego, żeby dzieci tam były. To są ładnie urządzone pokoje, mają i też, nie wiem, place zabaw są na terenie więzień. Też niektóre jednostki mają naprawdę wspaniałe inicjatywy. Na przykład w Krzywańcu są kolonie dla dzieci, kobiet, które tam odbywają karę, czyli dzieci przyjeżdżają na tydzień do swoich mam i tam w jakichś tam takich warunkach, które nie są dla dzieci krzywdzące i jakieś szokujące, po prostu tydzień spędzają ze swoimi mamami i mają zorganizowany czas. To jest naprawdę super pomysł. Chodzi też o to, żeby to więzienie było przyjazne dla dziecka, które...
2: To jest w ogóle
0: paradoks, aż trudno powiedzieć, że więzienie może być przyjazne dla dziecka, ale tak, to jest możliwe. Zresztą dwa tygodnie temu podpisaliśmy taką kartę.
2: Właśnie, o to chciałam cię zapytać. Karta praw dzieci osób pozbawionych wolności.
0: Tak. Chodzi o to, żeby pokazać, że...
2: Jako drugi kraj w Europie.
0: Tak. Właśnie, to był pomysł organizacji pozarządowej, która do nas przyszła. Podpisaliśmy to w porozumieniu z oczywiście Centralnym Zarządem Służby Więziennej i Rzecznikiem Praw Dziecka. Chodzi o to, żeby zwracać uwagę na to, że dzieci, które przychodzą do rodziców, które odbywają karę, nie są niczemu winne, nie mogą być stygmatyzowane, a warunki, które mają, jak przychodzą do więzienia, muszą być takie, żeby nie odczuwały tego dodatkowo, tej krzywdy związanej z oddzieleniem. Chodzi o to, żeby po pierwsze było więcej widzeń z dziećmi, żeby ten kontakt z dziećmi mógł być częstszy, żeby on był w takich miejscach i w takich okolicznościach, które nie będą dla dzieci stygmatyzujące i nie będą się dla nich wiązały z traumą. To są tysiące dzieci, które miały albo będą miały rodziców w więzieniach. To są dzieci, które nie mogą być z tego powodu wytykane palcami. To są dzieci, które nic same nie zawiniły, które muszą przeżyć ten być może najtrudniejszy czas swojego dzieciństwa, kiedy mama albo tata są w więzieniu. I ja też uważam, że to jest coś, o czym musimy mówić. Dlatego, że na koniec to, jak sobie dobrze przypomnimy, to każdy pamięta jakieś dziecko w podstawówce swojej, które miało rodzica w więzieniu, tak? Ja patrzyłam trochę krzywo na tego. No coś było podejrzanego w tym dziecku, prawda? I taki był też społeczny stygmat z tym związany. Bardzo mi zależy, żeby tak nie było. To dziecko nie jest niczemu winne, że rodzic trafia do więzienia. Dlatego też uważam, że z dziećmi trzeba o tym mówić. Jak często więźniowie się radzą, znaczy oczywiście tak, teraz to jest taka częsta, no trudno powiedzieć moda, ale taki trend, żeby mówić, że na przykład tata wyjechał za granicę

0: do pracy na 2-3 lata i czasem dzwoni, ale mama
1: czasem
0: utrzymuje,
1: pisze,
0: tak, czasem pisze, mama czasem jakąś paczkę mama przygotuje, że niby tata wysłał. Mhm. No oczywiście to każdy podejmuje swoją decyzję, jak o tym rozmawiać z dzieckiem, natomiast ja bardzo do tego namawiam, żeby jednak rozmawiać szczerze. Mhm. Żeby mówić, że się jest w więzieniu, żeby tłumaczyć dlaczego. To jest ogromnie wychowawcze i też no przynajmniej ta relacja nie jest budowana na kłamstwie.
1: Wracając do kobiet, to ile teraz jest kobiet odbywających dożywotnią karę pozbawienia
0: wolności? W tej chwili jest
1: niewiele,
0: ich
1: prawda?
0: 16 prawomocnych, 18 nieprawomocnych. Znaczy dwie nieprawomocne.
1: Wróćmy na chwilę do twojego poprzedniego życia, które wcale nie jest tak bardzo odległe. Oczywiście zmieniła się funkcja, ale nadal zajmujesz się sytuacją więźniów.
0: Niezakończona jeszcze.
1: I niezakończona, oczywiście. Skąd to zainteresowanie? Dlaczego akurat te kobiety?
0: To były badania, które prowadziłam w ramach dużych badań, które dotyczyły całej populacji więźniów skazanych na dożywocie w Polsce pod kierownictwem naukowym profesora Andrzeja Rzeplińskiego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wspaniałe, fascynujące badania dotyczące tej populacji najgorszych z najgorszych. Czyli tych, których po wniesieniu kary śmierci państwo uznało, że ma prawo i ochotę karać karą najsurowszą, czyli karą dożywotniego pozbawienia wolności. I wśród nich wtedy była grupa, ta grupa wszystkich to było 300 więźniów i w tym była grupa kobiet, 10. No i ta grupa mnie szczególnie zainteresowała, bo zadałam sobie pytanie, no dobrze, a co kobiety robią w tej grupie najgorszych z najgorszych? Kim one są? Za co tam trafiły? Jakie było ich życie wcześniej? Jak odbywają karę? No i to były moje badania, które trwały wiele lat, które mam nadzieję, że staną się wkrótce skończonym doktoratem. Na razie są doktoratem nieskończonym. Ale
1: ja o to nie zapytałam.
0: No ale już dobrze, sama mówię, bo wisi to powietrze, to pytanie
1: to
0: w
1: powietrzu. To jest dla każdego zawsze bardzo trudne pytanie, więc ja bym nie śmiała.
0: Nie, nie. Ja mówię tak, mówię, bo to też jest mobilizujące, żeby mówić. Ja kończę te badania w tej chwili dotyczące tych ostatnich kobiet skazanych i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku to postawię tę ostatnią kropkę. Natomiast bardzo mnie zainteresowała ta grupa. Kim są te kobiety i dlaczego sąd uważa, że należy je skazać na tę karę najsurowszą? No i tak, te badania moje właściwie trwają cały czas, bo patrzę, przyglądam się tym kobietom, no one tak, no raz na 2 lata jakaś kobieta zostaje skazana na tę karę, bo przecież ta kara ma około 30 lat w tej chwili.
1: No to dotyczy zapewne praktycznie wyłącznie zabójstw.
0: Oczywiście, to dotyczy wyłącznie zabójstw, no ale właśnie, ale jakich zabójstw? Czy takich zwyczajnych zabójstw? Oczywiście takim tradycyjnym zabójstwem, którego dokonuje kobieta, jest zabójstwo tyrana domowego, jest zabójstwo męża, który się tam znęcał latami, a w końcu kobieta nie wytrzymuje i
1: ale one
0: zabija.
1: Rzadko są one rzadko skazywane są na karę dożywotniego.
0: W tej grupie są dwie kobiety, które zabiły swoich mężów. Rzeczywiście one są rzadko, dlatego że jednak sądy uznają i słusznie jako okoliczność łagodzącą to, że kobieta była wcześniej ofiarą przemocy. No więc kim są te kobiety, które zostały skazane na dożywocie? Takie dwie grupy w nich wytypowałam. Jedna to są grupy kobiet przywódczyń, czyli takich kobiet, które mówiąc zupełnie w skrócie i na skróty popełniły przestępstwo jak mężczyzna. Czyli dla kasy, brutalnie, w grupie, dowodząc grupą i sąd, widząc taką kobietę, mówi, o, to jest, i zresztą to pomiędzy słowami sądy mówiły, że to są czyny, które typowo męskie przestępstwa, które kobieta, matka, opiekunka, przestępstwa, które nie leżą w ich naturze, w takiej społecznie tradycyjnej, pojmowanej, stereotypowo pojmowanej naturze kobiety. Czyli z jednej strony to są brutalne przestępstwa zaplanowane dla pieniędzy, często również z mężczyznami w grupie. Druga grupa tych kobiet, dużo mniejsza, to są kobiety, które miały tak tragiczne życie, że ostatnim elementem ich życia było to zabójstwo, często przypadkowe. I wtedy niejako sąd skazuje je też za to, co było wcześniej. Czy czasami to było kolejne zabójstwo, czasami po prostu ich bardzo trudne życie, obiektywnie, bez oceny w tej chwili. Życie było tak ogromnie trudne, że właściwie taką naturalną było, drogą było to zabójstwo. I trochę wtedy sądy uznają, że z nich już nic nie będzie. To oczywiście, jeszcze raz podkreślam, że mówię to w bardzo, bardzo dużym skrócie i upraszczając też te uzasadnienia wyroków i też proszę wziąć pod uwagę to, że w takiej grupie 16 osób nie da się żadnych statystycznych danych wyciągnąć ani opisać tego w sposób statystyczny. Każda sytuacja
1: osób
0: jest...
1: skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
0: 660 w tej chwili.
1: 660.
0: Tak, 16 prawomocnych kobiet plus dwie nieprawomocne.
1: Bo powiedziałaś, że dotyczy coś... najgorszych z najgorszych, dlatego chciałam cię zapytać także jeszcze o środę w Augustyninie, który jest tematem no, mocno komentowanym z uwagi na kształt.

0: od
1: I słusznie.
0: tej
1: I
0: ustawy z
1: słusznie,
0: uwagi
1: tak.
0: na jej niekonstytucyjność, jak podnoszą
1: Tak.
0: środowiska prawnicze, w zasadzie od początku jej powstania. Wiem, że takie prace się toczą, aby poprawić te warunki. Opowiedz proszę trochę o tym procesie. Może powiedzmy też naszym słuchaczom, bo może nie każdy wie, na czym polega, no właśnie co?
1: No
0: odbywanie
1: właśnie.
0: kary.
1: Przecież no
0: mówicie,
1: no
0: że
1: nie. No
0: mówimy,
1: nie.
0: że nie.
1: No właśnie,
0: ale jednak wiele osób mówi, że jest to więzienie po więzieniu.
1: Tak jest. To może po kolei. W momencie, w którym w Polsce przestała obowiązywać kara śmierci i te wyroki kary śmierci zostały, te, które były niewykonane, zostały zamienione na karę 25 lat pozbawienia wolności, bo wtedy jeszcze nie było w kodeksie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Mieliśmy taką
0: przerwę,
1: taką lukę. Proszę Państwa, to prawo, na podstawie którego powstał Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, bardzo trudna nazwa, w Gostyninie, to o tej ustawie, która wprowadziła to miejsce, no mówiliśmy Lex Trynkiewicz, prawda? Dlatego, że powstała wtedy, kiedy pan Trynkiewicz, który właśnie był wielokrotnym zabójcą i jego kara śmierci została zamieniona na karę 25, miał wychodzić na wolność.
0: Chyba zabójcą chłopców.
1: Tak,
0: też,
1: kilku, tak. Na motywacji, ja tam była też seksualna. Tak. Bardzo niebezpieczny przestępca i wiadomo było, że on, zresztą sam to deklarował, że jak wyjdzie na wolność, to będzie dalej popełniał przestępstwa. No i wtedy powstał problem, co zrobić, pytanie, co zrobić z takimi, którzy na wolność wychodzą, bo kara się kończy. I wtedy powstało to prawo, które tworzyło ośrodek w Gostyninie i to jest środek postpenalny, czyli środek, który państwo stosuje wobec osób, które odbyły karę, czyli wobec osób, które są rozliczone z systemem wymiaru sprawiedliwości.
0: Ale zamiast wychodzić na wolność, trafiają do środka
1: ale,
0: w Gostyninie.
1: Ponieważ są niebezpieczne.
0: A kto o tym decyduje?
1: No właśnie.
0: I czy można tak naprawdę powiedzieć, że ktoś popełni na pewno przestępstwo w przyszłości?
1: No właśnie.
0: Gdzie
1: pytanie,
0: jest ta linia?
1: Jak długo można tak mówić?
0: No właśnie. Bo to też to jest bezterminowo, prawda? Powiedzmy też, że...
1: No, oczywiście ten status umieszczenia w ośrodku jest weryfikowany co 6 lat. Natomiast właśnie to jest też element tej zmiany, którą wprowadziliśmy. No dobrze, ale jeszcze o samym Gostyninie. Czyli tam trafiają osoby, które w jednostkach penitencjarnych odbywały karę w systemie terapeutycznym, czyli to są osoby zaburzone, nie chore psychiczne, przynajmniej w teorii, ale zaburzone. Na przykład mają zaburzenia seksualne i które stwarzają poważne, czy mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo po wyjściu na wolność. I to jest znowu taka rzecz, na którą system penitencjarny ma wpływ. Obserwuje człowieka przez 25 lat, leczy, terapeutyzuje, jakoś tam stara się mu pomóc, a następnie ocenia, czy to jest osobą, która stwarza zagrożenie. Dobrze, żeby ta ocena, bo nie zawsze tak było, miała rzeczywiście i była realnym odzwierciedleniem tego, co człowiek sobą reprezentuje. Proszę też wziąć pod uwagę, że przez 25 lat, na przykład w przypadku przestępców seksualnych, po prostu często ten opęd seksualny zanika wraz z wiekiem i te osoby przestają być niebezpieczne. Dobrze, żeby ta ocena była związana z prawdziwą medyczną i psychologiczną oceną sprawcy, a nie tylko na przykład, nie wiem, z poziomem tego, jak sławne jest jego nazwisko i przestępstwo, które popełnił, bo takie przypadki też były. Taka osoba zostaje poddana ocenie sądu. Czyli to, czy ktoś idzie do Gostynina, czy nie, to oczywiście o tym decyduje sąd na wniosek dyrektora jednostki więzienia, w którym ta osoba przebywała. No i teraz tak, sąd ustawodawca wymyślił, że będzie to sąd cywilny. No bo chodziło o to, jak rozumiem, żeby odciążyć sąd karny z tej, bo ponieważ ten człowiek już nie jest karany, on jest izolowany. On jest izolowany dlatego, że jest niebezpieczny.
0: No, tak jak o własnowolnieniu decyduje sąd cywilny, jakieś ograniczenia.
1: Tak. No więc dlatego sąd cywilny. Sąd cywilny, który w istocie nie jest do tego przygotowany, czyli nie ma umiejętności oceny takiej, może źle mówię, krzywdząco, że nie ma umiejętności, ale to jest bardzo poważna i
0: no nie ma
1: decyzja,
0: tego doświadczenia,
1: która,
0: jak sędziowie karni.
1: Oczywiście wtedy sąd orzeka na podstawie opinii, prawda, którą dostaje. No ale pytanie, w jaki sposób rozumie tę opinię, w jaki sposób ona jest weryfikowana, jak często powinna być weryfikowana. I tym sposobem powstało miejsce, które początkowo zostało stworzone dla osób 16, ale z 60 miejscami. Dzisiaj przebywa w nim 118 osób.
0: Mówi się, że warunki tam są
1: warunki
0: złe.
1: W bardzo trudnych warunkach. Właśnie dlatego, że jest to miejsce...
0: Mówi się, że są łóżka piętrowe na przykład.
1: Są łóżka piętrowe. Ja byłam kilkukrotnie w Gostyninie. To jest... Tylko teraz jeszcze jedna uwaga porządkująca. To są, jeszcze raz powtórzę, osoby, które rozliczyły się z wymiarem sprawiedliwości. Uznajemy, że ich zaburzenia nie pozwalają na to, żeby nie choroba psychiczna. Bo ktoś jest chory psychicznie, dojdzie do szpitala. zaburzenia nie pozwalają na życie w wolnym społeczeństwie. To jest jednostka, placówka, która

0: podlega ministrowi zdrowia.
1: Zdrowia.
0: I to jest ten paradoks. Mhm. Paradoks, że minister zdrowia przejmuje kontrolę, monitoring, opiekę nad osobami, które opuściły jednostki penitencjarne, które są niebezpieczne. Tak? I czyli to są osoby, które z więzienia prosto trafiają do Gostynina.
1: To jakie chcecie
0: wprowadzić? No i teraz tak. I jeszcze chwilę o warunkach. Rzeczywiście też no, w tym takim rozpędzie zaostrzającym surowość kar i w ogóle reakcji państwa na czyny człowieka, no też właśnie ten Gostynin, ten KOZD nam się rozrósł. W tej chwili jest on w dwóch lokalizacjach i rzeczywiście stał się takim trochę quasi więzieniem. Mhm. I tu jest ten paradoks. Więzieniem, które nie jest więzieniem, bo w więzieniu mamy wyszkolonych funkcjonariuszy, początek naszej rozmowy. Mamy zasady, mamy regulamin odbywania kary, która się kończy. Gostynin jest miejscem, które jest bardzo mocno i poważnie chronionym, którym tę ochronę pełnią funkcjonariusze ochrony, nie funkcjonariusze służby więziennej. To jest miejsce, w którym sprawcy powinni być, pacjenci powinni być poddawani terapii. Nie zawsze są. Trudna jest terapia w warunkach przeludnienia. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście pacjenci przebywają w wieloosobowych salach, gdzie nie ma takich zasad jak właśnie 4 metry kwadratowe, prawda? Więzienie całe jest obudowane zasadami. Gostynin nie jest obudowany zasadami, bo nie ma, po prostu nie było takiej potrzeby. No i dobrze, teraz
1: powiedz
0: tak.
1: krótko, bo nam się kończy czas nieubłaganie kończy, dobrze, ale dobrze. Bardzo
0: dziękuję za dyscyplinę. I teraz
1: wątek zamknąć, co się zmieni?
0: Razem z jeszcze panem ministrem Adamem Bodnarem przystąpiliśmy do zmiany tej ustawy, mimo że tak jak podkreślam, jest to problem, w tej chwili problem. No,
1: jest to w gestii Ministerstwa Zdrowia.
0: Ale zmobilizowaliśmy również panią minister zdrowia, teraz z panem ministrem Żurkiem, obecną panią minister zdrowia, do tego, żeby jednak pracować. Zmieniliśmy przepisy, przygotowaliśmy projekt ustawy wspólnie. Ustawy, która po pierwsze weryfikuje, wprowadza inne zasady weryfikacji statusu. Czyli ma być realna co 6 miesięcy weryfikacja, czy człowiek nadal stwarza zagrożenie. Chodzi o to, żeby ludzie nie wpadali do Gostynina jak w studnie, bez dna. Chodzi o to też, żeby rozłożyć odpowiedzialność w całej Polsce, czyli zmienić właściwość sądów, bo w tej chwili o tym orzeka jedynie sąd okręgowy w Płocku, ponieważ to jest właściwość miejscowa Gostynina. Będzie tak, że sąd, który zastosował ten środek, będzie również dokonywał weryfikacji, czyli niejako sąd będzie odpowiedzialny za tę osobę i za weryfikację jego statusu. Przekazujemy w tej chwili na rzecz ministra zdrowia naszą kolejną nieruchomość. To jest taki środek, powiedzmy sobie, doraźny, który ma trochę no, rozładować, znowu przepraszam za to słowo, techniczne, czyli poprawić warunki przebywania w Gostyninie, w KOZD-zie, czyli przekazujemy nasze kolejne nieruchomość, która będzie remontowana i myślę, że za jakiś rok tam już będą mogli pacjenci przebywać. Chodzi o to, żeby mieli lepsze warunki i dzięki temu, żeby ta terapia miała większy sens. Ale proszę też zwrócić uwagę, że na mocy orzeczenia prawdziwego jeszcze Trybunału Konstytucyjnego, właśnie wspomniałaś o tej konstytucyjności. KOZD jest miejscem skończonym, w tym sensie, że mogą tam trafić tylko osoby, które popełniły czyn przed 15 rokiem. Szacujemy, że takich osób jest w naszych więzieniach jeszcze około ponad 100. I to są ci pacjenci, którzy mogą, nie muszą, ale mogą trafić do Gostynina. Są tam też osoby, których nie możemy policzyć, które nie wywiązują się z obowiązku terapii stacjonarnej. I one mogą trafić na mocy takich orzeczenia sądu, no właśnie z powodu niewykonywania terapii również do Gostynina. Ale wiedzmy, że to nie są tysiące osób, które jeszcze tam trafią.
1: Bardzo ci dziękuję. Bardzo szybko nam ten czas uciekł. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję, że chciałaś wysłuchać i uznałaś, że to ważne.
1: To jest bardzo ważne, bo też ja myślę o tym, że to jak traktujemy właśnie takie osoby jak więźniów, świadczy o tym, jaki mamy w ogóle poziom ochrony praw człowieka. Dlatego na tej rozmowie...
0: I demokracji.
1: Bardzo mi zależało. Moją gościnią była wiceministra, podsekretarzyni stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Eichardt.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja państwu dziękuję. To była audycja Ludzka Sprawa. Wydawała ją Piotrka Masierak. I do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki, odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik.
4: USA wysyłają do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, ogłosił to Donald Trump. Izraelski minister wpisany na listę osób niepożądanych w naszym kraju, powodem jest sposób traktowania aktywistów flotylli Sumut. Na razie pożegnanie z Afryką. Główny inspektor sanitarny apeluje o odłożenie podróży do krajów, w których występuje ognisko eboli. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Donald Trump poinformował o tym w mediach społecznościowych, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Gospodarz Białego Domu nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia liczebności żołnierzy o 4 tysiące. Zapowiedź ta ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji prezydenta nie są znane. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. To po głosie opublikowanego przez izraelskiego polityka filmu, na którym widać, jak członkowie flotylli Sumut są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy są osoby z Polski. Zakaz został wprowadzony na 5 lat, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Dyrektor Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpisuje daną osobę na listę osób niepożądanych na terytorium Polski. Przypomnę, że oczywiście zgodnie z przepisami można wnioskować, aby dana osoba była wpisana na listę nawet do 10 lat. Po tych 10 latach, jeżeli nie ma formalnego wniosku, wówczas taka osoba automatycznie przestaje być na tej liście, zostaje skreślona i może oczywiście ponownie przekraczać granicę.
4: Aktywiści flotylli Sumut są już w Stambule po deportacji z Izraela. Wśród nich jest dwoje Polaków. Organizatorzy akcji poinformowali, że zatrzymani nie mają obrażeń. Jednak sposób ich traktowania przez izraelskie służby wywołał powszechne oburzenie. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko eboli. Epidemię w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba ta jest też w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS.
6: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
4: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął się rozprzestrzeniać 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Łatwogang zapowiada nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że podczas transmisji na żywo od dziś zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
7: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
4: Trzymamy za słowo. Transmisja rozpocznie się dziś o 16:00. Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Po niemal 350 latach Francja zlikwiduje prawo, które przez wieki regulowało niewolnictwo w jej koloniach, tak zwany Czarny Kodeks. Choć przepisy te od dawna już nie obowiązywały, nigdy oficjalnie ich nie uchylono. Decyzję ogłosił prezydent Emmanuel Macron podczas obchodów 25. rocznicy uznania przez Francję niewolnictwa i handlu afrykańskimi niewolnikami za zbrodnie przeciwko ludzkości.

0: wprowadzony za panowania króla Ludwika XIV czarny kodeks przestał obowiązywać w XIX wieku, jednak nadal figurował we francuskim porządku prawnym, co Emmanuel Macron nazwał błędem. Republika Francuska musi w końcu powiedzieć tak, ten tekst jest niezgodny zarówno z naszą konstytucją, jak i z prawami człowieka i obywatela, podkreślił francuski prezydent, deklarując poparcie dla inicjatywy parlamentarzystów, która ma doprowadzić do głosowania w tej sprawie pod koniec miesiąca. W przemówieniu wygłoszonym w Pałacu Elizejskim francuski prezydent odniósł się także do kwestii zadośćuczynienia dla byłych francuskich kolonii. Zapowiedział dalsze wspieranie badań naukowych na temat kolonializmu, tworzenie miejsc pamięci oraz restytucję zrabowanych dzieł sztuki, jednocześnie dając do zrozumienia, że wyklucza szerokie reparacje finansowe. Nie da się zamknąć tej historii jedną liczbą ani kilkoma słowami, powiedział Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5:05, ach, równiutko. Można?
3: Można.
2: W pogodzie
3: trzeba.
2: W pogodzie dziś będzie słonecznie, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć, choć no, potrzeba by popadało, bo sytuacja hydrologiczna no, nie poprawia się. Jedynie na północnym wschodzie dziś może przelotnie popadać. Na wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu oraz w Bieszczadach porywisty, wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali, a dziś na termometrach nad samym morzem oraz na Podhalu najniższa temperatura, ale nie jest źle, od 16 stopni, to mniej więcej tyle, co teraz w większości regionów. Na Pomorzu 18, w ciągu dnia 21-22 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz na Mazowszu do 23.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójkowy budzik.
2: 6 minut po godzinie 5. Raz jeszcze dzień dobry Państwu.

I oto i łokon na dobry początek naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Tak, tak, mówiłem, że tydzień szybko zleci w poniedziałek, we wtorek może niespecjalnie to było czuć, ale już od środy, jak to mądrość mówi, środa minie, tydzień zginie, proszę bardzo. I już pojutrze mówiłem, że piątek i wczoraj mówiłem, że już coraz bliżej do weekendu i masz ci, a to ciach. Mamy piątek. Ani się obejrzeliśmy. Kto jest na tak, jeśli chodzi o piątek? Będziemy sprawdzać listę obecności, zaglądać do kalendarza muzycznego. Oczywiście przypomnimy te ważne wydarzenia pogodowe, zapowiedzi nowego weekendu i to, co dziś przed nami. To i więcej dziś w Budziku. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się 11 po piątej.

0: Tak, można by wykrzyczeć pewnie tak jak w SMS-ie. Co prawda niepodpisanym, no ale to ja rozumiem, że to piątek wcześniej rano, może jeszcze będzie czas dokończyć tę krótką wiadomość tekstową. Dzień dobry, w piątek już po kawie, ale jeszcze nie na pełnych obrotach. Bardzo gorąco pozdrawiam osobę, która napisała właśnie to. Na podpisik poczekamy jeszcze chwilkę, ale zaliczamy. Pierwszy sygnał SMS-owy jest. Mailowo pani Ela z Opola mówi wszystkim dzień dobry, melduje się sprzed lustra podczas skończenia tapetowania. Jak dobrze, że dziś piątek. Pani Elżbieto, pozdrawiamy, dobrego dnia życzymy. Tapetowanie o poranku. Pani Ela z Opola. Pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Arek z zachodniopomorskiej Recz się kłania. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry porannym słuchaczom Trójki.
0: Co, z uśmiechem na twarzy słyszę, troszkę tak z przekąsem pan to mówi, porannym. Jeszcze pan zaspany, tak słyszę w głosie?
1: No trochę tak. Kawa dopiero powoli się pije.
0: Się pije, to zaraz zacznie działać. Dobrze, 19 po piątej, u pana też tak widno i słonecznie?
1: Piękna pogoda dzisiaj, ale wie pan, panie redaktorze, co? Wczoraj było 3 stopnie więcej, bo wczoraj było 13 o tej porze, dzisiaj jest 10, ale różnica w temperaturze się naprawdę odczuwa.
0: No i ranek też mglisty, trzeba uważać na drogach, u pana pora śniadaniowa. Co dziś w planach po śniadaniu do roboty?
1: No dzisiaj działki, jeszcze raz działki. Trzeba pryskać, bo już mamy, ogórki mi już zeszły, poschodziło mi na działkach dosyć dużo warzywek. Buraczki, marchewka, pietruszka i jakaś muchówka się doczepiła na ogórki i trzeba oprysk.

0: zrobić, ale taki biologiczny.
1: No dobrze. A w weekend? Co w planach? Też działka?
0: A w weekend, no weekend będziemy mieli bardzo gorący, o ile dobrze wiem. No prawie 30 w niedzielę, no to będzie super.
1: Ocieplić.
0: Tylko szkoda, że... Tak, cały tydzień miało prawie, że pada, tylko szkoda, że tych deszczy nie ma.
1: No nie za dużo.
0: Wieczorem jeszcze latanie z wodą na działkę, no i tak. No i taki problem.
1: Taki los działkowca. Panie Jarku, ale słyszę
0: tak jest,
1: z werwą
0: tak
1: w głosie.
0: Ale niech rośnie.
1: Jak tylko powiedzieliśmy, zaczął pan mówić o działce, to słyszę, że już pan się tak rozbudził. A może to ta kawa, ale jednak ta werwa w głosie. No
0: tak,
1: działkowcy
0: ja muszę teraz
1: mają coś takiego
0: wody
1: w sobie.
0: Nanosić.
1: Wszystkiego dobrego, panie Jarku.
0: 200 litrów. Dziękuję, miłego dnia dla wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Miłego weekend dla pana redaktora.
1: Arkadiusz z Recza Zachodniopomorskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, można by powiedzieć, że działka to jednak pewnego rodzaju dla działkowców, jak słyszeliśmy pana Arka, taki rodzaj siłowni. Ważne, że dodaje energii i tego się trzymajmy. W pierwszym sygnale telefonicznym. Mamy komplecik, jeśli chodzi o dogrywkę, ciąg dalszy nastąpi. Teraz 21 minut po piątej.

muzycznym trójkowym kalendarzu. Ach, będzie okazja do tego, żeby świętować. I owszem. Ale wcześniej powitanie nowego dnia, bo dziś piątek, 22 dzień maja. Słońce już się obudziło prawie godzinę temu. Heleny, Julii, Rity i Romy dziś imieniny. Wszystkiego dobrego. A urodzinowo?

0: Morrissey. Urodzinowo, z najlepszymi życzeniami. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, za moment skrót serwisu.
1: Autopromocja.
2: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
3: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
2: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Życie jak fortuna.
8: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: daje wolność na bogato.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 5.30, czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik.
4: Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział, że szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, zostaną ustalone w rozmowach MON i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Wiceminister, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, zinterpretował to jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Trump, informując o swojej decyzji, pisał o dobrych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim. Do katowickiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie nadanie jednemu z parków, ulic lub skwerów imienia posła Łukasza Litewki. Pismo złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Sercem Wniesione, mówi jedna z autorek petycji, Alicja Dobija.
5: Zbieraliśmy opał dla takiej pani, która mieszkała w Szopienicach. Tam gdzieś w poście wspomniałam, że pani nie ma także drzwi. Po prostu była zasłonięta taką kotarą. Oznaczyliśmy w poście wszystkich naszych radnych. Nikt się nie odezwał i nagle dostaje telefon od Łukasza, który mówi, gdzie mieszka ta pani. On jedzie pomierzyć wszystko, jedzie kupić drzwi i po południu będzie montował.
4: Stowarzyszenie Sercem Wniesione zajmuje się pomocą seniorom i osobom wykluczonym społecznie. Na koniec dobre wieści dla słuchaczy Trójki i także dla nas samych. Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali za reportaż 12 tysięcy dni katastrofa promu Heweliusz nagrodę Grand Prix 2026 ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W uzasadnieniu czytamy: za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. Więcej na temat sukcesu naszej redakcyjnej koleżanki i naszego kolegi w kolejnych serwisach Trójki i w porannej audycji o 8.31 całego podcastu o katastrofie Heweliusza można posłuchać na naszej stronie i w serwisie polskieradio.pl. Kolejny serwis o 6.
3: Dziś słonecznie, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć, ale jedynie na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Na wybrzeżu oraz w Bieszczadach wiatr porywisty, w pozostałych regionach słaby, umiarkowane ciśnienie rośnie dziś od 16 stopni nad samym morzem oraz na Podhalu. Na Pomorzu Zachodnim 18, w większości regionów 21-22, najwyższa temperatura na Mazowszu i na Dolnym Śląsku do 23 stopni Celsjusza.

Za 28 minut szósta czekamy na kolejne sygnały od Państwa w dogrywce mailowo. Budzik małpa polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Sprawdzamy listę obudzności. To dogrywka. Trzy szybkie ciach ciach.

0: Robert Gawliński o sobie samym. Za 25 minut będzie szósta. No właśnie, nie podpisałam się, słuchaczka ze Zgorzelca. W pierwszym sygnale SMS-owym. No to mamy zaległości odrobione. W dogrywce pani Maria mówi wszystkim dzień dobry budzikowej redakcji, słuchaczom i czekającym na weekend. Bardzo dziękujemy. To SMS-em mailową pozdrawia redakcję oraz słuchacze trójki. Maszynista z centralnej Polski już w pracy na stanowisku. Dzień dobry, pięknego dnia życzy pan Karol. Bardzo serdecznie gratulujemy. To w dogrywce pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie w dogrywce pan Piotr z Kurczakowozu. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich trójkowiczów.
0: Już za fajerą. Właściwie to będzie koniec szychty, czy nie?
1: Tak, pierwszej i później robię jeszcze obrót w następne miejsce.
0: Jak warunki na drodze, jaka pogoda? Gdzie jesteśmy? O, może
1: piękna,
0: tak.
1: Piękne. Jestem pod Poznaniem, może być miejscowość Czerwona. Piękna pogoda, słoneczna. Plus 10 stopni.
0: A w weekend jakie plany?
1: Oj, w weekend to tradycyjnie z moją umiłowaną wnuczką Helenką.
0: Będzie się działo, jak słyszę. Ach, błysk w oku i radość w głosie.
1: Tak, to jest moje życie.
0: Jeszcze troszeczkę do końca pętelki, do której dzisiaj w robocie? Piątek troszkę krócej uda się, czy nie bardzo?
1: Gdzieś 13, 14.
0: Ach, to nie jest źle, to nie jest źle. Panie Piotrze, szerokiej, bezpiecznej drogi. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Ukłony dla Helenki. Pewnie śpi, ale dobrze, dobrze, dobrze. Młodość ma swoje prawo.
1: Ja przekażę.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Kurczakowozu jako pierwszy w dogrywce telefonicznie. Bardzo serdecznie gratulujemy. Za 23 minuty szósta wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza. W budziku okazja do tego, by zrobić głośniej. Tym bardziej, że to urodziny. No może nie okrągłe, ale zawsze. Szczegóły za chwilę.

Dan Roberts, basista Crash Test Dummies, skończy 59 lat. Z najlepszymi życzeniami nie tylko do dzisiejszych jubilatów, także do solenizantów. Przypomnijmy dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. A w muzycznym kalendarzu... wspomnienie. 9 lat temu odszedł fantastyczny muzyk, kompozytor, piosenkarz. Wspominamy dziś w 9. rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Wszystko, wszystko, wszystko.

Tak, to wciąż nie do uwierzenia i także to, że to już 9 lat mija od śmierci Zbigniewa Wodeckiego. W muzycznym trójkowym kalendarzu, rzecz jasna, wspomnienie. Pozostałe wydarzenia z 22 maja w roku 337 zmarł Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, rozbudował system podatkowy, wprowadził system pieniężny oparty

na złotej monecie. No i też popierał chrześcijaństwo, przeniósł stolicę państwa do Konstantynopola. 115 lat temu we Lwowie powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce. Wydarzenie to uznaje się za symboliczny początek polskiego harcerstwa. Rok 1911. W 1927 urodził się Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik, scenograf, popularyzator historii i sztuki. Zmarł w roku 2002. A 96 lat temu urodził się Jan Ciszewski, jeden z najpopularniejszych, najbardziej charyzmatycznych komentatorów sportowych w historii Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, głównie w latach 70., także 80., no a przez 30 lat pracy przy mikrofonie zachwycał charakterystycznym, pełnym pasji głosem i barwnym, sugestywnym językiem. Jego sprawozdania zresztą towarzyszyły kibicom podczas największych sukcesów naszej reprezentacji pod kierunkiem Kazimierza Górskiego, w tym złotego medalu olimpijskiego w Monachium w 1972 oraz legendarnego meczu na Wembley w 1973 roku. Jan Ciszewski zmarł w 1982. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym i jubilatom. Wspominaliśmy już niektórych także z muzycznego kalendarza. Jeszcze wspomnę, że słońce obudziło się już ponad godzinę temu, zajdzie po 20:30, dzień potrwa już ponad 16 godzin, a dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt oraz Europejski Dzień Walki z Otyłością. No i mądrość ludowo-pogodowa, bo państwo także to lubią, na 14 minut przed godziną 6 można się uśmiechnąć, bo jeśli w maju często grzmot, rośnie w polu wszystko w lot.

0: Taka muzyka na rozbudzenie Muse i Starlight. 10 minut pozostało do godziny 6. Szukam redaktora prowadzącego poranne. Zapraszamy. Redaktor sobie podgwizduje, nuci, śpiewa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Gdzie pan się znalazł? Halo.
1: Przepraszana, jestem tutaj ja, ci w Trójmieście w Gdańsku w radiu tym.
0: Pięknie. Jak warunki pogodowe? Bo humor dopisuje,
1: piękne, towarzyskie także, tak, humorzaste także, warunki bardzo dobre, 20 stopni dzisiaj będzie w Gdańsku i zapowiada się piękna wiosna. A my dzisiaj w audycji porannej, zresztą ja nie sam w godzinie pierwszej, to jeszcze niespodzianka, będziemy mówić o nieoczywistych miejscach naszych ulubionych w tej przestrzeni, w której na co dzień przebywamy. Ty masz takie? Oczywiście poza studiem.
0: Oczywiście, ale nie mogę zdradzić, bo się wszyscy zlecą. Taka tajemnica.
1: Zresztą mi tu kawę zrobił kolega Dominik z Radia Gdańska.
0: Właśnie. Kawa jest? Słyszę, że jest. Dobrze.
1: Jest, to jest kawa i to taka, bym powiedział, grubaśna jest.
0: Michał Nogaś po godzinie 6 w porannym piątkowym zapraszamy do Trójki, jak państwo słyszą, z pięknych okoliczności przyrody.

pyszna kawa i słońce, jak słyszeliśmy, piękne okoliczności przyrody. To i więcej w porannym Zapraszamy do Trójki u Michała Nogosia już za 5 minut o 6. Dziękujemy, dobrego weekendu. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Dzień.

0: autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Tricky pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Tricky jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co

0: 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Szósta minęła w piątek, 22 maja. Dzień dobry z Gdańska, Michał Nogaś. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
4: Nagły zwrot USA wobec Polski. Donald Trump zapowiada, że trafi do nas 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy amerykańskich.
5: Rusza pilna kontrola Ministerstwa Rodziny po tragedii w żłobku w Ząbkach i śmierci 2-letniego chłopca.
4: Dziennikarze Trójki Anna Dudzińska i Michał Matus nagrodzeni za poruszający reportaż o katastrofie Heweliusza.
5: Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Donald Trump poinformował o tym w mediach społecznościowych, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Ta zapowiedź zaskoczyła Pentagon, który tydzień temu anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy nad Wisłę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Jeszcze w nocy prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za, jak to ujął, przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie.
5: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wysłaniu 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem.
4: Dziś ma ruszyć pilna kontrola resortu rodziny i pracy w żłobku w Ząbkach, w którym doszło do śmierci 2-latka. Okoliczności tragedii wyjaśniają też policjanci pod nadzorem prokuratora.
5: Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska powiedziała nam, że w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
7: Zleciłam przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
5: Do tragedii doszło w środę po południu. Ciało dziecka znaleziono w pobliskim oczku wodnym. Zatrzymane zostały dwie opiekunki.
4: Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
5: Senat przyjął ustawę o kryptowalutach, odrzucił poprawki prezydenckie, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia mającego ochronić osoby kupujące kryptowaluty.
4: Teraz ustawa trafi do prezydenta. Wcześniej Karol Nawrocki już dwukrotnie zawetował ustawy o kryptowalutach.
5: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026 Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali to wyróżnienie za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz. Odcinek 5. Kamień.
4: Nagrodę przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. Laureaci na gorąco tak mówili o wyróżnieniu.
8: Cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
9: My jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długotrwałą, ale tak naprawdę to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona.
4: Przypominamy, że całego podcastu można posłuchać na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl.
5: O 8.31 zapraszamy do Trójki rozmowa z Anną Dudzińską i Michałem Matusem.
4: Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i fani pożegnali w Warszawie Stanisławę Celińską. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach.
5: Widzowie i słuchacze wspominali jej niezwykłą wszechstronność, autentyczność i ciepło.
10: Przede wszystkim ją zapamiętałam w Nocach i Dniach, jako córka Bogumiła i Barbary. Tam pięknie grała, była młoda. Panny z Wilka, też bardzo dobra rola. Ale i na żywo ją widziałam, byłam na koncercie, śpiewała. O swoim życiu jakby opowiadała, o swoich przejściach.
11: Z taką sympatią i życzliwością wspominam ją, bo pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości. Była taka pełna wigoru, pełna życia.
12: Taka bliska sercu, taka do ludzi, otwarta bardzo. A najważniejsze dla mnie to, że się nie wstydziła tego, jak jej życie potoczyło się.
5: Stanisława Celińska zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
13: Klimat.
4: Dostateczna jakość

0: Powietrze jest w Starachowicach, w pozostałych miejscach Polski dobra lub bardzo dobra.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 12% energii elektrycznej. Od 10 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: O, pogody, czas. Ciepło czy zimno jest w Gdańsku dzisiaj o poranku?
6: To zależy, jak jest pan ubrany. Dla mnie jest bardzo ciepło dzisiaj o poranku, bo nie ma wiatru. Gdyż zasadniczo to wiatr rozdaje karty w Gdańsku.
5: Być może państwo już poznali ten głos. Jeżeli nie, to za kilka minut wszystko się wyjaśni. Patrzę na mapę Polski pogodową i tak, najchłodniej będzie, to nie jest niespodzianka, na Podhalu 17 stopni, a poza tym wszędzie, poza Kołobrzegiem, tu jeszcze w okolicy, no jakieś kilkadziesiąt kilometrów, a nawet chyba ponad 100, stąd 18, to wszędzie już będzie 20 i więcej. 20 w Gdańsku, 20 w Olsztynie, 21 w Łodzi, 23 w Zielonej Górze. Tam dziś najcieplej.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 6 minut po 6.
2: Zapraszamy do Trójki.
5: Pani kojarzy chyba ten dżingielek, prawda?
6: A i owszem, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dominik Lewicki, Michał Nogaś w Gdańsku. Bohaterka, no nie wiem, drugiego planu w tej chwili, jeszcze za chwilę pierwszego. Uśmiecha się, przedstawię ją za kilka chwil. My w Radiu Gdańska, w Warszawie Przemyśliwieckiej nad wszystkim czuwa Michał Jakubik jako gospodarz domu, a poza tym Monika Gosławska i Darek Pieruk. Polecamy się. Dzień dobry, zwierzaku.
7: Manamana.

0: Taka to jest piosenka Mana Mana, jak w każdy piątek o poranku. Na naszym profilu na Facebooku można zobaczyć zdjęcie. Mniejsza o twarz i osobę z przodu, ale w tle to złote jest piękne, które się świeci. Widziałaś to złote?
1: Jeszcze nie. Próbuję się właśnie zintegrować z komputerem, który jest dla mnie nowy, bo trochę z innego miejsca, ale zaraz go opanuję. Wszystko zobaczę.
0: To Lenny Kravitz.

0: Yeah, to Lenny Kravitz na początek audycji porannej w piątek. Mówiłem o tym, że na naszym Facebooku można zobaczyć coś złotego, co jest w tle. No nie spodziewałem się z tego powodu komentarza od pana Piotra, że pozdrowienia dla trójkowych mapetów. Ale okej. O, uśmiech jest. Wciąż w studiu z nami. Już za chwilę wszystko się wyjaśni, ale wcześniej, w którą to stronę my się dziś udamy?
1: Następna stacja. Chełmie bardzo polecam, podziemia chełmskie, gdzie straszy duch bieluch. Piękny jest kawałek rzeki górskiej.
2: Następna stacja.
3: Z Łodzi jesteś, o, z Łodzi jesteś. No. No, ja mam swój ulubiony park, ale to już jest mniej znane, bo to jest w mojej dzielnicy pięknej.
4: Co to za park?
3: Piłsudskiego imienia, ale my łodzianie mówimy na niego zdrowie, bo taka jest tradycja. Gdzie jedziesz? Na zdrowie.
0: No właśnie, nieoczywiste miejsca w naszej okolicy, o których mało kto wie. To jest temat dzisiejszego poranka i na naszym profilu na Facebooku, w audycji nadawanej z Gdańska. O tym rozmawiamy, proszę koniecznie sprawdzić i coś tam od siebie dopisać. A co tam dzisiaj w prawie?
5: Narrator opowiada o czynie, którego się dopuścił. Nasz został złapany podczas kradzieży w sklepie. Złapany na gorącym uczynku.
0: No właśnie, na gorącym uczynku złapiemy też nie jednego, a dwóch panów w zoo.
6: Czy można się zaprzyjaźnić z dziko żyjącym ptakiem? Czy można i czy warto? No i czy powinniśmy to robić?
7: Oczywiście, że można i oczywiście, że warto.
0: Na przykład z mewą tutaj nad morzem by się, nad zatoką, przepraszam, można by się było zaprzyjaźnić. Zatoka czy morze, jak wy tutaj mówicie o sobie?
8: Wiesz co, chyba mówimy i tak, i tak. Bardziej jeśli chodzi o Gdańszczan.

0: to myślę, że są radykalni w kwestii starówki nieistniejącej. No a z kolei ci, którzy przyjeżdżają wciąż z dużym znakiem zapytania, przyjmują komunikat, na przykład jak jesteśmy we Wrzeszczu czy w Oliwie, że jedziemy do Gdańska.
1: A jesteśmy we Wrzeszczu i tu dziś będziemy ćwiczyć.
2: Co do imion psów, ja pamiętam, jak twój mąż kiedyś powiedział, że

0: będziemy ćwiczyć nadawanie imion psom i nie tylko, ale także nasze ciało poddamy ćwiczeniom.
1: Rozumiem, że zaraz pojawią się argumenty, aby jednak skorzystać z podwózki na górę, bo na przykład obcasy albo mój przypadek. Nienaoliwione kolana.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: No i to my. Puk, puk, 16 po 6.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tomeskie granie 2026, 19 po 6.
2: Ktoś nie śpi.
1: Na naszym profilu na Facebooku pod zdjęciem promującym tę audycję jedna z osób, pani Dominika dokładnie, napisała, że w Gdańsku jest mnóstwo miejsc nieoczywistych, wartych promocji i odwiedzenia. Jednym z nich jest Szubienicza Góra. To prawda?
3: Widzisz, to dokładnie. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam, pani Dominiko, bo tuż przed wejściem na antenę wspominałam ci w ostatnim zdaniu, więc mogłeś już nie usłyszeć, że jak wokół radia byś tak się okręcił i dowolny kierunek wybrał, to trafisz naprawdę w zakątek niezwykły. Jednym z nich jest właśnie Szubieniczna Góra. Tutaj spacerkiem jakieś 15 minut, a po drodze zaliczysz takie tereny, włącznie z Politechniką i jej cudownymi zabytkami, ale przede wszystkim potreptasz po takiej niezwykłej krainie, nazywa się to Wrzeszczańskie Państwo Umarłych. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś taką nazwę.
1: Nie, ale tak mówi Magda Szpiner, Zadiak Gdańsk, którą nasi słuchacze i słuchaczki
3: doskonale znają. Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Z akcji Zapraszamy do Polski. Mieszka tuż obok, więc postanowiła mnie odwiedzić i wspierać dziś przez chwilę przynajmniej. Jak się mieszka w Państwie Umarłych?
3: Cicho i spokojnie, powiedziałabym.
1: Nie spotykamy.
3: Nie, ja Brzeszcz ukochałam sobie od samego początku, jak przeprowadziłam się do Gdańska, bo jest tutaj wszystko. To jest odpowiedź na to, co dzieje się w XXI wieku w bardzo nowoczesnych miastach, państwach. To jest takie właśnie miasto 15-minutowe, ten Brzeszcz. Masz tutaj dokładnie wszystko. Od

0: oper, specjalistycznych klinik lekarskich, sklepów, no ale przede wszystkim takich miejsc, gdzie możesz sobie potreptać się z psem, możesz popatrzeć i na piękne wrzeszczańskie kamienice i parki, które są po prostu przecudowne. To są stare aleje, więc spaceruje się nimi tak trochę, jakbyś się w czasie przenosił.
1: 22,7 trójek. My dzisiaj czekamy na Państwa opowieści telefoniczne, także oczywiście na Facebooku, o tym już mówiłem i będę przypominał, o miejscach nieoczywistych w okolicy, o których mało kto wie. Można dzwonić już do Darka, 22,7 trójek. Na naszym profilu na Facebooku Złoty Żuraw Stoczniowy, Dźwig, to na terenie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku znaleziona przeze mnie niespodzianka. Pięknie wygląda, będę tam wracał. Kiedy umawiałem się z Magdą na to spotkanie w naszej audycji porannej, to powiedziała do mnie tak: o, to będziemy o cmentarzach chyba rozmawiać, bo ja najbardziej lubię cmentarze. Gdzie nie pojadę, tam idę.
0: A ty nie?
1: Niekoniecznie, ale doceniam. W Szczecinie jest piękny, wielki cmentarz i w Buenos Aires widziałem ten słynny, wspaniały cmentarz, tę nekropolię, na której spoczywa między innymi Evita.
0: Słuchaj, ja myślę, że nic tak nie opowiada o mieście jak nekropolie. Te zachowane, te ślady pozostałych, no bo przecież nekropolie zmieniają się wraz z historią miasta.
1: Wielki
0: są inne potrzeby
1: Wrocławia,
0: i tak dalej.
1: Wrocławia,
0: oczywiście, na przykład. Wszystko wiemy tak naprawdę. Czy to było miasto zasobne, czy bogaci tam mieszkali, czy biedni. Czym się zajmowali. Gdzie były kaplice i jakieś świątynie. To jest naprawdę dla mnie taka, powiedziałabym, pigułka wiedzy o mieście. O ludziach, którzy tam mieszkali. No i też jak zmienia się to, co wokół nas pod wpływem historii, wojen, etc., bo niestety jeśli chodzi o te nekropolie tutaj wokół radia, no to zmiotły czasy powojenne, zniknęły rodziny tych, którzy się tymi nekropoliami zajmowali, więc one znikały. Dzisiaj w ich miejsca są boiska, parki, kina, opery. Miasto tętni swoim życiem. Czy to nie jest fascynujące? Taki, wiesz, obieg energii pełen, który się pojawia. Cudowna sprawa.
1: Ale czy mieszkańcy Wrzeszcza i okolic pamiętają o tym, że tutaj leży tak wiele osób?
0: Tu jest bardzo dużo śladów. Mamy miejsca, w których się spotykamy 1 listopada, tutaj właśnie we Wrzeszczu, w miejscu tych cmentarzy, które zniknęły, do Parku Akademickiego, który dosłownie jest rzut kamieniem od radia. Zwożone są stare płyty nagrobne, którymi się też miasto i dzielnica zajmuje. Tak, pamiętamy. Poza tym są wycieczki regularnie dla tych, którzy, tak jak ja, pojawili się we Wrzeszczu w którymś momencie. Dla mnie to było 25 lat temu. Tak, myślę, że większość mieszkańców ma taką świadomość.
1: Bardzo liczymy na Państwa telefony w sprawie miejsc nieoczywistych w Państwa okolicy, które warto polecić tym, którzy przyjadą do każdego z miejsc w Polsce, od Szczecina po Przemyśl. 22,7 trójek. Magda Szpiner z Radia Gdańsk jeszcze nie odchodzi ze studia, zostanie jeszcze przez chwilę.
0: To odchodzenie w cieniu tej nekropolii to mi jakoś nie podeszło, jakoś coś inaczej musimy
1: powiedzieć. No właśnie, posiedź albo polecz sobie to, jeszcze.
0: To raczej wolę posiedzieć w tym kontekście.
1: 22,7 trójek, czekamy na Państwa podpowiedzi, także na Facebooku. Za chwilę wracamy. Audycja poranna dzisiaj z Gdańska.

0: Autopromocja.
1: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
2: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
3: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
4: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
3: W roli głównej Michał Żurawski.
1: A dziękuję, a to nic naprawdę.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
3: W sobotę po 19:00 polecamy.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy, kino plenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
16: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Żegnamy reklamę.
18: 6:30. W studiu Romuald Wójcik.
19: Ukraińskie drony zaatakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Płonie rafineria w Niżnym Nowogrodzie. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał wstrzymać produkcję. Czasowo zamknięto lotniska w stolicy. Bezzałogowce uderzyły też na terenach okupowanych w Donbasie i na Krymie. W okolicach Jarosławia zamknięto trasę prowadzącą w kierunku Moskwy. Ograniczono także

0: Ruch lotniczy w kilku innych miastach federacji. Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Budynek, w którym były mieszkania na wynajem, zawalił się z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn. Jednak, zdaniem władz miasta, prawdopodobnie był to skutek wybuchu gazu. Jak ustaliła policja, kilka godzin po zawaleniu się kamienicy znaleziono nieszczelną instalację. Na koniec przenosimy się do Szczecina, który na juwenalia przejęli studenci. Reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka sprawdziła nastroje wśród żaków Politechniki Morskiej.
1: Co dobrego tutaj macie?
2: Kiełbaski, chce pani gryzka?
3: Trzeba rozplątać kable, tylko ma się takie rękawice, które to dosyć utrudniają, bo ruchy są w nich ograniczone.
4: Cieszymy się pogodą i świętujemy razem.
5: Wystawiamy nasze koła naukowe, mamy watę cukrową, mamy popcorn, mamy dmuchańce, byka rodeo, a tutaj mamy nasze gry wydziałowe, mechatroniki i elektrotechniki.
0: Słowem, juwenalia w Szczecinie po byku, czyli bardzo mocna mechatronika, studenckie świętowanie potrwa do niedzieli. Kolejny serwis w trójce o siódmej.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda przed nami, ale wcześniej posłuchajmy. Halo.
9: Dzień dobry, ja zapraszam na Podkarpacie, a dokładnie okolice Jasła, Góra Liwocz, niewysoka, ale bardzo ładne widoki, tym na Tatry, dla każdego, także serdecznie zapraszam na Podkarpacie.
8: Tam, przy okazji powiem, Liwocz 562 metry nad poziomem morza, Pogórze Ciężkowickie, tam dziś będą stopnie duże, 22. I w ogóle muszę powiedzieć, że nadciąga upalny weekend w Polsce. Blisko 30 będzie w niektórych miejscach. Widzę, że koleżanka Szpiner się cieszy z upału. Lubisz, jak jest cieplutko, tak?
10: Wolę, jak jest cieplutko, niż jak jest zimno.
8: Dziś audycja poranna z Gdańska. Magda Szpiner ze mną w studiu.
10: Dzień dobry.
8: I jeszcze przez chwilę dzień dobry ponownie. Ale tak patrzę na kolejne dni, moja droga, to będzie ciepło, okej, 22-23 stopnie, ale w niedzielę deszczyk się pojawi.
10: Też potrzebny, hej.
8: No właśnie, bo mamy czasy suszy hydrologicznej. Tyle w temacie pogody.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ładną mamy dla państwa piosenkę o tej porze. Możemy już podgrywać, panie Michale. Przypominając, że dzisiaj o nieoczywistych miejscach w naszej okolicy rozmawiamy. Za chwilę ciąg dalszy tego tematu. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, ale też na naszym Facebooku przy okazji Złotego Żurawia i zdjęcia tegoż się wpisywać. Polecamy.

0: To Tina Turner, 23 minuty do siódmej.
1: Chciałem powiedzieć, że u nas jest takie nietypowe miejsce, malowniczy park krajobrazowy, nazywa się Grądowe Zbocza. I to jest takie miejsce podmokłe, rosną stare bułki, czosnek niedźwiedzi i jest naprawdę przepięknie, ma 22 kilometry kwadratowe aż. I są aleje, że mogą chętni zwiedzać ten park. Naprawdę coś pięknego. To taka dzika strefa. Są i zwierzęta, ptactwo. Także naprawdę polecam każdemu odwiedzić Recz i Grądowe Zbocza. Naprawdę piękna okolica.
0: Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Dziś audycja poranna z Gdańska, 22:07. Trójek, szukamy ciekawych miejsc i nieoczywistych na wycieczki i wyprawy, bo idzie piękna pogoda, idą wakacje. Ze mną w studiu, przypomnę, w Radiu Gdańsk Magda Szpiner. Jeszcze tutaj ze mną w studiu. O kolejnym ciekawym miejscu chciałaś opowiedzieć, dopowiedzieć króciutko.
2: Wiesz, bo ten czas nie jest z gumy, więc w dwóch zdaniach Michał trochę się uśmiechnął, jak poleciłam mu gdański szlak wodociągowy. Ja wiem, jak to brzmi. Najpierw nekropolie, teraz ścieki, ale jeśli zajrzą państwo na gdański szlak wodociągowy, to zobaczycie, że to jest wycieczka niezapomniana. Znaczy idziemy labiryntami w ogromnej przestrzeni, w tajemniczych podziemiach, które są domem dla nietoperzy. To wszystko jest oświetlone. W jednych zbiornikach są wody, w innych nie ma. A na przykład taki zbiornik Kazimierz, to w ogóle trzeba się wdrapać, bo to wieża ciśnień, spokojna, rodzinna, taka atrakcja dla tych z państwa, którzy lubią sobie podreptać. Niezapomniane wrażenia. A ten zbiornik Sobieski, to cały czas jesteśmy w moim ukochanym około wrzeszczańskim klimacie. I żeby zamknąć to klamrą, jest dosłownie w miejscu, które dzisiaj nasza słuchaczka na waszym trójkowym profilu wywołała, czyli Szubieniczna Góra. To wszystko dzieje się tam.
0: Poleca Magda Szpiner,
2: gdański szlak. Bardzo zapraszam do Gdańska.
0: Wodociągowy. A gdzie jeszcze warto się udać? Posłuchajmy.
3: Gdybym miała wsiąść do pociągu byle jakiego, gdzie powinnam pojechać?
4: Pociągiem by pani nie dojechała.
3: To jak mogłabym dojechać?
4: Busem do Węgrowa. Ale jak zajeżdżam, to właśnie Zalew, Lipiec, to jest naprawdę coś fantastycznego. Jest bardzo pięknie zrobione.
3: W Polsce myślę, że do Krakowa.
5: W Stalowej Woli.
3: Z dzieciństwa ma pani takie ulubione miejsca, do których właśnie z przyjemnością pani wraca?
5: Chyba tylko do liceum.
6: Każde miasto ma jakieś swoje zaułki. Ogród botaniczny na przykład, też piękne rośliny. No lubię takie rzeczy. Następna
5: stacja. Może do Białegostoku. Na pewno myślę, że Planty. Takie ogrody botaniczne.
3: Ja bardzo lubię kopce w Krakowie. Co takiego jest w tych

0: krakowskich kopcach.
1: Widoki. Zdecydowanie. Widoki.
2: Myślę, że najbardziej plac centralny, czyli takie po prostu centralne miejsce Nowej Huty. Łąki nowochódzkie też są bardzo ładne i takie jeziorko nowochódzkie. Następna
3: stacja. Chełmie bardzo polecam. Podziemia chełmskie, gdzie straszy duch Bieluch. Piękny jest kawałek rzeki górskiej. Następna
4: stacja. Z Łodzi jesteś. O, z Łodzi jesteś. No. No, ja mam swój ulubiony park, ale to już jest mniej znane, bo to jest w mojej dzielnicy pięknej.
2: Co to za park?
4: Piłsudskiego imienia, ale my łodzianie mówimy na niego zdrowie, bo taka jest tradycja. Gdzie jedziesz? Na zdrowie. To nasi przodkowie już tak ustalili, bo jeździli tam z tej zadymionej Łodzi na wypoczynek, bo to jest nawet częściowy rezerwat. Następna
0: stacja. To taką perełką Kielc według mnie jest Kadzielnia. To jest amfiteatr właśnie otoczony skałami. Akustyka tam jest świetna, także polecam na koncert jakiś. Następna
3: stacja. A w Nowym Mieście Lubawskim, ja to w ogóle jestem wodniak, więc ja kocham wodę i dlatego tutaj ta Warmia i Mazury mnie przyciągnęła tak naprawdę. Rzeki, bo mamy też w Nowym Mieście Lubawskim, mamy rzekę Drwęce, gdzie są spływy kajakowe, także też zapraszam. Stacja
5: końcowa. Wcale nie końcowa, 22,7 trójek albo nasz profil na Facebooku. Polecamy miejsca nieoczywiste. Pytała o nie Karolina Gonet, a o Gdańsku opowiadała Magda Szpiner. Dziękuję ci bardzo za spotkanie o poranku.
6: Dziękuję za tę pyszną, trójkową, poranną kawkę. Nie powiem, w jakim kubeczku, będę elegancka.
5: W pięknym, nieobgryzionym. Magda Szpiner.
6: Pozdrawiam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
5: Do usłyszenia. Koleżanka może pójść się jeszcze przespać.
6: A zatem.
5: A my gramy dalej. No ta piosenka w sposób oczywisty musiała się teraz pojawić na antenie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Afian dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminema album.

0: rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego.
1: Następna stacja.
2: To tak o Hemingway sprzed lat. Dawnośmy tego nie słyszeli. Tymczasem czas na...
3: Nowe w piątek.
2: No właśnie, dzisiaj po 10:00 Marta Malinowska zaprasza na 2 godziny z nową muzyką, a ode mnie w prezencie dzisiaj między innymi to nagranie dla słuchaczek i słuchaczy. Twizzler, Cigarettes After Sex.

0: Cigarettes After Sex. Nowy singiel nazywa się Twizzler i to jest jedna z naszych propozycji w ramach cyklu Nowy w Piątek. Przypomnę, po 10:00 Marta Malinowska zagra mnóstwo nowości, a na naszym profilu na Facebooku, gdzie pytamy o takie nieoczywiste miejsca w okolicy państwa, które można by odwiedzić w weekend i nie tylko. Wakacje nadchodzą, przyjdą szybciej niż nam się wydaje. Kolejne wskazówki. Oczywiście jest tu zdjęcie nasze z Magdą Szpinę ze studia Radia Gdańsk, gdzie dziś baza audycji porannej, jedna z dwóch, bo druga przy Myśliwieckiej. Pan Ryszard poleca między innymi rezerwat Buka w Katowicach, Podziemia Kredowe w Chełmie, to pani Anna, a pan Tomasz, Muzeum Historii Fotografii Jadewnówka w Mielcu. Można tam się wpisywać, polecać słuchaczkom i słuchaczom miejsca ciekawe i ważne. Halo?
1: Dzień dobry. Właśnie się wybieram na wyjazd nad jezioro w powiecie żnińskim, Jezioro Ostrowickie, na weekend. Piękny teren, zwierzęta.

0: ta jelenie słychać ranem, no ptaki, super. Pogoda, widzę, słoneczko świeci, także wypiłem kawę, pakuję się, jadę.
1: Tak, tak, pogoda będzie dobra w weekend, ponad 20 stopni prawie w całej Polsce. Halo?
2: Ja bym chciał zarekomendować miejsce, które mi urzekło absolutnie. Miasto, które ma niewiarygodną historię, czyli Cieszyn, a miejsce, które mnie urzekło, jest związane z przyrodą i to fantastyczną przyrodą, czyli rezerwat przyrody w ramach miasta Cieszyn. Rezerwat, w którym jest przepiękna roślinka, bardzo rzadka cieszynianka i mnóstwo niedźwiedziego czosnku, o którym już była mowa, i bardzo piękne, wręcz można powiedzieć artystyczne formy do siadania, do spędzania czasu włącznie z użytkowymi, czyli śmietniki i ławeczki. Polecam.
1: Ach, ten czosnek. 6:51.
3: Trzeci paragraf.
4: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Jane's Addiction, Been Caught Stealing, czyli co możemy zrobić kasie samoobsługowej. Muszę przyznać, że największe hity nieczęsto niosą w sobie prawnicze odniesienia. Czasami jednak piosenki z trzeciego paragrafu mają za sobą kilka tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów. Formacja Jane's Addiction, założona przez Perry'ego Farrella, trafiła na pierwsze miejsce listy Billboardu i spędziła tam z utworem Been Caught Stealing 4 tygodnie. To ich największy hit. Podobnie jak w Gallows Pole Led Zeppelin, narrator opowiada o czynie, którego się dopuścił. Nasz został złapany podczas kradzieży w sklepie. Złapany na gorącym uczynku. Tekściarska i życiowa fantazja Perry Farrella pozwala mi uwierzyć, że złapany został 5-latek. Dlatego i ja dałem się dziś ponieść fantazji i przyjąłem, że do opisanego w piosence zdarzenia doszło przy kasie samoobsługowej, których jest coraz więcej w naszych sklepach. Bezprawne zachowanie przy kasie samoobsługowej, polegające na tym, że samodzielnie kasujemy na przykład awokado jako ziemniaki i płacimy za nie mniej, jest... No właśnie. Prawnicy nie byliby sobą, gdyby nie przedstawili aż 3 możliwych interpretacji takiego zachowania. Kasę samoobsługową możemy więc oszukać, zhakować jej system informatyczny oraz po prostu dokonać sklepowej kradzieży. W sądach polskich w tych sprawach funkcjonowały 3 tak zwane linie orzecznicze, kwalifikujące ten czyn na 3 sposoby. I tu Perry Farrell ma rację. Przeklejając cenę droższego warzywa lub owocu na tańszy, po prostu kradniemy. Możemy być więc złapani na kradzieży. Tak twierdzi uznany specjalista prawa karnego dr Mikołaj Małecki, któremu dziękuję za inspirację do dzisiejszego odcinka. Przed Państwem Jane's Addiction i Been Caught Stealing.
3: Trzeci paragraf.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Żegnamy reklamy.
12: Minęła siódma w piątek, 22 maja, audycja poranna z Gdańska. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati, Romuald Wójcik.
13: Do Polski ma trafić dodatkowe 5000 żołnierzy.

0: USA zapowiada Donald Trump, ale nie podaje szczegółów.
1: Izraelski minister Ben-Gwir z zakazem wjazdu do naszego kraju to reakcja na poniżanie aktywistów z flotyli Global Summit.
0: Rowerem przez Polskę dla chorego Maxa Łatwo Gang rusza z nową akcją charytatywną.
1: Kolejny zwrot prezydenta Donalda Trumpa w sprawie obecności wojskowej w Polsce. Zapowiedział wysłanie do nas dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy.
0: Biały Dom nie wyjaśnił jednak dokładnie, jak ta deklaracja przekłada się na liczebność wojsk amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Po tygodniu od szoku, jakim była decyzja o wycofaniu z rotacji w Polsce 4 tysięcy żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że wysyła do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy. Amerykański prezydent nie tłumaczył zmiany swojej decyzji faktem, że Polska jest modelowym sojusznikiem, że płaci za obecność wojsk USA i wydaje 5% PKB na obronność. Zamiast tego jako uzasadnienie podał fakt, że prezydent Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z jego dumnym poparciem. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej decyzji o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej, tym razem również Pentagon nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie oznacza decyzja Trumpa. Nie wiadomo więc, czy chce zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy po prostu cofnięcia wcześniejszej decyzji bez przyznawania się do błędu. Donald Trump znany jest z tego, że dość swobodnie posługuje się liczbami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Donaldowi Trumpowi podziękowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy.
1: Najnowszej generacji myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Mówił o tym w mediach społecznościowych wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
0: Według naszych informacji pierwsze 3 myśliwce powinny pojawić się w bazie w Łasku późnym popołudniem.
1: 5-letni zakaz wjazdu do Polski dostał izraelski minister Itamar Ben-Gwir. Powodem decyzji jest jego zachowanie wobec aktywistów flotylli Global Summit. Ben-Gwir szydził i poniżał zatrzymanych.
0: Nie ma zgody na takie zachowanie, powiedział minister MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
1: Tymczasem aktywiści flotylli są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Wśród nich obywatele polscy zatrzymani po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.
0: Flotylla będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, powiedział w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji Global Summit Rafał Piotrowski.
5: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, że zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
0: W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów.
1: Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze.
0: Polska ze wzrostem PKB wynoszącym 3,5% plasuje się na drugim miejscu za Maltą. W przyszłym roku nastąpi lekkie wyhamowanie, mówi komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis.
1: Widzimy dobre wyniki inwestycyjne, w tym inwestycje publiczne. Polska, jak widać, po poziomie deficytu budżetowego zapewnia bodziec dla gospodarki. Widzimy efekty uboczne wyższych wydatków wojskowych, ale jest też wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac.
0: Komisarz zwraca Polsce uwagę na zbyt wysoki deficyt budżetowy, najwyższy w Unii. Wyniesie on w tym roku 6,5% PKB.
1: Łatwo Gang rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dziś ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Będzie zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
6: Cały przejazd będzie transmitowany w internecie. Zbiórka dotyczy terapii genowej w Stanach Zjednoczonych, a na leczenie potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Łatwo Gang zapowiada też dodatkowe wyzwanie, jeśli uda się osiągnąć cel jeszcze przed dojazdem nad morze.
7: Wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
6: Organizatorzy zbiórki podkreślają, że czas na podanie terapii jest ograniczony. To kolejna głośna akcja Łatwo Ganga. W kwietniu podczas internetowego streamu dla fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 257 milionów złotych. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 5 minut po 7. Wiadomości sportowe niezmiennie. Prezydent sportu z nami, Norbert Michalak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, potwierdzam, dziękuję. Na początek piłka nożna, ale w nieco innym wydaniu. Reprezentacja Polski odniosła kolejne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy w Sokka. Polacy w meczu grupy D pokonali Irlandię 4-0 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Jedną z bramek zdobył Kamil Kucharski.
2: Tu jest zbyt szerokie to boisko i w tym stylu gry defensywnym ciężko jest dziś tymi bokami, tak jak taki mieliśmy zamiar, się przedostać było nam ciężko, aczkolwiek no gdzieś w końcu odbiór Norberta i akcja z kontry pozwoliła nam zdobyć tą bramkę, wtedy troszkę wyżej musieli ci Irlandczycy wyjść i wtedy już myślę mecz pod naszą kontrolą, ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki.
1: We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1 i dzięki tym zwycięstwom są pewni awansu przed ostatnim spotkaniem. Dziś Polacy zagrają z reprezentacją Bułgarii. Maja Chwalińska wśród tenisowej elity. Polska tenisistka po raz trzeci wystąpi w głównej drabince turnieju Wielkiego Szlema. Chwalińska przebrnęła kwalifikacje do French Open, wygrywając w ostatniej rundzie z Holenderką Susan Lamens 7-6, 7-5. Polka dotychczas rozegrała 2 mecze w Wimbledonie i 1 w Australian Open. W kwalifikacjach odpadły natomiast Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. Było co oglądać w czwartym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Dziki Warszawa awansowały do półfinału po tym, jak we własnej hali wygrały z Treflem Sopot 88-73. Nie było to łatwe spotkanie dla zespołu z Warszawy, który w pierwszej połowie przegrywał różnicą nawet 17 punktów. Kluczowa dla losów meczu była jednak druga część i pogoń gospodarzy udana dzięki twardej obronie. Straconej szansy żałował kapitan Trefla Jakub Szank.
3: Przegraliśmy z zespołem lepszym przede wszystkim na przestrzeni całej serii. Walczyliśmy, wiedzieliśmy co mamy robić, wiedzieliśmy gdzie są nasze największe słabości i gdzie są te elementy gry, które dadzą nam ewentualną szansę, żeby walczyć w tej serii, ale po prostu się nie udało. Nie byliśmy w stanie, nie wiem czy to jest zmęczenie, brak doświadczenia czy coś jeszcze innego, zabrakło nam chłodnej głowy.
1: Zespół Dzików w półfinale zagra z Legią Warszawa.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Zespół Dzików. Niezmiennie mnie to zachwyca. Halo?
6: Tak wszyscy polecają jakieś piękne miejsca, prawda, na weekend. A ja chciałbym polecić nasze Podkarpacie, miejscowość Zagórz. Oprócz tego mamy Sanok, Skansen, Muzeum Beczyńskiego i Muzeum Zamek, ale w Zagórzu jest tak zwane Foresterium, czyli klasztor karmelitów bosych z 1700 roku, położony na szczycie góry Marymont. Miejsce piękne, gdzie również się mieści muzeum, takie po prostu związane z tym regionem i z klasztorem. Także z chęcią polecam na weekend.
0: Do Zagórza to się jeździło nocnym pociągiem, żeby udać się w Bieszczady. Zagórz będzie jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce dziś. Tam 22 stopnie są prognozowane. Ważna informacja dla osób, które dopiero w tej chwili się obudziły i włączyły radio. Ma dziś być bez deszczu w całej Polsce. Taki oto piątek. Najcieplej 23 stopnie w okolicach Gorzowa i w Zielonej Górze, a także w Warszawie. Najchłodniej 17 w Zakopanem.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Żegnamy reklamy.
0: Niemal 10 minut po 7.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś na linii Gdańsk, Warszawa, cała Polska, cały świat. W studiu Radia Gdańsk Dominik Lewicki i Michał Nogaś, a w Warszawie nad wszystkim czuwają Michał Jakubik, Monika Gosławska i

I Dariusz Pieruk. Polecamy się i wspólnie z Państwem szukamy nieoczywistych miejsc w naszych okolicach, takich, które można polecić na weekend, albo na wakacje, albo przy każdej okazji. 22 i 7 trójek. MGMT zaczynają tę godzinę. Kids, dzieciaki.

Tak to się rozpędza, tak to się otwiera. Tego będziemy dziś słuchać najczęściej. From Down Here to tytuł. Nowy singiel, piosenka dnia, powraca Lola Young.

0: Tak brzmi nowy singiel Lolly Young, From Down Here, piosenka dnia. Dziś najczęściej na naszej antenie się będzie pojawiać, a ja przypomnę, Marta Malinowska po 10:00 zaprasza na Nowe w Piątek. A przed nami...
1: Dobrze się czyta.
0: Opowieść o nowej książce, którą polecam, po którą warto sięgnąć. Od razu to powiem, bo przychodzi taki moment w mailach, gdy pojawiają się pytania o tytuł książki. Rozmowy są nagrywane. To jest tytuł. Książkę przełożyła Agnieszka Walulik. Po angielsku tytuł brzmi Calls May Be Recorded, czyli rozmowy są nagrywane. Autorką tej książki jest Katarina Volkmer. Nazwisko brzmi z niemiecka i dobrze, z niemieckiego. Urodziła się w Niemczech, Katarina, ale od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii i po angielsku pisze. To nie jest jej pierwsza książka, która się ukazuje w Polsce. Poprzednia nosiła tytuł Wizyta i była równie szalona i zaskakująca jak ta nowa. Tamta powieść toczyła się w gabinecie psychoterapeuty. Ta toczy się w siedzibie call center. A głównym bohaterem książki Katariny jest Jimmy. Jego imię może zwieść na pierwszy rzut oka. To Włoch, pracujący w londyńskim call center. W takiej firmie, która zajmuje się obsługą niezadowolonych klientów biura podróży. Dziwne telefony odbiera Jimmy w swojej pracy. Cała akcja powieści toczy się w ciągu jednego dnia, co ma znaczenie. 14 telefonów odbiera Jimmy od klientów niezadowolonych. 14 różnych sytuacji próbuje omówić z tymi, którzy dzwonią. Powiem więcej. Omawia je w sposób, bym tak powiedział, nie do końca rzetelny. Aha, może też warto powiedzieć przy okazji opowieści o tej książce, że rozmowy są nagrywane, to jest literatura dla dorosłych. To znaczy, tu się nie dzieje nic bardzo złego, ale język, którego używa Jimmy, a także sytuacje, z którymi się musi mierzyć, no raczej są dla osób już dojrzałych. Ktoś na przykład dzwoni i mówi, że ma... problemy takie oto, że w basenach hotelowych na Malediwach są kolejki i nie może sobie ta osoba zrobić zdjęcia, selfie w pustym basenie, bo wszędzie są ludzie dookoła. Taki to jest problem. Albo

Ktoś ma okna zbyt blisko okien innego budynku i wieczorami widzi tam różnego rodzaju sceny. Tu mrugam okiem. No właśnie, jak sobie z tym poradzić? Tego Jimmy się musi nauczyć, a właściwie nie chce się nauczyć, ponieważ jego prywatne życie przekłada się na zawodowe i wszystkie frustracje, niedociągnięcia, niechęć wobec ludzi przekłada się na to, jak funkcjonuje w pracy. I to jest bardzo zabawna warstwa tej książki. Myślę, że wielu tym, którzy pracy swojej codziennej nie lubią, to się przyda, żeby... No może to nie jest podręcznik, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, ale na pewno będzie to książka, która sprawi, że państwo się uśmiechną i pomyślą: nie mam najgorzej. Jimmy jest w znacznie trudniejszej sytuacji. Ale jest też druga warstwa tej książki, bo ona jest i zabawna, to jest satyra na pracę współczesną, na rynek call center i nie tylko, ale jest warstwa druga, jak mówię, i to jest opowieść o samotności, przejmującej, o takim poczuciu, że ciało nas zawodzi, nie wyglądamy tak, jak chcemy, a przez to nie możemy spotkać tej najważniejszej dla nas osoby w życiu. O tym też Jimmy dużo mówi, a przy okazji przekłada swoje troski, swoje smutki na kontakt z klientami call center. Wszystko to brzmi naprawdę zaskakująco. Jest to literatura, która, bym powiedział, bierze czytelnika pod włos. No ale jeżeli ktoś szuka takich nieoczywistych historii i chciałby się i uśmiechnąć, i zasmucić, a przede wszystkim zmierzyć się z tekstem, który trochę nas wytrąca z takiego poczucia komfortu, to rozmowy są nagrywane Katarzyny Folkmer. Są świetnym przykładem. To świetny przykład, ta powieść właśnie takiej prozy. Agnieszka Walulik przełożyła tę książkę. Ona jest niedługa. Powiem więcej. Ma dwie możliwości zakończenia. Alternatywną także wersję, zaskakującą. Gdyby ktoś chciał, może się do mnie odezwać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Rozmowy są nagrywane. Proza, no, dla dorosłych. Jeszcze raz to powiem. Możemy teraz podgrywać, panie Michale. Ja czekam na maile. michał.nogaś@polskieradio.pl. Wszystko dzieje się tu i teraz. Katarzyna Folkmer i jej powieść za nami, a przed nami zespół z Kanady. Arcade Fire, Everything Now.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
14: 7:30 w studiu w Warszawie Romuald Wójcik.
15: Za 2 godziny w prokuraturze krajowej ma się rozpocząć przesłuchanie w charakterze świadka szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania przez prezydenta Karola Nawrockiego. Para chińskich szpiegów aresztowana w Niemczech, mieszkające w Bawarii małżeństwo zbierało informacje o wojskowych technologiach. Oboje nawiązali kontakty z pracownikami uniwersytetów i instytutów badawczych. Skupiali się na inżynierii lotniczej, kosmicznej i sztucznej inteligencji. Podawali się za tłumaczy lub przedstawicieli firmy motoryzacyjnej. Część naukowców zgodziła się na wyjazdy do Chin, gdzie prowadzili płatne wykłady. Tyle, że zamiast zainteresowanych tematyką cywilów przychodzili pracownicy branży zbrojeniowej. Na ulicach Inowrocławia pojawiły się dodatkowe defibrylatory, które zakupiło miasto. Cęk w tym, że wciąż wielu mieszkańców nie wie nawet, czym są aparaty.

0: aparaty AED.
1: Ale słyszała pani o takich aparatach?
2: Nie słyszałam.
3: Nie, nie wiem.
1: Kompletnie, nie słyszał pan.
2: Nie spotkałam się, bo akurat nie byłam w takiej potrzebie, ani nikt mi się tak nie przydał.
1: Tego nie życzę oczywiście.
2: Nie życzę nikomu.
1: A gdzie mogą być takie aparaty, pani myśli?
2: No w tych dużych sklepach chyba, przy tych dużych sklepach na pewno, nie? W przychodniach.
1: W szkołach na przykład.
2: W szkołach też.
4: W ostatnim czasie na budynkach szkół podstawowych w Inowrocławiu oraz na budynkach miejskich obiektów sportowych, między innymi na hali widowiskowo-sportowej, na basenie Wodny Park, czy to też w palmiarni, zamontowano kolejne defibrylatory AED.
0: Z mieszkańcami Darią Knasiak z Urzędu Miasta rozmawiał Marcin Glapiak z Radia PIK. Kolejny serwis w trójce o 8.
5: Ekonomia przed nami, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 48 groszy, a oleju napędowego 6,91. Ceny maksymalne to jeden z elementów przedłużonego na razie do końca maja programu ceny paliwa niżej. Tymczasem coraz więcej ekspertów uważa, że program CPN jest za drogi i ma wady konstrukcyjne. Spośród 18 ekonomistów zapytanych o to przez Rzeczpospolitą, 11 opowiedziało się za wygaszeniem programu. Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni. Koszty wypoczynku można też spróbować obniżyć, podkreśla Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też tańsze kwatery, czy też pensjonaty. No a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
6: W tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy zagraniczne. Tutaj liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu. Na rynku hurtowym w Broniszach coraz więcej krajowych truskawek. Niestety z powodu pogody ich ceny nie spadają. Za owoce w hurcie trzeba zapłacić od 16 do 22 zł za kilogram, czyli o ponad 10% więcej niż rok temu. Fragment schodów z wieży Eiffla sprzedany na aukcji za ponad 450 tysięcy euro. Choć osiągnął cenę znacznie wyższą niż oczekiwano, to nie rekordową. W 2008 roku na aukcji w Nowym Jorku za inny fragment zapłacono przeszło 500 000 euro. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,24.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda przed nami, ale wcześniej mam tak opisany ten telefon. Oto jego nazwa. Zmysły. Halo?
10: Miejsca nieoczywiste powinny mieć też nieoczywisty sposób wyboru. Ja proponuję zasadę, gdzie mnie nogi poniosą. Albo gdzie mnie oczy zaprowadzą. Oczywiście, jeżeli słuch nas nie zmyli. Można też na tak zwanego czuja albo na miucha. Gdzie nie zajdziemy, na pewno będą to miejsca zmysłowe.
5: Na niucha, to mi się podoba. Brzmi jak takie mało używane imię. Dzisiaj na naszej stronie, na naszym profilu na Facebooku zdjęcie, złoty żuraw w tle, przód może mniej istotny, bo lekko siwiejący, ale tam można wpisywać pomysły na miejsca nieoczywiste, godne zobaczenia w Państwa okolicy i nie tylko. O, właśnie widzę, że pani Dorota wrzuciła zdjęcie, piękne i... Zaprasza do Zgorzelca, Görlitz, ale także byśmy sobie obejrzeli tam Górny Młyn. No dobrze, to ja patrzę na mapę pogodową. Dziś piątek, 22 maja, w okolicach pani Doroty, w tych, których poleca, będą 23 bezdeszczowe stopnie.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 24 minuty do 8. Czas, byśmy teraz zagrali piosenkę niedawnej jubilatki. 80 lat skończyła Cher kilka dni.

jeżeli mówimy o magicznych miejscach, które warto zwiedzić w czasie wakacji, to ja uważam takim naprawdę magicznym miejscem, jest Resel. Jest to coś pięknego, to miasteczko. Jest sama droga, która prowadzi nas od Świętej Rzeczki do Resla. Jest piękna, ponieważ wzdłuż drogi są stacji krzyżowej, a potem wjeżdżamy po prostu w miejsce, które jakby w którym czas by się zatrzymał. Niskie budynki, coś pięknego, po prostu cisza, spokój. No po prostu dla mnie osobiście to jest jeszcze piękniejsze miejsce niż na Zimie Szardzisku. Polecam wszystko.

0: Audycja poranna dziś ze studia Radia Gdańsk, ale my się przeniesiemy do studia Przemyśliwieckiej.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: W którym jest Agnieszka Lichnerowicz.
2: Melduje się. Dzień dobry.
0: To co tam prasa pisze, pani koleżanko, o sytuacji tak na północ i wschód byśmy się udali, czyli do Prybałtyki?
2: To jest tak, że oczywiście jest i sport, hokej na Łotwie, koszykówka w Litwie, ale to, o czym szczególnie dużo jest w mediach dziś, wczoraj i w ostatnich dniach w Litwie, Łotwie i Estonii, to jest oczywiście z jednej strony fala incydentów z dronami, ale co ważne i wydaje mi się, że nigdy dość podkreślać, tym incydentom towarzyszy potężny atak dezinformacyjny na te kraje. Może nawet od tego bym zaczęła, bo w ubiegłym tygodniu byłam w Łotwie, już wówczas podkreślali eksperci, że to, co się dzieje, to jest to, że Rosja próbuje przekonać własne społeczeństwo, ale też wytworzyć taką narrację, że oto z Łotwy czy Litwy startują w kierunku Rosji wrogie drony i że te kraje NATO są właśnie przestrzenią, z której

0: atakuje się Rosję i to zarówno NATO, jak i przedstawiciele Litwy, Łotwy, o tym jest sporo w portalach dzisiaj rano, podkreślają, że wspierają Ukrainę, ale nie są przestrzenią, z której te drony startują. Ta narracja ma oczywiście z jednej strony pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że jest atakowane przez całe NATO, no a z drugiej strony potencjalnie taka jest obawa dać pretekst do jakichś innych ataków ze strony Rosji na państwa bałtyckie. Wczoraj, o czym też można dzisiaj przeczytać w tych głównych łotewskich i litewskich portalach, znowu były alerty. Do Łotwy wleciał kolejny dron ze strony Białorusi i to się oczywiście wiąże z różnego rodzaju kłopotami, to znaczy wstrzymywany jest na przykład ruch pociągów. Jeżeli chodzi o to, co działo się w Wilnie przedwczoraj, to był taki dosyć duży alert, to on miał skalę do tego stopnia, że władze były ewakuowane do schronów od czasu do czasu z powodu prowokacji białorusko-rosyjskich w Wilnie. Lotnisko jest paraliżowane, więc to są konkretne skutki, z którymi mieszkańcy państw bałtyckich muszą się mierzyć. No i znów to, co wydaje mi się warte podkreślenia, że to jest to, że łotewskie media przy okazji podkreślają, co należy w sytuacji takiego incydentu dronowego robić, czyli że chować się w mieszkaniu za dwoma, a tak naprawdę trzema ścianami najlepiej, żeby być najbezpieczniejszym. Tego rodzaju informacji też, co to jest wojna elektroniczna, skąd te drony w Łotwę wlatują, bo to są często ukraińskie drony, które atakowały rosyjską infrastrukturę militarną i energetyczno-przemysłową i prawdopodobnie też takie spekulacje czy ekspertyzy można znaleźć w bałtyckich mediach. One jednak są celowo przez Rosję przekierowywane właśnie w kierunku państw bałtyckich. W Estonii z kolei można znaleźć takie trochę, powiedziała, triumfalne teksty o tym, że no, Estonia radzi sobie najlepiej, bo Estonia w tym tygodniu w Estonii misja NATO zestrzeliła z myśliwca jeden z takich dronów, że właśnie Estończycy jednak mają dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje, bo przypomnijmy, w Łotwie w konsekwencji upadł rząd takiego ataku wcześniejszego dronowego. Ale to jeszcze nie wszystko, co jest w mediach. Wydaje mi się, że ciekawe jest, są łotewskie doniesienia, analizy mniej. W Europie zauważyliśmy raport Demografia Europy, który został opublikowany. No i z niego wynika coś, co też już Łotysze wiedzieli, że są najszybciej wyludniającym się, czy najszybciej tracącym populację krajem Unii Europejskiej, bo w ciągu ostatnich 20 lat stracili 17% mieszkańców, ale oczywiście zmagają się z tego rodzaju wyludnieniami, jeżeli mogę, inne kraje. Polska jest również wśród tych, które wyjątkowo szybko tracą mieszkańców. No a w wypadku tak małego, niedużego kraju jak Łotwa, to jest oczywiście duże wyzwanie i problem.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Agnieszka Lichnerowicz, dziękuję bardzo. Trzymamy rękę na pulsie. Kolejne doniesienia ze świata w audycji popołudniowej i oczywiście jutro w audycji międzynarodowej. No to teraz piosenkę poprosimy.

0: Sezon się zaczyna, o tym śpiewa Dawid Podsiadło. Sezon na podróże wakacyjne także. Dzisiaj w audycji porannej pytamy o nieoczywiste, godne polecenia miejsca w Państwa okolicy. Ciekawe, czy takie miejsce ma Roch Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam zdecydowanie.
0: No właśnie,
1: ja mam w swojej okolicy po praskiej stronie Warszawy bardzo wiele takich mokradeł, bagien, trochę lasków na Elsnerowie, między innymi w okolicach Wawra. To takie nieoczywiste miejsca, można się zawsze przejść. Chyba, że liczyłeś na coś bardziej imponującego, ambitnego, ale
0: nie,
1: to
0: ale
1: musisz mi wybaczyć.
0: Rochin z Bazin z ciebie teraz wyszedł na antenie programu trzeciego, chciałem powiedzieć.
1: Sprażin.
0: No dobrze, to można śladami Rocha Kowalskiego udać się na bagna. Zupełnie bez związku, o polityce teraz będzie. Kto w audycji twojej o 8.13 w rozmowie politycznej dziś?
1: Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Lewicy. Porozmawiamy oczywiście o tym zaskakującym twicie. Wczorajszego wieczoru Donald Trump poinformował, że jednak dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Co oznacza ta liczba? W jakim charakterze trafią ci żołnierze? O to zapytam Andrzeja Szejnę. Będziemy także rozmawiać o flotylli, która próbowała popłynąć na pomoc strefie Gazy, ale została zatrzymana przez Izrael. W konsekwencji sposobu zatrzymania między innymi polskich obywateli MSZ zdecydowało, że minister bezpieczeństwa Izraela nie będzie miał wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to jedyne konsekwencje? To także pytanie do Andrzeja Szejny. I na koniec kwestia krakowskiego referendum, które już w niedzielę krakowianie będą decydować, czy odwołać w referendum prezydenta i Radę Miasta. I chyba na koniec tak wspominałeś o tym, że to sezon się rozpoczyna. Ja mam nadzieję, że ten sezon polityczny to już powoli dobiega końca i politycy w końcu dadzą nam od siebie odetchnąć i pojadą na wakacje.
0: No tak. Dodajmy tylko, że właściwie kluczowa w sytuacji tego, co się wydarzy w Krakowie, będzie frekwencja.
1: Tak, zdecydowanie, bo to od frekwencji zależy, czy referendum będzie w ogóle wiążące, to znaczy, czy niezależnie od wyniku tego referendum doprowadzi do odwołania prezydenta i Rady Miasta. To musi zagłosować mniej więcej 4/5 osób, które głosowały w wyborach, które powoływały tę władzę, czyli w wyborach lokalnych z 2024 roku. Oczywiście rzecz jasna. Na razie badania nie przesądzają tego. Wiele wskazuje na to, że być może do odwołania prezydenta dojdzie.
0: O tym dziś między innymi o 8.13 w rozmowie politycznej. Roch Kowalski, dziękuję,
1: zapraszam.
0: I zapraszam. A my się przenosimy do warszawskiego ZOO. Dariusz Pieruk i Andrzej Kruszewicz.
2: Wśród zwierząt.
3: Czy można się zaprzyjaźnić z dziko żyjącym ptakiem? Czy można i czy warto? No i czy powinniśmy to robić?
4: Oczywiście, że można i oczywiście, że warto. Znam kobietę, pani Ela, która w łazienkach ma zaprzyjaźnione wrony. Te wrony zna od lat. Może o nich długie historie opowiadać. One ją rozpoznają i ona im przynosi pokarmy. I one dokładnie wszystko wiedzą. Towarzyszą jej przy tych spacerach i ona rozpoznaje te swoje wrony, a wrony rozpoznają ją, więc warto. W łazienkach są też sikory, które mają swoich ulubionych opiekunów i przychodzą i z ręki biorą

0: pokarm. To też jest bardzo miłe. Podobnie z kaczkami i łabędziami. Też rozpoznają osoby, które są stawy i wiedzą, czego się spodziewać po danej osobie. Więc oczywiście można. Można. Natomiast nie róbmy tego w lesie. W parku możemy sobie na to pozwolić, czy w ogródku. Ale nie róbmy tego w lesie, no bo nie wszyscy ludzie, którzy do lasu przychodzą, będą chcieli mieć zwierzę takie, które nie będzie się ich bało. Może takie zwierzę być oskarżone o wściekliznę, o niecne zamiary, agresję, więc w lesie tego nie róbmy. Ale w miejskim parku czy we własnym ogródku jak najbardziej możemy próbować te ptaki czy inne zwierzęta, które tam są, możemy próbować oswajać i będzie to bardzo miłe doznanie.
1: A jak nawiązać kontakt z wroną? No nie wystarczy, że przyjdziemy do parku i powiemy halo wrona, tutaj proszę bardzo, tutaj mam orzeszki albo cokolwiek, chcę nawiązać kontakt. No coś musimy zrobić.
0: Trzeba tak jak w starych powieściach o Indianach, jak z Winnetou, po prostu orzeszek trzeba jej pokazać, położyć i odejść. Pokazać, położyć i odejść. Po pewnym czasie ten dystans będzie się skracał. To samo z wiewiórkami w łazienkach. Wystarczy pokazać orzeszek i ona już będzie stała słupka, albo nawet wejdzie na nas po ten orzeszek. Więc cierpliwością. To ludzie starsi mają więcej czasu i mają więcej cierpliwości i oni odnoszą sukces. Za szybkie ruchy, zbyt nerwowa atmosfera, to nie sprzyja temu. Więc dużo cierpliwości, powolutku i spokojnie wszystko można osiągnąć.
1: No dobrze, ale jak trafić ciągle na tą samą wronę? Co zrobić, żeby to nie była za każdym razem inna wrona, bo wtedy cała robota na nic.
0: Wrony są terytorialne, więc jeżeli będziemy robili to w tym samym miejscu, przy tej samej ławeczce, możemy sobie położyć orzeszek na końcu ławeczki, a usiąść na drugim końcu. Nie patrzeć na wronę, nie patrzeć na nią bezpośrednio, bo to ją będzie denerwowało, na początku przynajmniej, ale powolutku ten dystans możemy potem zmniejszać, a kiedyś być może taka wrona przyjdzie i będzie brała nam z ręki. Ja znam takie przypadki. Właśnie pani Ela ma swoje zaprzyjaźnione wrony i godzinami może o nich opowiadać.
2: Zwierząt.
3: Dziękujemy. Halo, halo.
4: Jestem w ogóle mieszkańcem Olsztyna i przed chwilą wypowiadał się słuchacz odnośnie reszla. Byłem niedawno w reszlu też pierwszy raz, aż trudno się przyznać, że dopiero teraz i rzeczywiście reszel jest godny polecenia, bo tak jak mówił słuchacz, jest to rzeczywiście magiczne miejsce, które każdy powinien odwiedzić. Po drodze jeszcze jest Święta Lipka, różne te kręte dróżki, no po prostu sprawia to naprawdę magiczne wrażenie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Piątek, 22 dzień maja, 8 minęła. Michał Nogaś, dzień dobry. Dziś audycja poranna z Gdańska, ale serwis z Myśliwieckiej. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
14: Polska czeka na szczegóły w sprawie wojsk USA. Donald Trump zapowiedział wysłanie 5000 żołnierzy.
15: Po tragedii w żłobku w Ząbkach i śmierci dwulatka rusza pilna kontrola Ministerstwa Rodziny.
14: Dziennikarze Trójki z prestiżową nagrodą Anna Dudzińska i Michał Matus docenieni za reportaż o tragedii Heweliusza.
15: Zaczynamy od komentarzy do zapowiedzi Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi o sukcesie polskiego prezydenta.
14: Bartosz Grodecki napisał, że to efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich. Dodał, że zwiększenie kontyngentu sił zbrojnych USA to doskonała wiadomość dla Polski.
15: Lekko sceptyczny, ale pełen nadziei jest poseł Centrum Sławomir Ćwik.

0: Gość Polskiego Radia mówi, że czas pokaże, co oznacza ta zapowiedź.
1: Przyznam się, że będę tutaj trochę w roli niewiernego Tomasza. Jak zobaczę, to uwierzę. Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy, że nie zostanie zmieniona przez Peta Hexeta i J.D. Vansa i że ci żołnierze w Polsce się znajdą, tak jak było to umawiane pomiędzy Rzeczpospolitą a administracją Stanów Zjednoczonych.
0: Równo tydzień temu szef Pentagonu anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy nad Wisłę.
2: Nie wiadomo, czy wczorajsza zapowiedź Donalda Trumpa oznacza zwiększenie liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy cofnięcie wcześniejszej decyzji o zawieszeniu rotacji.
0: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy.
2: Rusza pilna kontrola Ministerstwa Rodziny po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach i śmierci dwuletniego chłopca. Dziecko utonęło w oczku wodnym.
0: Okoliczności tragedii wyjaśniają także policjanci pod nadzorem prokuratora.
3: Do tragedii doszło w środę po południu. Dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
4: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
3: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
5: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci.
6: To jest naprawdę okropna tragedia.
5: No ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
3: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Za półtorej godziny w prokuraturze krajowej ma rozpocząć się przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki został wezwany jako świadek.
2: Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura chce sprawdzić, czy Zbigniew Bogucki nie złamał prawa, pomagając prezydentowi.
7: Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
0: W tej samej sprawie na przesłuchanie zostali wezwani także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta.
2: Ukraińskie drony zaatakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Płonie rafineria w Niżnym Nowogrodzie.
0: Czasowo zamknięto moskiewskie lotniska. Bezzałogowce uderzyły także w cele na terenach okupowanych przez Rosjan w Donbasie i na Krymie.
8: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil, znajdującą się w rejonie Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał czasowo wstrzymać produkcję. W maju Rosjanie po atakach dronów wyłączyli na czas remontu kilka rafinerii, w tym w rejonie Moskwy, Syzrania, Tuapse, Petersburga i Permu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w internecie o zestrzeleniu drona lecącego w kierunku centrum Moskwy. W rejonie stolicy czasowo zamknięte były lotniska do Dziedowo, Żukowski i Wnukowo. W związku z atakami dronów ograniczono także ruch lotniczy w Czeboksarach, Kazaniu i kilku innych miastach Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026 Anna Dudzińska i Michał Mato zostali uhonorowani za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz, odcinek 5, Kamień.
0: Jury konkursu artystycznych form radiowych wyróżniło naszych dziennikarzy za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów.
9: To jest wielkie wzruszenie naprawdę, docenienie, bardzo trudna praca, wiele miesięcy, wiele tygodni, bardzo trudne rozmowy.
10: Dla mnie to jest wielki zaszczyt też, że przy tak wielu znakomitych pracach, których słuchaliśmy przez te ostatnie 4 dni warsztatów, wybrano akurat naszą.
0: Mówili po odebraniu nagrody Anna Dudzińska i Michał Matus.
2: Całego podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz można posłuchać na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl.
0: A o 8.31 Michał Nogaś będzie rozmawiał z Anną Dudzińską i Michałem Matusem.
2: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Czas na wyniki, wyniki. Norbert Michalak.
13: Polscy tenisiści poznali swoich rywali w wielkoszlemowym turnieju French Open. Iga Świątek została rozstawiona z numerem 3 i trafiła na Australijkę Emerson Jones. Z kolei Magdalena Fręch w pierwszej rundzie zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. W turnieju głównym będzie też czwarta Polka Maja Chwalińska. Wyniki losowania ocenia trener.

0: Trener tenisa Tomasz Iwański.
1: Nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a to, co się wydarzy później, to będzie konsekwencją pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego meczu, bo to naprawdę te wszystkie gdybania, kto z kim zagra w trzeciej rundzie, a kto z kim zagra w czwartej rundzie, nie mają żadnego znaczenia i należy się skupić po prostu na tym meczu, który jest aktualnie do zagrania, a potem zastanawiać się na następnym. Losowanie jak losowanie na Roland Garros.
0: Początek turnieju Roland Garros w niedzielę. Polskie siatkarki rozpoczynają sezon na razie od towarzyskiego turnieju w Genui. To bezpośrednie przygotowania do Ligi Narodów, która rozpocznie się 3 czerwca. W składzie drużyny trenera Stefano Lavarriniego na ten turniej znalazła się Maja Koput, 19-letnia środkowa chemika Police.
2: Na pewno czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji, ale też wiem, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować sobie miejsce w tym składzie.
0: Polki dziś zagrają z Turczynkami, początek o 17:00, w pozostałych spotkaniach zmierzą się z Serbkami i z Włoszkami. Piłkarze Górnika Zabrze mają nowego właściciela. Oficjalnie został nim piłkarz tego klubu, Łukasz Podolski. Podpisano stosowną umowę, na mocy której firma piłkarza objęła 86% akcji i stała się większościowym udziałowcem klubu.
3: Cieszę się, że dzisiaj się to wydarzyło. Nieoficjalnie, ale już jestem tak właścicielem przez większy okres, bo dużo w tym klubie robię i dużo też spędzam czasu, żeby to wszystko poszło do przodu. Na razie nie mam tam wielkiej rewolucji, że nagle Górnik będzie innym klubem. Działa ten klub fajnie, widać. Żadne deklaracje tu nie muszę składać. Trzeba to spokojnie budować, nie na wariata.
0: Mówił nowy właściciel Górnika Łukasz Podolski, a ponownie o sporcie kilka minut po 9:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Weekend będzie cieplutki. Powyżej 20 stopni wskazywać będą termometry właściwie w całej Polsce. Dziś poza Podhalem i okolicami miasta o nazwie Kołobrzeg będzie właśnie 20 albo więcej. Najcieplej na Mazowszu i w województwie lubuskim.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22:00. Piotr Metz.
7: Autopromocja.
6: Audycja poranna w piątek, 9 minut po 8:00.
4: Zapraszamy do Trójki.
6: Dzisiaj na linii, przypomnę, Gdańsk, Warszawa, cała Polska, cały świat. W Gdańsku jesteśmy z Dominikiem Lewickim, Michał Nogaś, a przy Myśliwieckiej w Warszawie Michał Jakubik, Monika Gosławska i Dariusz Pieruk. Przypomnę też, że wciąż zbieramy propozycje, gdy chodzi o miejsca godne uwagi i odwiedzenia w Państwa okolicy. 22,7 Trójek i nasz profil na Facebooku. Tam złoty żuraw na zdjęciu, uchwycony przeze mnie w okolicy Teatru Szekspirowskiego tu w Gdańsku. Proszę zobaczyć, jakie cudeńko. A teraz może byśmy się, Michał, przenieśli do epoki kamienia łupanego.

0: Jabba dabba du! Dochodzi 8:13.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Roch Kowalski, w zastępstwie Renaty Grochal mówię Państwu dzień dobry, a w naszym studiu jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Kto przekonał Donalda Trumpa do zmiany stanowiska w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce?
3: No tak, wydaje się, że to była wspólna inicjatywa i ofensywa dyplomatyczna Polski, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, premier, również minister spraw zagranicznych, ale też otoczenie prezydenta. Tak to widzę, ponieważ w którymś momencie wszystkie jakieś niesnaski zamilkły, a naprawdę wszystkie ręce na pokład, bo sytuacja, którą zresztą przewidywaliśmy jako rząd, wynikająca z Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, wydawała się bardzo poważna, mianowicie zatrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce w sytuacji, w której front ukraiński, krótko mówiąc, i sytuacja się nie zmieniła, nie tylko wizerunkowo, była zagrażająca dla Polski, dla NATO, dla Ukrainy, a była prezentem dla Rosji, ale również pokazywała jednak pewną dezorganizację decyzyjną.
2: Jasna sprawa, panie ministrze. Tylko prezydent Trump napisał wprost, że to ze względu na prezydenta Karola Nawrockiego, na to, że go poparł w wyborach prezydenckich w Polsce i na jego zwycięstwo, prezydent Trump decyduje o przesłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Tam nie ma mowy o względach geopolitycznych, o względach bezpieczeństwa czy wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
3: No tak, ale ja uważam, że nie przywiązywalibyśmy chyba większej wagi do tego, jak to argumentuje pan prezydent Trump, ponieważ on wszędzie oczywiście stara się wspierać swoich sojuszników, tak jak wspierał na Węgrzech pana premiera Orbana, tak wspierał pana prezydenta Nawrockiego, pewnie w wyborach zbliżających się w Polsce za rok. Może też kogoś poprze, nie wiem.
2: A to nie jest tak, że to jest po prostu sukces Pałacu Prezydenckiego i Karola Nawrockiego osobiście?
3: Proszę pana, gdybym szedł tym tropem myślenia, to uznałbym, że czasowe zatrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce jest porażką Karola Nawrockiego, a nigdy tego nie powiedziałem. Tak samo nie uważam, że dzisiaj wznowienie tej rotacji jest jego sukcesem. Uważam, że równie ważna była misja ministra Zalewskiego, ministra Tomczyka, czy rozmowa przede wszystkim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Pittem Hegsethem, ponieważ nasze relacje polsko-amerykańskie oparte nie tylko na członkostwie Polski w NATO, na wykonywaniu przez Polskę zobowiązań finansowych, na modernizację polskiej armii. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o Europę, nie tylko wywiązywaniu się z naszych zobowiązań, również tych haskich NATO, ale wszelkich zobowiązań wynikających z naszego pozycji i umiejscowienia na wschodniej flance NATO. To przecież polski rząd zaproponował program SAFE, pierwszy tego typu program w Unii Europejskiej, rozbudowy i modernizacji armii krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zresztą są w

w NATO za pieniądze europejskie i Polska najwięcej na tym skorzystała, więc ja widziałbym to nieco szerzej i tak jak wcześniej ta dyskusja szła w złym kierunku, czyli przede wszystkim ze strony PiS-u wykorzystywania sytuacji do budowania czy produkcji amunicji politycznej na wybory wewnętrzne i spory

0: momencie Karola Nawrockiego.
1: No dobrze, no to w takim razie dziękujemy panu prezydentowi, że włączył się do działań rządu, a tak naprawdę przed nami jest ciężka praca, bo uważam, że to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, po pierwsze potwierdza diagnozę, którą postawił polski rząd. Po uważnym zapoznaniu się z dokumentem, jakim nazywa się Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą mówi o zmniejszeniu obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. I to się na naszych oczach dzieje. W związku z tym musimy na to odpowiedzieć. Odpowiadamy modernizacją sił zbrojnych i to dotyczy innych krajów Unii Europejskiej. Współpracujemy z Włochami, z Francją, z Wielką Brytanią. Budujemy sojusze dwustronne. To, co dla mnie jest ważne, poza tym, że jest jakby sobie tego nie wyobrazić, jakiś tam sukces pan prezydent przypisuje sobie propagandowy, chociaż proszę tego w żaden sposób nie odebrać, bo to jest taki sytuacyjny żart, ale przestrzegam z polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tej poważnej sytuacji z pana prezydenta Karola Nawrockiego robili Onufrego za głowę, bo to jest poważny polityk, który zachował się przynajmniej w tej okazji poważnie. Natomiast to, co jest według mnie chyba najważniejsze, to to, co przyniósł i przywiózł ze sobą informację pan minister Zalecki. A mianowicie to, że ta obecność Stanów Zjednoczonych może zmienić się na rotacyjną. Dla nas rodzi się...
0: Stałą.
1: Z rotacyjnej na stałą.
0: No właśnie, to jest moje pytanie. Czy my wiemy, jaki charakter, o czym pisze Donald Trump? Czy to jest, czy tych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, to jest 4 tysiące, które miało trafić w ramach rotacji plus 1000? Jaki będzie ich charakter, ich obecności, stały czy rotacyjny? Czy my w ogóle wiemy, czy rząd wie cokolwiek, co prezydent Trump miał na myśli?
1: Myślę, że nikt nie wie jeszcze tego, nawet sami Amerykanie, ponieważ jak już wspomniałem, zatrzymanie rotacji wojsk amerykańskich wyglądało na chaotyczne. Tą decyzję władze amerykańskie zatrzymało ostatecznie, kropkę nad i postawił najpierw prezydent Vance, a ostatecznie już pan prezydent Trump. I dzisiaj zapowiedzi, że ta obecność mogłaby się zmienić z rotacyjnej na stałą, jest kolejnym bardzo ważnym sygnałem dla Polski, dla NATO, bo to by oznaczało, że może to dotyczyć obecności wielotysięcznej brygady, a może na przykład eskadry samolotów.
0: Może kancelaria prezydenta wie, jaki jest charakter tych wojsk. Rozmawialiście z kancelarią prezydenta? W ogóle były jakiekolwiek informacje ze strony Pałacu Prezydenckiego do MSZ-u? Jak wyglądają te negocjacje?
1: Jeśli chodzi o te ostatnie, można powiedzieć, dni i ofensywę dyplomatyczną rządu, współpraca między prezydentem a rządem była ścisła i może bardziej była ona widoczna na linii minister obrony narodowej i prezydent. Polska dyplomacja prowadziła działania osłaniające, w związku z tym również dzisiaj obecny jest w Szwecji na spotkaniu w formacie ministrów spraw zagranicznych NATO wicepremier Radosław Sikorski, gdzie będzie rozmowa o tych konkretnych rzeczach, które pan też pyta. Tak, i będzie i ta rozmowa może przynieść nam pewne konkretne informacje. Dlaczego? Dlatego, że nas czeka szczyt w Ankarze w lipcu, który odpowie na wiele pytań. Między innymi, jaka ma być forma współpracy w ramach NATO, tak zwanego 3.0. W jaki sposób dalej rozbudowywać łańcuch współpracy, łańcuch dostaw, odporność przemysłów zbrojeniowych, łańcuch dostaw broni i w jaki sposób ma to odpowiadać na wyzwania, nowe wyzwania, które przed nami stoją.
0: Żeby skonkludować ten wątek, bo na pewno dobrze, że udało się rozwiązać ten kryzys, zażegnać ten kryzys. Natomiast pytanie jest, jaka lekcja z tego płynie, to po pierwsze, a po drugie, jak według pana do tego doszło? To znaczy, czy Donald Trump najpierw podjął decyzję o wstrzymaniu tej relokacji amerykańskich żołnierzy, a następnie pod naporem polskiej klasy politycznej się z tego wycofał?
1: Po pierwsze, lekcja jest następująca. Nie możemy podchodzić do naszych relacji polsko-amerykańskich z jakimkolwiek hura optymizmem. Powinniśmy podchodzić w sposób chłodny, w sposób pragmatyczny, gdyż nasze relacje, bardzo dobre, powinny się opierać i powinniśmy mieć świadomość, że będą dla nas coraz trudniejsze i coraz kosztowniejsze.
0: Coraz mniej pewne.
1: nie wiem, czy coraz mniej pewne, bo mogą być bardzo stabilne i bardzo pewne, ale będą trudniejsze i kosztowniejsze i oparte na bardzo pragmatycznych podstawach wynikających z jasnej strategii Stanów Zjednoczonych wycofywania się z Europy, ograniczenia swojej obecności. To jest pierwsza lekcja. Druga lekcja

0: Lekcja jest następująca, że w kwestiach bezpieczeństwa polityki zagranicznej konieczna jest dla dobra Polski współpraca między rządem a prezydentem. Kiedy tej współpracy nie ma, to w sytuacjach krytycznych, jak na przykład chaotyczna decyzja o zatrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich w Polsce, trudno jest zbudować natychmiastowy front i wspólne stanowisko, choć oczywiste, reprezentować wobec Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Jeżeli to się udaje, okazuje się, że możemy być bardzo szybko skuteczni. I według mnie trzecia lekcja, która z tego wynika, jest taka, że plan rządu modernizacji sił zbrojnych, również z użyciem programu SAFE, współpraca w ramach krajów Unii Europejskiej, członków NATO i podpisywanie umów dwustronnych jak z Francją, z Wielką Brytanią, Niemcami, przewidujące wzajemną pomoc w sytuacji napaści na którykolwiek z nich, to jest właśnie kierunek polskiego rządu, który powinien wspierać prezydent.
1: Krótkie pytanie i krótka odpowiedź może się zawrzeć w słowach tak lub nie. Czy Polska musiała ponieść jakąś cenę, coś prezydentowi Trumpowi zaoferować w zamian za tę deklarację o 5000 żołnierzy wysłanych do Polski?
0: Polska nie musiała ponieść żadnych dodatkowych kosztów.
1: To nie była transakcja.
0: To nie była transakcja. Wydaje mi się, że wskutek, można powiedzieć, chaotycznej decyzji, nieprzemyślanej decyzji związanej z wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z Europy, w pierwszym, można powiedzieć, momencie wydawało się, że Polska ucierpi. Teraz okazuje się, że nie, jako ważny element przede wszystkim polityki NATO i wschodniej polityki NATO. Natomiast chyba udało się uświadomić klasie politycznej całej Stanów Zjednoczonych, jak ważnym partnerem jest Polska i jednocześnie partnerem zasługującym na szacunek.
1: Zmieniamy temat, panie ministrze. Wczoraj w MSZ-cie polskim był szarż afery Izraela w związku z zatrzymaniem dwóch Polaków, którzy brali udział w flotylii, która płynęła z kolei na pomoc w strefie Gazy. Wszystkich 420 zatrzymanych zostało potraktowanych przez izraelskie siły w sposób niehumanitarny. Zostali skuci, mieli klęczeć, mieli z tyłu skute ręce. Drwił z nich minister bezpieczeństwa Ben Gwir. Czy Izrael przeprosił za zachowanie wobec polskich obywateli?
0: Nie znam takich słów, które by można uznać za przeprosiny. Nie wiem, czy w ogóle jest szansa na to, żeby ktokolwiek mógł w sposób skuteczny przeprosić za takie zachowanie. To mógłby uczynić ewentualnie premier czy prezydent Izraela w jakiś bardziej wymownym sposób. Natomiast problemem jest i sam minister. Nie poczuwa się do winy, bo widziałem jego wypowiedzi w Knesecie, gdzie uważa, że on postąpił słusznie i on broni interesu Izraela.
1: Dlaczego polska polityka względem Izraela jest tak miękka?
0: Nie, już nie jest miękka. Natychmiastowa reakcja. W tej konkretnej sytuacji reakcja polskiego rządu, ministra spraw zagranicznych, ministra spraw wewnętrznych była szybka i właściwa.
1: W tej sytuacji tak, bo jak poprzednio Polacy zostali zatrzymani w ramach flotylii, to minister Sikorski mówił, że ostrzegał, żeby tam nie płynęli.
0: Tak, ostrzegaliśmy o skutkach i konsekwencjach tego typu działań, bo chcieliśmy mieć pewność, że te osoby, które oczywiście działając w imię szlachetnych intencji, miały świadomość, na co się narażają. Tak? I to o to tu chodziło ministrowi Sikorskiemu. On nie potępiał ich działania, tylko uwypuklał, że podejmowali ryzyko, którego byli świadomi. Natomiast to, że dochodzi do takich sytuacji jak ta, to nie znaczy, że polska dyplomacja nie działa błyskawicznie.
1: Działa adekwatnie do tego, jak zachowuje się Izrael. To znaczy, czy uznanie ministra bezpieczeństwa, pana Ben-Gwira, na terenie Polski za persona non grata, to jest adekwatne działanie, odpowiednie, wystarczająco twarde?
0: Jest to wystarczająco twardy w konkretnej tej sprawie. Przypominam również, że nasi obywatelki oraz student, obcokrajowiec z Polski, zostali zaopiekowani. Dzisiaj wracają, a może już wrócili do Polski w tym momencie, gdy rozmawiamy. Natomiast do Izraela, to wydaje mi się, że po tym działaniu nieodpowiedzialnym, a wręcz powiedziałbym obrzydliwym, Izrael będzie jeszcze trudniej sytuacji na arenie międzynarodowej, to po pierwsze. A po drugie, ja zadaję sobie pewne proste pytanie, dokąd zmierza świat po zerwaniu tego i zburzeniu pewnego ładu międzynarodowego, gdzie instytucje międzynarodowe jak ONZ i inne nie są w stanie działać.
1: Ja też sobie zadaję to pytanie. Dlaczego, dokąd zmierza świat, w którym Władimir Putin jest światowym, czy przynajmniej świat chce, żeby był pariasem, natomiast Benjamin Netanyahu traktowany jest jak zupełnie normalny partner, a różnice pomiędzy ich działaniami zbrodniczymi, wojennymi są niewielkie.
0: Nie jest traktowany Benjamin Netanyahu w sposób inny niż prezydent Putin, czy

0: czy dyktator Putin, ponieważ na obydwóch ciążą odpowiednie zarzuty oraz europejski oraz nakaz aresztowany wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Przypominam, dla Międzynarodowego Trybunału Karnego Putin równa się Netanyahu.
1: Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Lewicy. Tutaj powoli rozstajemy się z słuchaczami Radiowej Trójki, ale dzisiaj sprawdzamy w Trójce, jakie są takie miejsca nieoczywiste w naszej okolicy do wypoczynku. To i pana zapytam, panie ministrze, czy pan ma takie swoje miejsce błogostanu?
0: To jeśli chodzi o wypoczynek, mówi pan w kraju, czy...
1: W kraju szukamy w Polsce takich miejsc.
0: Są dwa takie miejsca. To jest Trójmiasto i szczególnie Gdynia. A drugie to jest w moich rodzinnych stronach. Ja pochodzę z Końskich. Jest taka miejscowość wypoczynkowa w ramach gminy Końskiej, nazywa się Sielpia Wielka. Nie jest bardzo wielka, ale jest bardzo fajna.
1: Ale w pańskim sercu ma wielkie miejsce.
0: Szczególnie, że ja ją pamiętam od czasów dzieciństwa, więc jak byłem mały, to była bardzo duża dla mnie, bardzo.
1: Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Rozstajemy się z słuchaczami, były wiceminister spraw zagranicznych. Rozstajemy się z słuchaczami Radiowej Trójki, ale pozostajemy na YouTubie i w internecie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Żegnamy reklamy.
17: Witamy 8.31 i w studiu przy Myśliwieckiej Romualda Wójcika.
18: Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu Mark Rutte dodał, że wojskowi eksperci pracują nad szczegółami tego planu. Wydaje się, że to była wspólna inicjatywa i ofensywa dyplomatyczna Polski, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, premier, minister spraw zagranicznych, a także otoczenie prezydenta, powiedział w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
0: Tak to widzę w którymś momencie.

0: gdzie wszystkie jakieś niesnaski zamilkły, a naprawdę wszystkie ręce na pokład, bo sytuacja wydawała się bardzo poważna. Zatrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce, w sytuacji, w której front ukraiński i sytuacja się nie zmieniła, nie tylko wizerunkowo, była zagrażająca dla Polski, dla NATO, dla Ukrainy, a była prezentem dla Rosji.
1: Cała rozmowa z posłem Szejną na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przedstawi o 14:00 najnowsze informacje na temat epidemii eboli. 2 godziny wcześniej rozpocznie się briefing prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Pawła Grzesiowskiego dotyczący bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie. Od północy zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Lublinie. Dotyczy to sklepów i stacji benzynowych. Taką uchwałę przyjęli tamtejsi radni. Nikt nie był przeciwko, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Od początku roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Opolu i Kole. Od marca zakaz wszedł w życie w Kielcach. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
2: Halo, halo.
3: Ja chciałbym polecić na wakacje takie miasto, może jako wyzwanie bardziej, Radom. Myślę, że to jest dobry kierunek do wypromowania tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że chyba tam po prostu dopiero co można odkryć jakieś piękne miejsca, więc dla podróżników jak najbardziej polecam serdecznie.
2: Jako osoba, która urodziła się w Radomiu i spędziła tam 18 lat życia, chcę powiedzieć, że ten biorący mnie między innymi pod włos telefon nie wprowadził mnie w stan wrzenia, przeciwnie, zachęcam pana, by się pan tam udał i zobaczył, ile wspaniałych budynków jest w Radomiu do zobaczenia, ile wspaniałych kościołów, a nawet zamek do zwiedzenia. Wtedy czekam na telefon kolejny i na pewno się pan przekona, że nie chyba, a na pewno. W Radomiu dziś będą 23 stopnie, a w Bydgoszczy 22. Halo, halo. Na linii pierwszej z Bydgoszczy Anna Dudzińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A na linii numer 2 równie uśmiechnięty z Bydgoszczy Michał Matus. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Ja z Pomorza przez Warszawę łączę się z wami na Kujawach będącymi. Z gratulacjami przypomnę wczoraj Grand Prix 2026 dla Ani i Michała za 5. odcinek serialu 12 tysięcy dni Kamień. Dzisiaj, kiedy emocje już opadły, a my wciąż się cieszymy, a z nami cała Polska i świat, to jakie wam towarzyszą emocje, Aniu?
4: No ja o poranku odkrywałam te nieznane zakątki Bydgoszczy i ta radość jest jeszcze większa. Wszystko jakoś wydaje się bardziej kolorowe i wspaniałe. Naprawdę jesteśmy chyba bardzo dumni, zadowoleni. Cieszymy się, że no, państwo nadal mogą słuchać 12 tysięcy dni, czyli tego podcastu naszego serialu, który w Trójce udało się zrobić.
2: A powiedz, jeżeli mogę o to poprosić, bo nie wszyscy byli w Bydgoszczy wczoraj, co mówiło jury, jak motywowało główną nagrodę wam przyznaną, jakie to były argumenty, czego usłyszeliście, czego nowego się dowiedzieliście na temat swojej pracy?
4: Jestem przygotowana, zawsze jestem przygotowana, to mam i dyplom przed sobą. Proszę bardzo, za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. I oczywiście mówię to na uśmiechu, ale to jest wspaniałe jury. Piotr Salaber, Magdalena Grzebałkowska, Krzysztof Kiczek, Paweł Łysak i Irena Piłatowska-Mądry. Ludzie, którzy mam głębokie takie przekonanie, wiedzą co piszą.
2: Mistrzowie w różnych dziedzinach.
4: Tak. Właśnie, doskonale słuchają i to jest dla nas tym większa duma, że wszystko to zostało dostrzeżone w tym niezwykłym też i dla nas chyba w jakimś sposób opowieści w niezwykłym podcaście, który no, mówi i przypomina historię promu i tragedii promu Jan Heweliusz, ale przede wszystkim mówi właśnie o tym wielkim tragizmie i jest bardzo intymnym portretem ludzi, którzy no, mieli z tą tragedią coś wspólnego, a także odnalezieniem osób, które nigdy nie miały prawa, żeby coś o tym opowiedzieć.
2: To Anna Dudzińska, dla której ta nagroda jest 1,323 w karierze. Przypomnę, że Ania ma na swoim koncie m.in. Prix Italia, czyli radiowego Oscara, a dla Michała Matusa, który po raz pierwszy zawodowo spotkał się właśnie w Trójce z Anną Dudzińską, ta nagroda

0: A to wyróżnienie jest?
1: To wyróżnienie jest, no mogę powiedzieć, chyba drugim w takiej kategorii związanej z jakimiś takimi właśnie bardziej złożonymi audio produkcjami. No i jest to dla mnie bardzo wyjątkowe, no bo to jest bardzo ważna nagroda i mieliśmy też niesamowitą konkurencję, bo ja tutaj brałem udział w takich warsztatach, na których słuchaliśmy wszystkich 22 produkcji, zarówno słuchowisk, jak i reportaży, które przeszły preselekcję. I to były naprawdę znakomite dzieła i jeżeli wśród nich takie znakomite jury uznało nasze 12 tysięcy dni za najlepsze, to jest to bardzo, bardzo miłe uczucie.
0: To jeszcze na koniec w dwóch zdaniach, Michale. O czym piąty odcinek 12 tysięcy dni opowiada? Przypomnijmy.
1: 12 tysięcy dni, katastrofa promu Heweliusz, cały audioserial opowiada o tym, jak ludzie, którzy przeżyli tę katastrofę i ludzie, którzy stracili na niej swoich bliskich, radzą sobie z traumą i stratą. A w piątym odcinku poznajemy finał historii Agnieszki, polskiej dziewczynki, która spotkała się raptem 4 miesiące po katastrofie ze szwedzką rodziną, która straciła swojego ojca, męża na pokładzie promu. Agnieszka też jest z rodziny, która właśnie, w której aż trzy osoby zginęły na Heweliuszu, także to są... Ten piąty odcinek jest opisem też spotkania po 30 latach tej grupy, też wówczas w 93 roku małych dziewczynek, które teraz na powrót mogły się ze sobą spotkać i no i to jest właśnie ta opowieść o ich bólu, o ich stracie, ale też o ponownym spotkaniu.
0: Wszystko do znalezienia na naszej stronie i na platformach streamingowych. Anna Dudzińska i Michał Matus, przepraszam. Gratulacje.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Jesteście najlepsi. O sobie tego nie powiem. Do usłyszenia na naszej antenie. White. Biały. Tak jak ja teraz z

0: Nazwisko jednej z nich już się pojawiło, ale teraz będą w duecie, pani koleżanki.
1: Jak się starzeć bez godności?
2: Bardzo serdecznie witamy Państwa. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Nazywamy się Ewa Winnicka i
3: Magdalena Grzybołkowska.
2: I zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami pod adresem bezgodności@polskieradio.pl.
3: Bezgodności i bez polskich znaków.
2: I Ewo, proszę.
3: Ja chciałabym zaprosić Państwa na odcinek insajderski przeznaczony dla osób, które zapoznały się z całością naszej twórczości. Jak Państwo wiecie, w naszym podcaście i w poprzednich jego wcieleniach zmusiłyśmy nasze psy do mówienia i do występów przed kamerą. I tak trafiły one do show biznesu. I pierwszy rozdział ich występów w naszym podcaście to było czytanie poezji.
2: A przepraszam bardzo, ale twój pies bardzo długo się opierał z mówieniem poezji na antenie podcastu i najpierw to czytał poezję. Browar pozazdrościł, proszę Państwa, Browar to jest imię psa Ewy, tak. I Browar pozazdrościł i po prostu wystąpił potem też.
3: To prawda, że ma problemy jeszcze z czytaniem, bo on jest psem przedszkolnym, natomiast no umówmy się, że jest psem, a czego nie można powiedzieć o twoim psie, który jest świnką morską przebranym za chihuahuę.
2: To jest pomówienie, zobaczymy się w prokuraturze, tak.
3: Tak, Browarek jest owczarkiem australijskim w przedszkolu.
2: Który w życiu nie widział Australii.
3: Zostawmy to Magda, bo dobrze, po prostu nigdy nie skończy. To faktycznie kiedyś pójdziemy do sądu i musimy to jakoś rozstrzygnąć, kto jest kim w tej całej drużynie.
2: Natomiast w ogóle, proszę Państwa, już sam fakt, że ja może mam chihuahuę, który jest chomikiem, ale Ewka ma psa, który się nazywa jak piwo.
3: No więc Browarek idzie na spacer w naszej okolicy z naszym przyjacielem Mirkiem, który bardzo lubi wyprowadzać nasze psy. I nadjeżdżają rowerzyści, bo to są już okolice bardzo parkowe nad rzeczką. Browarek tak jak zwykle chce przywitać rowerzystów, albo ich przywrócić, albo coś jeszcze, no jakby...
2: Buzi dać, nie ugryźć.
3: Buzi dać, wiesz, no jakby wejść w jakąś taką głębszą interakcję. On lubi rowerzystów. I Mirek go powstrzymuje i mówi: Browar! I ci rowerzyści, jak zaczarowani, zatrzymują się, jeden do drugiego mówi: zobacz, to jest ten Browar.
2: Ojejku, jakie to jest super! Nasza sława po prostu nad rzeczkę sięga już. I nasza sława naszych psów.
3: Tak, to prawda, więc to jest jakby znaczące wydarzenie, wydaje mi się, w naszym w ogóle życiu takim zawodowym i uważam, że powinniśmy na tym budować, Magda, że jednak coś się zmieniło.
2: W ogóle co do imion psów, ja pamiętam, jak twój mąż kiedyś powiedział, że no on też ma takie psie imię.
3: To prawda.
2: Czy to jest on ma na imię niby Czarek, prawda, czyli Cezar, czyli no niby imię ludzkie.
3: Mój mąż wielokrotnie mi opowiadał i to być może było też zapowiedź jego jednak takiej kariery reportera.
2: Tak.
3: Kiedy...
2: Poczuł wtedy sławę i już nie mógł się od tego odczepić.
3: Tak, kiedy ludzie wołali na ulicy jego imię i on się odwracał, a to chodziło o jednak...
2: Tak, bo my jesteśmy pokoleniem, gdzie było mnóstwo pudelków, czarków. Ja pamiętam, że czarny pudelek to był Czarek. Pamiętasz? Czarki były.
3: Tak, albo podpalane kundle też.
2: No dobra, no to może...
3: Ale nie mogę tego mówić o kundle.
2: Tak, tak, nie, to były same rasowe czarki.
3: W każdym razie no, nasz pies, Browarek i też Totuś idzie drogą owczarka Lessie. Tak. Prawda? Lessie, wróć.
2: Albo psa, który jeździł koleją.
3: Tak, no ale ma taką przewagę, że jest prawdziwy, a nie z celuloidu.
2: Nie jest żadnego celuloidu. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, pocieszyć psy, że moja córeczka urocza, która ma na imię Tosia, ma imię po psie, na przykład, dla równowagi. Czyli po prostu pies moich przyjaciół miał na imię Tosia i to był tak uroczy pies, że pomyślałam sobie, że jak będę miała dziecko, to dam po psie. I dałam. Piszcie do nas, jak mają na imiona

0: wasze psy i czy na przykład mówicie do swoich psów na ulicy psimi głosami?
1: Tak.
0: I czy na przykład mówią do was ludzie, że nie wolno mówić do psa, chodź do mamy, bo pani nie jest mamą tego psa, tylko człowiekiem tego psa. Bo mi się tak zdarzało, że ja mówiłam, chodź do mamusi, no chodź do mamusi. I mówiłam to do psa.
1: Ja tego nie mogę skomentować, bo jednak jestem za odróżnianiem ras.
0: Jesteś straszną konserwatystką.
1: Tak.
0: I rasistką, jak widzę.
1: Rasistką.
0: Mhm.
1: Dziękujemy państwu.
0: Dziękujemy, do widzenia. Hau, hau!
2: O, jakie miłe słowa. Hau, hau. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Bardzo dziękujemy. Ta informacja o psich imionach sprawiła, że chyba nam się urodził temat jednego z kolejnych piątków. A tu niespodzianka.
3: Nowe w piątek.
2: No to możemy grać od razu. Szafa gra. Taki jest tytuł tego nagrania w wersji radiowej, nieco krótszej od tej drugiej, nieco dłuższej. Nowość dzisiejszego piątku, który trwa, Nowa Zuta.

0: Zuta Szafa gra nowy singiel, a to nowy kolega Urbanowicz.
1: Darczoskłon.
2: Ależ mnie nera, szarpie. Mówię ci, to jest ból taki, jakby cię ktoś kije zajechał.
3: Dziś wzmacniamy nogi, ale nie tylko, jak się okaże. Odchodzimy od oczywistości, czyli dźwigu osobowego, zwanego windą. Do tego odcinka zainspirował mnie sam Jerzy Kukuczka, który słynął nie tylko ze zdobywania gór najwyższych, ale i z metody treningowej polegającej na podchodzeniu z ciężkim plecakiem po schodach w jednym z katowickich wieżowców. Zapewniało mu to doskonałą wydolność tlenową oraz żelazną siłę nóg niezbędną w górach. Chodzenie po schodach to niezwykle skuteczna forma treningu, z której korzystają nie tylko himalaiści, ale

0: też sportowcy i osoby dbające o formę, tak po prostu. W kontrze do tego zdobywca korony Himalajów i Karakorum zasłynął cytatem z programu telewizyjnego sprzed lat 100 pytań do.
1: Nie używam windy tylko wtedy, kiedy jest u mnie w bloku zepsuta.
0: Zatem będziemy po schodach chodzić, ale nie tak z poczucia obowiązku, od niechcenia, tylko zgoła inaczej. Z uśmiechem, zapałem i werwą. Tak jak to zwykle w darczoskłonie. Rozumiem, że zaraz pojawią się argumenty, aby jednak skorzystać z podwózki na górę, bo na przykład obcasy albo mój przypadek. Nie naoliwione kolana. Paradoksalnie jednak wysiłek wykonywany podczas podchodzenia po schodach ma sens. Walczymy tutaj z grawitacją, że tak powiem, stopniowo, w jednej płaszczyźnie, w pionie, a to ogranicza udar stawów kolanowych. Nie ma takiego wstrząsu dla kolan, jak choćby podczas biegania. Wzmocnimy też nasze pośladki, co już sugerowałem zresztą wcześniej w odcinku poświęconym właśnie mięśniom tej grupy. Spokojnie, spokojnie. Na początku pomalutku, krok po kroku, stopień po stopniu, schód po schodzie, z nogi na nogę. To nie wyścigi jeszcze. Przedstawiam Państwu jednego z najlepszych tower runnerów świata, mistrza globu we wbieganiu po schodach, Soe Wai Chinga. Zawsze uśmiechnięty Malezyjczyk podzielił się kilkoma wskazówkami. Tower running to po prostu chodzenie po schodach. Jest ono bardzo wydajne dla siły dolnych partii ciała. Jak już idziemy w górę i mamy do pokonania 60-70 pięter, nie możemy biec non-stop. To na początek trochę za trudne. Ważne, by iść równym tempem. Spróbujcie podchodzić co drugi stopień. Używajcie poręczy, aby trochę się podciągać w górę, przez co zapracują mięśnie też właśnie górnych partii organizmu. Chodzenie po schodach pozwala spalić 2, a nawet 3 razy więcej kalorii niż podczas zwykłego biegania. 10 minut po schodach dziennie powinno wystarczyć za solidne cardio. Na początek oczywiście. Chodzenie po schodach pozwala wzmocnić nogi od stawów skokowych przez kolana i nasze ulubione pośladki. No to co? Schody zamiast windy? Bardzo proszę, ale oczywiście tylko w górę. Do schodzenia przygotujemy się ćwicząc pady z judokami, ale to jeszcze nie dziś.
2: Darczoskłon. O miejscach nieoczywistych mówiliśmy dziś w audycji porannej. Nad wszystkim w Warszawie czuwali Michał Jakubik, Monika Gosławska i Dariusz Pieruk. Bardzo dziękuję. Audycja była dzisiaj na linii Gdańsk-Warszawa. Wspólna sprawa, cały świat. Dominik Lewicki i Michał Nogaś z Radia Gdańsk ze studia. Dziś byliśmy wspólnie z Państwem od samiusieńkiej szóstej.

0: sprawie piesków. Moja koleżanka miała psa, który miał urocze imię Zemsta i były bardzo fajne sytuacje, kiedy gdzieś przechodziła się, ludzie nie widzieli psa, a ona krzyczała Zemsta, Zemsta.
1: I tak oto kolejny temat piątkowego poranka, pewnie już w czerwcu nam się wykluł. Pa, pa!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 9.
19: Anna Kowalik-Brankati
18: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
19: Do Polski ma trafić 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Szef NATO z zadowoleniem o zapowiedzi Donalda Trumpa.
18: Polskie służby apelują o rezygnację z podróży do krajów objętych epidemią eboli. Jeszcze dziś nowy komunikat WHO.
19: Paryż zaskakuje niezwykłą instalacją. Najstarszy most został opakowany i zamienił się w skalną grotę.
18: Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Nad Wisłę ma trafić dodatkowych 5 tysięcy wojskowych.
19: Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu w Helsingborgu w Szwecji Mark Rutte dodał, że eksperci pracują nad szczegółami tego planu.
18: Ale musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO, abyśmy z czasem stopniowo, krok po kroku stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, jak to miało miejsce od dawna.
19: Prezydent Trump, ogłaszając wysłanie do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, powołał się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
18: Przestrzegałbym Pałac Prezydencki przed przypisywaniem sobie tego sukcesu, mówił Andrzej Szejna z Nowej Lewicy w rozmowie politycznej w Trójce. Jego zdaniem była to wspólna ofensywa dyplomatyczna Polski.
20: Uważam, że równie ważna była misja ministra Zaleskiego, ministra Tomczyka, czy rozmowa przede wszystkim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Pittem Hegsetem, ponieważ nasze relacje

0: Relacje polsko-amerykańskie oparte nie tylko na członkostwie Polski w NATO, na wykonywaniu przez Polskę zobowiązań finansowych. Jesteśmy liderem wszelkich zobowiązań wynikających z naszego pozycji i umiejscowienia na wschodniej flance.
1: Cała rozmowa z posłem Andrzejem Szejną na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
2: Pierwsze polskie myśliwce F-35 mają w najbliższych godzinach pojawić się w bazie lotniczej w Łasku. Do Łódzkiego trafią 3 F-35 Husarz.
3: To właśnie tam stacjonować będzie pierwsza część polskich F-35.
4: Samoloty F-35 z polską szachownicą ruszyły właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
3: Powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk w nagraniu opublikowanym na platformie X. Samoloty mają stopniowo zastępować starsze konstrukcje i zwiększać możliwości polskiego lotnictwa wojskowego. Cały kontrakt obejmuje 32 samoloty F-35. Warte ponad 4 miliardy dolarów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę F-35 mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągną pełną gotowość operacyjną.
2: Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko eboli.
1: Epidemię w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba ta jest także w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS.
5: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
2: Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600.
1: Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przedstawi o 14:00 najnowsze informacje na temat epidemii eboli. Dwie godziny wcześniej w Warszawie rozpocznie się briefing prasowy GIS.
2: Jaskinia na Sekwanie. Taki niecodzienny widok mogą już podziwiać mieszkańcy Paryża. Najstarszy most w mieście zamienił się w wielką instalację artystyczną i przypomina teraz wielką skalną grotę.
1: Wkrótce paryżanie i turyści będą mogli wejść do jej wnętrza. A więcej o tym Stefan Folzer.
6: Projekt francuskiego artysty Gier na paryskim moście Pont Neuf jest hołdem dla słynnego duetu Christo i Jean-Claude, znanego z opakowywania znanych zabytków i przestrzeni naturalnych w różne materiały. Wielka płachta o powierzchni niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych została rozciągnięta na nadmuchiwanej konstrukcji, tworząc spektakularny efekt iluzji optycznej. Z nadsekwańskich bulwarów Pont Neuf przypomina wielką skalną formację, natomiast przejście przez most ma przypominać wejście do prawdziwej groty, a atmosferę dopełni oprawa dźwiękowa przygotowana przez Tomasa Bangaltera, gwiazdę zespołu Daft Punk. Wejście do imersyjnej jaskini na Pont Neuf ma być możliwe o każdej porze dnia i nocy, bezpłatnie. Instalacja zostanie oficjalnie otwarta 6 czerwca, a most pozostanie opakowany do końca miesiąca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Klimat. Zmieniamy most na Poniatowskiego. Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, w pozostałych miejscach kraju dobra lub bardzo dobra.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 15 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu po to, by wykorzystać jego nadmiar. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Norbert Michalak.
8: Koszykarze Dzików Warszawa zagrają w półfinale Ekstraklasy. W czwartym meczu ćwierćfinałowym Dziki wygrały we własnej hali z Treflem Sopot 88-73. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy wygrał 3-1. Mówi Łukasz Frąckiewicz, środkowy Dzików.
9: No niesamowite uczucie, zrobiliśmy to pierwszy raz jako klub Dziki, więc no nie wiem co powiedzieć. Seria była bardzo ciężka. Tref to wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Wiedzieli, jak się zachować w play-offach, ale to my w tej czteromeczowej serii byliśmy lepsi.
8: Zespół Dzików w półfinale zagra z Legią Warszawa. Zostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się za ocean. New York Knicks, wygrywając Cleveland Cavaliers 109-93, pokonali połowę drogi do swojego pierwszego występu w finałach NBA od 1999 roku. O szczegółach Jan Pachlowski.
10: Pomimo bezpiecznej przewagi Knicks w końcowych fragmentach spotkania, trener gospodarzy Mike Brown nie zdecydował się wpuścić Jeremiego Sochana na parkiet. Tym samym Polak nie zagrał jeszcze w finale konferencji wschodniej. Dotychczas w tegorocznych playoffach uzbierał 23 minuty, w których uzyskał 20 punktów. The NBA playoffs. Dla Knicks było to 9 z rzędu zwycięstwo w tych playoffach, co jest rekordem w historii klubu. Zespół ten zapewnił sobie kontrolę nad spotkaniem, zaliczając w trzeciej kwarcie serię 18

0: do zera. Najskuteczniejszym w ekipie Nowojorczyków okazał się Josh Hart, który uzyskał 26 punktów. Możemy być tylko szczęśliwi z tego powodu, że byliśmy prowadzeni w serii 2-0. Wyciągamy z wszystkiego wnioski i jesteśmy gotowi na dalszą rywalizację, podsumował Josh Hart. Teraz wschodni finał na dwa spotkania przenosi się z Nowego Jorku do Cleveland. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. W meczu grupy D Polska pokonała Irlandię 4-0. We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1. Dziś zagrają z reprezentacją Bułgarii.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: No proszę, można zostawić 5 zawodników na ławce, jakie wyniki od razu. Dziś chmury na zmianę ze słońcem, na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
5: Na termometrach od 18 do 23 stopni, chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, tam około 17 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ogłoszenie społeczne. Musi...

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Jest piątek, 22 maja, 11 minut po 9:00.

0: Monika Suszek, Michał Jakubik i Sylwia Zadrożna. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
2: Winien i ma.
0: Polska nadal w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie u nas 3,5%, co daje nam drugie miejsce za Maltą. Nie będzie strajków Samsungu, bo związkowcy z tego południowo-koreańskiego koncernu zawarli umowę w sprawie podwyżek płac z kierownictwem. Cały świat śledził sytuację w Korei, bo strajk mógłby zakłócić globalne dostawy komponentów używanych w technologii AI. Samsung jest bowiem największym na świecie wytwórcą układów pamięci, odpowiada za 1/3 światowej produkcji. Podatku od aut spalinowych w Polsce nie będzie. Bruksela dała nam zielone światło dla zmian w KPO. Zamiast podatku będą miliardowe inwestycje w ciepłownictwo i internet. UOKiK uporządkował zasady licytacji w domach aukcyjnych. Postępowania wyjaśniające dotyczyły 5 największych domów aukcyjnych.

prywatnych, a wątpliwości sytuacji, gdy pracownicy podawali się za uczestników aukcji i podbijali ceny na licytacjach. Dzięki interwencji urzędu domy aukcyjne zmieniły swoje praktyki. Prezydent Donald Trump przyjmie dziś przysięgę od Kevina Warsha, nowego szefa rezerwy federalnej. Trump nominował Warsha

0: Polską i Węgrami. Obecnie roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą około 13-14 miliardów euro. Polska ma w nich nadwyżkę. U nas jeszcze nie, ale w Unii Europejskiej obowiązuje już rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Unijne regulacje nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na taki wynajem. Polska jeszcze nie wdrożyła tych przepisów do prawa krajowego i prawdopodobnie nie pojawią się one przed wakacjami, ale zmiana na pewno nas czeka. I teraz już pora przedstawić naszych gości. W studiu Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I na łączach Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Polskę odwiedził w tym tygodniu nowy premier Węgier, Péter Madziar. To była jego pierwsza zagraniczna wizyta. No i pojawiły się pytania, czy da impuls do rozwoju polsko-węgierskich stosunków gospodarczych. Tak jak przed chwilą mówiłam, Węgry, my mamy dużą nadwyżkę w tych relacjach, ale Węgry no też nie są małym, a jednak stabilnym rynkiem. Czy można liczyć tutaj na więcej? Marek Zuber.
1: No mnie się wydaje, że tak, bo chyba jednak mamy do czynienia z czymś, co można nazwać nowym otwarciem. Mam tutaj na myśli oczywiście kwestie polityczne. Choć też pamiętajmy o tym, że z punktu widzenia budowania potencjału, szczególnie w tej części przemysłowej Węgier, to dwa trendy obserwowaliśmy w tych ostatnich latach, czyli za rządów Orbana. Po pierwsze, generalnie przejmowanie inwestycji zagranicznych, chociaż z dość, głównie z dość specyficznych krajów, a po drugie, co się wiąże z tym pierwszym, przede wszystkim bardzo duże inwestycje Chin związane z sektorem automotive, ale nie tylko. I biorąc pod uwagę także miejsce Polski na mapie unijnej, jeżeli chodzi o ten sektor automotive, także jeżeli chodzi o elektromobilność, niekoniecznie mam tutaj niestety na myśli polskich przedsiębiorców, chociaż też, ale przede wszystkim też inwestycje zagraniczne, takie jak choćby LG, czyli fabryka baterii, no to myślę, że te relacje będą jednak dość mocno zacieśniane, tym bardziej, że to jest też takie dość ciekawe. Z jednej strony Węgry, które no chyba, użyję tego słowa, miały być czymś w rodzaju konia trojańskiego dla chińskich koncernów właśnie z uwagi na to, że Orbán się na to godził. Oczywiście te chińskie inwestycje są nie tylko na Węgrzech. Mamy choćby bardzo duże środki przeznaczone na budowę fabryk w Hiszpanii, ale Węgry są tutaj takim dość istotnym przyczółkiem, o czym zresztą wielokrotnie mówiono, czyli te Węgry w Unii Europejskiej, czyli wspólny rynek. Z drugiej strony dość specyficznie podchodzące do bardzo wielu, jeśli nie twardych postanowień, no to takich kierunkowych postanowień w kontekście także strategii gospodarczej. No a Polska z kolei dla tych firm chińskich była takim miejscem wejścia, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, jeżeli już mówimy o tych samochodach, ale nie tylko. To jest też bardzo ciekawe, nieprzypadkowo chińskie firmy zaczynają swoją działalność w Europie właśnie od Polski. Ja cały czas będę się trzymał tego rynku motoryzacyjnego, ale to oczywiście można dużo
0: szerzej
1: o tym mówić.
0: Wiemy, że to pana konik, tak.
1: Ale proszę zobaczyć, panie Sylwio, Litwa jedynie jest takim krajem, ale to jest oczywiście dużo mniejszy rynek. Jesteśmy w zasadzie jedynym krajem w Unii Europejskiej z takim udziałem sprzedaży samochodów koreańskich i japońskich. My nie mamy z tym problemu, nie mamy żadnych ograniczeń. Chińczycy to zobaczyli, w związku z tym większość ich koncernów, no BYD jest takim wyjątkiem, on rozpoczął wcześniej, ale też różnie mu poszło, szczególnie jeżeli chodzi o rynek niemiecki. Ale ostatnie dwa lata to jest przede wszystkim rozpoczęcie działalności europejskiej przez Polskę. Więc tutaj widzę też taki ciekawy element. Oczywiście te Chiny to jest wielkie zagrożenie również, ale to też może być taki element zacieśnienia współpracy w tych najbliższych latach. Ale tak jak powiedzieliśmy, bo jak rozumiem pani pytanie, pewnie tego dotyczy głównie, no i oczywiście wizyty nowego premiera, nowe otwarcie polityczne, czyli jeśli byli jacyś przedsiębiorcy z obu stron, ale pewnie bardziej to dotyczyło Polski, którzy bali się na przykład, nie wiem, tego, że Węgry będą w jakiś sposób blokowane, jeżeli chodzi o ich uczestnictwo w Unii Europejskiej. Będą utrudnione, będzie utrudniona ta relacja gospodarcza handlowa. To teraz na pewno się wiele zmieni, chociaż oczywiście wybory są co 4 lata, więc nie wiemy, co będzie za 4 lata. No ale wszyscy mają nadzieję, że jednak ta dynamika wzajemnych relacji będzie rosła.
0: Panie Kamilu, czy pan też liczy na nowe otwarcie w tych relacjach gospodarczych polsko-węgierskich? No, pracodawcy RP, czyli firmy, jak firmy do tego podchodzą?
2: Absolutnie liczę na otwarcie bliższych relacji handlowych, społecznych i politycznych z Węgrami po tej politycznej ogromnej zmianie, która zaistniała.

0: Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to trzeba zachować poczucie skali. Z punktu widzenia polskiego Węgry są krajem w drugiej dziesiątce, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie towarów z Polski czy do Polski. Więc dla nas to po prostu bardzo mały, dość odległy partner, który pewnie no, nie jest takim priorytetowym kierunkiem.
1: Choć trzeba dodać, że Polska jest drugim największym eksporterem żywności na Węgry.
0: No właśnie, bo patrząc z perspektywy węgierskiej jest zupełnie inaczej. Polska zarówno w imporcie, jak i w eksporcie węgierskim jest trzecim partnerem Węgier. I tak jak zostało już wspomniane, ten polski eksport na Węgry jest większy niż polski import, czyli można powiedzieć, że korzystamy na tej wymianie handlowej. To, co zwróciło moją uwagę, to że w imporcie rosyjskim przez ostatnie 5 lat największe przyrosty miała Rosja, Serbia i Słowacja, czyli kraje w jakimś stopniu stające się satelitami Rosji, i wydaje mi się, że to bardzo dobrze podsumowuje to, o czym mówił Marek, czyli to, że Węgry stały się pewnego rodzaju satelitą czy koniem trojańskim Rosji. Widać to było po wybrykach ministra spraw zagranicznych, który na bieżąco relacjonował Ławrowowi przebieg poufnych europejskich spotkań. Widać to było po upublicznionej korespondencji czy nagraniach Viktora Orbana, który deklarował przyjaźń Putinowi dosłownie w ostatnich miesiącach. Widać to było również po wymianie handlowej i po stosunkach zagranicznych. No, na przykład Węgry wybrały rosyjską technologię do budowy swojej elektrowni jądrowej. I ta polityczna zmiana w dużym stopniu rozbija ten układ. To znaczy na przykład już w tej chwili są rozmowy z Amerykanami, którzy mają zastąpić technologię rosyjską w elektrowni jądrowej na Węgrzech. Natomiast trzeba sobie też zdać sprawę, że te relacje z Rosją, również w jakimś stopniu z Chinami, przybrały formę uzależnienia. To znaczy gdyby nie duże fabryki chińskie, gdyby nie silna współpraca z Rosjanami, dostęp do rosyjskich węglowodorów, ropy i gazu, pozycja gospodarcza Węgier byłaby dużo trudniejsza. Już w tej chwili niestety słyszymy sygnały ze strony Petera Madziara, który twierdzi, że no nie wstrzyma natychmiast tego importu surowców z Rosji. Ciekawe będą wyniki tego dla sankcji, które, przypomnijmy, Viktor Orban blokował sankcje Unii Europejskiej na Rosję. No i jakie są powody? Powody są chyba takie, że węgierskie społeczeństwo tu i teraz bardzo odczułoby zwiększenie tych sankcji, więc pytanie, jak to wpłynie na nasze relacje. Do kwestii samochodowej dodałbym króciutko, że te akumulatory, których gigantyczne fabryki powstały w Chinach, mają napędzać już nie tyle ekspansję chińskiego eksportu do Europy, co ekspansję produkcji chińskich pojazdów bezpośrednio w Europie. I myślę, że z tego punktu widzenia pozycja Węgier bardzo mocno zależy od siły negocjacyjnej niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, francuskiego przemysłu motoryzacyjnego. I spodziewam się, że w pogoni za tym, żeby zachować dominację na europejskim rynku samochodowym, europejskie koncerny i rządy będą musiały przemyśleć, w jaki sposób zrekompensować Węgrom ubytki, które wiązałyby się z tym, że te ogromne fabryki miałyby pozostać nieobłożone.
1: Na pewno jeszcze sporo. Marek Zuber, proszę.
2: Tak, no ja się tutaj koncentrowałem na tych Chinach, jeśli chodzi o tego konia trojańskiego, bo Rosja za dużo nie daje gospodarczo Węgrom i nie dawała w kontekście relacji z Polską. Oczywiście Rosja dawała i daje Węgrom tańsze surowce, szczególnie surowce energetyczne. Natomiast mi chodziło właśnie o ten kontekst relacyjny i paradoksalnie, tak jak powiedziałem, my trochę tu jesteśmy podobni. Oczywiście my nie przyjmujemy chińskich inwestycji bezpośrednich, no ale tak jak powiedziałem, ten sektor motoryzacyjny, AGD, także duże AGD, RTV, bardzo często koncerny chińskie zaczynają tą działalność od Polski. Ja wiem, że to jest trochę co innego oczywiście. Nie byliśmy tak ulegli też w kontekście tych prób wejścia Chińczyków, jeżeli chodzi o budowę fabryk w Polsce, bo takie pomysły były. No ale to jest taki element, który trochę nas tutaj upodabnia.
1: Na pewno tak, a jeszcze chcę tutaj podkreślić, że premier Peter Madziar jechał w Polsce pociągiem PKP Inter

0: Intercity z Krakowa do Warszawy, a tymczasem węgierskie koleje państwowe przygotowują się do rekordowego ruchu wakacyjnego nad Balatonem i sięgają tutaj po zagraniczne wsparcie. W sezonie letnim na najczęściej uczęszczanych trasach mają się pojawić wagony wypożyczone od kolei austriackich. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw nowego węgierskiego premiera, ministra transportu.
1: 10 klimatyzowanych wagonów ma kursować głównie między Budapesztem a Balatonem. Węgierskie koleje MAF tłumaczą tę decyzję ogromnym zainteresowaniem podróżami nad jezioro oraz problemami z dostępnością własnego taboru. Minister transportu w rządzie Tisy, Dawid Vitézy, przyznał, że większość węgierskich wagonów wymaga pilnych remontów, a kolej od lat zmaga się z brakiem inwestycji w sprzęt. Współpraca z Austriakami pozwoli uniknąć chaosu w szczycie sezonu turystycznego. Jezioro Balaton pozostaje najważniejszym kierunkiem wakacyjnym w kraju, a w letnie weekendy pociągi bywają przepełnione. W tym roku liczba pasażerów może być jeszcze większa z powodu wysokich cen paliw i coraz większych korków na autostradzie M7 prowadzącej nad jezioro. Rząd premiera Petera Modiora przedstawia porozumienie z Austriakami także jako przykład poprawy współpracy regionalnej po zmianie władzy w Budapeszcie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A może współpraca z Polską w tym zakresie tutaj chociażby kolejowym, tym bardziej, że wiemy, że premierowi bardzo się ta podróż pociągiem podobała, smakował mu też żurek w Warcie, Marek Zuber.
2: Panie Sylwia, ciężko będzie, znaczy ja rzadko jeżdżę pociągami, ja jednak kocham jeździć samochodem, ale czasem mi się zdarza i jeśli chodzi o jedzenie, zgadzam się absolutnie, naprawdę jest niezłe. Natomiast mamy informacje sprzed dosłownie 3 dni na temat przeciążenia tych najważniejszych połączeń między dużymi miastami w Polsce. Czyli Warszawa, Poznań, Warszawa, Kraków, Warszawa, Trójmiasto, w kontekście braku taborów. Już na nie wiem, 3-4 dni przed dniem wyjazdu brakuje biletów. Mamy tam relacje pasażerów, którzy znowu widzą stojących i sami stoją, dlatego że już nie ma gdzie usiąść. No i oficjalna wersja jest taka, nie mamy już po prostu tych składów, więc nie mamy jak zwiększyć.
0: Mimo, że zakupy trwają.
2: Mimo, że zakupy trwają, chociaż tak, to i to duże, bo tam mówimy o grubych miliardach, właśnie jakbym to podsumował, wszystko razem to już chyba ze 30 miliardów złotych. To są takie plany dotyczące taboru i to nie uwzględniając pociągu wielkich prędkości, bo to jest jeszcze coś, co jest przed nami. Więc raczej wagonów, chyba że cargo, znaczy w sensie towarowych, wagonów raczej nie będziemy pożyczać Węgrom, bo sami nie mamy, więc jeżeli Austriacy możemy zaapelować, macie jeszcze jakieś wolne wagony, no to bardzo proszę, podejrzewam, że
0: no właśnie, PKP żeby się
2: tak,
0: tutaj
2: żeby podzielić,
0: tym bardziej, że w ogóle mam wrażenie, że w tym roku Węgry będą takim modnym kierunkiem wakacyjnym. Sporo nawet moich znajomych deklaruje, że chce się wybrać czy do Budapesztu, czy nad Balaton.
2: Ja już czytałem kilkanaście takich artykułów, że właśnie ta zmiana polityczna, teraz jakby nie wchodząc co, za kim kto jest, przepraszam za takie określenie, ale jednak no jest taki element jakiś mega optymizmu. No był problem z tamtymi rządami, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie chcąc już jak bardziej w to wchodzić. I dzisiaj bardzo wiele także osób w Polsce mówi, no to teraz można pojechać do tego Budapesztu czy na ten Balaton, bo jest inna sytuacja. Oczywiście wiele osób jeździło także za rządów Viktora Orbana. Zresztą jak ja
0: to
2: pamiętam
0: piękne miasto jest.
2: Ale ja też pamiętam początek rządów Orbana. Zresztą nasz były prezydent Lech Wałęsa przyznał się do tego, że to był błąd, że on go popierał na początku przecież tych rządów. No ale to wszystko miało iść w innym kierunku, więc też nawet rasowi politycy jak Lech Wałęsa nie byli w stanie tego przewidzieć. Ale zmierzam do tego, że jest taki element dodatkowego, takiej dodatkowej zachęty i chęci pojechania na Węgry w tym roku na wakacje.
0: Panie Kamilu, czy pan też to obserwuje?
3: Ja nie wiem, jak Polacy decydują z wakacjami. Tak na podstawie rozmów z własnymi znajomymi trudno wyciągać wnioski statystyczne. Cieszyłbym się, gdyby nie tylko Polacy częściej jeździli na Węgry, ale też Węgrzy częściej odwiedzali Polskę. Natomiast na tą kwestię kolejową patrzę trochę w kategoriach kiełbasy powyborczej, to znaczy może głębiej. Węgierskie społeczeństwo jest pęknięte na pół. Centralny Budapeszt według badania Eurostatu był jedynym regionem w Europie, który jako swoją ojczyznę zadeklarował nie region, nie kraj, tylko Unię Europejską. Jest bardzo zwesternizowany, bardzo proeuropejski, natomiast te, nazwijmy to, obrzeża, które stanowią całą resztę kraju, dalej są w stajni Viktora Orbana, wspierają jego politycznie i żałują tego, co się stało w wyborach. I myślę, że to jest może taka symboliczna trochę próba budowania mostów, komunikacji, zbliżenia ludzi o tak różnych poglądach żyjących w jednym kraju.
2: To ja, jeśli mogę, bo

0: oczywiście te socjologiczne kwestie i polityczne dotyczące Węgier są bardzo skomplikowane, bo to nie tylko jest kwestia samych wyborów, także mniejszości i stosunku do tych mniejszości, ale jednak, żebyśmy, oczywiście tak jest rzeczywiście z tym Budapesztem i z większą częścią pozostałego terytorium Węgier, ale żebyśmy jednak nie zapomnieli o tym, jak wielkie zwycięstwo odniosła partia, która obecnie rządzi, więc to nie jest tak pół na pół, jak w tych wyborach w Polsce w ostatnich czasach, tylko tu mamy jednak miażdżące zwycięstwo tych, którzy chcieli, żeby Orban już nie rządził, więc nawet jeżeli byśmy tak do tego podchodzili, Budapeszt i reszta Węgier, to jednak biorąc pod uwagę i frekwencje i to, ile osób, ile głosów oddano na obecnie rządzących, no to jednak bym tego chyba tak nie upraszczał, że to jest ta stolica i reszta Węgier.
1: No zobaczymy, jak to wszystko będzie się na Węgrzech rozwijać, a ja tylko przypomnę, że pierwsza wizyta premiera Petera Madziara właśnie odbyła się do Polski. Mamy 27 minut do 10.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1: I teraz opowiemy o dużych pieniądzach, o które firmy mogą się ubiegać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach Monika Suszek i jej gość.
3: A naszym gościem jest ekspertka Anna Marciniak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I dziś porozmawiamy o dużych szansach dla firm, które chcą wspólnie z nauką rozwijać przełomowe innowacje, uzyskać na to solidne unijne dofinansowanie. Jakie nabory w ramach konkursu Ścieżki Smart realizuje obecnie NCBR?
4: To są dwa nabory w instrumencie Ścieżka Smart. Są to nabory finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a konkretnie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Mamy dwa nabory, Ścieżka Smart dla dużych przedsiębiorstw, pojedynczych przedsiębiorstw. I ten nabór właśnie kończy się w dniu dzisiejszym o godzinie 16, więc kto jeszcze zamierza składać, to zachęcamy.
3: Jeszcze jest trochę czasu.
4: Tak jest. Mamy alokację 350 milionów do rozdania. Tam maksymalna wartość projektu to 70 milionów, więc rzeczywiście jest to, co walczyć. Natomiast trwa również nabór w ramach Ścieżki Smart dla konsorcjów, czyli dla partnerstw. I tutaj nabór kończy się 12 czerwca, więc jeszcze trochę czasu jest. Tutaj alokacja również 350 milionów. Maksymalna wartość projektu 140 milionów złotych. Środki są przeznaczone na opracowanie innowacji produktowych lub procesowych, a dokładnie innowacji w procesach biznesowych.
3: A kto może zgłosić się w konkursie Ścieżki Smart dla konsorcjów?
4: Dla konsorcjów to są partnerstwa, gdzie istotną kwestią jest to, że liderem jest przedsiębiorstwo, czyli tutaj jakby składającym jest przedsiębiorstwo, natomiast przedsiębiorstwo realizuje projekt w partnerstwie. Partnerów może być, czyli konsorcjantów może być maksymalnie 3 podmioty, więc jeśli mają pomysł na to, żeby wspólnie realizować działania, które doprowadzą właśnie do innowacji, to zapraszamy serdecznie. Jeżeli chodzi o partnerów, może to być inne przedsiębiorstwo, nie ma znaczenia, czy jest duże, czy małe. Może to być organizacja badawcza, może to być też jakaś organizacja pozarządowa, byle oczywiście mieli pomysł na doskonały produkt.
3: No i teraz to, co jest ważne. O czym powinni pamiętać wnioskodawcy, oprócz tych terminów?
4: O tym, że obowiązkowym komponentem jest B+R. Projekt musi obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe, bądź tylko prace rozwojowe. Innowacyjność rozwiązania, czyli rezultat projektu powinien stanowić innowację co najmniej w skali kraju. Każdy z partnerów musi brać udział w pracach B+R, realizując przynajmniej jedno zadanie w projekcie. Jest możliwość rozszerzenia projektu, czyli uwzględnienia w projekcie również takich działań dodatkowych jak umiędzynarodowienie czy internacjonalizacja, to się tak nazywa, czyli możliwość jakby promocji zagranicznej tych produktów, czy to udział w targach na przykład. Mogą być również koszty związane z podnoszeniem kompetencji kadry danego podmiotu. Zwracam uwagę na to, że minimalna wartość projektu to jest co do zasady 3 miliony złotych. Okres kwalifikowalności kosztów to jest do końca 2030 roku i w przypadku dużych firm, jeśli projekt jest realizowany, jeśli tam pojawia się duże przedsiębiorstwo, to wymagane jest zaplanowanie współpracy również z MŚP.
3: Też ważne informacje. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze poszukać szczegółów, to znajdzie je gdzie?
4: Na naszej stronie internetowej ncbr.gov.pl w zakładce finansowanie znajdzie dedykowane strony dla tych konkretnych naborów. Wystarczy w wyszukiwarkę wrzucić smart i one się wyświetlą od razu.
3: Anna Marciniak, ekspertka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

0: Naszymi gośćmi cały czas są Marek Zuber i Kamil Sobolewski i kolejny temat u nas, a będzie o oszustwach finansowych z wykorzystaniem deepfake'ów, tym razem z podrobionym wizerunkiem prezydenta Polski. Więcej o tym Michał Gardias.
1: Internetowi oszuści bardzo często generują filmy, które przedstawiają znane osoby. To sportowcy, ludzie biznesu, aktorzy czy politycy. Ostatnio, scrollując Facebooka, zauważyłem film, który przykuł moją uwagę. Był na nim przedstawiony prezydent Polski, mówiący o nowej platformie do pomnażania swoich oszczędności. Bardzo mnie to zaintrygowało. Oczywiście już po kilku sekundach dotarło do mnie, że to deepfake. Materiał, który ma wprowadzać w błąd, na którym widać kogoś, kto wygląda jak prawdziwy człowiek, ale nim nie jest. To efekt zaawansowanego programu komputerowego. Tak brzmi podrobiony głos prezydenta Karola Nawrockiego, który, powtórzmy, został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Dziś jest ostatnia możliwość, aby zarejestrować się z minimalnym...
1: Trzeba przyznać, że głos przypomina ten, którym posługuje się Karol Nawrocki. Cyberprzestępcom udało się nawet dodać manierę mówienia, charakterystyczne pauzy w wypowiedziach. To wszystko ma podbijać zaufanie nieświadomego odbiorcy. Powtórzmy, to nie był głos prezydenta Polski. To klasyczny deepfake. Osoba, która nie ma zaawansowanych kompetencji cyfrowych, może być nieświadoma i nie wiedzieć, że to kłamstwo. Tym bardziej, że w dalszej części nagrania słychać i widać, jak prezydent, a właściwie jego podobizna, zapewnia, że aplikacja do tegoż inwestowania jest nadzorowana przez Narodowy Bank Polski, który gwarantuje terminowe wypłaty. Nie dajmy się wciągnąć w takie gierki. Kilka miesięcy temu natrafiłem na bardzo podobne nagranie. Przedstawiało wówczas prezesa InPostu, Rafała Brzoskę. W obu przypadkach ta kłamliwa reklama została przeze mnie zgłoszona, no i po kilkudziesięciu godzinach usunięta przez administrację portalu. Polecam robić tak samo.
0: Tak, warto to robić. Nie warto też klikać w jakieś takie przyciski pod podejrzanymi

0: filmikami, bo jeśli nasze pieniądze są nam miłe, to warto o nie dbać i myślę, że goście nasi się z tym zgodzą. Marek Zuber.
1: No tutaj jakby nie ma dyskusji, natomiast to nie jest nowe wszystko, bo tak naprawdę jak pojawił się internet, to właściwie od początku obserwowaliśmy takie próby wyłudzenia czy okradzenia. Przy czym na początku oczywiście było to wykorzystywanie zdjęć tych osób, które gdzieś tam były rozpoznawalne albo kojarzyły się z jakimś zaufaniem. Ale szczególnie na początku bardzo dużo osób wierzyło właśnie w to, że warto w coś zainwestować, bo i Ksiński, który przecież się zna, bo no właśnie...
0: No tak, technologia idzie dalej, tak, teraz dzisiaj, już są to filmiki, dokładnie, głosy.
1: Dokładnie, dzisiaj jest, ja myślę, że jest trudniej jednak, bo jak słyszymy czyjś głos, to wiarygodność tego przekazu, zresztą tutaj mówiliście państwo o głosie, ale to jest postać, która się rusza, prawda? To jest człowiek, którego widzimy, czyli to wszystko jest bardzo wiarygodne i nawet jeżeli wiemy, że to może być podrobione, to tak jak powiedziałem, to jednak atakuje nasze zmysły. No i pewnie musimy się przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości. Natomiast ja myślę, że w ogóle trzeba inaczej do tego podchodzić. Jeżeli ktoś nam mówi, są takie dwie złote zasady związane nie tylko z rynkami finansowymi. Im większe ryzyko, tym większy zysk i im większy zysk, tym większe ryzyko. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek w reklamie, bez względu na to, czy ona będzie oparta na prawdziwym człowieku, który to mówi, czy też będzie wygenerowana, będzie nam mówił, że inwestowanie bez ryzyka, a nie będzie to dotyczyło obligacji skarbowych czy lokat w banku, a i one tak naprawdę nie są przecież tego ryzyka pozbawione, to z tyłu ma się zapalać czerwona lampka. Nie ma takich zwierząt, przepraszam za nawiązanie do starego polskiego dowcipu, nie ma takich zwierząt. I to już powoduje, że ten wielki znak zapytania powinien się pojawić. Jeżeli ty mi mówisz, że nie ma ryzyka, że to jest pewne, albo że z dużym prawdopodobieństwem, już nie wiem, z pewnością, zarobię jakieś niesamowite pieniądze, dużo większe niż właśnie to, co mi dają obligacje skarbowe, to bez względu na to, to już w zasadzie nie zastanawiam się, czy to jest deepfake, czy to jest prawdziwa osoba, po prostu ja bym był jak najdalej od tego typu pomysłu. Więc stosujmy te złote zasady, a myślę, że wtedy w dużej mierze także obronimy się przed tymi najbardziej zaawansowanymi pomysłami, żeby nas oszukać.
0: Marek Zuber, ostrożny, a Kamil Sobolewski?
2: No właśnie, chyba sztuczna inteligencja spowodowała, że nie do końca możemy wierzyć swoim oczom i uszom. To, że zobaczymy coś na zdjęciu albo na filmie, to, że zadzwoni do nas ktoś bliski i swoim głosem przekona, że miał wypadek i potrzebuje szybkiego przelewu, to nie są dzisiaj argumenty, żeby wierzyć, że to się stało naprawdę. W takiej sytuacji warto dzwonić, warto sprawdzić na drugą rękę. Warto pamiętać, że dziś czasem w kilka minut można wygenerować taką wiadomość, taki przekaz, takie zdjęcie, film, plik audio za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że to jest jeden bardzo istotny aspekt tej sprawy. To znaczy oszustwa mogą się mnożyć nie tylko na styku z wielkimi pieniędzmi i instytucjami finansowymi. One się mogą mnożyć po prostu właśnie w prostych rozmowach telefonicznych, czy w połączeniach nawet wideo i warto być świadomym tego, na przykład wprowadzić w rodzinie taki rodzaj hasła, kiedy mówimy o sprawach wielkiej wagi, wymagających pomocy, wymagających kwestii finansowych. Warto sobie z góry ustalić hasło, które znamy tylko my w rodzinie i jeśli taki awatar, taka zmyślona, sfabrykowana postać nie użyje tego słowa, będziemy mieli pośredni dowód, że ta osoba to nie jest rzeczywista postać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kontaktów z instytucjami finansowymi, czyli z miejscami, gdzie przelewa się swoje pieniądze, na przykład po to, żeby je pomnażać w formie oszczędności, albo żeby je w jakiś inny, lukratywny sposób spożytkować, czy pożyczyć może od tych instytucji, to ja bym wszystkim państwu bardzo polecał trzymanie się jednej prostej zasady. W Polsce prowadzenie działalności instytucji finansowej wymaga zgody odpowiednich organów. To jest Komisja Nadzoru Finansowego, więc jeżeli chodzi o banki, w których trzymamy swoje lokaty, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, które sprzedają nam polisy, również takie polisy o charakterze oszczędnościowym, jeżeli mówimy o domach maklerskich, które mogą nas namawiać na jakieś akcje, obligacje, albo o funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych, to w których moglibyśmy trzymać swoje oszczędności, to pamiętajmy, żeby trzymać się jak najdalej od podmiotów, których nie ma na liście podmiotów albo działających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, albo takich, które są paszportowane do Polski, czyli działają pod nadzorem innej instytucji w Unii.

0: Unii Europejskiej, a swoją działalność w Polsce zgłosiły Komisji Nadzoru Finansowego. I źródłem informacji na ten temat, jakie to są instytucje, z którymi w ogóle warto rozmawiać, jest strona Komisji Nadzoru Finansowego knf.gov.pl. Tam w zakładce podmioty macie państwo w podziale na rynek ubezpieczeniowy, bankowy, kapitałowy, wszystkie tego typu firmy, które mogą w Polsce działać. Jeśli firmy, z którą rozmawiacie, nie ma na tej liście, albo jeśli rozmawiacie z nią w kanałach zdalnych, które mogły zostać sfabrykowane, trzeba zachować najdalej idącą ostrożność.
1: Tak, zdecydowanie ostrożności nigdy za wiele. No i o ile Michałowi wpadły w oko ostatnio te filmiki z deep fake'ami, to mnie wpisy o tym, że kolejne firmy wprowadzają rozwiązania skracające czas pracy. Maciej Herman, dyrektor zarządzający LOT TVDEL, dodał niedawno wpis o wedlowskim wolnym piątku. Firma daje pracownikom jeden piątek w miesiącu dodatkowo do urlopu, czyli w skali roku to jest 12 piątków i w sumie pracownik ma 38 dni urlopu, jeśli ma tego podstawowego 26. Rok bieżący to też czas pilotażu skróconego czasu pracy w Polsce, bo firmy tam w ramach współpracy z ministerstwem testują 4-dniowy tydzień pracy albo krótszy dzień pracy. No i ja mam wrażenie, że już chyba nie będzie odwrotu od tej tendencji. Kamil Sobolewski, teraz bardzo proszę, jak pan to widzi?
0: Wydaje mi się, że jeśli rozmawiamy o dobrowolnej relacji firmy z pracownikiem, to kształtowanie tych umów o pracę powinno mieć bardzo dowolny charakter. To znaczy, jeżeli informatyk chce pracować 3 dni w tygodniu i na przykład zaczynać pracę o 13, albo jeżeli uznany ekspert w dziedzinie marketingu wystarczy, że popracuje 4 dni w znanej firmie cukierniczej, to dlaczego na to nie pójść? To zwykle nie są osoby, które zarabiają płacę minimalną. Może one chcą mieć bardziej zrównoważony rytm dnia życia i pracy i jest to element swobody kształtowania relacji między pracodawcą a pracownikiem, aby na takie rozwiązania pójść. Myślę, że w firmach o wyższej wartości dodanej jest to też element budowy pewnego rodzaju lojalności pracowników, bo dzisiaj bardzo trudno o lojalnych, oddanych pracowników, którzy nie będą co chwilę zmieniać pracy. Natomiast jeżeli mówimy o skali gospodarki, to w pomyśle lansowanym przez ministerstwo widzę ogromne zagrożenia. No bo dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w Polsce jest 21,5 miliona osób w wieku produkcyjnym, a będzie tych osób 13 milionów, ubywa ich w tempie dzisiaj 500 osób każdego dnia roboczego, a docelowo ponad 1000 osób każdego dnia roboczego, co oznacza, że mamy ogromny problem z możliwością wytwarzania i odczujemy ten problem wszyscy jako konsumenci w wolniejszym tempie rozwoju gospodarczego, w wolniejszym wzroście dobrobytu. I takie działanie, w którym ludzie zamiast pracować 40 godzin tygodniowo mieliby pracować 32, ogranicza ten nasz przyszły dobrobyt. Ono się może wydawać korzystne z punktu widzenia jednego pracownika, ale jeśli wszyscy tak zrobimy, będziemy od tego biedniejsi. Warto jeszcze powiedzieć, że taki czas pracy, który pełnoetatowy pracownik spędza w Polsce, jest o godzinę i 15 minut dłuższy niż średni w Unii Europejskiej, a tą różnicę tłumaczy fakt, że nasze przerwy w pracy w wymiarze 15 minut dziennie są wliczane do tego czasu pracy zgodnie z kodeksem. Tak nie jest ani w Niemczech, ani we Francji, ani w Belgii. Tam przerwa się po prostu do czasu pracy nie wlicza. W związku z tym Polacy na etacie pełnym pracują mniej więcej tyle samo, co średnio w krajach unijnych, w tym w znanej Belgii, która wprawdzie wprowadziła 4-dniowy tydzień pracy, ale na takiej zasadzie, że pracownicy muszą wtedy przez 4 dni w tygodniu pracować 10 godzin. Aby wyrobić 40, a w belgijskich warunkach tak dokładnie licząc 38 godzin. Więc wydaje mi się, że nie idźmy za daleko w tą stronę, bo strzelimy sobie w kolano.
1: A co o tym myśli?
0: Do czego ja bym bardzo namawiał, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie. W Holandii ponad 30% ludzi pracuje na krzęsie etatu. W Polsce 7%. Wydaje mi się, że to jest przyszłość polskiego rynku pracy. Zatrudnienie dużo bardziej masowe niż dzisiaj.
1: Elastyczne zatrudnienie. Marek Zuber, co na ten temat
2: myśli? Tak i nie, bo z drugiej strony to jest też pytanie o badania, o to, w jaki sposób zadajemy

0: pytania, czy bazujemy na oficjalnych danych dotyczących godzin pracy, już abstrahując od tego, w jaki sposób się to liczy, czyli przerwy, w jaki sposób są uwzględniane, jeżeli chodzi o ten czas pracy, bo no, znowu Komisja Europejska twierdzi, że Polacy należą do trzech najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej, uwzględniając każdą aktywność w ciągu tygodnia, czyli nie tylko pracę podstawową, ale także nadgodziny, ale także właśnie te dodatkowe zajęcia, czyli dobrze, my nie mamy dużo osób, które w tym pierwszym, w tej zawodzie, jeżeli mogę tak powiedzieć, może nie tyle zawodzie, co pierwszej pracy pracują na pół etatu, czy na mniej niż jeden etat, ale mamy całkiem sporą grupę osób, które pracują dodatkowo na pół etatu, na jedną czwartą etatu. Jak to wszystko sobie pododajemy, to Polacy, tak jak powiedziałem, należą do jednych z najbardziej zapracowanych jednak społeczeństw Unii Europejskiej, więc no więc właśnie zależy, jak na to patrzeć. Co do kwestii tego czterodniowego tygodnia pracy. Mówiła pani Sylwia o pilotażu, ale on został dla mnie trochę wypatrzony, bo jak popatrzymy sobie na to, kto dzisiaj realnie uczestniczy w tym pilotażu, to są to na przykład samorządy.
1: No to, no i teraz to ma pani, racja, tak. Czyli ale widać, że firmy no swoje jakieś inicjatywy
0: tych też firm jest relatywnie niewiele. Kluczem dla mnie są trzy rzeczy tak naprawdę. Pierwsza dotyczy tego, że za 3-4 lata, nie za 30 lat, brak ludzi do pracy może być mocnym ograniczeniem wzrostu gospodarki. Stąd zresztą dyskusje na temat oczywiście migrantów, którzy w Polsce działają. Więc to też trzeba uwzględniać w tej dyskusji o czterodniowym dniu pracy. Druga kwestia to jest kwestia tego, co rozumiemy pod kątem czterodniowego dnia pracy. Czyli rzeczywiście, czy to jest sytuacja, w której mamy tyle samo godzin pracy, ale podzielonych na 4 dni, czy my faktycznie zmniejszamy liczbę tych godzin pracy w tygodniu. No ale tutaj nawiązuję do tego pierwszego i do tego, ile w takim razie pracownik będzie w stanie wygenerować w ciągu tygodnia. I trzeci element to jest powiązanie tego z wynagrodzeniami. No bo zupełnie inną sytuacją jest sytuacja, w której my zmniejszamy proporcjonalnie wynagrodzenie, czyli stawka godzinna, że tak powiem, nawet jeżeli tak się nie rozliczamy, ale proporcjonalnie znowu, pozostaje taka sama. Czy też zostawiamy wynagrodzenie, a zmniejszamy liczbę realnie przepracowanych godzin. To z punktu widzenia kosztu przedsiębiorcy zupełnie inna sytuacja. Więc to są te trzy kwestie, które moim zdaniem przede wszystkim trzeba analizować, biorąc pod uwagę skrócenie czasu pracy. I no ja mam wrażenie, że nie będziemy w stanie tego zrobić, jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli, żeby Polska cały czas się rozwijała. Ja wierzę w ten 3-4% wzrost średniorocznie w ciągu kolejnej dekady, po to, żebyśmy mogli usłyszeć o drugim cudzie gospodarczym, bo dzisiaj już od 2-3 lat to pojęcie gdzieś tam na świecie funkcjonuje.
1: No zobaczymy, bo ja myślę, że z kolei pracownicy mają zupełnie inne tutaj podejście.
0: Ale panie Sylwio, rzeczywiście, jeżeli w danej firmie, to jest to, ta kwestia podejścia indywidualnego, czy jakby przepisy dotyczące Polski, no ja bym tu nie był naprawdę za tym, żeby jakoś mocno ograniczać, zakładając, że mówimy o wynagrodzeniach takich jak przy obecnej sytuacji. Nie no byłem tak, za tym, tak, żeby w ten sposób do tego podchodzić ustawowo. Natomiast w ramach kolejnych firm, tu jest oczywiście też kwestia automatyzacji, tu jest kwestia tego, co my tak naprawdę robimy, jaki wykonujemy zawód. To jest to jak najbardziej. Tutaj ta dowolność, oby się rozwijała, ta elastyczność, o której pani też wspomniała i Kamil wspomniał,
1: trzeba się dbać o tych pracowników.
0: Nie mam nic przeciwko temu, prawda? Oczywiście. Mhm. Jak rozumiem, mówimy tutaj o tych kwestiach narzuconych przepisów. Natomiast jeśli w jakiejś firmie pracodawca uzna, że nie ma sensu, trzy dni w tygodniu wystarczą i tak jestem w stanie ci dobrze zapłacić, jak najbardziej.
1: Tak, bo to też jest właśnie forma jakaś dbania o pracowników. Bardzo dziękuję. Marek Zuber z Akademii WSB i Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Monika Suszek, Michał Jakubik i Sylwia Zadrożna. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z ekonomią. Takie dłuższe, kolejne za tydzień. Życzymy miłego weekendu i do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
4: Autopromocja.
5: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
6: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
5: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
6: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
5: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
6: Zapraszamy.
5: Katarzyna Borowiecka
6: i Radek Czyż.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multi rabatów w Media Expert.

0: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i trawisz to.
6: Aflofarm.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ dziękuje prezydentowi USA za utrzymanie wojsk w Polsce na mniej więcej dotychczasowym poziomie. To odpowiedź na plany wysłania 5000 wojskowych. Wieczorem husarzy wylądują w bazie w Łasku. To będą pierwsze 3 samoloty F-35 dla Polski. Szef Kancelarii Prezydenta Ryszard Bogucki odpowiada na pytania śledczych. Chodzi o to, kto doradził prezydentowi, aby nie odbierał ślubowania od wszystkich sędziów. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Szef MSZ z uznaniem o decyzji Amerykanów Radosław Sikorski powiedział, że chce podziękować prezydentowi USA za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie utrzymana na mniej więcej dotychczasowym poziomie. Mówił o tym na chwilę przed spotkaniem szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Wczoraj prezydent Donald Trump zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowych 5000 żołnierzy. Na razie nie podał szczegółów. Inne komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Trążkiewicz.
14: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na Platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
15: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
14: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
16: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
14: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
13: Zostajemy jeszcze przy komentarzach. Polska dyplomacja zadziałała w tej sprawie.

0: Prawie błyskawicznie tak w Trójce Andrzej Szajna z Nowej Lewicy ocenia wniosek o zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego. Itamar Ben-Gwir opublikował film, na którym widać, jak porwani przez izraelskie siły członkowie flotyli z pomocą dla Strefy Gazy są brutalnie traktowani i poniżani. Polityk Nowej Lewicy podkreślił w bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że polski MSZ zareagował stosownie.
1: Jest tu wystarczająco twardy w konkretnej tej sprawie. Wydaje mi się, że po tym działaniu nieodpowiedzialnym, a wręcz powiedziałbym obrzydliwym, Izrael będzie jeszcze trudniej sytuacji na arenie międzynarodowej.
0: Cała rozmowa na stronie Trójki i w serwisie YouTube. Zatrzymani przez Izraelczyków aktywiści są już w Stambule. Przylecieli do Turcji po deportacji z Izraela. Husarzy wylądują wieczorem. Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że pierwsze samoloty F-35 dla polskiej armii wylądują o 18 w bazie w Łasku. Trafią tam dzisiaj 3 maszyny. Zgodnie z harmonogramem wszystkie samoloty F-35, czyli 32 myśliwce, dotrą do Polski do 2030 roku. W siedzibie prokuratury krajowej rozpoczęło się przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta Ryszarda Boguckiego. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy otoczenie prezydenta wpływało na jego decyzję o odebraniu ślubowania jedynie od 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 6 wybranych przez Sejm. Przed siedzibą prokuratury jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj.
2: Dzień dobry, witaj.
0: Powiedz, czy Ryszard Bogucki stawił się na przesłuchanie?
2: Tak, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego przyszedł do prokuratury punktualnie tuż przed godziną 9.30, a tło tej sprawy jest takie, że Sejm w połowie marca wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił natomiast na ceremonię złożenia ślubowania tylko 2 z nich. Prokuratura Krajowa sprawdza, kto odpowiada za to, że prezydent podjął właśnie taką decyzję. Bogucki nazwał całą sprawę absurdem, wskazując, że prezydent nie odmówił ślubowania od pozostałych sędziów.
3: Pan prezydent nigdy nie powiedział, że tego ślubowania nie przyjmie. No właśnie istota polega na tym i absurdalność tego postępowania polega na tym, że pan prezydent Nawrocki nigdy, ani ja, ani przedstawiciele kancelarii prezydenta nie powiedzieli, że nie dojdzie do ślubowania tej pozostałej czwórki.
2: A w tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni urzędnicy kancelarii prezydenta.
0: Relacjonował Aleksander Przoniak.

0: miłość matki do dziecka.
1: Tak jest.
0: Według mnie jest najwyższym stopniem miłości, absolutnie, jaki kobieta może osiągnąć, więc prostu to chyba dlatego tak się potoczyło.
1: Tak, tak. I jest to tak nowe uczucie, jak sama zresztą dobrze wiesz, bo też jesteś mamą, że ciężko jest to złapać w słowa i się starasz, ale to jest tak nowe i tak duże, że jest ciężko i jest jakoś tak wszystko takie nieznane. I dlatego ja tę płytę z resztek posklejałam, bo zostało trochę resztki mnie, tamtej Pauli sprzed mamy. Mhm. I to był początek pisania tego albumu. Potem narodziła się jakaś nowa dziewczyna wraz z początkiem macierzyństwa. I ta płyta powstała właśnie z resztek tamtej mnie. I wierzę, że resztki, nawet takie naprawdę trudne do przełknięcia, mogą być pięknym, łagodnym początkiem. I o tym opowiada ten album.
0: To zagramy tytułowy utwór, czyli z resztek, a ja przypomnę, że mamy dla Państwa zaproszenie na dzisiejszy premierowy koncert Pauli Romy w klubie Niebo o godzinie 20.
1: Tak jest, mamy 5 zaproszeń podwójnych.
0: marta.malinowska@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy i tutaj właśnie czekam na Państwa w sprawie wspomnianych zaproszeń na koncert Pauli. Gramy z resztek.

0: szczerość.
1: Cudownie, bardzo to ciekawe.
0: Ale jeśli chodzi o brzmienie, to co? Pewnie najbliższe są takie określenia korzenno-soulowe, retro.
1: Fajne. Też cudne. No, zależało mi na naturalnym
0: z popową
1: brzmieniu.
0: Iskierką.
1: Tak, tak, tak. O, jak ładnie, z popową iskierką. Wezmę to do opisu kolejnego
0: Proszę
1: albumu.
0: Bardzo.
1: Zależało mi na użyciu naturalnego brzmienia instrumentów i nie mogę zrobić tego inaczej, jak za pomocą muzyków na żywo. No, gdzieś tam jest we mnie taki duch vintage'owo oldschoolowy. Jakkolwiek by to ktoś tego nie nazwał.
0: Ale tak było od początku. Akurat
1: tak
0: mam wrażenie, że w twoim przypadku ty od zawsze wiedziałaś, jak chcesz, żeby brzmiała Paula Roma. Nie jesteś
1: tak,
0: tą
1: tak.
0: artystką, która skakała między gatunkami.
1: Tak, tak. Są drobne zmiany, ale to nie są faktycznie takie zmiany
0: rozwoju.
1: Gatunkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Tutaj jest dużo więcej sampli i poprzeplatany jest ten czynnik ludzki, bardzo wrażliwy. Wspaniali artyści, muzycy z komputerem, bo myślę, że mi też trochę brakowało takiej świeżości w produkcji. Więc na przykład Leon Krześniak, który ze mną produkował Choćby nie wypada, które dzisiaj będziecie państwo mieli okazję usłyszeć, to Leon też fajnie przeplata wszystkie gitary, nagrywa na wzmacniacz, co już bardzo vintage'owym podejściem w tych czasach. Nie na jakąś cyfrową sprawy, tylko nagrywa to po prostu tak bardzo wyraziście, po staremu, że tak powiem. A do tego dołączamy jakieś sample fajne, znalezione trochę hip-hopowo soulowe właśnie, znalezione w paczkach samplowych w komputerze, co daje jakąś taką ciekawą moim zdaniem zbitkę, taką trochę odświeżającą. Ten album myślę nie brzmi tak bardzo vintage'owo jak poprzednie dwa i jest właśnie delikatniejszy w warstwie produkcyjnej. I ja tej delikatności moim zdaniem po prostu i tej iskierki popu i nowoczesności po prostu potrzebowałam.
0: No właśnie, a czy któreś spośród tych 11 nagrań było dla ciebie taką jednak największym wyzwaniem, czyli też wyjściem z twojej strefy komfortu muzycznie?
1: Tak, tak. Wydaje mi się właśnie, że nie wypada i luźne XXL. Mhm. Że to są takie dwa najbardziej iskierkowo-popowe utwory, tak jak sama powiedziałaś. I nie powiedziałabym, że był to dyskomfort. Powiedziałabym, że było to poszukiwanie. Że było to poszukiwanie, trochę pójście w stronę popu świadomie, bo skąd miałabym wiedzieć, gdzie bardziej pasuje, a gdzie mi jest dobrze czy gorzej, jeżeli nie zrobię tego kroku, tej próby. I to właśnie była taka próba. Bardzo lubię te utwory. Na koncercie, co ciekawe, idą tak patrząc na publikę chyba najlepiej, ale no myślę, że moje serce jest jednak przy takiej trąbce, przy tych takich rzeczach trochę właśnie bardziej soulowo-vintage'owych i że to mi robi gęsią skórkę i to powoduje, że ja wstaję rano i choćby był zły dzień, to ja myślę, dobra Paula, warto, warto.
0: No ty lubisz też ten klimat, kiedy są jednak przyciemnione
1: lubię
0: światła
1: ciemno.
0: W klubie i,
1: tak.
0: I można poczuć wokal, ale dobrze, że o tym wspominamy, bo no ja myślę, że twoja energia na koncertach to jest coś, z czym naprawdę warto się zderzyć, czego warto doświadczyć, więc jeszcze raz przypomnimy, że dzisiaj w Klubie Niebo będziesz grała premierowo płytę z resztek, czy jednak
1: tak
0: będzie to mieszany
1: będzie
0: repertuar?
1: Będzie płyta z resztek w całości plus pomieszane, bo ciężko byłoby mi zostawić trochę słuchaczy i siebie w takim niedosycie, bo ja mam takie poczucie, że ta płyta jest jak na te czasy w sam raz, a dla muzyka jest trochę za krótka. I ja mam takie poczucie, że żyję jeszcze w takim vintage'owym jakimś moim właśnie świecie w głowie jako artystka, że najchętniej bym chciała, żeby płyta miała z 16 kawałków, a takich już prawie
0: Ale
1: się nie robi.
0: Ale mam wrażenie, że dzisiaj wielu artystów właśnie robi później wersję deluxe, czy
1: tak,
0: deluxe,
1: tak,
0: na których
1: tak.
0: dodają te niepublikowane
1: tak.
0: utwory,
1: mam
0: można
1: zamiar.
0: To rozbudować.
1: Mam zamiar
0: okay.
1: na pewno rozbudować tę historię, mam multum zapasu, mam multum piosenek, które jeszcze gdzieś tam by weszły, wślizgnęłyby się w tę opowieść. No a czasy są jakie są i też trzeba w nich jakoś po prostu się odnajdować. Myślę, że zmieszałam ten repertuar dzisiaj na koncercie w niebie, dlatego, że też mam takie poczucie, że Pauli Romy nie byłoby z resztek tego albumu, gdyby nie takie jakieś pojedyncze piosenki najchętniej słuchane, jak Przez Przypadki, czy Cześć tu Miłość, czy na przykład Śmiało. Mhm. Nie byłoby Pauli Romy bez tych utworów. I ciężko mi było zamknąć koncert tylko na nowej płycie, więc no myślę, że ta mieszanka dopiero oddaje tę drogę i kończymy lądowaniem na całej nowej płycie.
0: To jeszcze chciałam zapytać o artystów, z którymi ty współpracowałaś i współpracujesz, bo to kolejny wątek, w kontekście którego mam wrażenie sporo się u ciebie zmieniło, bo też tak stałaś się osobą, która pomaga innym twórcom pisać ich muzykę. Czy ciebie to, powiem tak, uspołeczniło muzycznie?

z Resztek, czyli tytułowe nagranie z dzisiejszej premiery z płyty Pauli Romy, która ukazuje się dokładnie dzisiaj. Oczywiście polecamy zapoznanie się z nią w całości. 11 szczerych opowieści. No, tak jak wspomniałam wcześniej o tej miłości, tak gdybym miała wskazać inną cechę typową dla twojej muzyki, tak, to jest właśnie

0: bo wiem, że uwielbiałaś swoją własną przestrzeń w tworzeniu. Ale jak jest, super tworząc pytanie. W większym składzie?
1: Jest bardzo dobrze, jest wygodnie, jest wspaniale. I właśnie to też znowu wracamy do początku naszej rozmowy, że pozbyłam się tych oczekiwań i tego wobec siebie, że wszystko muszę sama. Albo, że nie wypada pisać dla innych. Dlaczego nie wypada? Jeżeli ja dostaję propozycję napisania na przykład piosenki na Eurowizję Junior dla Polski, Brightest Light Marianki Kłos, którą miałam okazję współtworzyć, no to czuję się z tego powodu dumna. Kiedyś bym powiedziała, że no nie, no gdzie, jeszcze nie umiem tak dobrze pisać, żeby komuś innemu napisać. Myślę, że na wszystko w życiu przychodzi po prostu dobry moment. Ja, rodząc synka i zaczynając pracę nad albumem z resztek, poczułam, że mój moment też jest taki, że skoro tak wielu artystów przychodzi do mnie z propozycją, Paula, a może byś coś napisała, to czuję, że po prostu to jest dobry moment. Dlatego przyjmuję w tym roku, napisałam multum bardzo ciekawych, odmiennych zupełnie od projektu Paula Roma kompozycji, co warto zaznaczyć. I okazuje się, że to jakoś płynie, że to idzie, że to jest nawet super przyjemne, że to jest fajne, że artyści mówią potem, Paula, dziękuję ci, ale super, nauczyłem się tego, tego. Ja też się od nich uczę. To na mnie też wpływa bardzo kreatywnie, że ktoś inny daje mi po prostu jakąś wolność. Więc piszę nowe piosenki dla siebie, piszę nowe piosenki dla innych artystów i to wszystko właśnie z takich nowych resztek.
0: Nowych resztek właśnie. I z tych resztek składa się twoja najnowsza płyta, dzisiejsza premiera. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać właśnie dzisiaj, że mogłam zobaczyć ten pierwszy premierowy uśmiech. Ale że my mogliśmy też posłuchać po prostu historii, które z tą płytą są związane. To jeszcze raz przypomnę, że można się odzywać w sprawie zaproszeń na dzisiejszy koncert Pauli Romy. Klub Niebo, Warszawa, godzina 20. marta.malinowska@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Już parę pytań przyszło, ale myślę, że jeszcze coś uda nam się dla państwa znaleźć. Wspaniale. Słuchaj, niech ten dzień będzie jak najlepszy dla
1: ciebie. Bardzo dziękuję. Już zaczęłam go dzisiaj u ciebie w audycji. Nie może być lepiej.
0: Ach,
1: potem jeszcze biegnę dalej i kończę go no, najpiękniej, jak mogę sobie wymarzyć. Czyli właśnie dla artysty, co może być piękniejszego niż zagranie materiału premierowo na żywo w pełnym klubie.
0: Leci, rozkwitaj jak te piękne kwiaty, które po prostu znalazły się w naszym studiu.
1: Dziękuję
0: przy okazji
1: bardzo.
0: Twojej wizyty. Paula Roma, dziękujemy ci.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: No i wspomniane nie wypada również z płyty z resztek.

0: Nowe w piątek, Al Kaifi Again, to wszystko oczywiście przy okazji wydarzenia, które startuje już jutro. Cavatina Guitar Festival, wydarzenie, które odbywa się w Bielsku-Białej. Tam naprawdę konkretny line-up wśród tych głównych artystów, właśnie zespół Al Kaif. My też jako trójka tam będziemy, bo to wydarzenie, któremu patronujemy. Ale teraz przechodzimy do teraźniejszości premierowo-muzycznej. No i w studiu już kolejna gościni. Zuta, witam cię serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Za chwilę zaprezentujemy państwu dzisiejszą premierę twoją, czyli twój nowy singiel. I tak jak pytam wszystkich innych pacjentów, przepraszam was, artystów, którzy do mnie przychodzą dzisiaj, jak się czujesz?
1: Fantastycznie. No czuję się trochę jakbym wracała do życia po śnie zimowym, bo dawno nie było takiej premiery singla z objazdem po radiostacjach, po wywiadach. Czuję, że żyję i czuję teraz, że ta publiczność, ci słuchacze są bardziej niż kiedykolwiek w takie dni i to jest bardzo budujące.
0: No szczególnie jeżeli jest się artystką, która ma za sobą tak udany debiut. Podejrzewam, że ten apetyt jednak w twoim przypadku rósł w miarę jedzenia.
1: No pewnie, że tak. Człowiek się stara nie robić sobie nadziei, ale trochę trudno jest powstrzymać wyobraźnię, prawda?
0: No i gdzie ciebie ta wyobraźnia zaprowadzała?
1: Och, mnie ta wyobraźnia prowadzi absolutnie wciąż. Ja uważam, że wszystko, co się robi, w ogóle warto robić tylko, jeżeli dajemy z siebie 100%, więc ja idę po wszystko, cokolwiek może wpaść mi w ręce po drodze. Jestem gotowa na stadiony, jestem gotowa na zagraniczne festiwale, jestem gotowa na to, żeby po prostu, wiesz, wystąpić na Księżycu. Gdziekolwiek mnie to zaprowadzi, będę super wdzięczna, a już to, że siedzę z tobą tutaj dzisiaj i rozmawiamy o moim pierwszym singlu z drugiej płyty, no to jest olbrzymie spełnienie marzeń.
0: No to bardzo się cieszę, że mogę w tym współuczestniczyć. Ta druga płyta to jakieś konkretne zdarzenie? To znaczy materiał już jest przygotowany i po prostu musi przeleżeć swoje?
1: Nie, na szczęście nie, bo to też by było pewnie męczące. Ten singiel już trochę czekał na swoją premierę, ale też cała płyta jeszcze nie jest skomponowana. Jeszcze nie mamy decyzji, które utwory, które stworzyliśmy, chcemy koniecznie na niej zawrzeć, a które może w ogóle na niej się nie pojawią. Jest to bardzo ekscytujący proces i dopóki nie będziemy mieli zawalonego dysku propozycjami, to ostatecznej decyzji nie podejmiemy, ale już teraz widzę, że będzie inna od tej debiutanckiej i to jest szalenie ekscytujące. Ten rozwój i widzieć w ogóle w sobie ten progres, piękna sprawa.
0: Jak bardzo inna?
1: Nie szalenie. Nie będziemy robić tutaj jakiegoś zwrotu o 180 stopni, ale widzę, że jest dużo pełniejsza. Słyszę w niej więcej przestrzeni i tak jak pierwsza płyta była bardzo mocno skupiona na tego doświadczamy teraz, tak ta druga płyta już mogę powiedzieć, że wybrzmiewa w niej wiele pytań, jakiego świata możemy się spodziewać, co będzie dalej, gdzie nas właśnie to wszystko zaprowadzi i też wiele takich perspektyw osób, które są mi drogie, choć na pierwszej płycie było właśnie wszystko z mojej perspektywy, a tutaj rozszerzam jakby to ma naprawdę więcej oddechu. Jest to, już teraz czuję, że pełniejsze.
0: Czy to będzie jakiegoś rodzaju receptą, lekiem? Bo jednak co do przyszłości mam wrażenie, że mamy dużo obaw.
1: Tak.
0: Ale znając

0: Znając twoją energię muzyczną, to chciałoby się oczekiwać jednak rozwiązań pozytywnych.
1: Tak, ja na to liczę właśnie. Zawsze mówię, że nie pozwalam zestawić swojego słuchacza na negatywnej nucie. Zawsze muszę te nadzieje, dla której ja żyję, przekazać i tym osobom, które kocham, czyli tym odbiorcom. Dlatego mam nadzieję, że może niekoniecznie recepta, ale choćby dobra rada tam się zawrze. Mhm.
0: No dobra, to sprawdzamy. Szafa gra, czyli najnowszy singiel Zuty i za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym utworze. A może poczekaj, zaproś ty słuchaczy na premierę, przepraszam.
1: Och, moi drodzy trójkowi słuchacze, zapraszam was serdecznie na przesłuchanie pierwszego singla zapowiadającego mój drugi album. Szafa gra, niech gra wam cudownie.
0: Gramy.

0: Najnowszy singiel Zuty, Szafa gra. To jest ta propozycja, która pojawiła się w Nowe w Piątek. Zapowiedź drugiej płyty Zuty. Zuta jest ze mną cały czas w studiu.
1: Dzień dobry.
0: To teraz może powiesz trochę więcej o samym tym nagraniu.
1: Och, z wielką chęcią. Od razu, zanim przejdę do opowieści, poproszę trójkowych radiosłuchaczy o to, żeby może, jeżeli spodobała wam się ta premiera, to żebyście może dali znać tutaj w Trójce, że ach tak, tak, Zutę byście chcieli w propozycjach do Listy Przebojów, co? Bo to jest zawsze niesamowite.
0: Jak najbardziej. Pierwsza trójka Listy Przebojów. No, miałaś chwilę przerwy od listy, bo trochę czasu minęło.
1: No właśnie,
0: od poprzedniej
1: a z chęcią
0: płyty.
1: Zawitam znowu.
0: Ale Szafa gra. Myślę, że spokojnie powinno się znaleźć w propozycjach. A przy okazji przypominamy, że do 12 można głosować na te utwory, które teraz są w propozycjach. Więc zapraszamy na naszą stronę w tak zwanym międzyczasie.
1: Mm-hmm. Ten utwór jest... No wielką moją dumą, dlatego daliśmy go jako pierwszy singiel zapowiadający.

0: Lisy, to kolejne wydawnictwo. Oczywiście kompozytorem jest mój małżonek, który ze mną współtworzy w duecie, Maksymilian Mikulski, Miłość mojego życia, najwspanialsza istota chodząca po tej planecie. No i razem z Maksymilianem pojechaliśmy do Łodzi, do Marcina Borsa, fenomenalnego producenta.
1: Słyszałam już o tym studiu w Radiu Łódź.
0: Tak, tam jest przegenialnie, przegenialnie. I wiedzieliśmy, że przy tym, jak potrzebujemy, żeby wybrzmiała ta piosenka, naszą główną inspiracją, pamiętam, podczas tworzenia była Jessie Ware ze swoimi utworami, tymi bardziej takimi disco, takimi mocnymi rytmami. I czuliśmy, że potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże dopełnić tę produkcję właśnie. No i Marcin oczywiście był strzałem w dziesiątkę, bo tutaj fortepian osobiście nagrywał w ogóle, co było, och, cudownym przeżyciem. I przyznam, że to, jak wybrzmiewa ta radosna, delikatna melodia w połączeniu z moim tekstem, z którego również jestem bardzo dumna, ponieważ wyraża odpowiednio to, co czuję. Czyli to, że w tym pięknym, niesamowitym życiu, które mam przyjemność prowadzić, bywają i takie momenty mniej radosne, mniej brokatowe. Ale one są tylko składową, nie są problemem, ponieważ wiem, że ostatecznie mam to życie. Szafa gra, będzie dobrze. I z tym chcę zostawiać zawsze moich słuchaczy i cieszę się, że już dzisiaj spływa do mnie mnóstwo wiadomości o tym, że czują to, że to im pomaga. Kocham, kocham, kocham ten odbiór.
2: Ja bardzo kocham fakt, że zaczęliśmy od Zbigniewa Wodeckiego, rzuć to wszystko, co złe, a kończymy tę pierwszą godzinę złotą i szafa gra i podtrzymujemy przekaz. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Leć dalej w swoim przyspieszonym tempie, bo jeszcze dużo dzisiaj przed tobą. Szafa gra, najnowszy singiel Zuty. Przypomnę tylko po cichutku, że podbijajmy go może w kontekście pierwszej trójki.
3: Podbijajmy.
2: Gratuluję ci jeszcze raz. 5 minut zostało do godziny 11:00. My wracamy tuż po serwisie.
0: Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę na

0: w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych przez pary jednopłciowe, wydał je szef MSWiA. Są wyniki sekcji zwłok. Utonięcie było przyczyną śmierci dziecka w żłobku w Ząbkach. Prokuratura przesłuchała dzisiaj dwie opiekunki. Unia nie dla Ukrainy. Węgierski premier spodziewa się, że Kijów dołączy do wspólnoty najwcześniej za 10 lat. Rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane, podkreślił w opublikowanym w mediach społecznościowych społecznościowym wpisie. Decyzję wcześniej tłumaczyła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
11: Tak naprawdę wyrok TSUE, wyrok NSA nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego w Polsce. Jeżeli para wzięła ślub za granicą, należy taki związek pary homoseksualnej uznać również w państwie polskim. Jest to transkrypcja, czyli dokonanie tak naprawdę przełożenia z języka obcego na język polski.
10: W marcu NSA wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Z kolei Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wcześniej, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach wspólnoty. Przyczyną śmierci dziecka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie, potwierdziła to prokuratura. Dziecko podczas zabawy w żłobku miało wpaść do oczka wodnego.
12: Biegły wskazał w protokole wstępnym, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych obrażeń mechanicznych. I to w dniu dzisiejszym będą wykonane czynności procesowe z udziałem dwóch zatrzymanych pań.
10: Mówił Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi kontrolę w żłobku w Ząbkach. Urzędnicy chcą sprawdzić zabezpieczenia na terenie placówki, liczbę dzieci i opiekunów, a także to, ile osób było tam w momencie tragedii. Polscy aktywiści zatrzymani po akcji flotylli płynącej do Strefy Gazy są już w Turcji, informuje MSZ. Jednocześnie dyplomaci sprawdzają doniesienia o możliwej przemocy ze strony izraelskich służb. Szef MSZ Radosław Sikorski ostro skrytykował ministra bezpieczeństwa Izraela za sposób, w jaki potraktował działaczy flotylli. Polska zakazała Itamarowi Ben-Gwirowi wjazdu na swoje terytorium.
13: Jak rozumiem, w tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak Państwo już wiecie, Polska wezwała chargé d'affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek pan Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski. I to nie jest sprawa teoretyczna, bo on w tym roku próbował do Polski wjechać. To jest szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego w Polsce.
10: Flotylla próbowała dopłynąć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i symbolicznym wsparciem dla Palestyńczyków. Izraelskie służby przejęły część jednostek na Morzu Śródziemnym. Polski kapitan wycieczkowca Hondius wrócił.

0: Wróci dzisiaj do Polski. Testy na obecność hantawirusa okazały się u niego negatywne, poinformowała służba zdrowia w Rotterdamie. To tam 18 maja przybił statek, który zostawił turystów na Wyspach Kanaryjskich. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała wcześniej o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Wykryto tam groźny szczep wirusa. Statek dotarł do Rotterdamu jedynie z członkami załogi. Ukraina nie ma szans na szybkie wejście do Unii Europejskiej, uważa premier Węgier. W wywiadzie dla austriackiej agencji prasowej APA Peter Modior stwierdził, że Kijów może zostać członkiem wspólnoty najwcześniej za dekadę, a wcześniej Unia powinna skupić się na przyjęciu państw Bałkanów Zachodnich.
1: Peter Modior podkreślił, że ewentualne poparcie Węgier dla członkostwa Ukrainy we wspólnocie musiałoby zostać poprzedzone referendum. Według polityka obywatele powinni wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie dla przyszłości Unii i bezpieczeństwa regionu. Szef rządu w Budapeszcie dodał, że o przyjęciu nowego kraju do wspólnoty mieszkańcy wielu innych państw decydują właśnie w głosowaniach. Według nowego węgierskiego premiera pierwszeństwo w procesie integracji powinny mieć państwa, które przygotowują się do tego od dłuższego czasu, czyli te z Bałkanów Zachodnich. Peter Modior uważa, że każdy kandydat do Unii Europejskiej powinien przejść taką samą ścieżkę akcesyjną. To stanowisko ostrożniejsze niż spodziewała się część europejskich partnerów po zmianie władzy w Budapeszcie. Nowy rząd deklaruje wprawdzie proeuropejski kurs i w przeciwieństwie do gabinetu Viktora Orbana krytykuje Rosję, ale nadal uzależnia stanowisko w sprawie Ukrainy od kwestii praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na termometrach dziś głównie od 18 do 23 stopni, chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17. Piątek poza tym słoneczny w całym kraju. Wyjątkiem regiony północno-wschodnie. Tam może przelotnie popadać deszcz.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
7: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
8: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
9: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
8: W roli głównej Michał Żurawski.
10: A dziękuję, a to nic naprawdę.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
8: W sobotę po 19:00. Polecamy.
5: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Życie jak fortuna kołem się toczy.
19: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Trawisto.
22: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 9 minut po godzinie 11.
7: Nowe w piątek.
6: Po raz drugi dzień dobry. Michał Jakubik, Anna Lalka i Marta Malinowska. Skład się nie zmienił. Nowe w piątek. Przed nami kolejne nowości. I kolejni goście w trójkowym studiu. Madonna i Feel So Free to jest singiel, który zapowiada tegoroczną płytę Madonny. No i to jest również numer 8 na naszej trójkowej liście. Nowość na 8 pozycji, więc naprawdę niezły wynik. A ja przypominam, że do godziny 12 mogą Państwo głosować na swoje ulubione propozycje. Na Madonnę też cały czas można.

0: Madonna niezmiennie czuje się wolna artystycznie. I Feel So Free to jest utwór, który w tym momencie, czy właściwie w ubiegłym tygodniu, był na miejscu 8 w naszej trójkowej liście. Ciekawa jestem bardzo, jak będzie dzisiaj. No i ciekawa jestem kolejnego artysty, który w trójce jest po raz pierwszy. Mhm. Hugo Tarez, witam cię serdecznie.
1: Cześć, bardzo miło, że tu jestem.
0: Saigon to jest premiera dzisiejsza, twój najnowszy singiel. I może zrobimy tak, z racji tego, że jesteś tutaj pierwszy raz i dla wielu słuchaczy możesz być absolutną nowością, to najpierw posłuchamy muzyki, a potem opowiesz o tym utworze.
1: Bardzo chętnie.

0: życzyć ci, żebyś jednak w końcu dojechała do Cannes i nie tylko twój film, ale również i ty osobiście. No i od razu moje właśnie pytanie o to, co się dzieje teraz, bo Znaki Pana Śliwki to już rzecz, którą oddałaś, którą oddaliście wraz z Bartoszem Mikołajczykiem publiczności, widzom. A nad czym teraz pracujesz, albo nad czym będziesz pracowała niedługo, no bo no myślę, że chcielibyśmy zobaczyć i chyba nie tylko twoje dokumenty, bo Mleko przecież było etiudą fabularną.
1: No tak, z tym kinem fabularnym jeszcze jakoś nimi nie po drodze, chociaż zastanawiam się. Trudno mi powiedzieć, mam wrażenie, że odkryłam chyba, może tak, odkryłam jak bardzo kreatywną formą i jak bardzo fascynującą formą jest dokument i mam wrażenie, że bardzo kusi mnie ta przestrzeń, mam wrażenie jeszcze nie wyeksplorowana przez nas, przeze mnie, więc na pewno to będzie kolejny film dokumentalny, nie wiem, czy to będzie czysty dokument, czy może mokument, ale na pewno w tych okolicach.
0: Mokument, gdzieś, czyli chcesz troszeczkę poudawać rzeczywistość?
1: Chcę trochę poudawać rzeczywistość, tak, aha, tak. Chciałabym się zmierzyć z tematem, który gdzieś może trudno go pokazać, ale chciałabym coś sprowokować tą opowieścią, co bardzo mnie uwiera we współczesnym świecie.
0: A co cię najbardziej interesuje we współczesnym kinie, jeśli mogę jeszcze wykorzystać tę okazję i zapytać, bo troszeczkę uciekasz nam, może przynajmniej na razie, od kina fabularnego, właśnie w stronę dokumentu. Czy to jest właśnie ten kierunek też jako, który ciebie interesuje jako odbiorca? Czy to też jest raczej to?
1: To znaczy,
0: pytam dlatego, że jak wiesz, no mamy teraz właśnie w maju dwa duże festiwale filmowe. Jeden trwa, przeszedł już w wersji online, czyli Dogs Against Gravity. Za chwilę, jak już wspominałem, krakowski festiwal filmowy, czyli tych dokumentów możemy oglądać wiele.
1: Tak, możemy. Ja teraz zasiadałam w jury Millennium Dogs Against Gravity w Gdyni. To była nagroda prezydenta miasta Gdyni, którą przyznaliśmy we wspaniałym gronie razem z Katarzyną Klimkiewicz i Zygmuntem Miłoszewskim. No i to była uczta. To była absolutna uczta.
0: Przypomnij, jaki film nagrodzili.
1: W Gdyni główną nagrodę prezydenta dostał film Marinka. Mhm. I to było dla nas, dla mnie na przykład przeżycie ogromne. Zarówno ten film zwycięski, jak i wiele innych filmów, które tam były. I też ten festiwal tak naprawdę dla mnie jest dowodem na to, że dokument jest taką formą z ogromnym potencjałem. W tym głównym konkursie, bo te filmy ocenialiśmy, pojawiły się filmy, gdzie były fragmenty fabularyzowane, fragmenty animowane, gdzie były filmy kręcone telefonami, gdzie były filmy kręcone przez 17 lat, 10 lat i filmy szybkie, takie kręcone, nie wiem, w domu, w podróży, autotematyczne, których też jest wiele. Wydaje mi się, że potencjał kina dokumentalnego, nie mówię, że fabularnego, nie, ale jest ogromny i bardzo mnie gdzieś ta forma cały czas kusi, zarówno jako widzkę, jak i jako autorkę.
0: No tak, ale poza tym też myślę, że absolutnie obserwujemy w Polsce właśnie w ostatnich latach ogromny wzrost tego zainteresowania kinem dokumentalnym. Myślę, że tutaj dużo dobrej takiej roboty zrobiły właśnie te festiwale, które chyba w jakimś sensie wychowały sobie publiczność, nauczyły nas oglądania właśnie większej liczby filmów dokumentalnych, bo one naprawdę przynoszą nam niezwykłe informacje, niezwykłe spotkania z ludźmi, światami.
1: To prawda. W tym roku na gali w Gdyni, która odbywała się gdzieś w połowie festiwalu, padła informacja, że sprzedano już 7 tysięcy biletów kinowych na te filmy.
0: Tak. Rekordy cały czas
1: są bite. To są jakieś ogromne rekordy i to jest fantastyczne, dlatego że te filmy, oczywiście no nie chcę tutaj jakichś pozytywistycznych mądrości wygłaszać, ale one jednak uczą o świecie i pokazują, otwierają głowę na wiele różnych tematów, prowokują do dyskusji, zmuszają do dyskusji, zaskakują tym, że tak naprawdę to, co jest niesamowicie fascynujące, mamy często na wyciągnięcie ręki, bo było wiele takich historii, które ciągle siedzą mi w głowie, które dzieją się w mieszkaniach, w domach. Film Znaki Pana Śliwki też jest takim filmem, który zdarzył się w domu.
0: No tak? Bardzo rodzinnym też. Tak,
1: gdzie pojawiają się materiały.
0: Kino familijne.
1: Dokładnie. Pojawiają się materiały osobiste i domowe, ale one tak bardzo wielu ludziom pokazują, że te relacje, które tworzymy, ich nie trzeba kreować. One są. My w nich jesteśmy, my w nich uczestniczymy, prawda?
0: No to nie pozostaje mi nic innego, jak wraz z tobą, współautorką filmu Znaki Pana Śliwki, przypominamy wraz z Bartoszem Mikołajczykiem, zaprosić wszystkich do kin, no bo to jest film, szczególnie jak się pojawiają te słynne znaki graficzne, które naprawdę dobrze jest zobaczyć na dużym ekranie. I potem chyba, co powiedzieliśmy wcześniej, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że to jakiś sterylny film tylko dla zainteresowanych sztukami plastycznymi. Absolutnie nie. No ale autorka niech sama zaprosi słuchaczy trójki.
1: Tak, zapraszam bardzo serdecznie do kin w całej Polsce. Małych, maleńkich, dużych, większych, wszędzie. Jesteśmy dosłownie wszędzie.
0: A, czekaj, Urszula, powinnaś powiedzieć o tym, jak to

0: nawet film Znaki Pana Śliwki wygrywa z gwiazdami hollywoodzkimi. Taka anegdota, powiedz.
1: Tak, powiem anegdotę. Wczoraj w Iluzjonie musieliśmy zmienić salę na większą, zamienić się z poważnym amerykańskim filmem, bo okazało się, że na nasz seans jest więcej gości niż na seans kina hollywoodzkiego, więc uważamy, że to znaczy, że wszyscy chcą oglądać po prostu polskiego bohatera z bloku życia codziennego. Zapraszamy Państwa naprawdę na ten film do kin w całej Polsce. Zapraszamy też na wystawę do Rotundy PKO.
0: Właśnie, tak, tam, bo to tylko do niedzieli chyba,
1: tam jest wystawa do niedzieli od 12 do 18 wstęp wolny, a tych, którzy nie zdążą, zapraszamy do Gdyni, bo ta wystawa już od 20 czerwca będzie dostępna na Gdynia Design Days w Gdyni podczas festiwalu.
0: Dziękujemy bardzo za wszystkie zaproszenia. Ja dziękuję za wizytę dzisiaj w Trójkowo Filmowo i za tę rozmowę. Pięknie opowiadasz o kinie. Zapraszam.
1: Bardzo
0: przy następnej
1: dziękuję.
0: Okazji.
1: Bardzo
0: Urszula
1: chętnie.
0: Morga, współautorka wraz z Bartoszem Mikołajczykiem filmu Znaki Pana Śliwki. Oczywiście do kina dokumentalnego dzisiaj jeszcze na pewno w audycji wrócimy, a tymczasem może krótka historia, ale propozycja dla młodszych widzów, bo taką ma właśnie projekt Polska Światłoczuła, który dziś wyruszył w trasę po Polsce, a ponieważ to jest propozycja dla młodszych widzów, to seanse dzisiejsze już za nami, natomiast kolejne przed nami i najlepiej w temat wprowadzi nas Maria Segas-Ślepowrońska, czyli koordynatorka Polski Światłoczułej.
2: Polska Światłoczuła wyruszyła właśnie w swoją najnowszą trasę filmową. Jest 22 maja, a my podróżujemy po województwie łódzkim, pokazując piękne polskie kino. Tym razem z tą uważnością na tego najmłodszego widza. Bo w ramach majowej trasy Polski Światłoczułej zaprezentujemy zestaw krótkich filmów w reżyserii Jadwigi Kędzierzawskiej. Tych filmów czułych, pełnych uważności, emocji na tego najmniejszego, najmłodszego widza. Na naszym ekranie pojawią się taki film jak Psotny Kotek, Murzynek, Małe Smutki, Jędrek czy Bojery. I to właśnie przez cały weekend będziemy Państwu pokazywać, bo nie tylko najmłodszych zapraszamy. To opowieści o tych małych emocjach, wielkich przeżyciach, o ciekawości świata, pierwszych tęsknotach, o przywiązaniu i radości odkrywania. Wszystko oczami małego widza, dla widza najmłodszego i z tą miłością do najmłodszego widza. Po projekcji wyjątkowe spotkanie z reżyser Dorotą Kędzierzawską. To też będzie piękna okazja, żeby zajrzeć za kulisy filmowego świata, porozmawiać o tym, jak się opowiada takie historie najmłodszym, ale też jak to jest być na tym planie filmowym jako dziecko. O tym wszystkim porozmawiamy w ten weekend i wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. A gdzie będziecie Państwo nas mogli spotkać? Już jutro, 23 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach, a już w niedzielę, 24 maja będziemy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Serdecznie dziękujemy także Finie za pomoc i możliwość w ogóle pokazania tych przepięknych produkcji. I raz jeszcze wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na ten weekend. Do światłoczułego zobaczenia.
0: A zaprosiła nas Maria Segas-Ślepowrońska, koordynatorka projektu, i Maria prosiła też, żebym przypomniał o stronie. Prosta. polskaświatłoczuła.pl po prostu. Bo na tej właśnie stronie znajdziemy wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu, kolejnych wyjazdów, ale też można skontaktować się z organizatorami i na przykład zaprosić na kolejne spotkanie właśnie w takich miejscach, w których na co dzień nie ma kina. W Trójkowo Filmowo pozostajemy przy zapowiedziach festiwali filmowych, tych, które już za chwilę albo które dokładnie od dzisiaj, tak jest w wypadku 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Już za moment spotkanie z moim kolejnym gościem.
3: Kamera!
4: Trójkowo.
3: Akcja!
4: Filmowo.
0: Trójkowo Filmowo. Witamy Kubę Armatę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jest z nami dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W tym roku przed nazwą festiwalu, festiwalu polskich filmów pełnometrażowych, dodajmy, bo rzeczywiście na ponad tydzień Tarnów staje się stolicą polskiego kina. Jest 40 w tym roku, no więc jubileusz, tak?
5: Tak, piękny jubileusz naszego festiwalu, który jest jedną z najstarszych imprez filmowych w Polsce. Długo się do tego jubileuszu przygotowywaliśmy, w zasadzie przez dobre ostatnich kilka miesięcy, żeby to wybrzmiało i żeby to był rodzaj szczególnego wydarzenia. Zaplanowaliśmy bardzo dużo różnych aktywności, począwszy od tego, co jest zawsze, czyli konkursu głównego, przez pokazy dla dzieci, szereg wydarzeń towarzyszących, czy wystawy, czy koncerty.

0: no i przede wszystkim bardzo wielu gości.
1: No właściwie od gości zaczęliście nawet wcześniej, jeszcze przed festiwalem, bo to warto wspomnieć, że dzisiaj zaczyna się oficjalnie festiwal, ten pierwszy dzień, ale tak naprawdę wydarzenie miało swoje prologi.
0: Tak, zaczęliśmy tak naprawdę tydzień przed festiwalem, w piątek. Wtedy miał miejsce pokaz filmu Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego i związane z tym spotkanie. W Tarnowie byli Grażyna Szapołowska, Piotr Jaksa i Mikołaj Jazdon. To spotkanie prowadziła Diana Dąbrowska i oczywiście związane było ono z tą rocznicą, 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. My bardzo też chcemy honorować tych wielkich mistrzów polskiego kina, stąd taki pomysł. I miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, a mianowicie w naszym DKF-ie, który działa od ubiegłego roku w kinie Marzenie, pokazaliśmy film Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Po nim odbyła się dyskusja z publicznością. Także to dwa takie wydarzenia, które poprzedziły właściwy festiwal.
1: Na dzisiaj już oficjalny początek i przed nami ponad tydzień projekcji, wydarzeń towarzyszących. Zacznijmy od tegorocznego konkursu, no bo to najważniejsze. Ile filmów, jakie filmy, czy są wśród nich premiery, jak wielu gości?
0: Będziemy mieli w konkursie głównym, podobnie jak w ubiegłym roku, 14 filmów pełnometrażowych. 13 z nich to fabuły, jeden dokument.
1: To od razu powiedzmy może, który to tak. Dokument, jeśli tylko jeden, to...
0: Jest to Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej.
1: Czyli ten dokument bardzo już honorowany w ostatnich miesiącach.
0: Tak, tak. Muszę powiedzieć, że bardzo duże wrażenie na mnie ten film zrobił i byłem pewny, że chciałbym go wziąć do konkursu i sprawić, żeby tarnowska publiczność też miała okazję go zobaczyć. Cieszymy się, ponieważ reżyserka tego dokumentu przyjeżdża na festiwal, także będzie już po seansie spotkanie z nią i okazja do zadania wielu pytań, bo ten film, myślę, że szereg takich pytań powoduje. Wśród 14 tytułów będzie jeden film, który pokażemy przedpremierowo. To będzie film pod tytułem Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty.
1: No to musimy o nim powiedzieć chyba nieco więcej, bo to jest ten najmniej znany tytuł. On miał chyba taką swoją oficjalną premierę niedawno na festiwalu Off Camera, tak?
0: Tak, dokładnie. On był po raz pierwszy pokazany na festiwalu Off Camera. Zresztą Maria Wojtyszko, czyli współreżyserka i scenarzystka tego filmu, zdobyła na tym festiwalu bardzo ważną nagrodę, tak zwany Female Voice dla odważnych, nieszablonowo myślących twórczyń filmowych. I my pokazujemy ten film jako drudzy, co nas bardzo cieszy, bo myślę, że też jest to prestiżowe. To jest taka opowieść przede wszystkim o kobietach, wielopokoleniowa, wzruszająca, czuła, ciepła, myślę, że też pobudzająca do refleksji i też w bardzo ciekawej obsadzie, ponieważ gra tam Anita Sokołowska, Lidia Bogaczówna, Julia Totoszko. Także bardzo ciekawa rzecz.
1: A gatunek? Dramat psychologiczny?
0: Dramat psychologiczny. Myślę, że tak będzie najtrafniej określić ten film.
1: No a poza tym w tej 14, a właściwie 12, bo o dwóch filmach już powiedzieliśmy, konkursowej, tytuły raczej już chyba znane z kina, tak?
0: Tak, tytuły w większości, w zasadzie w całości spośród tej 12 znane, ponieważ to były filmy, które miały swoje premiery na festiwalu w Gdyni, natomiast później w zdecydowanej większości trafiły do polskich kin, także publiczność miała...
1: No to może chociaż kilka przykładów?
0: Na przykład Dom Dobry, Franz Kafka, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, czy chociażby LARP. Natomiast projekcja to jedno, ale myślę, że dla naszych widzów, dla naszej publiczności niesamowicie ważna jest możliwość spotkania się z twórcami, porozmawiania z nimi o tych filmach, zadania pytań, a w zasadzie prawie do każdej produkcji będziemy mieli w Tarnowie gości.
1: No to powiedzmy, kto w tym roku oceni te wszystkie polskie filmy, bo to rzeczywiście nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę, że wśród tak wielu fabuł jest tylko jeden dokument, to dodatkowe utrudnienie, bo trudno się ocenia właśnie filmy w takim zestawie. No i też filmy absolutnie już uhonorowane wieloma nagrodami na festiwalach, ale zwykle jurorzy w Tarnowie mają swoje bardzo oryginalne podejście i czasami ich wybory są jednak nieoczywiste.
0: Tak, to prawda. I co ciekawe, jest jeden dokument w konkursie, ale przewodniczącą jury jest w tym roku przede wszystkim twórczyni filmów dokumentalnych, zrobiła też fabułę, ale jednak utożsamiana jest przede wszystkim z dokumentem, a mam tutaj na myśli Małgorzatę Imielską. Ona w ubiegłym roku na naszym festiwalu zdobyła nagrodę specjalną za swój dokument Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. I poszliśmy takim tropem, którym chodzimy już od dobrych kilku lat, to znaczy, żeby jury składało się z osób reprezentujących różne filmowe profesje. I wśród nich będzie kompozytor Daniel Blum, będzie aktor Wojciech Solarz, reżyserka castingu Ewa Łepecka i dziennikarz i krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski.
1: I oczywiście wiele różnych gremiów jurorskich, bo tutaj w Tarnowie

0: Jest wiele nagród przyznawanych nie tylko przez to wspomniane przed chwilą przez ciebie jury profesjonalne.
1: Tak, na naszym festiwalu również jury młodzieżowe przyznaje swoją nagrodę i to jest nagroda bardzo lubiana przez twórców. Nagrodą kolejną jest Nagroda Publiczności, czyli film, który zrobił największe wrażenie na naszych widzach. No i mamy też jury dziecięce, które ocenia filmy młodego widza i też ma swoją nagrodę.
0: Wspomnieliśmy już o festiwalowych prologach, bo takie za wami, ale co szykujecie na otwarcie, czyli dzisiaj wieczorem? Co się wydarzy? Jest jakiś może film otwarcia albo wydarzenie otwarcia?
1: Zaczynamy już od konkursu głównego, także można powiedzieć, że takim filmem otwarcia 40. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie Wielka Warszawska, a tuż po nim spotkanie i tutaj mamy mocną reprezentację, bo będzie reżyser Bartłomiej Ignaciuk, ale również aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan. Na naszych widzów będzie czekała jeszcze jedna projekcja i to będzie film Jana Komasy Dobry Chłopiec. I każdego kolejnego dnia przygotowaliśmy po dwie projekcje konkursowe.
0: A jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące, czy też projekcje pozakonkursowe, bo i takie są w programie?
1: Tak, mamy projekcję filmów dla młodego widza i tutaj mamy dwie przedpremiery. Pierwszym filmem jest Ryjówka Przeznaczenia, to jest film animowany z Ego Film Studio, a drugą projekcją przedpremierową dla młodego widza będzie trzecia część filmu Niesamowite Przygody Skarpetek. Mamy też kino plenerowe, które już od dobrych kilku lat świetnie się sprawdza w Tarnowie. Liczymy oczywiście na dobrą pogodę. Jako, że Tarnów jest polskim biegunem ciepła, to myślę, że te projekcje, które
0: tak
1: odbywają się,
0: mówi, tak.
1: Tak, wieczorową porą.
0: I tak się właściwie czuję w Tarnowie.
1: Tak, tak. No ja muszę przyznać, że te ostatnie edycje były bardzo łaskawe, jeżeli chodzi o pogodę, więc liczę, że tak będzie tym razem, zwłaszcza, że Tarnów to jest przepiękne miasto, także myślę, że warto też po nim pospacerować.
0: No i myślę, że trzeba wspomnieć o tym, co już od pewnego czasu wiadomo, czyli o specjalnej, honorowej nagrodzie, która zostanie w tym roku przyznana, bo w tym wypadku tajemnicy już nie będzie. Już nie ma.
1: Tajemnicy już nie ma, ogłosiliśmy to już jakiś czas temu. W tym roku ta nagroda powędruje do wybitnego aktora Marka Konrada. Bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie. Biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy już coraz mniej się udziela, czy w mediach, czy na tego typu wydarzeniach.
0: No teraz się akurat bardzo udziela. ze względu na
1: lalkę, ale oczywiście. Jednak no, ponad dwie dekady, czy prawie dwie dekady na tej artystycznej emeryturze. No i właśnie to się tak świetnie też złożyło, bo tak jak mówisz, teraz bardzo dużo mówimy o filmie Lalka, w której Marek Konrad gra rolę Rzeckiego i w zasadzie chwilę później odbiera u nas nagrodę za całokształt twórczości.
0: To będzie to się wydarzy
1: w piątek, czyli dzień przed zakończeniem.
0: Następny piątek właśnie za tydzień, tak?
1: Tak, to się wydarzy dzień przed zakończeniem. Organizujemy takie całe wydarzenie z tym związane, to znaczy z jednej strony będzie to wręczenie nagrody, ale też oglądniemy wspólnie film Dzień Świra, który nie tak dawno wygrał przecież plebiscyt na film 25-lecia z ogromną przewagą. No i będzie również spotkanie z Markiem Konradem, które ja będę miał przyjemność poprowadzić, a co ważne, na tym wieczorze będzie również reżyser filmu Dzień Świra, czyli Marek Koterski wraz z żoną.
0: No to zapowiada się kolejne piękne spotkanie, zresztą tych spotkań codziennie, bardzo wiele podczas całej Tarnowskiej Nagrody Filmowej, 40. w tym roku edycja, jubileusz, sporo rzeczywiście będzie się działo, no i myślę, że warto przypomnieć, czy przekazać wszystkim te najważniejsze informacje dotyczące miejsca, czy miejsc, w których festiwal będzie się odbywał, no i dostępności do niego, bo z tym raczej nie będzie problemu.
1: Zaczynamy festiwal 22 maja w piątek. Przede wszystkim tym sercem festiwalu jest oczywiście konkurs, czyli projekcje kinowe, ale również, tak jak wspominałem, mamy projekcje plenerowe. W tym roku będziemy po raz pierwszy od dawna na Tarnowskim Rynku, gdzie będziemy mieli swój namiot i tam w ostatni weekend festiwalu będzie rozgrywało się mnóstwo wydarzeń towarzyszących, począwszy od spotkań z twórcami przez chociażby warsztaty aktorskie, czy jakieś specjalne wydarzenia dla dzieci, także to jest pewnego rodzaju nowość. No i oczywiście koncerty, jak chociażby koncert na zakończenie festiwalu do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Także sporo będzie się na pewno przez cały tydzień działo.
0: No ale takim sercem festiwalu, domyślam się niezmiennie, pozostaje jedna z najstarszych historycznych kin w Polsce, czyli kino Marzenie, znajdujące się zresztą niedaleko rynku.
1: Dokładnie, to jest nasza baza, tam rozgrywa się najwięcej festiwalowych wydarzeń, a ja powiem tylko, że kino Marzenie ostatnio przeszło dużą renowację, także...
0: Kolejną, tak?
1: Tak, także naprawdę w dobrych warunkach będziemy mogli oglądać wszyscy te filmy.
0: No to z przyjemnością też i naocznie się o tym przekonam, bo niedługo i ja również wybieram się już na 40. Tarnowską Nagrodę Filmową. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych, który odbywa się w tym roku pod patronatem

0: Trójki. W związku z tym będziemy oczywiście relacjonować to wydarzenie i spotykać się z jego gośćmi. Zapraszamy do Tarnowa.
1: Zapraszamy.
0: Dziękuję bardzo. W Trójkoło Filmowe był z nami dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej Kuba Armata. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A właśnie audycja trójkowo-filmowa za tydzień w całości z Tarnowa, z Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i mam jeszcze dzisiaj, myślę, wspaniałą propozycję dla słuchaczy Trójki z Tarnowa właśnie, bo kilka karnetów na cały festiwal, czyli praktycznie na wszystkie filmy konkursowe, również oczywiście na spotkania z twórcami, na blok nagradzanych na festiwalach krótkich metraży. Tę specjalną projekcję filmu Dzień Świra z udziałem Marka Koterskiego, reżysera, no i przede wszystkim laureata Tarnowskiej Nagrody Filmowej w tym roku, Marka Kondrata, a nawet na uroczystą galę wręczenia nagród i koncert muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Także kilka karnetów na wszystkie festiwalowe wydarzenia. Może być to karnet jednoosobowy, może być propozycja podwójna, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę z drugą osobą właśnie pooglądać polskie filmy. Proszę do mnie pisać ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Oczywiście proszę podać imię, nazwisko, może numer telefonu, pewnie się przyda. I od razu też mówię, że wszystkie te karnety, jeśli ktoś otrzyma ode mnie tę pozytywną odpowiedź, że karnet właśnie dostaje, będzie można odebrać już dzisiaj. Myślę, że za godzinę, dwie w kinie Marzenie, oczywiście w Tarnowie. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. A tymczasem zapowiedzmy kolejny festiwal, również na południu Polski. Nieco później, ale też niedługo rozpoczyna się 66., a zresztą za chwilę wszystko nam najlepiej na ten temat powie rzeczniczka prasowa festiwalu Magdalena Walo.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
0: Która to w tym roku edycja?
4: 66. to już jest naprawdę wiekowy festiwal, ale jesteśmy bardzo młodzi duchem. Nowoczesne tematy, hybrydowe opowieści, także będzie się działo bardzo nowocześnie.
0: Jak się w tym roku rozpocznie Krakowski Festiwal Filmowy?
4: Rozpocznie się tradycyjnie w Kinie Kijów, wielką galą otwarcia. A tam potem pokażemy film Marka Isaacsa Syntetyczna Szczerość. To taki tytuł, który niewiele bezbożo Państwu mówi, ale za nim kryje się m.in. sztuczna inteligencja i po prostu sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do realizacji filmów, do realizacji różnego rodzaju produkcji. Także bardzo takie spojrzenie na to, co się dzieje i redefiniuje właściwie to, co się dzieje z rynkiem właśnie wykorzystywania naszych twarzy, ludzkich głosów, ludzkich ruchów. Bardzo ciekawa propozycja na dzisiejsze czasy.
0: A jeszcze przed festiwalem znamy właściwie chyba tylko jedną jego specjalną laureatkę.
4: Tak, znamy laureatkę Smoka Smoków, to jest Kim Longinotto, wybitna brytyjska reżyserka. Bardzo się cieszymy, że po latach udaje się ponownie przyjechać do Krakowa, bo już kiedyś była i była u nas nagradzana na festiwalu. Pokażemy kilka jej filmów, będzie taka mini retrospektywa, masterclass i spotkania z nią po projekcjach, także będzie można porozmawiać z laureatką licznych nagród, bo to jest nagradzana naprawdę znakomita dokumentalistka.
0: Wiele tradycyjnych sekcji, bo festiwal ma swoją bardzo długą historię, ale też troszkę nowości w tym roku. Jaki to będzie festiwal?
4: Tak, będą tradycyjne nasze 4 konkursy, ale zapraszamy na sekcje pozakonkursowe, które w nowej odsłonie, bo będziemy mieć i zjawiska, i zbliżenia, i osobowości, gdzie pokażemy chociażby film Juliette Binoche, ale też Masters in Shorts. To jest bardzo ciekawa sekcja prezentująca krótkometrażowe filmy wielkich twórców, których znamy dzisiaj z nagradzanych fabuł, jak Radu Żudę, Kornel Mondruczo, czy Ruben Ostrund, albo Nea Arnold, a także polscy twórcy jak Agnieszka Smoczyńska. Oni u nas debiutowali w Krakowie swoimi krótkometrażowymi produkcjami, a po latach właśnie chcemy odświeżyć te filmy i pokazać je raz jeszcze.
0: No i najważniejsze informacje. Kiedy, gdzie i jaka jest dostępność wszystkich zainteresowanych do festiwalu?
4: Zapraszamy do Krakowa od 31 maja. Wtedy startujemy w krakowskich kinach studyjnych. Wszystkie krakowskie kina studyjne, także będzie z czego wybierać. A do tego będziemy do 7 czerwca właśnie w tych kinach. Natomiast wcześniej, 5 czerwca, ruszamy z KF VOD dostępnym na terenie całej Polski. Będzie można zobaczyć naprawdę bardzo dużą część programu. Jeżeli Państwo nie jesteście na miejscu w Krakowie, to będzie można skorzystać z tej oferty online.
0: A z kolei za 2 tygodnie trójkowo-filmowo w całości z Krakowa, oczywiście z Krakowskiego Festiwalu Filmowego, i z tym festiwalem w tym roku na pewno związani są już moi kolejni goście, bo film, o którym będziemy rozmawiać, będzie można oglądać w ramach konkursu polskiego, właśnie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Autorka Katarzyna Kulty.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki Polskiego Radia. Dziękuję za zaproszenie.
0: A obok autorki, producent filmu Adam Ślesicki, witamy w Trójce.
2: Dzień dobry.
0: A film, tytuł Dom Mrówek. Traktować ten tytuł dosłownie, tak mamy? To oczywiście pytanie dotyczące tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, bo ja już wiem, o co chodzi. Dosłownie, czy tylko, czy metaforycznie?
1: Metaforycznie.
2: Dosłownie.
0: A ja bym właśnie powiedział, że i tak, no i jesteśmy pogodzeni. Trochę myślę, że ciężko mieszkać w takim domu. Muszę przyznać, tutaj powiem o swoim odbiorze, że to, co oglądałem na ekranie, to była taka mieszanka, właściwie taka bardzo, bardzo to było takie ambiwalentne, bo z jednej strony chwilami troszkę obrzydzenia, ale z drugiej jednak ciekawość i fascynacja, co tu jeszcze się może w tym domu wydarzyć. Tak miało być?
2: Ja mam mówić, reżyserka na mnie wskazuje, ponieważ jest to bardzo trudny film dla niej, ponieważ jest jednocześnie reżyserką oraz bohaterką. I ten dom mrówek to jest jej dom, pełen mrówek, więc jest to dosłowne.
0: I nie tylko mrówek.
2: I różnych innych owadów. I pełen jej syna, który te owady kolekcjonuje, gdyż jest terrorystą, a czasami bywa terrorystą.
0: No właśnie tu chciałem podkreślić terrorystą, bo ktoś mógł usłyszeć terrorystą, ale się okazuje, że właściwie oba te słowa miałyby tutaj jakieś uzasadnienie. Oba te określenia.
2: Więc Kasia Kultys zaczęła filmować swojego syna i siebie, kiedy Oskar miał 14
1: lat, tak.
2: I może opowiedz o tym.
0: Czyli to właściwie kilka lat trwała ta obserwacja, tak?
1: Tak, ta obserwacja trwała kilka lat. Zaczęło się niewinnie, właśnie jakby zaczął się COVID. Spędzaliśmy razem czas. Moje dziecko miało właśnie tę wielką, że tak powiem, frajdę w obserwowaniu tego świata i mrówek, a ja miałam...
0: Przede wszystkim ogromną pasję, prawda?
1: Tak, ogromną pasję, a ja miałam, że tak powiem, pasję w obserwowaniu jego pasji. I te emocje, które się pojawiały, coraz bardziej gdzieś powodowały to, że miałam właśnie chęć sięgania po kamerę, ale też nie ukrywam, że łatwiej mi było oswajać się z tym światem poprzez, jak coś pomiędzy nami bezpiecznego było. Więc obserwacja mojego dziecka była taką dużą i fantastyczną przygodą.
0: Tam są w filmie te pewne takie, nazwijmy to, to dokument oczywiście, ale nazwijmy to zwroty akcji. Troszeczkę się zmienia i oczywiście nie wszystko możemy zdradzić, no bo po to też jest ten film, żeby nas zaskakiwał, żebyśmy to oglądali. No ale myślę, że to jest też film o zderzeniu dwóch dosyć takich mocnych charakterów. W tym wypadku matki i syna, tak?
1: Tak. Wydawało mi się wcześniej, że ja mam mocny charakter, ale teraz myślę, że mój syn tutaj mnie pobił, jeśli chodzi o swoją asertywność i swoje dążenie do celu.
0: A jednocześnie robi to przecież z ogromnym wdziękiem, nawet jeżeli staje się chwilami no, tym umownym terrorystą, tak?
1: Tak.
0: mama ma wątpliwości, czy może to potwierdzić, tak? Mówię oczywiście z punktu widzenia widza.
2: Tak, ja się nie chcę jako producent tutaj wysuwać na pierwszy plan, ale Kasia, reżyserka, faktycznie obserwując samą siebie, na pewno gdzieś ten dystans już powoli traci, ponieważ jest to na pewno bardzo trudne. Obserwowanie samej siebie, jeszcze do tego swojego syna w akcjach, kiedy się jednocześnie i kochają, i nie znoszą, kłócą od konfliktu do konfliktu, więc ja na to zawsze patrzyłem od pierwszych materiałów, które widziałem, patrzyłem na to zafascynowany, ale to, co najbardziej mnie do tego projektu przekonało, co mnie w ogóle porwało, to była mieszanka horroru i humoru, ponieważ film jest momentami wręcz komedią dokumentalną, a momentami horrorem.
0: Tak, ale ja myślę, że jedną rzecz musimy tutaj na pewno podkreślić, bo do tej pory nasi słuchacze mogą pomyśleć, no dobrze, syn ma tam jakiś słoiczek z mrówkami, sobie obserwuje to życie plemienne, nazwijmy to, to nie zupełnie jest tak. To rzeczywiście w którymś momencie ten dom staje się domem nie tylko zresztą mrówek tych tytułowych, tylko wielu innych też stworzeń, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, i był, że tak
0: powiem, coraz więcej.

0: Jeden regał, na którym było trochę tych formikariów, ale nie chcę jakby zdradzać, jakie jeszcze zwierzęta się pojawiają. Mhm. Zapraszam serdecznie słuchaczy do kina. Ale tak, no już właśnie jak sobie przypominam,
1: nie każda matka by się
0: wraca.
1: Nie każda matka by się zdecydowała na to, żeby żyć właśnie w takim towarzystwie.
0: Myślę, że bardzo mało jest takich matek. Osobiście chyba nie znam żadnej.
1: No właśnie. I o tym to jest też film. Jak doszło do waszej współpracy? Jak się narodził ten pomysł? Bo tutaj, Kasiu, warto zaznaczyć, że ty przez całe lata właściwie więcej miałaś wspólnego z modą niż z filmem, prawda?
0: Tak. Zaczęło się to w roku 2019. Ja trafiłam na Dog Development, do Adama Ślesickiego, który jest tutaj założycielem i szefem fundacji Władysława Ślesickiego. Już z rozpoczętym częściowo projektem, nad którym pracowałam wcześniej w Szkole Wajdy. I tak naprawdę w tym momencie już nabrało to takiego bardzo poważnego wymiaru. Przez ten okres dosyć dużo udało mi się kierunków gdzieś tam ustalić. No i Adam zdecydował się, żeby być producentem tego filmu, za co jestem mu bardzo wdzięczna. I później już zaczęliśmy działać razem. No i potem to jakoś poszło.
2: Kasia przesadza, ponieważ tak naprawdę to ona działała, ponieważ plan zdjęciowy składał się z reżyserki, operatorki, dźwiękowczyni, a wszystkimi tymi trzema osobami była Kasia i dwójki bohaterów, czyli Kasi oraz
1: syna Oskara.
2: Oskara i więc to działanie razem było może na zasadzie jakiejś takiej koncepcyjnej troszkę, ale to, co musiała przechodzić reżyserka i cała ekipa filmowa w jej osobie, no to jest to naprawdę jakiś monstrualny wysiłek, bo zdjęcia trwały w sumie kilka lat.
1: No właśnie, bo to jest jednak historia rozpisana w dłuższym czasie, więc te materiały rzeczywiście powstawały dość długo i myślę, że na tym etapie też nie do końca było wiadomo, jaki będzie film, mhm. Tak?
0: Znaczy historia nawet nie, że tyle była rozpisana, co życie tutaj tą historię, że tak powiem, dyktowało. I my mieliśmy bardzo dużo tych kierunków i szczerze mówiąc mieliśmy problem, żeby później montażowo ogarnąć tą całą ilość materiału, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Tutaj współpraca też z montażystą Michałem Poddębniakiem była czasami niełatwa, no ale jakoś tam udało nam się dobrnąć do końca. Chociaż owocna, było emocjonalnie.
2: Moim zdaniem bardzo, bardzo owocna, a montowanie swojego życia to jest wyzwanie.
1: No właśnie, to też
0: jest osobny temat. Tak, to jest po prostu, to jest jakiś koszmar, który przechodziłam emocjonalny.
1: Właśnie o to też chciałem zapytać, bo to często się zdarza w wypadku dokumentalistów, szczególnie tych pierwszych ich filmów, że kierują kamerę na swoją rodzinę, na najbliższe osoby, na samych siebie czasem, ale tutaj ten film jest inny, bo on nie opowiada po prostu historii jakiejś, znaczy opowiada, ale w bardzo szczególnym, chcę powiedzieć, w bardzo szczególnym kontekście, bo jednak rzeczywiście te tytułowe mrówki mają tutaj znaczenie, to jest trudne. No właśnie tak odsłaniać jednak siebie, swoje życie.
0: Mhm. Jak ja to nagrywałam, to sobie myślałam w ten sposób. Nagrywam, będę miała pamiątkę i nie muszę w ogóle tego pokazywać. I po prostu nagrywam, bo lubię po prostu mieć coś takiego w formie pamiętnika. I zawsze sobie tłumaczyłam, że to będzie dla mojego syna i później dla jego dzieci. A później nabierałam coraz więcej dystansu, no i też tutaj nie ukrywam, że praca i montażysty i Adama pomogła mi się zdystansować do tego wszystkiego i tak sobie pomyślałam, że to tak naprawdę jest jakaś forma też sztuki, odwagi, wyrazu.
1: I może nawet terapii.
0: Przede wszystkim terapii i też, no oczywiście pokazałam to mojemu synowi. Mój syn zaakceptował to, powiedział, że w sumie jest okej, no bo gdyby tak nie było, to dla mnie jakby relacja z moim synem jest najważniejszą relacją.
1: A ta relacja, co też obserwujemy w filmie, no czasami przybiera taki troszeczkę właśnie ostrzejszy charakter, ostrzejszą wymianę.

0: Bo tak jak powiedziałem na początku, no to jest zderzenie dwóch bardzo mocnych charakterów. I to widać.
1: Moja koleżanka mówi, Boże, ty w tym filmie, po obejrzeniu filmu, ty nie jesteś sobą, jesteś tam taka w ogóle...
0: Bezwolna?
1: Zniewolona.
0: Z jakimi emocjami wybieracie się, no bo to już za chwilę, na ten krakowski festiwal filmowy?
2: Podekscytowani przede wszystkim. Może od razu powiemy, że projekcje na krakowskim festiwalu filmowym będą 1, 2 i 5 czerwca. Jakby ktoś się wybierał, to zapraszamy serdecznie. Jak ktoś się chce troszkę...
0: Czyli kilka projekcji jest szansa, na pewno duże szanse oczywiście na to, żeby Dom Mrówek zobaczyć.
2: Tak jest. Jak ktoś się chce trochę pobać, poobrzydzać, a potem pośmiać i powzruszać, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie te emocje w tym filmie można odczuwać.
0: Tak.
2: Tak. No, ja się bardzo cieszę, że pokazujemy ten film na krakowskim festiwalu. Uważam, że sam festiwal jest fantastyczny i zawsze pokazywanie filmów tam w konkursie to jest nobilitacja. Jest to premiera światowa, w związku z tym liczę na ciąg dalszy oczywiście. I cóż, cieszymy się bardzo, zapraszamy gorąco do kin.
0: Zaprasza również autorka.
1: Zapraszam serdecznie, tak, wszystkich słuchaczy i już nie mogę się doczekać.
0: No to przed nami krakowski 66. w tym roku, Krakowski Festiwal Filmowy. To jeden z pokazywanych tam filmów w konkursie polskim, Dom Mrówek. Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękujemy.
0: Była
1: Dziękuję.
0: Z nami autorka filmu Katarzyna Kultys oraz producent Adam Sielsicki. Oddajemy film publiczności. No i do usłyszenia również z Krakowa, Ryszard Jaśmiński.
3: Kamera!
4: Trójkowo.
3: Akcja!
4: Filmowo.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
19: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
18: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
20: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy, kino plenerowe. Więcej

0: na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 13. Czas na serwis i Artur Ewertowski.
6: Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak ministra do spraw równości mówi rozporządzenie MSWiA dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych. W Polskim Komitecie Olimpijskim próba odwołania prezesa, liczone są głosy poparcia za zwołaniem zgromadzenia, które miałoby podjąć decyzję. Służby sanitarne będą monitorować powrót kapitana statku Hondius do Polski. Zostanie on ponownie przebadany w związku z hantawirusem. Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informację o rozporządzeniu MSWiA dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych skomentowała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że wyroki sądów w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą będą zawsze wykonywane. Według Katarzyny Kotuli dzięki temu rozporządzeniu w każdym urzędzie stanu cywilnego pary jednopłciowe będą mogły liczyć na równe traktowanie i systemowe podejście.
7: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
6: Rozporządzenie MSWiA to konsekwencja wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który w listopadzie ubiegłego roku, odpowiadając na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że małżeństwa homoseksualne zawierane za granicą muszą być respektowane i opisane przez polskie urzędy. Według danych zebranych przez Katarzynę Kotulę obecnie takich małżeństw jednopłciowych w naszym kraju jest około 2000. To kolejny krok w próbie odwołania ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przed południem w siedzibie PKOL-u rozpoczęło się posiedzenie zarządu głównego. Rozpatruje on wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Celem jest odwołanie prezesa. Powodów jest wiele, to m.in. zarzut prania brudnych pieniędzy, olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw komitet stracił część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Żeby doprowadzić do walnego zgromadzenia, na którym można odwołać prezesa, konieczne jest zebranie 2/3 głosów.
8: Liczba już właściwie od dłuższego czasu jest przekroczona. W tej chwili weryfikujemy jeszcze, czy na pewno wszystkie podpisy są zgodnie z reprezentacją. Ponad 80 głosów to daje właściwie 80% wszystkich członków, więc mamy dużo więcej niż jest wymagane i tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
6: Powiedział nam członek PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski. Jeśli uda się doprowadzić do walnego zgromadzenia i odwołać Radosława Piesiewicza do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, prezesem zostanie któryś z obecnych wiceprezesów PKOL-u. Polski kapitan statku Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, wróci do kraju. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. U kapitana wycieczkowca nie stwierdzono obecności wirusa. Paweł Grzesiowski dodał, że mężczyzna trafi najpierw do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
9: Jesteśmy przygotowani na tę procedurę, a więc procedura sprowadzenia, jeżeli do niej dojdzie w najbliższych dniach, będzie za pośrednictwem transportu kołowego, transportu medycznego. Przypomnę tylko i potwierdzę, że kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie.
6: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Wykryto tam groźny szczep hantawirusa. USA zawieszają sprzedaż broni na Tajwan. Oficjalny powód zawieszenia umowy to wojna na Bliskim Wschodzie i konieczność przeglądu amerykańskich magazynów. W ubiegłym tygodniu jednak o Tajwanie i sprzedaży wyspie uzbrojenia przez Waszyngton rozmawiali prezydenci Chin i USA.
10: Przedstawiciel Pentagonu poinformował, że sprzedaż broni na Tajwan zostaje czasowo zawieszona. Amerykanie mają dokładnie policzyć, jakimi zapasami dysponują w związku z przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zaskoczenia nie kryją władze Tajwanu. Rzeczniczka prezydenta Lai Ching-te Karen Kuo stwierdziła, że władze Tajwanu nie otrzymały żadnych oficjalnych informacji dotyczących ewentualnej korekty harmonogramu dostaw. Sprzedaży Tajwanowi amerykańskiego uzbrojenia

0: sprzeciwiają się chińskie władze. Ten temat poruszony został podczas rozmów w Pekinie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Donald Trump oświadczył wówczas, że nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprzedaży kolejnej transzy sprzętu wojskowego na Tajwan. Podsyciło to spekulacje dotyczące możliwych ustępstw, na które Chiny mogłyby się zgodzić wobec Ameryki, jeśli dostawy zostałyby anulowane. W taką wersję nie wierzyły tajwańskie władze, zwracając uwagę, że USA są zobligowane do ochrony wyspy. Pod koniec ubiegłego roku Waszyngton zgodził się sprzedać Tajwanowi uzbrojenie za rekordową sumę 11 miliardów dolarów. Teraz realizacja tej umowy została wstrzymana. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj słonecznie w całym kraju, wyjątkiem jest region północno-wschodni. Tam może przelotnie popadać deszcz. Na przeważającym obszarze temperatury od 18 do 23 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17.
3: Autopromocja.
4: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
5: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
4: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: I już 9 minut po godzinie 13.
10: Terra Cultura.
9: Dokładnie tak nazywa się ten program. Dzisiaj trio: Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska i ta bardzo ciekawa autorka.

0: Cześć, nazywam się Lola Young, mam 24 lata i pochodzę ze wschodnio-południowego Londynu. To jest Lola Young, świetna artystka do odkrycia, a to także nasza piosenka dnia, From Down Here. A my teraz spokojnie przebiegniemy dalej, żeby może nie do wschodnio-południowego Londynu, ale do Łodzi ruszyć prosto na fotofestiwal, a z nami już Marta Szymańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest kolejna edycja, ale nie byle jaka, bo to 25. edycja. Kto by się spodziewał, że przez tyle lat festiwal będzie funkcjonował i to jeden z ważniejszych festiwali fotograficznych, międzynarodowych festiwali fotograficznych w tej części Europy. 18 czerwca. Wielkie otwarcie i właściwie taka oficjalna zaczyna się agenda festiwalowa, a my będziemy łączyć sztukę, współpracę z

0: społeczność z fotografią?
1: Tak, to my. To my rzeczywiście 25 lat, sami nie możemy uwierzyć i to jest 25 lat, przez które się chyba wszystko w fotografii zmieniło, bo jak zaczynaliśmy robić festiwal, to fotografowało się jeszcze na analogowych materiałach i jeszcze nikt nie myślał o tym, że wideo można pokazywać na takim festiwalu fotografii, a teraz 25 lat później okazuje się, że festiwal jest no, multidyscyplinarnym wydarzeniem, bo i fotografia, i filmy, i muzyka, więc to jest naprawdę 10 takich ekscytujących dni, na które sama czekam.
0: 25 lat, 25 edycji właściwie, bo to niekoniecznie musi oznaczać, że od 25 lat jesteście. Którejś edycji nie było? Ja tego nie pamiętam. Jestem festiwalem prawie od początku.
1: Ja pamiętam wszystkie były.
0: Nawet pandemiczna.
1: Nawet pandemiczna. Wspominałyśmy, że to była ta edycja, kiedy udało nam się strzelić.
0: Po raz pierwszy w życiu na fotofestiwalu, zamiast biegać po wystawach i relacjonować festiwal, udało mi się zagrać w badmintona.
1: Tak było.
0: Ale ta sztuka gdzieś przeplata się u was z takim myśleniem o tym, że spotkanie i tworzenie wspólnoty jako ludzi, którzy są w jednym miejscu, mogą luźno porozmawiać, podzielić się swoimi impresjami na temat świata albo niekoniecznie na temat życia, codzienności, no to jest też równie ważne u was.
1: Tak, to jest równie ważne i my ten festiwal od tych 25 lat właśnie tworzymy z takim założeniem i z taką myślą, że robimy go po to, żeby się spotkać się ze wszystkimi, których interesuje fotografia, żeby też zaprosić do Polski artystów, którzy być może nigdy nie mieliby okazji nas odwiedzić i też podzielić się tutaj z odbiorcami swoimi projektami. Więc oczywiście fotografia jest jakby niezwykle ważna i tutaj dbamy o tą różnorodność i o to, żeby było dużo fotografii współczesnej, bo to jest taka najważniejsza część festiwalu. Można zobaczyć zawsze to, co jest najbardziej aktualne w światowej fotografii, no ale dbamy też właśnie o to, żeby było nam blisko do siebie, żebyśmy mieli przestrzenie do tego, żeby rozmawiać o tym, co oglądamy, żebyśmy mieli czas na jakieś takie wspólne wytchnienie, żebyśmy mogli też potańczyć razem.
0: No pewnie, taniec to jest obowiązkowy element na fotofestiwalu. Kto był, ten wie, kto nie był, to zachęcam. Od 18 do 28 czerwca w Łodzi. Piękne miasto.
1: No, piękne miasto. Miasto coraz piękniejsze i festiwal. No, opowiadamy o tym, że 25 lat festiwalu i my 25 lat jesteśmy w stanie co roku znaleźć jakąś absolutnie fantastyczną przestrzeń, żeby zaprosić tam naszych widzów.
0: Nową w Łodzi.
1: Nową w Łodzi, tak. I tak jest tym razem, ponieważ festiwal to nie jest jedno miejsce, to nie jest tylko jedno centrum festiwalowe, ale kilkanaście przestrzeni w całym mieście i oprócz tych przestrzeni, które być może państwo znają, jeśli byliście z nami już przez te 25 lat, a jak nie byliście, to pewnie kojarzycie Łódź właśnie z takimi przestrzeniami fabrycznymi. No to oczywiście tam, ale także piękne pałace, ale także stare elektrownie. No Łódź jest ekscytująca, jeśli chodzi o architekturę.
0: Ostatnio można było odkryć basen na przykład.
1: Będzie i basen w tym roku, ale będzie i pałac.
0: Znowu, ale jeżeli chodzi o pałac, to jest dosyć oczywisty wybór. Pałaców w Łodzi nie brakuje.
1: Tak, natomiast my raczej się lubowaliśmy w starych fabrykach i w raczej takich punkowych klimatach i my po raz pierwszy mamy teraz
0: do pałacu.
1: Mamy do czynienia ze złotem i blichtrem.
0: A co w takim razie, jeżeli nam będzie kapało złoto i będzie blichtr, to co nam w tych pięknych okolicznościach zagości wystawowo?
1: No w tym roku dwa centra festiwalowe. Jedno centrum festiwalowe tam, gdzie zwykle, czyli Tymienieckiego 3, Art Incubator, i tam bardzo dużo wystaw.
0: I tam też dodamy fantastyczna postindustrialna, piękna przestrzeń.
1: Tak.
0: Świetnie zrewitalizowana.
1: Tak, to jest to, co w Łodzi kochamy najbardziej, czyli stare fabryki, które żyją sobie nowym życiem. Drugie centrum festiwalowe, Pałac Bidermana Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Franciszkańskiej, więc troszkę inna lokalizacja, będzie można zobaczyć zobaczyć Łódź także z różnych, perspektyw. No i tutaj między innymi świetna wystawa. Czekamy na to, co będzie, bo to działanie tak zwane site specific, to znaczy artysta przyjeżdża i tworzy. I to jest wystawa, która będzie pokazana właśnie w tym pięknym pałacu, natomiast nie w tych pięknych pałacowych wnętrzach, ale na strychu. To jest strych, do którego nie można wchodzić na co dzień i my tą przestrzeń oddajemy

Dajemy takiemu no, szalonemu artyście nieco, Augustin Rebete. To szwajcarski twórca, który korzysta z fotografii, ale także używa dużo rzeźby, wideo.

0: do konkretnej przestrzeni i tutaj korzysta z takiej swojej diabolicznej wyobraźni.
1: Więc kocha koty.
0: Kocha koty, no i będzie też oprowadzał po swojej wystawie nocą.
1: Augustin Rebete to w Pałacu Bidermana u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej, jeżeli ktoś by potrzebował dokładnych koordynatów. Jesteśmy w Łodzi, jesteśmy na fotofestiwalu. Zresztą Augustin Rebete to jest artysta osobny. To jest artysta, który tworzy swoje uniwersum, nie tylko fotograficzne, łącząc przeróżne media, a spotkanie z jego sztuką i z nim samym jest zawsze pełne niespodzianek. Po prostu ekscytujące. To teraz, skoro wspomniałaś, że dobrej muzyki także nie zabraknie na fotofestiwalu w Łodzi, to ja nie wiem, czy ten duet się pojawi. Mam nadzieję, że tak, ale muzycznie można było Lua Pretę spotkać dokładnie rok temu.

Miss G i duet Lua Preta z Polski oni, prawdziwie z Polski, jedna część, jedna noga, druga z Angolii to Miss G. Fantastyczny, energetyczny G-com połączony z elektroniką, ale także takimi mocnymi wpływami afrykańskiej muzyki, tej współczesnej, ale także tej tradycyjnej. Ich koncert to jest zawsze przeżycie, nawet live act to jest przeżycie, DJ set. Tak samo. Zobacz,

0: Czycie Lua Preta, od razu pędźcie, żeby zobaczyć, usłyszeć i żeby przede wszystkim tańczyć. Będziemy teraz tanecznym krokiem zmierzać znów do Łodzi. Fotofestiwal od 18 czerwca, a my w studiu gościmy szefową, można powiedzieć, jedną z szefowych. To jest w ogóle ciekawa struktura.
1: Nie
0: jedną
1: mówimy tak.
0: Z szefów, czyli po prostu Martę Szymańską, reprezentantkę kolektywu, bo ten kolektyw to też jest coś bardzo charakterystycznego dla was.
1: No trzymamy się jeszcze. Trzymamy
0: jakoś
1: się
0: to
1: jako kolektyw
0: daje radę.
1: I to daje radę, tak.
0: To cała Polska musi się od was uczyć chyba, bo 25...
1: Ale nie wiemy, jak to się dzieje, że to daje radę.
0: Nikt nie wie.
1: Idzie.
0: Nikt w to nie wierzy po prostu. Ale trzymając się tego programu i przeróżnych wydarzeń, które się pojawią na festiwalu w tym roku, to oczywiście zaglądajmy na stronę fotofestiwalu, bo tam zawsze warto zaglądać. Z czasem pojawi się tam coraz więcej szczegółów. To jest też taki festiwal, który z jednej strony bardzo poważnie traktuje fotografię, ale z drugiej to, co dookoła fotografii można zbudować, czyli relacje międzyludzkie, czyli rozmowy, wydarzenia, muzykę, wspólny taniec, wspólne gry i zabawy także. To wszystko już będzie się pojawiać na bieżąco, ten program będzie uzupełniany, ale uderzmy w ten wielki fotograficzny dzwon. Co w tym roku szczególnie mocno rekomendujesz?
1: Oj, zawsze to jest trudne pytanie, ponieważ ja to
0: nie
1: mam
0: łatwych pytań.
1: W tym roku podeszliśmy do takiego tematu, który wydawał nam się, że będzie niezwykle uroczy i będziemy się świetnie bawić.
0: A nie wyszło?
1: Wyszło świetnie, ale...
0: Ale okazało się,
1: że nie jest tak uroczo. Postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom między zwierzętami ludzkimi i nieludzkimi. Też wychodząc z jednej strony od tego, od obserwacji tego, co pojawia się we współczesnych projektach fotograficznych, czym artystki i artyści realnie się interesują, jednocześnie też obserwując taką popularną kulturę i widząc, jak te zwierzęta w fotografii funkcjonują, są słodkimi kotkami i umilają nam życie, ale też sprzedają różne rzeczy i są wkręcone w tą machinę propagandową.
0: Nic tak dobrze mediom społecznościowym nie robi jak
1: kotek.
0: Piesek albo kotek.
1: Wiadomo.
0: Kotek bardziej.
1: Kotek bardziej. No i tak samo na przykład pomyślał Nikita Terjoshin, artysta, który pracuje w Berlinie i zaczął fotografować koty tak, jak wyglądają naprawdę. To znaczy, okazuje się, wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, że większość kotów tak naprawdę nie żyje tak, jak...
0: Nie wygląda dobrze. Pozdrawiamy wszystkich kociarzy.
1: Że większość kotów nie żyje tak, jak widzimy to właśnie w tych słodkich memach. Natomiast duża populacja kotów na świecie, zwłaszcza poza Europą, no żyje po prostu w trudnych warunkach. To są niemalże dzikie zwierzęta. I Nikita Terjoshin patrzy im bardzo prosto w oczy i przygląda się tej dzikiej naturze kota, który musi przetrwać w takiej miejskiej dżungli, jaką dla niego stworzyliśmy. No ale z drugiej strony na przykład, tutaj mogę powiedzieć, uroczy projekt i taki wzruszający Feng Ali, to jest artysta pochodzący z Chin, który zaczął jako tak zwany fotograf streetowy i przede wszystkim jako gwiazda internetu, a później stał się gwiazdą galerii. I on tutaj fotografuje, ma taki niezwykle świeży, ponieważ on nie jest fotografem wykształconym, tylko takim pasjonatem, więc ma też takie bardzo, bardzo świeże spojrzenie i on fotografuje swoje życie, swojej rodziny i ta rodzina składa się z trzech kotów, Fenga oraz jego żony i świnki, a w zasadzie świni, ponieważ to jest już bardzo duże stworzenie, która została uratowana przez jego żonę w jakichś takich bardzo, bardzo trudnych miała żyć warunkach i pokazuje, jak można z taką, jak takie życie ze świnią w jednym z takich ogromnych chińskich wieżowców może wyglądać. No oczywiście taki projekt, który bardzo dużo pytań się pojawia, etycznych z jednej strony o zabieranie zwierząt w taką przestrzeń, ale z drugiej strony także
0: o ratowanie,
1: tak, więc to wszystko, co mamy zebrane, opowiedziałam o takich projektach, które myślę są chyba takie przyjemniejsze do oglądania, tak bym powiedziała.
0: A Fęgli przybędzie?
1: Fęgli przybędzie.
0: To będzie można

0: zapytać, jak porozumiewają się papuga i świnia?
1: Dobre pytanie.
0: Bo w sumie jakiś...
1: I kot jeszcze.
0: Język komunikacji zawsze wytwarza się jakiś.
1: Ale myślę, że mają swoje sposoby na to, żeby...
0: Swoje osobiste kody.
1: Tak, żeby tutaj relacje ze sobą podtrzymywać. No i my tutaj w tym programie staramy się właśnie spojrzeć na te zwierzęta z różnych punktów widzenia i zobaczyć tak poza schematami. Ja uwielbiam projekt Maitami, która mama ośmiornica, która opowiada jakąś nieprawdopodobną historię ośmiornicy, która przez 3 lata wysiadywała jajka, a potem jak te jajka zostały już wysiedziane, już zakończył się ten proces, ona umarła, oddając życie za te dzieci. I ta taka przejmująca opowieść, która jest oparta na faktach, która oparta jest na badaniach naukowców, zestawiona jest z takim autobiograficznym, macierzyńskim doświadczeniem autorki.
0: I to jest ta sekcja, w której połączą się i ludzie, i zwierzęta, więź obserwowana z bardzo różnych perspektyw. Oczywiście też tutaj pojawi się Marta Bogdańska, która jest niezwykle wytrwałą eksploratorką tych relacji ludzko-zwierzęcych. Też bardzo mocno pracuje na archiwach. I to jest ta sekcja, która gdzieś połączy nas ze światem zwierząt. A gdyby jeszcze na drugą nogę?
1: No na drugą nogę i na trzecią i na czwartą, bo to program główny,
0: o,
1: czyli...
0: Pani Marto. Czy na czwartą?
1: No mówimy o zwierzęcym festiwalu.
0: Michał Jakubik spogląda na mnie z rogo. Na czwartą nie damy radę. Na drugą.
1: Festiwal kilka ma części programowych i ta część główna to właśnie te nasze relacje ze zwierzętami. Program otwarty, taki konkurs, na który co roku dostajemy rekordowej ilości zgłoszeń od fotografów i fotografek z całego świata. 1600 w tym roku, 6 wystaw z tego wybranych i to jest to, co naprawdę jest najwspółcześniejsze, najbardziej takie aktualne we współczesnej fotografii, prace między innymi z Jordanu, ale także z Brazylii, świetna praca Tomasa Protti, który za pomocą klasycznej czarno-białej fotografii pokazuje walkę o ziemię w Amazonii. No i jeśli mówimy o czarno-białej fotografii, no to absolutnie wspaniały projekt Filipa Montgomery'ego. To jest projekt, który pokazujemy w sekcji, która nazwana jest Program Miasto, to znaczy wszystko, co jest poza naszymi głównymi centrami festiwalowymi, więc jak przyjedziecie do Łodzi, to nie tylko do centrów festiwalowych, ale także rozejrzyjcie się po mieście. Filip Montgomery, amerykański dokumentalista społeczności amerykańskiej, to znaczy to jest fotograf, reporter, który od kilkunastu lat z taką niezwykłą przenikliwością, używając przede wszystkim czarno-białej fotografii, opisuje czy przedstawia te największe problemy, które drążą społeczność amerykańską, które także tutaj do nas w jakiś sposób docierają. Bardzo bliskie fotografie, to znaczy widać, że to jest takie dziennikarstwo, czy taka praca dokumentalisty bardzo zaangażowana, pełna emocji, on podchodzi blisko do tych ludzi, potrafi naprawdę z wielką uwagą także spojrzeć na ich człowieczość.
0: Będziemy wracać jeszcze do programu fotofestiwalu. Przyjmijmy, że to jest nasze pierwsze spotkanie. Będzie ich więcej, ponieważ tych elementów wystaw, ale też niezwykle wartościowych ścieżek, którymi możemy podążyć dzięki waszym wyborom. Nie powinno zabraknąć i nie zabraknie w Terra Cultura. Na dziś najważniejsze jest to, że festiwal już od 18 czerwca, proszę planować, zapisywać w swoich kalendarzach. Fotografia oczywiście trzyma nas tutaj w ryzach i jest to podstawa, natomiast wokół fotografii zawsze na fotofestiwalu dzieje się bardzo dużo, o czym już zdołała opowiedzieć nieco Marta Szymańska. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, zapraszam do Łodzi.
0: A oczywiście, jeszcze raz, 18-28, adres strony internetowej?
1: www.fotofestiwal.com.
0: Udało się, czujność zawodniczki sprawdzona. A ja teraz zaproponuję tobie i wszystkim słuchaczom i słuchaczkom utwór, od którego nie mogę się uwolnić. Właściwie jest to mnóstwo utworów, które należą do ścieżki dźwiękowej, do jednego z filmów, który pojawił się na Millennium Dogs Against Gravity.

Say it loud, I'm black, I'm proud. James Brown to ze ścieżki dźwiękowej do filmu We Want the Funk. Ten film można było zobaczyć na Millennium Docks Against Gravity Festivalu, który zakończył już swoją stacjonarną odsłonę, ale teraz wskoczył online, więc bardzo wiele filmów, które można było zobaczyć w kilku miastach w Polsce, można teraz oglądać w sieci. Zaglądajcie, czerpcie, znajdziecie tam także film We Want the Funk, wspaniała historia i opowieść o gatunku muzycznym, ale też ze znakomitymi archiwaliami, a także tłem historyczno-społecznym. Teraz będzie też trochę historii, bo chciałabym odnotować dosyć smutną wiadomość, dla mnie i nie tylko dla mnie. Otóż we wtorek cały świat dowiedział się, że zmarła Sonia Bazanta-Vides, znana mocniej i lepiej jako Totola Mampocina, nieprawdopodobna kolumbijska piosenkarka, śpiewaczka, bardka, osoba, która miała niesamowitą energię i znana była nie tylko w Kolumbii, w Ameryce Łacińskiej, ale także na całym świecie. Mampocina to jest postać legendarna i myślę, że zostanie nie tylko ze swoimi nagraniami, ale także z tym wielkim uśmiechem, który zawsze miała na twarzy.

Wspaniała, wielka, niesamowita Toto Lo Mampusina, niezwykła kolumbijska piosenkarka, afrokolumbijka, ale też wprowadzała bardzo dużo rdzennej swojej muzyki karaibskiej. Niezapomniana, wielka i naprawdę warta odkrycia. Jeżeli jeszcze ktoś ze słuchających nas nie zna Toto Lo Mampusiny, to zachęcamy bardzo serdecznie. A my za chwilę przeniesiemy się do Białegostoku. Już tuż, tuż Up to Date Festival, jeden z najciekawszych w Polsce i w tej części Europy festiwali muzyki elektronicznej, bardzo różnorodnej. Proszę także mieć palce w pogotowiu, żeby móc 2, 2, 7, 3 wykręcić albo wyklikać, ponieważ będą zaproszenia na ten festiwal. A teraz jeden z bohaterów Up to Date.

0: A teraz przenosimy się do Białego Stoku. Up to Date Festival, bo jest maj. Oczywiście, jeżeli maj, to musi być Up to Date. 28 maja, czyli najbliższy czwartek, rozpoczyna się Festiwal Muzyki Elektronicznej, a ze mną sam dyrektor, sam szef Jędrzej Dądziło, znany jako Ditek.
1: Dzień dobry.
0: Up to Date, dla tych, którzy jeszcze nie zmierzyli się nigdy z tym festiwalem, to jest jeden z najlepszych w Polsce festiwali muzyki elektronicznej, który prezentuje bardzo szerokie spektrum tego, co w elektronice możemy usłyszeć. Też ucieka czasem w stronę eksperymentu, awangardy. To jest bardzo złożony konglomerat artystów, artystek i osób artystycznych, które zapraszacie, bo wciąż poszukujecie. I to poszukiwanie jest w takim waszym DNA?
1: Jak najbardziej. To, co próbujemy robić, to przesuwać tą granicę ciągle do przodu. Jako osoby żywo interesujące się muzyką, nie moglibyśmy znieść tego, że się zatrzymujemy przy ulubionych wyborach i siedzimy, słuchamy tych samych płyt do końca życia. To jest absolutnie niemożliwe, aż mnie nosi, jak o tym myślę. I to samo ma odzwierciedlać program festiwalu. Wnieść coś ciekawego, świeżego, niech ludzie nie znają nikogo w tym line-upie, ale niech wyjdą z czymś nowym, z czymś, co ich poruszy, skłoni do refleksji, pomyślą sobie o swoim życiu, o tym, co ich porusza, zainspirują się i wszyscy na tym skorzystamy.
0: Dla tych, którzy idą z elektroniką ramię w ramię, no to patrząc na ten line-up, tam są naprawdę znaczące postaci, które w świecie elektroniki są w pierwszych rzędach, grają na największych międzynarodowych festiwalach. Roztaczaj teraz piękno. Nie opowiadajmy może o wszystkich artystach, bo tego nie da się zrobić. Poza tym mamy znakomitą stronę uptodate.pl, tam znajdziemy wszystko. Ale w jaką stronę będziemy z wami podróżować? Albo w jakie strony?
1: Wiele stron, ale one wszystkie opowiadają pewną historię. Jest to taka, powiedziałbym, płynąca opowieść. Zaczynamy sobie w czwartek 28 maja wydarzeniem pod szyldem projektu FOMO. Projektu, który ma w swoim akurat DNA takie zmuszanie wręcz do refleksji. Wciąganie w świat, do którego często w dyskomforcie nie chcemy wchodzić. Ten dyskomfort często się okazuje bardzo ulotny, kiedy stworzy się dobre warunki. Takie warunki próbujemy stworzyć w galerii Arsenał Elektrownia, która jest naszym partnerem, za której gościnność szalenie jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy.
0: Miejsce, które idealnie pasuje do festiwalu Up to Date. Muszę
1: też tak uważam.
0: Ze swojego doświadczenia.
1: I zaczynamy występem Aleksandry Słysz. Osoby, której nie należy zbyt długo przedstawiać, bo to już jest postać naprawdę poważna, między innymi laureatka paszportu polityki. Co mnie tej nocy bardzo jeszcze fascynuje, to występ zamykający szwedzkiego artysty Stroma. Potężna fala akustyczna, ale w bardzo połamanym rytmie, bym powiedział, więc eksperymentalne techno i myślę, że to jest dobre określenie, chociaż takie standardowe, ale to jest flagowa postać, jeżeli chodzi o takie postępowe techno.
0: A ja dodam od siebie, że w samym środku Mohamad Reza, czyli fantastyczny eksperymentator. Jeżeli ktoś kocha rytmy, perkusje i to, co można z nią zrobić, to naprawdę będzie występ dla was. Ale mknijmy dalej, nawet nie dzień po dniu. Co nas jeszcze czeka w tej różnorodności właśnie?
1: No, ambienty. Ambienty, trademark festiwalu Up to Date,
0: centralny salon ambientu.
1: Czyli raz do roku w Białymstoku na Up to Date, centralna odsłona tego cyklu i tu szczególnie polecam Malibu. To jest w tej chwili, powiedziałbym, gwiazda ambientu, postać, która taką eterycznością, lekkością i poetyckością tych brzmień wciąga w jakieś naprawdę bajkowe areały. Wyobraźnia będzie pracować na najwyższych obrotach, ale coś, co też bardzo pobudza wyobraźnię, to projekt Richarda Skeltona Imperial Valley. Jest to coś, co mnie głęboko porusza i w takim dosyć ciekawej konwencji wyimaginowanych reportaży dźwiękowych dotyczących konkretnego tematu, mianowicie migracji za pracą w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych przy różnych

0: zabiegach field recordingowych i też kompozycyjnych naprawdę buduje coś wspaniałego. Trzciny Karabachu, też tego samego dnia w Galerii Arsenał Elektrownia, projekt artystów zespołu Kirk, niesamowita rzecz z bardzo głębokim przekazem filozoficznym i też takim ludzkim. A potem na noce przenosimy się na Horten Arenę, do surowych parkingów, gdzie zabrzmi muzyka klubowa, taneczna, i wesoła, i mroczna na trzech scenach. Tutaj polecam w szczególności występ Back to Back, czyli w duecie DJ-skim Teki Latex i Nefati, dwie osoby, które żonglując swoimi i skillami, i charyzmą sceniczną na pewno rozniosą ten stadion. Polecałbym też od strony techno DJ Plant Texture Live, czyli artystę, który doskonale rozumie, czym jest techno, czym jest poruszanie ludzi do tańca i czym jest surowe używanie automatów perkusyjnych.
1: Ja dołożę Objecta od siebie.
0: Na scenie FOMO jak najbardziej Object, jeden z najbardziej różnorodnie grających i inteligentnie grających DJ-ów na tej planecie. Ja bym zaproponował też tutaj Majka Parkera i na pewno nowe pokolenie, Mateusz Grzybowski z Białegostoku, osoba, którą ci artyści niesamowicie inspirują i to słychać w bardzo dobrym stylu.
1: W bardzo dobrym stylu jest to festiwal i w bardzo dobrym guście jest na nim być. Up to Date Festiwal w Białymstoku. Ja wspomnę tylko, że Centralny Salon Ambientu i w ogóle spotkanie na tym festiwalu z ambientem to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie ta muzyka jest prezentowana w bardzo dobrych warunkach i w takim natężeniu z gwiazdami tego gatunku. Wspaniałe wydarzenie, które łączy, które sprawia, że jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy razem i po prostu możemy spojrzeć na muzykę i na siebie z zupełnie innej strony. Bardzo ważne, jeszcze przypomnijmy, miejsce, gdzie w tym roku odbywa się festiwal?
0: Wspomniana Galeria Arsenał Elektrownia oraz Horten Arena, parkingi Stadionu Miejskiego w Białymstoku.
1: Od 28 maja, czyli dokładnie od najbliższego czwartku, widzimy się na miejscu i mam nadzieję, że słyszymy się prosto z Białegostoku od 13 do 15.
0: Tak jest.
1: Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziękuję ci bardzo, a my mkniemy.
2: I rozdajemy oczywiście karnety. Posiadam i chętnie podzielę się fulem, czyli od czwartku do soboty karnety na Up to Date Festival w Białymstoku. Kto chce, niechaj dzwoni 227 3, Michalina Bieńko czeka, albo pisze agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A ona, czyli Sztefi, także pojawi się w Białymstoku.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania. Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może... kawa i cynamonka? Na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi. Na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 998 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Żegnamy reklamy.
2: I już 14. Tu Trójka Polskie Radio. Agnieszka Obszańska. Dzień dobry ponownie. A to znak, że czas na serwis. Artur Ewertowski.
3: Szef MON zadowolony z decyzji Amerykanów o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Nie wiadomo jednak, ilu ostatecznie ich będzie. Tymczasem do kraju zza oceanu lecą F-35. Na nowoczesne samoloty czekają już mieszkańcy Łasku. Są problemy z kupnem biletów PKP przez internet. Przewoźnik wprowadził udogodnienia na dworcach i w pociągach. To bardzo dobra wiadomość, tak deklaracja amerykańskiego prezydenta komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj Donald Trump poinformował o skierowaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich. Otwartym pozostaje pytanie, co ta decyzja oznacza w praktyce. Nie wiadomo bowiem, ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu 4000 żołnierzy.
4: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
5: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
4: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
6: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idzie do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Mieszkańcy Łasku w Łódzkiem czekają tymczasem na amerykańskie myśliwce F-35. Trzy samoloty mają około 18 wylądować w 32 bazie lotnictwa taktycznego. To pierwsze z 32 zamówionych przez Polskę maszyn piątej generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne.
7: Bardzo dobrze. Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
8: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
9: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
10: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
9: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
10: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
11: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
3: Przez ostatnie lata baza lotnictwa taktycznego była specjalnie przygotowana do obsługi F-35. Powstały nowe hangary, zaplecze techniczne i infrastruktura. Oficjalne uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w Polsce zaplanowano na 12 czerwca po zakończeniu wszystkich procedur technicznych. Bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. PKP Intercity wprowadza ułatwienia w zakupie biletów kolejowych w związku z trwającymi zakłóceniami przy próbie kupna ich online.
12: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie bilety u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
3: Mówił rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek. Jak dodaje, sytuacja jest monitorowana. Jeśli problemy będą się utrzymywać, to niewykluczone jest wprowadzenie kolejnych ułatwień dla podróżnych. Brytyjska policja znowu apeluje do świadków i potencjalnych ofiar o kontakt w sprawie byłego księcia Andrzeja. Śledczy badają jego związki z Jeffreyem Epsteinem, a także możliwe przypadki korupcji, nadużywania wpływów i przestępstw seksualnych. Dochodzenie dotyczy czasu pełnienia przez niego funkcji specjalnego wysłannika brytyjskiego rządu do spraw handlu.
13: Brytyjska policja poinformowała, że obecnie analizuje informacje od kobiety, która twierdzi, że Jeffrey Epstein zorganizował jej przyjazd do Wielkiej Brytanii na spotkanie seksualne z byłym księciem. Funkcjonariusze skontaktowali się już z jej prawnikami i zapewnili, że osoby, które przekażą informacje w tej sprawie, mogą liczyć na ochronę anonimowości. To najnowszy wątek śledztwa przeciwko bratu króla Karola III. Policja podkreśla, że dochodzenie ma bardzo szeroki zakres. Funkcjonariusze przeszukali już posiadłości byłego księcia Andrzeja w Norfolk i Windsorze oraz przesłuchali część świadków. Brytyjska policja współpracuje także z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości i czeka na dostęp do pełnej dokumentacji związanej z Jeffreyem Epsteinem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach przeważnie od 20 do 22 stopni. Trochę chłodniej na północy, w okolicach 18-19.
1: Autopromocja.
2: Nasz piosenkowy duet.
3: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
2: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
4: Jakiś sprzeciw?
5: Nie słyszę.
2: Wszyscy są zgodni. Tuż przed 9 w cyklu Piosenkarnia.
3: Nikt tu nie przyczepi się.
2: W audycji zapraszamy do Trójki.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
22: Halo, tutaj program trzeci, 9 minut po godzinie 14.
23: Terra Cultura.
22: Nie zmieniamy składu jeszcze do godziny 15. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska. Mówimy już dzień dobry po raz kolejny.

Bom, bom, bom, bom, niech mi ktoś zabierze mikrofon. Dreaming i Sun Ra. Film o Sun Ra, także na Millennium Dogs Against Gravity w tej części stacjonarnej, ale także ten znakomity film muzyczny trafił także na edycję online. Zatem proszę szukać na stronie festiwalu. Tam dużo znakomitości także i wybór z tego, co można było zobaczyć w kilku miastach Polski. Up to Date Festival zapowiadany w pierwszej godzinie. Karnety rozdane. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe i dobre słowa. Od razu powiem, że za tydzień słyszymy się prosto z Białegostoku i z festiwalu Up to Date, a tam pojawi się dokładnie ten fantastyczny kolumbijski producent.

0: Bum! I właśnie takie basowe brzmienia zafunduje nam niewątpliwie Veraco, kolumbijski producent na festiwalu Up to Date w Białymstoku, który już rozpoczyna się w najbliższy czwartek, a w piątek Terra Cultura prosto z festiwalu. A teraz przeniesiemy się do Tajlandii. Ze mną już Marcin Matuszak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Człowiek, który ma bardzo wiele talentów, bo jest projektantem graficznym, jest także fotografem, który uskutecznia i cały czas pielęgnuje fotografowanie w trybie analogowym. Jesteś także współzałożycielem studia projektowego Benkarty, bardzo znanego studia, które działa na bardzo wielu polach, także kultury. A tutaj przed nami w końcu twoja solowa, bardzo ciekawa opowieść, książka fotograficzna, fotobook, który wprost przenosi nas do Tajlandii. Kopangan?
1: Kopangan.
0: Taki nosi tytuł, ale on jest niejednoznaczny.
1: No nie jest. Jest rzeczywiście niejednoznaczny. Tytuł właściwie książki to jest bardziej Och Pangan. Pangan to jest nazwa wyspy, Koch to jest po prostu wyspa. I rzeczywiście ta książka powstała z zachwytu, dlatego w tytule jest Och. Podarowałem sobie wykrzyknik, bo jednak wykrzyknik jest zarezerwowany dla Marcina Wichy, więc myślę, że tu by było już, byłaby przesada. I rzeczywiście jest to bardzo mój osobisty, trochę pamiętnik, trochę dokument, trochę archiwum, bo gdzieś dużą wagę przywiązuję do archiwizacji w ogóle różnych rzeczy, wspomnień, dokumentów, szczególnie fotografii. No i fotografuję na analogowo, na rzeczywiście na filmach fotograficznych, co oczywiście też jest łatwiejsze dla mnie, żeby zobaczyć namacalnie to moje archiwum. No więc tak, więc to jest taka króciutka historia najpierw. Jeżeli chcesz jeszcze coś, to pytaj.
0: Oczywiście, ja zaraz zapytam o wiele rzeczy, ale przypomnę państwu, że chociażby z Marcinem Matuszakiem mogli się państwo zmierzyć wcześniej przy okazji książki 550 km. To był projekt, który zakładał przejście wzdłuż pełnej linii brzegowej polskiego wybrzeża Bałtyku. To była niesamowita wyprawa. Opowiadaliśmy o niej w Trójce także. Były wystawy, jest książka i to jest takie spojrzenie dokumentalne, ale także taki rodzaj wrażliwości, który już przy tamtej publikacji ujawniłeś. Wrażliwości na detal, na człowieka, na sytuacje nieoczywiste. I to samo mamy przy Opangan, czyli książce, która fotograficznej, która przede wszystkim działa obrazami. Nie ma tutaj słów. Są obrazy i przenosisz nas na ulicę, w zakamarki, w przeróżne miejsca nieuchwytne dla turystów. No właśnie, czy one są nieuchwytne dla turystów, czy po prostu tylko wrażliwe i sprawne oko dostrzeże te detale. Na przykład jest jedno takie zdjęcie, które bardzo lubię, gdzie zagląda się do warsztatu, a w nim cały wszechświat się rozpościera już. Bardzo mały mikroświat, ale jednocześnie wielki.
1: No, bardzo cieszę się, że zauważyłaś właśnie akurat te zdjęcia i tą sekwencję, bo rzeczywiście tam są takie dwa zdjęcia. Wiesz co, to wszystko zależy od tego, co my chcemy też zobaczyć, dokąd my chcemy dotrzeć, bo oczywiście tam jest bardzo dużo fotografii właściwie zwyczajnych z ulicy, ale też to jest zupełnie w trybie wędrowca i szwendarza.

Aniasie, ale też oczywiście są też takie fotografie, które gdzieś sobie z góry założyłem po dłuższym pobycie w miejscu, że przejeżdżając na przykład obok takiego warsztatu, pomyślałem, że jeju, nie, ja tam muszę być. Ja widziałem, jak tam naprawiają te motocykle, ja widziałem, jak tam po prostu iskry lecą, tam się spawa, tam się coś robi, więc rzeczywiście to są takie momenty, kiedy specjalnie idzie

0: bycia przy okazji, a część fotografii no, było już wymyślone, już wiedziałem, że chcę mieć stamtąd jakieś wspomnienie. Bo nie mówię, że dokument, być może to się stanie jakimś dokumentem za jakiś czas, no bo to jakby czas pokazuje dopiero, pokazuje te zmiany. Ale tak, rzeczywiście to były takie takie spacery już specjalne.
1: Spoglądając na to zdjęcie, naprawdę można poczuć zapach smaru i to jest właściwie wszystko o fotografowaniu, ale to jest też o doborze miejsca. To miejsce mnie bardzo ciekawi, bo jesteśmy w Tajlandii i właściwie Tajlandia kojarzy się no, dosyć jednoznacznie jednak. Jeżeli ktoś nie odbywa takich wnikliwych podróży albo nie odnalazł tam kawałka swojego świata, który drąży już od wielu, wielu, wielu lat na różne sposoby, no to można się zatrzymać na tej turystyce. A co ciebie pociąga w tym miejscu, które fotografowałeś?
0: No to może zacznijmy troszeczkę od początku. Koh Phangan było dla mnie dosyć przypadkowym miejscem. To był taki wybór, o którym zdecydowała też moja partnerka Agata, będąc wcześniej też w Tajlandii. No i okazało się, to miejsce okazało się takim moim pierwszym zetknięciem z taką Tajlandią poza dużym miejscem, poza Bangkokiem. I totalnie mnie urzekło też taką swojskością. Ja bardzo poczułem, jakbym był też troszeczkę w takim małym miasteczku w Polsce, w takim, jest pełne lato, wszystko pachnie i ja jestem właściwie w bardzo podobnym miejscu. Są inni ludzie, inaczej wyglądają, ale zapachy, dźwięki są bardzo podobne. Totalnie mnie to urzekło. Koh Phangan też ma tą swoją przewagę nad innymi małymi może wyspami, że ma dosyć spore miasto, gdzie po prostu widać normalne życie lokalców. I to było wspaniałe po prostu oglądać, obserwować ich. No i to chyba mnie urzekło, że mimo tego, że jestem turystą, byłem tam turystą, to trochę poczułem się jak u siebie. Nie czułem się obcy w ogóle. Tam też trudno się poczuć, moim zdaniem, w Tajlandii obcy. Oni jakby mają super, współpracują jakby z turystami. My właściwie przyjmujemy też troszeczkę te ich zasady, takiego spokoju, ciszy i tak dalej. Więc tak, to było to, że poczułem się trochę jak u siebie.
1: Ja czuję się jak u siebie, spoglądając na te zdjęcia. Mam nadzieję, że Państwo też będą mogli o tym się przekonać. Za chwilę porozmawiamy o zawartości, ale także o przeróżnych technikach, którymi operujesz przy okazji tego wydawnictwa. O technikach także graficznych, o rozmaitości i oddaniu ducha miejsca poprzez formę, nie tylko treść, czyli nie tylko to, co tam zastałeś, ale także forma fotobooka, która nam o tym opowiada. A teraz Sly and Family. Tańczymy. Czy tańczy się na wyspie?
0: Tak, szczególnie na tej.
1: No to bardzo dobrze. Ciekawe, czy do funku?

0: Sly and Family Stone. Czy tak można tańczyć na wyspie?
1: Ale to leci, w ogóle ten funk jest tak wspaniały i te lata były takie wspaniałe. To już jest takie, tak też można tańczyć oczywiście na wyspie.
0: Tak też można tańczyć, tak. Można też skorzystać z możliwości obejrzenia filmu We Want the Funk na tej edycji, która jest już edycją online'ową Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo dużo o świecie na tym festiwalu. Ty też przeprowadzasz nas do trochę innego świata, na wyspę, do Tajlandii, do miejsca, które no, łączy turystykę, ale też z pewną, jak wspomniałeś, codziennością. Twój album fotograficzny Pangan, to jest jęk czy radość zachwytu nad wyspą, nad jej codziennością, no ale też nie mitologizujesz za bardzo tego, co dzieje się na wyspie. Twój reportaż, ale też taki esej przepiękny, fotograficzny, analogowy, czarno-biały, to też opowieść o tych zakamarkach, które bardzo często nam umykają?
1: Tak, ja myślę, że tak, chociaż bardzo świadomie też nie poszukiwałem trudniejszych tematów. Bardzo świadomie potraktowałem też tą moją opowieść bardziej powierzchownie, bo jak wiemy, mamy bardzo dobry album wydany przez Karola Grygoruka, którego tak. Jakby nic nie przebije, on wchodził głęboko w to, więc jak właściwie nawet nie starałem się przeprowadzić tego samego, co on. To jest bardziej taka obserwacja troszkę wakacyjno-szwendaczkowa i oczywiście ja sobie totalnie zdaję sprawę, że to, co my widzimy też jako turyści, bardzo różni się od tego, co rzeczywiście tam zastajemy, ale rzeczywiście świadomie jakby nie dotykałem tych spraw, chociaż rzeczywiście to widać tak czy tak. Widać, jak pracują, widać te zakłady pracy, widać tych ludzi. Jeżeli ktoś chce sobie to zinterpretować, to sobie to interpretuje.
0: Ale widać też słońce i noc tropików.
1: Ale oczywiście, ja mam nadzieję, że ten, kto chce to zauważyć, to widzi, widzi też ten deszcz, który tam czasami spada, ten upał i ten piasek, więc tak, oczywiście, palmy wspaniałe, więc to życie też tam widać. No, mam taką nadzieję. Mimo tego, że tam nie ma rzeczywiście słów, ja zrobiłem taki trochę wymyk, żeby nie posługiwać

0: się słowami, bo ja jednak uważam, że słowa tak dużo ważą, że ja troszeczkę nie chciałem pójść w słowa i wolałem dać fragment legendy o krokodylu, który jest bardzo podobny zresztą do naszego smoczyska z Krakowa.
1: Krokodyla znajdziemy na okładce. Ma w paszczy kwiaty.
0: Krokodyla znajdziemy na okładce. To jest bardzo ważny krokodyl dla Tajlandii. Można sobie o nim pewnie więcej poczytać. Gdzieś tam jest fragment właśnie na okładce tej legendy. I ona też nas trochę wprowadza, sama ta okładka, w taki trochę inny klimat i też bardzo świadomie nie dałem żadnej fotografii na okładce, bo nie chciałem, żeby to było z góry założone, że to jest typowo fotograficzny album. W związku z tym, że sobie sam to wydałem, więc mogłem sobie na to pozwolić.
1: Oczywiście, kto sam sobie wydaje, ten może pozwolić sobie na wszystko. Pozwoliłeś sobie na uraczenie nas też bardzo ciekawą formą. Otóż album fotograficzny Och Pangan składa się z części, którą można nazwać, wchodzę tutaj w formę, matową, bardzo mocno ziarnistą, jeżeli chodzi o wymiar fotografii, ale jest także o wiele mniejsza, może krótsza, tak to nazwijmy, ale część świecąca, błyszcząca.
0: Tak, też.
1: Co to za metafora?
0: Bardzo zamierzone działanie. Z jednej strony, trochę jako projektant graficzny staram się często wybić użytkownika z jakiegoś rytmu czytania. Musimy coś czasami wsadzić po prostu, co nas wybija, czy to może być puste strony, czy to może być właśnie inny dotyk. I tutaj też trochę o to mi chodziło, żeby dać oddech po tych takich ciężkich, ziarnistych fotografiach, ale one też oczywiście mają znaczenie. To nie jest tylko zabieg taki materiałowy. To jest taka część, która mówi też o nocy, o właściwie późnym wieczorze, prawie nocy, kiedy ruch znika, taki pieszy, pojawiają się skutery, które wracają właściwie do domu i to jest takie godzinne fotografowanie trochę w deszczu, dlatego on jest też świecący, też jest błyszczący. Na jednym ze skrzyżowań w miasteczku Tongsala, tym największym portowym na wyspie.
1: Jesteś człowiekiem, którego, jeżeli ktoś rozpoznaje Marcina Matuszaka, nie wątpię, że jest parę takich osób, słuchaczy i słuchaczek także, zawsze widać ciebie w akcji. Ty masz ze sobą aparat, wiecznie fotografujesz. My akurat spotkaliśmy się na Biennale w Wenecji, zupełnie przypadkowo, ale znowuż, widziałam ciebie z aparatem. Jesteś zawsze tam, gdzie jest akcja, czy jesteś tam, gdzie jest coś dla ciebie ciekawego, uwodzącego? I co cię uwodzi? Czy bardziej ten element reportażowy, coś się dzieje, szybko trzeba złapać, czy ten element chwytania świata za bary w jego w takim szerszym, może bardziej filozoficznym wymiarze?
0: Ja myślę, że to i to, tak jak mamy takie dwa typy. No jeden jest takim typem wędrowca, gdzie chwytasz aparat, gdzie opisujesz świat, który widzisz na bieżąco i czasami trzeba zadziałać szybko, tak jak właśnie wspomniane przez ciebie Biennale, kiedy dokumentowałem to, co się dzieje na Biennale, ale w związku z tym, że otwarcie było, jakie było, napięcia polityczne były takie, a nie inne, więc w pewnym momencie też wszedłem w ten tłum i fotografowałem. Ja to bardzo lubię tą energię, lubię też tą możliwość często schowania się za aparatem i możliwość wejścia właśnie w ten tłum, jakby to przyzwolenie.
1: Przyzwolenie jest na to, żeby zaglądać do Och Pangan, książki fotograficznej Marcina Matuszaka. Gdzie ją znajdziemy?
0: Znajdziemy ją w Warszawie w Leica Story, w Poznaniu w Galerii Miejskiej Arsenał, ale najprościej zakupić ją przez sklep internetowy tylkoto.pl.
1: Wspaniale. Fantastyczna podróż fotograficzna, ale także wydawnicza. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I my pomkniemy dalej. Myślę, że będzie też trochę egzotycznie.

0: A to, no, odezwała się wspaniale. Roche Aftab to z kolei artystka, która otworzy inny festiwal Efemera już niebawem, bo od 8 do 14 czerwca w Warszawie niesforna siostra festiwalu, krakowskiego festiwalu Unsound. Będziemy jeszcze opowiadać o nim na antenie. A my teraz przeniesiemy się do Poznania. Poznań to miejsce, gdzie odbywa się bardzo dużo ciekawych rzeczy, chociażby wspominana przez nas kolejna edycja festiwalu Malta, a tym razem zapraszam na inny festiwal. Jezioro Rusałka, jezioro, które łączy jeszcze do końca maja wspaniałe wydarzenia, warsztaty, ale też bardzo intrygująca historia jeziora, a ze mną już...
1: Przemek Prasnowski
2: i Michalina Dolińska.
0: Już możemy opowiedzieć o tym, co wydarzy się przy okazji pięknej historii, bo festiwal Rusałka, jezioro, które łączy, to jest nasze drugie, kolejne spotkanie na temat tego festiwalu. Dla tych, którzy być może jeszcze nie pamiętają albo nie słyszeli ani o Rusałce jako jeziorze, ani o historii tego festiwalu, to ulokujmy gdzieś Rusałkę jako miejsce i też pomyślmy o tym, jak ją usytuować na tej, raz, mapie geograficznej, a dwa, że na tej mapie mentalnej. Co to jest za miejsce? Czym było to miejsce? Jaka historia się za nim ciągnie?
1: Jest to piękne jezioro. W zasadzie można powiedzieć w centrum w tej chwili już Poznania. Powstało w czasie II wojny światowej i festiwal, który robimy od 6 lat, bo w tej chwili to szósta edycja, opowiada o powstaniu tego jeziora, bo zorientowaliśmy się, że w Poznaniu mało kto wie, nie tylko w Poznaniu, ale no, poznaniacy powinni i poznanianki wiedzieć, jak to jezioro powstało, a często słyszeliśmy, że jest to jezioro polodowcowe. Natomiast no, historia tego budowy tego jeziora jest dosyć traumatyczna, bo powstało w czasie II wojny światowej i naziści wymyślili sobie właśnie, że w tym miejscu powinno być więcej wody, takich terenów rekreacyjnych i rzeczywiście zrealizowali swój plan rękami więźniów obozów pracy, głównie żydowskich, którzy poprzez taką wyniszczającą pracę wybudowali to jezioro, nie tylko jezioro, ale też tereny rekreacyjne wokół. Nie tylko zresztą Rusałka w ten sposób powstała, bo zaczęli też kopać słynne Jezioro Maltańskie. Nie dokończyli tej inwestycji z uwagi na załamanie się frontu wschodniego, ale generalnie jest to jezioro, które ma właśnie taką bardzo smutną historię, natomiast w tej chwili ono żyje wspaniale, dlatego że są to tereny wykorzystywane przez poznanianki i poznaniaków do rekreacji, do uprawiania sportu, kąpieli i my chcemy po prostu uświadomić, komu zawdzięczamy ten

0: wspaniały teren. Nie chcemy tego zamykać, ogradzać, bo wydaje mi się, że to jest trochę pod prąd naszego myślenia. Chcemy wykorzystać właśnie te wszystkie wątki rekreacyjne, turystyczne, historyczne do tego, żeby opowiedzieć historię jeziora.
1: To rozmawiając i myśląc o Rusałce jako miejscu z historią, ale także miejscu, które ma łączyć to, co dzieje się tu i teraz, a może spoglądać nieco w przyszłość, porozmawiajmy o festiwalu Rusałka, jezioro, które łączy po raz kolejny w tym roku w datach?
0: W zasadzie możemy powiedzieć, że każdy majowy weekend jesteśmy nad Rusałką. To festiwal taki punktowy, bo weekendowy właśnie, i będziemy spotykać się nad Rusałką i interpretować historię jeziora poprzez słowo. Poprzednie edycje były skupione na muzyce, na formach sztuk wizualnych. Tym razem przede wszystkim słowo, poezja i slam poetycki. To są formy, przez które chcemy opowiedzieć historię Rusałki.
1: Jak to się już przejawi w działaniach i w jakich formach artystycznych, no bo to też jest ciekawe. Jak albo nie artystycznych, no bo przecież ja mam nadzieję, że skoro rekreacja, to będzie można z kajaka obserwować wszystko.
2: Tym razem nie z kajaków, ale za to na przykład z rowerów jak najbardziej. Organizujemy bardzo konkretne, powiedziałabym nawet, wydarzenia we współpracy z Fundacją Kultur Akcja, która bardzo w tym roku będzie nam pomagała i wspierała nas swoim doświadczeniem z zakresu chociażby slamu poetyckiego. Razem z Fundacją Kultura Akcja będziemy organizować warsztaty, które zakończą się, i tego chyba jeszcze zaryzykuję, w Polsce nie było, slamem spacerowym wokół jeziora Rusałka. Będziemy spacerować i slamować. To będzie podsumowanie warsztatów. Warsztaty dotyczyły tematów powiązanych ściśle z tym jeziorem, czyli zaczynamy oczywiście od historii, bo ta historia jest dla nas najważniejsza. My ją obudowujemy innymi tematami, które nawiązują do jeziora dzisiaj, czyli przyrodą czy rekreacją właśnie, o której Przemek wspominał. Natomiast najważniejsza jest dla nas historia i dla tej historii tak naprawdę, żeby o niej pamiętać, robimy ten festiwal. Trzeci warsztat będzie już skupiony na przyrodzie, który poprowadzi przedstawicielka Fundacji Kultura Akcja, czyli Dagmara Świerkowska-Kobus, i on będzie ściśle dotyczył właśnie przyrody wokół Rusałki, i zakończymy warsztaty, podsumujemy je właśnie tym slamem spacerowym, gdzie zostanie, bo taka jest przecież, takie są zasady slamu, gdzie zostanie wyłoniony najlepszy uczestnik albo uczestniczka w ramach głosowania tego wydarzenia.
1: To wkracza nam na jakiś taki poziom uniwersalizmu. Ta lokalna historia, która się rozgrywa u was nad jeziorem, śmiało może nas odnieść do o wiele szerszych zjawisk czy opowieści. Trochę tak jest?
0: No dokładnie, to stąd nazwa festiwalu, Rusałka, jezioro, które łączy. To jest wielowątkowa opowieść, bo przecież zostając tylko na tym poziomie historycznym, więźniowie, którzy budowali Rusałkę, byli z całej Polski. Zresztą nie tylko z Polski, ale też z Niemiec. Przybywali tu do Poznania transportami, często przez getto łódzkie, i myślę sobie, że pamięć o tej społeczności, tych obozów pracy bardzo różnorodnej, to jest ta właśnie jedna, czy jeden z tych wątków, który mówi o tym, że to jezioro właśnie jest takie wielowątkowe, że możemy te nitki łączyć w sposób taki bardzo epicki, polifoniczny, i myślę sobie, że ta lokalność jest właśnie taka zaskakująco szeroka.
1: To teraz najważniejsza strona, na której podejrzymy wszystkie szczegóły?
2: Barakkultury.pl.
3: Przemysław Prasnowski i Michalina Dolińska. Fundacja Barak Kultury, 23 maja Rusałka dzika i nieoswojona jako powieść, a finał 31 maja slam spacerowy. Wszystko na barakkultury.pl.

0: socks pinch every few steps on the way to the graveyard. Old man crops, he's head in my footlocker.
1: Armand Hammer i The Alchemist, także na festiwalu Efemera, który już niebawem od 8 czerwca w Warszawie. A my teraz spoglądamy wspólnie na zieloną okładkę. To jest najnowsza okładka miesięcznika Dialog, miesięcznika poświęconego dramaturgii współczesnej. To już 70 lat, bo powstał w 1956 roku. Dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej spotkanie z laureatami bardzo ważnej nagrody Kamek Puzyny. No i jubileuszowe obchody. A z nami już Zuzanna Berendt?
2: Tak jest. No, Dialog to jest takie pismo z ogromną tradycją. Wręcz, jak powiedziałaś, że jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Dialogu, to musi nadrobić zaległości, to pomyślałam, no to z 70 lat to są całkiem spore zaległości. Ale faktycznie, no, sięgając po te archiwalne dialogi, można zobaczyć też, jaki kawał sztuki teatralnej w ogóle się przez to pismo przywinął, bo Dialog drukował Mrożka, drukował Becketa, drukował te wszystkie osoby, które dzisiaj uważamy już za klasyków właśnie literatury na scenie. No i cały czas staramy się wypuszczać oko i ucho w różne teatralne rejony i poszukiwać tych tekstów. Zapraszamy autorów do nadsyłania swoich propozycji i też jakby pytamy ich, co tam mają w szufladach czy na komputerach już teraz. I tak, Dialog świętuje w maju tego roku 70-lecie istnienia. Jubileuszowe spotkanie odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 22 maja, więc zapraszamy też wszystkie osoby, które są zainteresowane Dialogiem, czytają go, a już piszą, no to w ogóle zapraszamy specjalnie.
1: Do tych zaproszeń dołączam się i ja. Oczywiście też powiedziałam o nadrabianiu w kontekście tego, że można zacząć czytać od teraz, chociażby od ostatniego numeru. Znajdziemy tam nie tylko dramaty, ale to, co dzisiaj jest u was niezwykle widoczne, że odpowiadacie dramatami także, ale tekstami krytycznymi na to, co się dzisiaj współcześnie w teatrze dzieje, bo teatr bardzo się zmienił, pisanie o teatrze się zmieniło i dzisiaj teatr to też te wszystkie sfery, które przenikają się z innymi dziedzinami sztuki.

0: Polski. W dialogu także to znajdziemy. Trzymacie rękę na pulsie, a ten puls jest badaniem naszego tu i teraz.
1: Tak jest. No i właśnie ten dialog, który teraz już można kupować, można go szukać na półkach, można też czytać go w internecie, bo idziemy z duchem czasu. Kwietniowy dialog zawsze jest poświęcony Kamykowi Puzyny, czyli takiej nagrodzie, która jest przyznawana od 2015 roku przez redakcję oraz przez osoby, które były wcześniej laureatami tej nagrody. No i w tym momencie ta kapituła jest już bardzo liczna i też bardzo ciekawe osoby w niej zasiadają, bo w zeszłym roku dołączyła do niej Magda Szpecht, ale mamy też, jest z nami Kasia Knychalska, Komuna Warszawa, Joanna Szczepkowska, Scena Robocza, a raczej reprezentujące ją osoby. I co roku ta kapituła wybiera osobę, która łączy działalność artystyczną, twórczą z zaangażowaniem w życie publiczne. Taki jest główny cel tej nagrody, żeby te osoby doceniać. No i w tym roku
0: nagrodę... Ogłaszamy.
1: Tak
0: dam,
1: jest.
0: Dam, dam, dam, dam.
1: Dżingiel, dżingiel. Uwaga, uwaga. W tym roku Kamyk Puzyny otrzymała Maria Stokłosa i Centrum w Ruchu za wytrwałe, oddolne tworzenie przestrzeni dla środowiska tańca współczesnego, za działania edukacyjne i artystyczne. I z Centrum w Ruchu jest właściwie tak, że jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o Centrum, to dopiero jest zaległość do nadrobienia i trzeba ją nadrobić bardzo szybko. Można to zrobić na przykład sięgając po kwietniowy dialog, bo Centrum w Ruchu to był taki zupełnie wyjątkowy kolektyw, który niestety w ubiegłym roku zakończył swoje działanie przez to, że, i to trzeba powiedzieć, bo jest to wina w jakimś sensie zbiorowa, miasto nie przedłużyło im umowy wynajmu przestrzeni, w której Centrum w Ruchu działało i no w ten sposób zniknęła taka przestrzeń oddolnie tworzona, właśnie samoorganizowana przez artystki i artystów środowiska tańca i choreografii eksperymentalnej, w której te osoby miały szansę ćwiczyć, praktykować, prowadzić warsztaty, prowadzić próby, spotkania z publicznością.
0: Ale też wychodzić do nas, do odbiorczyni i odbiorców, bo Centrum w Ruchu to też bardzo dużo działań wychodzących.
1: Tak jest i też bardzo dużo spektakli, które mogą Państwo oglądać, czy mogli na różnych scenach Warszawy, były tworzone właśnie tam, bo Centrum w Ruchu wyróżniliśmy Marię Stokłosę też w uzasadnieniu tej nagrody, dlatego że ona była inicjatorką tego przedsięwzięcia i też prowadzi fundację Burdong, dzięki której Centrum w Ruchu działało, no ale Centrum w Ruchu to jest też Ramona Nagabczyńska, Aleksandra Osowicz, Agnieszka Kryst, Renata Piotrowska, Alfred, Wojtek Ziemilski, przez jakiś czas Natalia Oni, Michał Przybyła, Weronika Palczyńska i wiele, wiele innych osób, które no, są niesamowicie ważne dla środowiska tańca i które bardzo dużo z tego miejsca czerpały i je współtworzyły.
0: Maria Stokłosa i Centrum w Ruchu z Kamykiem Puzyny. Nagrodą, która jest przyznawana corocznie przez miesięcznik Dialog. Gratulujemy Centrum w Ruchu i Marii Stokłosie. Trochę gorzka jest to nagroda, ale może właśnie odwróćmy sytuację. Może jest to sygnał, punkt, od którego możemy zacząć poszukiwanie miejsca dla Centrum w Ruchu.
1: No tak, no takie głosy, że takie nagrody przyznaje się zawsze za późno, absolutnie bierzemy to na klatę i się z tym zgadzamy. Ale no właśnie, jeżeli miasto czy inne publiczne jednostki poszukują powodu, żeby wesprzeć Centrum w Ruchu i artystów i artystki tańca, to myślę, że to jest bardzo dobry powód. Jest szereg nazwisk podpisanych pod tym werdyktem, które wydaje mi się, że swoją twórczością i dorobkiem poświadczają, że warto zrobić taki gest. I to, że mamy pawilon tańca, nie oznacza, że praca w tym obszarze jest skończona.
2: Dokładnie tak, chociaż także do pawilonu tańca zapraszamy, ale dziś ta jedyna specjalna noc, wieczór, oficjalnie zostanie przyznana nagroda Kamyka Puzyny dla Marii Stokłosy i Centrum w Ruchu, to w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wybrała to kapituła złożona między innymi z redaktorek i redaktorów miesięcznika Dialog, wśród nich Zuzanna Berendt. Jeżeli ktoś będzie na miejscu, to na pewno ją spotka. Zuzanna Berendt wraca za tydzień, a my już kończymy. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Do usłyszenia za tydzień prosto z Białegostoku i festiwalu Up to Date, a pożegnamy się tą wspaniałą, niesamowitą, piękną, kolumbijską artystką Toto La Momposina. Zmarła w wieku 85 lat, ale zostawiła swoją muzykę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci prokuratura stawia dwóm opiekunkom ze żłobka w Ząbkach. Jest nowy wzór aktu małżeństwa, który umożliwi transkrypcję związków jednopłciowych zawartych za granicą. We Wrocławiu ruszają dni Odry, czas zabawy nad rzeką, ale

0: i edukacji.
1: Modra jest życiem, gdyby nie Odra, nie byłoby tego miasta.
0: Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Dwa dni temu na posesji, na której znajduje się placówka, w oczku wodnym utopił się dwulatek. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę ze stołecznej prokuratury.
2: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu.
0: Kobiety są na wolności, mają dozór policji. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano wcześniej rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych zawartych za granicą.
3: Jest jasno wskazane, że oznaczenie nie będzie w żaden sposób uwłaczało płci. Będzie na akcie małżeństwa opis jasny. Jeżeli to będzie związek mężczyzny i kobiety, będzie oznaczenie dla mężczyzny i kobiety. Jeżeli to będzie oznaczenie dla mężczyzny i mężczyzn. Będzie tak zapisane w tym akcie małżeństwa, a jeżeli dla kobiety i kobiety, dokładnie tak samo. Nikt nie wyjdzie z Urzędu Stanu Cywilnego w sposób niegodnościowo potraktowany.
0: Rozporządzenie to efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie i stwierdził, że nie jest to niezgodne z konstytucją. Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów na odbudowę fragmentu drogi wojewódzkiej nr 417. W obu przypadkach chodzi o zniszczenia z powodzi sprzed dwóch lat. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Robimy wszystko, by jak najszybciej uporać się ze zniszczeniami, zapewnia wojewoda Polski Monika Jurek.
4: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach i oczywiście fragment drogi wojewódzkiej od Racławic Śląskich do Klisina.
0: 25 samorządów z województwa opolskiego dostało w sumie z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych na 116 popowodziowych inwestycji. W Rumunii znów obawy po dwóch atakach niedźwiedzi, do których doszło w odstępie kilku dni w jednej miejscowości Siedmiogrodu. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna.
5: Do ataków doszło w miejscowości Bicidziu w okręgu Bystrica-Nosołt na północy Siedmiogrodu. Przed kilkoma dniami niedźwiedź zaatakował kobietę i jej krowę w pobliżu gospodarstwa. Kobieta zginęła na miejscu. Wczoraj drapieżnik zaatakował mężczyznę, który próbował przepędzić zwierzę z okolic zabudowań. Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami nóg i pleców. Nie wiadomo, czy za oba ataki odpowiada ten sam osobnik. Lokalne służby podkreślają, że niedźwiedzie coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów. Mieszkańcy od dawna alarmują, że zwierzęta przestały unikać ludzi i regularnie podchodzą do gospodarstw oraz miejsc składowania odpadów. Sprawa odnowiła debatę o liczebności niedźwiedzi w Rumunii. Według danych Ministerstwa Środowiska w kraju może żyć od 8 do 10 tysięcy niedźwiedzi brunatnych, a za tak zwany bezpieczny poziom uznaje się około 4 tysięcy. W regionie, w którym doszło do ataków, limit odstrzału wynosi 38 zwierząt. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: We Wrocławiu rozpoczynają się Dni Odry. Największą atrakcją ma być sobotni piknik na bulwarze Dunikowskiego. Według organizatorów to nie tylko czas na zabawę i aktywność fizyczną, ale też na edukację. Dla wielu mieszkańców rzeka to szczególnie ważna część miasta.
6: Pani, Odra to symbol w ogóle życia w ogóle w tych terenach. A na Dolnym Śląsku Odra to jest symbol państwowości.
7: Myślę, że takim miejscem spotkań.
8: Jako student hydrologii, niesamowitym ciałem wodnym, trochę zanieczyszczonym, ale ogólnie piękne. Odra jest życiem, gdyby nie Odra, nie byłoby tego miasta.
0: Dni Odry potrwają do końca weekendu.
9: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. w zlewniach Sanu na Podkarpaciu, Górnego Wieprza w Lubelskiem oraz Inny i Płoni w województwie zachodniopomorskim. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i krańcach południowych do 23 w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 do 19.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Autopromocja. W latach 90.

0: wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Tricky pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Tricky jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy Reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 10 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 w piątek. I nie dość, że rozpoczynamy weekend, to również powoli zbliżamy się do setnych urodzin Milesa Davisa. Urodziny są w Dniu Matki, czyli 26 maja we wtorek. I w związku z tym to i kolejne nasze spotkanie będzie wypełnione muzyką mistrza i nagraniami powstałymi na bazie jego kompozycji. Przed nami zatem część pierwsza dla nieco mniej wyrobionego słuchacza i melomanki. Dzień dobry, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
2: Donacji trójki.
1: Podróż w czasie. Państwo pewnie nieraz chcieli się przenieść do innej epoki. Ja mam tak od dawna i to z różnych powodów. No również z powodu Milesa, no bo nie mogę sobie darować, że nie było mnie na żadnym z jego koncertów w naszym kraju. Mamy jednak wysoko zaawansowaną technologię, która mam wrażenie w pewien sposób spełnia to marzenie. Niemniej dla osób nieświadomych wprowadza także lekki zamęt, bo gdy obrazy lub dźwięki nakładają się na siebie bez odpowiedniego wprowadzenia, czasem można mieć problem po prostu z odróżnieniem tego, co współczesne, a co już tylko na starej taśmie. Mówię o tym, ponieważ przede mną trzy płyty. Płyty, które poniekąd powstały bez fizycznego udziału autora. Płyty bazujące na samplach, kompozycjach i wreszcie na charakterystycznym brzmieniu trąbki Milesa Davisa, którego nazwisko na jednej z nich 25 lat po śmierci wypisano obok współcześnie nagrywającego muzyka. Tą drugą osobą jest Robert Glasper, który podobnie jak ćwierć wieku wcześniej Easy Moby przy albumie Dubop nagrał płytę wykorzystującą sesje i nagrania, jakie w jej trakcie pozostawił Miles Davis. Tytuł niech jeszcze pozostanie w ukryciu, bo początek spotkania rozpoczniemy pewną tajemnicą. Tajemnicą brzmiącą właśnie na albumie Dubop, wydanym 8 miesięcy po śmierci Trębacza.

Mystery. Tym utworem, jak Państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się album Dubop, wydany właściwie w połowie, zrobiony już bez udziału Davisa. Easy Mo Bee, czyli producent m.in. Tupaka, dołożył tutaj do trąbki Milesa sample z płyt Kool & The Gang, Jamesa Browna czy na przykład Donalda Byrda. Stworzył zatem pewną hybrydę, operując przy tym przede wszystkim na wcześniejszych nagraniach, na nagraniach powstałych dawno temu. Teraz sprawa nieco się komplikuje, bo do starych kompozycji, do starych take'ów dołączają artyści, którzy w trakcie sesji dogrywają czy to głos, czy instrument do słyszanych ze słuchawek dźwięków Milesa. No i nawet sprawne ucho bez wcześniejszej zapowiedzi może mieć problem z odróżnieniem tego, co stare, z tym, co nowe. Czas wydaje się tu troszkę wyginać, zwłaszcza kiedy do gry wkracza Stevie Wonder, który wraz z wieloma artystami, w tym na przykład z Ericą Badu, dał się namówić do zrealizowania projektu Roberta Glaspera, finalnie wydanego na płycie Miles Davis and Robert Glasper Everything's Beautiful. To było w 90. rocznicę urodzin mistrza.

Ride On Brother z gościnnym udziałem Stevie Wondera i jego charakterystycznej harmonijki. W tym nagraniu pojawia się również wysamplowana trąbka Milesa, wycięta z prawie 27-minutowego utworu Ride Off, kompozycji wydanej w roku 1971 na płycie Tribute to Jack Johnson. I co ciekawe, płyta Everything's Beautiful, do której jeszcze dzisiaj wrócimy, jest niejako drugą częścią projektu zrealizowanego przez Roberta Glaspera. Pierwsza część to ścieżka dźwiękowa napisana do filmu Miles Ahead Dona Cheadla. I tu rzeczywistość zaciera się jeszcze bardziej, bo obok głosu Milesa pojawia się trąbka do złudzenia przypominająca styl mistrza, ale to nie on, to Keon Harold. Dodatkowo pojawia się też raper Pharoah Monch, co z kolei wpisuje się w koncepcję płyty, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Can you play a ba-ba-ba-ba-ba-ba? Some kind of pulse that goes on all the time, you know? Five, four, three, two, watch it.

Gone. Robert Glasper jako producent i klawiszowiec w tym właśnie nagraniu. Keon Harold z trąbką do złudzenia przypominającą grę Davisa. Pharoah Munch wokalnie i rzecz jasna głos Milesa na samym wstępie. No i tutaj rodzi się pytanie, czy po płycie Dubop Miles, gdyby żył, kontynuowałby współpracę z raperami. W moim przekonaniu raczej poszedłby w techno, ale to tylko gdybanie. Przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy twórczości Milesa Davisa, dziś dla nieco mniej wyrobionej publiczności, bo to dźwięki nowoczesne, samplowane, oparte na właściwych albumach mistrza, ale z dodatkiem czegoś nowoczesnego. I tak piątkowa dzisiejsza tonacja bazuje na czterech płytach opublikowanych już po śmierci Milesa Davisa. Teraz wrócę do tej młodszej, opublikowanej 26 maja 2016 roku, czyli w 90. rocznicę urodzin mistrza, do płyty Everything's Beautiful, gdzie pojawia się, jak już wspomniałem, Erykah Badu. Piosenkarka napisała tekst do takiego utworu Majsza, pierwotnie i oryginalnie zagranego bez słów. No i ten utwór został wydany w elektrycznym okresie Milesa na płycie Get Up With It. Płyty na płycie bardzo zadżumionej, no i na dokładkę bardzo długiej. To chyba rekord, jeśli chodzi o tłoczenie utworów na winylu, bo na jednej stronie znalazło się ponad 30 minut. Tej płyty nie da się, tej strony nie da się jakoś super dobrze odsłuchać, ponieważ, no cóż, trzeba kalibrować ramię, bo ono do labelu w pewnym momencie dochodzi tak blisko, że powstają zniekształcenia. No ale Miles się uparł i 31-minutowy utwór został właśnie na tym albumie w roku 74 opublikowany. Album, przypomnę, nosił tytuł Get Up With It, a przed nami reinterpretacja z głosem Eryki Badu.

Meisha, so long. Taki nieco wydłużony tytuł widnieje przy tym nagraniu, w którym, jak być może państwo zauważyli, głos Eriki Badu współbrzmi z trąbą. Milesa trąbą wyciętą z płyty Get Up With It. No i kiedy pojawił się ten album, Eryka miała raptem 3 lata i rzecz jasna nie mogła go nagrywać z Milesem, w przeciwieństwie do Johna Scofielda, gitarzysty, który pojawił się na takich albumach Milesa, jak na przykład Decoy, Star People czy You're Under Arrest. Gitarzysta to kolejny muzyk, który w 2016 roku przyjął zaproszenie Roberta Glaspera, no i wspólnie z archiwalnym głosem Milesa, pochodzącym z sesji Jacka Johnsona i wokalnym udziałem Lerisi, stworzył utwór ze słowami, które Miles niejednokrotnie mówił swoim partnerkom.

Nie wiem, czy takie nieważne. Miles Davis, Robert Glasper, John Scofield i Ledisi w utworze I'm Leaving You. Ale John Scofield to nie jedyny osobnik w projekcie Roberta Glaspera, który w przeszłości współpracował z Milesem. Bo udźwiękawiając film Miles Ahead, właśnie ten obraz polecam Państwu w czasie, kiedy będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Milesa. W każdym razie Glasper zaprosił także Herbiego Hancocka, no jakże, przecież wyłonionego przez Milesa Davisa, ale też Wayne'a Shortera, także namaszczonego przez trębacza. I stworzył, jak rozumiem, utwór, który miał ilustrować koncert Milesa Davisa, ale no właśnie, w filmie pojawił się Don Cheadle, w roli Milesa Davisa. No i trzeba było jakoś spowodować, żeby gra nieumiejącego grać na trąbie Cheadla była porównywalna właśnie z grą Milesa. Z pomocą po raz kolejny przyszedł wspomniany już dziś Keon Harold.

Z udziałem Herbiego Hancocka i Wayne'a Shortera. No What's Wrong With That? Ze ścieżki dźwiękowej do filmu Miles Ahead. Powoli zmierzamy do końca piątkowej tonacji trójki i pewnie warto wrócić do idei nakreślonej przez Milesa ponad 35 lat temu na płycie Doo-Bop, która, jak mam nadzieję, państwo zauważyli, powstała w bardzo, podobny sposób jak album Everything's Beautiful. No i teraz instytucja czarnej dziury, podobnie zresztą powstała ta niby najmłodsza płyta Milesa Davisa wydana po śmierci, ale instytucja czarnej dziury mnie przygniotła. No w każdym razie chodzi o ideę grania z raperami. Wiele wybitnych i ważnych osób pojawiło się w wielu przedsięwzięciach Milesa Davisa, właśnie przedsięwzięciach opartych na rapie, ale też w tym przedsięwzięciu Roberta Glaspera, tak więc chyba nie zdziwi państwa fakt, że zaproszenie do tego projektu przyjął Bilal, który wspólnie z inną ważną postacią właśnie ze środowiska amerykańskiego hip-hopu, a mam tutaj na myśli L.E.J., weszli w nagranie The Ghetto Walk, które powstało w trakcie sesji pierwszej elektrycznej płyty Milesa Davisa, w ogóle pierwszej elektrycznej jazzowej płyty na świecie, płyty zatytułowanej In a Silent Way.

0: To właśnie tytuł tej kompozycji. They Can't Hold Me Down, a wcześniej Ghetto Walk z udziałem Bilala. A Bilala, tego Bilala, chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że po raz pierwszy do Polski zaprosił Maceo Wyro, który tutaj stoi w naszym trójkowym studiu, taki złoty, w rogu, kosmita, kochany. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Michał Margański. To była pierwsza część opowieści o Milesie Davisie. We wtorek przypadnie setna rocznica jego urodzin, zatem w przyszły piątek również muzyka mistrza, ale ta z epoki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
3: Praga Muffin nie zostawia w sobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
2: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: 3, 17, 41...
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15...
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Game over.
19: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
20: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
23: Żegnamy reklamy.
24: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 22 maja, minęła 16. Serwis Trójki przed nami, a przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera.
25: Husarze tuż, tuż. Myśliwce F-35 pojawią się w bazie w Łasku jeszcze tego popołudnia. Jest rozporządzenie i nowe dokumenty. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych staje się faktem. Cumulus rusza w morze. To katamaran badawczy Instytutu Meteorologii. To historyczna chwila. Za 2 godziny na polskim niebie pojawią się F-35 z biało-czerwoną szachownicą. Wylądują w bazie w Łasku. Samoloty piątej generacji symbolicznie przywita kierownictwo MON-u oraz wojskowi dowódcy.
26: Baza w Łasku w pełnej gotowości. Dowódcy, piloci i personel techniczny odliczają ostatnie godziny do momentu przełomowego dla polskich sił powietrnych do lądowania F-35 na polskiej ziemi. Gdy maszyny pojawią się w bazie, wszystko będzie już jasne. Staniemy się pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który ma na wyposażeniu te wyjątkowe samoloty.
27: To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają

0: oblicze sił zbrojnych w systemie naczyń połączonych z apaczami, abramsami, z systemami antydronowymi.
1: Mówił, zapowiadając popołudniowe wydarzenie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Po wylądowaniu samoloty trafią do specjalnego hangaru, tam zostaną dokładnie obejrzane i rozpocznie się przygotowanie do oficjalnej ceremonii przywitania. Ta zaplanowana jest na 12 czerwca. Wtedy też F-35 dostaną imię Husarz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o końcu upokorzeń dla par jednopłciowych. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji ich związków zawartych za granicą.
3: Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
2: Zdaniem Andrzeja Śliwki z PiS-u rozporządzenie to jawne naruszenie ustawy zasadniczej.
4: Tworzenie jakichś kolejnych małżeństw, które są niezdefiniowane w polskiej konstytucji, jest bezprawne, nielegalne. Pierwszym krokiem jest to, co robi pan Kierwiński. Później będzie to, co mówi pan Śmiszek, czyli małżeństwo, później adopcja dzieci. No my się na to nie zgadzamy.
2: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Znów bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W trakcie posiedzenia zarządu PKOL jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Nie udało się.
5: Według prezesa Związku Judo Krzysztofa Wiłkomirskiego Radosław Piesiewicz miał zablokować możliwość głosowania nad wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.
6: Już w pierwszych minutach mieliśmy tutaj pokaz siłowego prowadzenia posiedzenia zarządu.
5: W przyszłym tygodniu członkowie zarządu PKOL, którzy chcą odwołania prezesa, złożą w biurze podawczym formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Adam Korol uważa, że środowisko sportowe zjednoczyło się.
7: Sukcesem jest to, że 82 osoby podpisały się pod tym wnioskiem. Uważam, że jest to sukces, który zjednoczył nas.
5: Z kolei przychylny Piesiewiczowi były zapaśnik Andrzej Supron jest innego zdania.
8: Środowisko sportowe olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło.
5: Kadencja Radosława Piesiewicza upływa w kwietniu 2027 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Od czerwca między Płockiem a Łodzią będzie można podróżować pociągiem. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia bezpośrednie połączenie. Na trasie kursować mają 3 składy dziennie. Do Warszawy są 4 pociągi w ciągu dnia i na razie tyle pozostanie. Tymczasem mieszkańcy Płocka mówią, że właśnie ze stolicą chcieliby więcej połączeń.
9: Do stolicy, gdyby było na przykład bezpośrednie, ładne połączenie, często jeżdżę do Warszawy samochodem, na pewno bym skorzystał z pociągu.
10: Moim zdaniem to Warszawa jest bardziej chyba niż Łódź. Z Warszawą jest połączenie bardzo trudne z tego względu, że nie ma połączeń autobusowych, jeżdżą tam jakieś busiki tylko, wszystko.
11: Brakuje nam tych połączeń z Warszawą. Ostatnio jechałam z Warszawy przez Kutno do Płocka. Była to podróż życia za długa, taka bezpośrednia powinna być po prostu częstsza.
2: Pociągi z Łodzi w stronę Płocka będą odjeżdżać z dworca Łódź-Widzew. Meteorologiczny Cumulus oficjalnie rozpoczyna służbę. W Gdyni przy Nabrzeżu Prezydenta odbył się chrzest katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii. Matką chrzestną została profesor Tamara Zalewska, która w IMGW bada środowisko morskie.
12: Płyń bezpiecznie po wodach Bałtyku. Służ nauce, ludziom morza i bezpieczeństwu. Nadaje ci imię Cumulus.
13: Głównie został zaprojektowany do obsługi boi pomiarowych, które są zainstalowane na Bałtyku. One mierzą parametry falowania, temperatury, prądów morskich. Statek też będzie służył do poboru próbek do jakości wody.
2: Dodaje dyrektor IMGW profesor Robert Czerniawski. Jednostka może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Cumulus, jakie to piękne imię.
16: Cumulus Malecki.
15: Cumulus Adam Malecki, sport.
16: Już niedzielę, dzień dobry, rozpocznie się wielkoszlemowy tenisowy French Open. 4 razy turniej w Paryżu wygrywała Iga Świątek. Rywalizację w tegorocznej edycji rozpocznie od meczu z Australijką Emerson Jones, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Jakie są oczekiwania Polki przed rozpoczynającym się turniejem?
17: Każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Każdy jest jakby w innym momencie karier, życia, też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
16: W turnieju gry pojedynczej oprócz Świątek zagrają Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Magda Linet oraz w rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil Majkrzak. Pierwsza runda potrwa od niedzieli do wtorku. To teraz piłka nożna i wątki trenerskie. Szkoleniowcy

0: Świeżo upieczonego mistrza Polski poznańskiego Lecha, który zresztą obronił tytuł mistrzowski, pozostanie Nils Fredriksen. 55-letni Duńczyk przedłożył kontrakt o 2 lata. Nic się nie zmieni także na ławce trenerskiej Manchester United. Michael Carrick miał pełnić do końca sezonu rolę tymczasowego szkoleniowca. Przejmował drużynę w głębokim kryzysie, doprowadził ją do miejsca zapewniającego grę w Lidze Mistrzów. W nagrodę podpisał 2-letni kontrakt. Po drugiej stronie barykady Manchesteru nadeszły za to zmiany. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City po 10 latach. Ten sezon obywatele ukończyli na 2. miejscu, ale wcześniej Hiszpan doprowadził drużynę do wielkich sukcesów. Klubowa gablota wzbogaciła się o 20 trofeów. Największe osiągnięcia? 5 tytułów mistrza Anglii, 3 krajowe puchary oraz triumf w Lidze Mistrzów. No i trenerem Realu Madryt nie będzie już Alvaro Arbeloa. Zastąpi go wielki José Mourinho. Mourinho zawsze wzbudza wielkie emocje. Nie mniejsze czekają dzisiaj miłośników piłki ręcznej kobiecej. W ostatniej kolejce rozstrzygną się losy Mistrzostwa Polski Szczypiornistek. Prowadzące w tabeli Zagłębie Lubin podejmie wicelidera PGE Elwold Lublin. Miedziowe mają zaledwie 2 punkty przewagi, więc jeśli lublinianki wygrają w regulaminowym czasie, sięgną po tytuł. Na co zresztą liczy bramkarka MKS-u Weronika Gawlik.
1: To jest moje marzenie chyba w tym momencie, żeby jednak jeszcze ten złoty krążek zawiesić. Będzie ciężko. Lublin postawił bardzo trudne warunki. Wiemy, że teraz są w dobrej dyspozycji, mają więcej zawodniczek do dyspozycji niż my, ale no sport lubi niespodzianki. Jest 60 minut na to jeszcze, żeby pokazać, kto na koniec sezonu powinien dostać ten złoty krążek.
0: Spotkanie w Lubinie rozpocznie się o 20:30.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przy myśliwieckiej słońce, a ten piątek co nam daje? Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. To Państwo z pewnością, gdziekolwiek Państwo w Polsce są, mogą zobaczyć za oknem. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 18 do 23 stopni. Dzisiaj chłodniej tylko miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 9:00 po 16:00. Przyszedł piątek, więc u nas po 18:00 trzecia godzina i subiektywnie dobrane najciekawsze wydarzenia tygodnia. Dzisiaj będziemy je omawiać w składzie Agnieszka Laskowska, Dariusz Bugalski i Roch Kowalski. No ale oczywiście mnóstwo tematów przed nami. Wpadnie przed 17:00 jeszcze do studia Agnieszka Lichnerowicz i opowiemy trochę o poniedziałkowej debacie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, która będzie poświęcona sytuacji Ukrainy. W Polsce, tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji po wprowadzeniu ustawy, która zabiera świadczenia tym osobom, które nie pracują, ale także wrócimy do sprawy tragicznej śmierci 2-latka w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. No i za kilka minut zaczniemy od obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ta rozmowa cały czas się toczy po ogłoszeniu prezydenta Donalda Trumpa na mediach społecznościowych. No ale to za nieco ponad 2 minuty, bo muzyki też nie zabraknie. To There She Goes, a my w składzie, bo chyba tego jeszcze nie powiedziałam, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Nasz numer 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Jakie Państwo mają plany na to piątkowe popołudnie? Też można się z nami podzielić taką informacją.

0: Trochę muzycznej klasyki, ale trochę nowości także się znajdzie w naszej dzisiejszej playliście. Jak to u nas w audycji popołudniowej w piątki, 13 minut po 16.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: No to rozpędzamy się z programem i ten już zapowiadany temat. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce. Być może nawet ich przybędzie. Być może, bo komunikat Donalda Trumpa o skierowaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 wojskowych nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Nie tylko tych arytmetycznych. A o szczegółach Kuba Witkowski.
2: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci.
3: Stwierdził dziś wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a miał na myśli te słowa Donalda Trumpa zamieszczone na Truth Social.
4: W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę.
3: Nie da się jednak ukryć, że tym wpisem w jakimś sensie Donald Trump deprecjonuje rolę i Kosiniaka-Kamysza, który odbył szereg spotkań na najwyższym szczeblu, i generała Wiesława Kukuły, a także wiceministrów obrony Pawła Zalewskiego i Cezarego Tomczyka, którzy w tej sprawie specjalnie wybrali się za ocean. Sam Karol Nawrocki przynajmniej oficjalnie z Donaldem Trumpem nie kontaktował się od 3 maja.
5: Ten wpis mówi jasno.
3: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
5: Prezydent Trump podjął taką decyzję z uwagi na to, że prezydentem jest prezydent Nawrocki i zakończy jak pan prezydent Trump. Dziękuję za uwagę.
3: Co na to MON?
2: Ja się cieszę teraz z tej jasnej deklaracji prezydenta Trumpa, a że w tym zawsze będzie trochę polityki. To mnie nie dziwi, ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
3: Sam Karol Nawrocki podziękował Trumpowi na portalu X. Tak czy inaczej, nasze lokalne polityczne przepychanki i psztyczki w ucho nie mają znaczenia w szerszym kontekście, a ten jest taki, że decyzja USA jest jedynie potwierdzeniem konsekwentnej rewizji Stanów Zjednoczonych co do swojego udziału w NATO. I o tym była też mowa dziś podczas spotkania przedstawicieli państw sojuszu w Szwecji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wpis Trumpa przyjął z zadowoleniem, ale i pewną obawą.
6: Let's be clear.
4: Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, Stanów Zjednoczonych.
3: Na razie nie wiadomo, skąd przyjedzie do Polski 5 tysięcy obiecanych przez Donalda Trumpa żołnierzy. Czy będą to Amerykanie ze wstrzymanej rotacji, czy może część armii stacjonująca dotychczas w Niemczech. No i wreszcie nie wiadomo, ilu tych żołnierzy będzie. Czy jak dotąd 10 tysięcy, czy może 15.
2: Mamy dobrą decyzję, ale musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego. O to bardzo prosili dowódcy amerykańscy podczas rozmów z nami.
3: Sami Niemcy, przynajmniej

0: Oficjalnie starają się robić dobrą minę do złej gry.
1: To absolutnie jest też w naszym interesie.
0: Szef niemieckiego MSZ, Johann Wadephul.
1: Bardzo to popieramy. Jesteśmy bliskim sojusznikiem zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.
0: Szczegóły i decyzje dotyczące nowego rozkładu sił w NATO mają być wypracowane i podjęte na początku lipca podczas szczytu w tureckiej Ankarze.
2: A dziś podczas spotkania szefów MSZ państw członkowskich NATO w Szwecji omawiano m.in. kwestię rozbudowy możliwości produkcyjnych branży zbrojeniowej po obu stronach Atlantyku, na przykład fabryki amunicji. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, zapewnił też, że, i tutaj cytat, zaangażowanie sojuszników w podtrzymywanie artykułu 5 NATO jest niezachwiane. Nasza gotowość i zdolność, by bronić każdego, są absolutne. Ktoś musiałby po prostu być głupi, żeby nas atakować, bo reakcja będzie miażdżąca. Więcej o obecności wojsk NATO w Polsce, a także o lądujących za kilkadziesiąt minut w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku myśliwcach F-35 powiemy w Pulsie Trójki o 17.30. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. A teraz pora na naszą piosenkę dnia. Na dziś to Lola Young wracająca z nowym utworem From Down Here.

Jeśli państwo wyczuli nutkę wrażliwości Jamesa Blake'a w tym utworze, to słusznie, bo to on za niego odpowiada. On i Jamila Jamil. A całą swoją energię i swój talent tej piosence oddała Lola Young i polecamy głosowanie na piosenkę.

0: Została przeprowadzona kontrola żłobka, w którym życie stracił 2-letni chłopiec. Dziecko utonęło w oczku wodnym, potwierdziła to sekcja zwłok. 2 opiekunki usłyszały dziś zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. A my sprawdzamy, jakie wymogi trzeba spełnić, otwierając placówki opiekuńcze dla najmłodszych dzieci i jakie decyzje podjęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aleksandra Gajewska, wiceministra resortu.
1: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej, pilnej kontroli. Będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci.
2: Nigdy nie mamy 100% pewności, że nigdy nic się nie wydarzy w placówce.
3: Anna Krause, prawniczka oświatowa.
2: Ale z drugiej strony za każdym razem, kiedy coś się dzieje i my rozbieramy to na czynniki pierwsze, no to widać, co można było zmienić.
3: Klub Malucha, w którym doszło do tragedii, był już kontrolowany ostatnio 12 czerwca 2025 roku, niecały rok temu. Wówczas nie stwierdzono żadnych uchybień, ale jak wygląda taka kontrola?
4: Najczęściej dotyczy dokumentacji.
3: Pytam o to panią Bogumiłę, pracownicę jednego z warszawskich przedszkoli.
4: Nie naszej, tylko u dyrekcji.
3: Według mojej rozmówczyni kontrole właściwie nie dotyczą ani warunków pracy, ani pracowników. A to w dużej mierze właśnie od nich zależy bezpieczeństwo dzieci.
2: Wiem, jak wygląda praca opiekunek, które jednocześnie zajmują się dziećmi, wypełniają dokumentację, przygotowują posiłki, sprzątają salę i zajmują się mnóstwem innych rzeczy.
3: A w jaki sposób dzisiaj dobiera się kadrę w przedszkolach, żłobkach i podobnych placówkach?
2: Jeżeli mam być szczera, to obecnie kadrę dobiera się na zasadzie wrzucenia oferty pracy i modlenia się, żeby ktoś się zgłosił do pracy.
4: Nie podobała się to fru. Następna. Za rok. Następna. Potrafiły się co rok koleżanki wymieniać.
3: W przedszkolu pani Bogumiły była duża rotacja pracowników. Młodsze koleżanki potrafiły przyjść do pracy nawet na kacu. Tego również nikt nie sprawdzał, mimo że pracodawca ma do tego prawo.
4: Tak czasami było. Jechałam do pracy i zadawałam sobie pytanie, czy mnie coś dzisiaj niemiłego spotka.
3: Nie znamy jeszcze wyników dzisiejszej kontroli resortu rodziny w placówce, w której 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Natomiast jak przekazuje PAP, obie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Ministerstwo w odpowiedzi na tę tragedię zapowiedziało systemowe zmiany.
0: Te informacje zebrał Józef Niewiarowski, nasz numer 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania,
12: po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Żegnamy reklamy.
16: 16.30. Skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera.
17: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga gwałtownie się rozprzestrzenia. Potwierdzono 82 przypadki zakażenia wirusem, 7 osób zmarło. Jednak WHO bada 750 przypadków zarażenia i 177 możliwych zgonów z powodu choroby. Na miejscu pacjentami opiekują się lekarze bez granic. Epidemia wymknęła się spod kontroli, alarmuje szefowa polskiego oddziału organizacji Draginiana Dażdin.
18: Mamy ponad milion osób wewnętrznie przesiedlonych. Placówki medyczne są przeciążone. Jako Lekarze bez granic rozpoczynamy działania na szeroką skalę. Będziemy skupiać się na leczeniu objawowym i ograniczeniu przenoszenia wirusa.
17: Główny inspektor sanitarny w Polsce radzi odłożyć podróże do Konga i Ugandy. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiada, że urząd w tym mieście będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Jak podkreślił, nowe przepisy nie zmieniają konstytucji. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie nowych wzorów aktów małżeństw. 8 osób w rękach CBA to efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe, którego organizatorem było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

0: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości. Pożar na poligonie w Toruniu, płonie trawa. W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów strażackich z Torunia i okolic. Funkcjonariuszy wspomagają z powietrza samoloty dromader i helikopter. Pełny serwis w Trójce o 17.
1: A teraz Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce.
2: Zapraszam. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów online, mogą to zrobić w kasie na dworcu albo już w pociągu bez dodatkowej opłaty. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85. Ceny będą niższe niż dziś. Większość Polaków wie, jakie kroki należy podjąć, gdy PESEL zostanie skradziony. Najczęściej wskazywane działania to zastrzeżenie numeru w urzędzie lub w aplikacji mObywatel, a także zgłoszenie sprawy na policji. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL nie chroni nas w 100%. Mówi o tym Bartłomiej Drozd z serwisu chrońpesel.pl.
3: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, pożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie. Na skradziony PESEL można również najpierw założyć firmę, a następnie zaciągnąć na NIP kredyt biznesowy zamiast konsumenckiego.
2: Co szósty Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Paradoksalnie częściej deklarowały to osoby młode niż seniorzy, którzy rzadziej mają do czynienia z technologią. Ponad 90% Polek i Polaków przebywających czasowo za granicą wybiera kraje europejskie. I choć kierunki emigracji od lat pozostają podobne, to zmieniają się stawki i branże, które najbardziej przyciągają pracowników pod względem finansowym. Nadal w cenie są fachowcy, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
4: Najwyższe wynagrodzenia czekają na wykwalifikowanych pracowników technicznych, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Spawacze mogą tam zarobić od 4 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie. Natomiast operatorzy robotów przemysłowych otrzymują od 3,5 do niemal 5 tysięcy euro brutto miesięcznie. Jeżeli chodzi o piaskarzy, oni również mogą zarobić całkiem atrakcyjne pieniądze od 3 do 4 tysięcy euro brutto miesięcznie. I porównywalne, choć nieco niższe, ale porównywalne stawki wynagrodzenia otrzymują również w Niemczech.
2: Choć niższe niż w Europie Zachodniej, konkurencyjne na tle regionu pozostają również stawki oferowane w Czechach. A światowa branża półprzewodników do roku 2030 będzie potrzebować około 1 000 000 dodatkowych specjalistów, w tym ponad 100 tysięcy inżynierów w Europie. Tak wynika z raportu Manpower Group. Polska powinna mocniej postawić na kształcenie takich pracowników, uważają eksperci firmy. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę. Tym razem pojawiła się na niej perła Lubelszczyzny, zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Monetę można zdobyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP, wymieniając na nią monetę 5-złotową. Dolar dziś po południu kosztuje 3,65 zł, a euro 4,24.
1: Dzisiaj niewiele chmur i opady możliwe tylko na północnym wschodzie i to opady słabe i przelotne. Od 18 do 23 stopni taka temperatura przeważa. Dzisiaj w kraju najchłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni. Dzwonią Państwo między innymi z takimi pytaniami.
5: Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której klub malucha, czy przedszkole, czy żłobek posiada oczko wodne na swoim terenie. Przecież to jest absurd i to samo w sobie jest zagrożeniem. Nie rozumiem, dlaczego mogli w ogóle inspektorzy odbierający albo, nie wiem, wydający decyzję z pozwoleniem na taki obiekt, który w swoim terytorium posiada oczko wodne. Dla mnie to jest niewyobrażalne.
1: Czekamy na informacje o wynikach dzisiejszej kontroli w żłobku, w ząbkach. 22 i 7 trójek. Także amerykańska obecność w Polsce państwa zajmuje.
6: Mówicie o przylocie pierwszych F-35 do Polski, a ja bym się tak bardzo jeszcze nie entuzjazmował, bo w Waszyngtonie jest tam chyba po 10 rano. Więc Donald Trump pewnie dopiero się obudził. Nie wiemy, którą nóżką wstał i nie wiemy, czy gdzieś nie wpisał.

0: pisze na to social, że przylecą, nie przylecą, później przylecą, mniej ich przyleci, nie przylecą wcale, przyleci ich więcej i tak dalej, więc spokojnie, jak już będą na ziemi w komplecie, to będzie można ewentualnie powiedzieć, że jest okej.
1: No tak, ja tu wyczuwam pewną złośliwość, ale tutaj raczej nic się nie zmieni, bo one lecą. Za kilkadziesiąt minut myśliwce F-35 mają wylądować w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Wrócimy do tego tematu w Pulsie Trójki o 17.30. A na razie 23 minuty pozostały do 17.00. Sir Paul i Sir Ringo w świetnej formie.

0: To Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Też proszę szukać tego utworu w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów na naszej stronie, trójkapolskieradio.pl. W studiu Agnieszka Lichnerowicz. Dzień dobry. Zanim opowiesz więcej o poniedziałkowej debacie, to chciałabym wrócić do wczorajszego spotkania w południowej audycji. Mieliśmy materiał Józefa Niewiarowskiego, który odwiedził państwa Nadjeżdę i Wołodymyra. I to oczywiście jest jedna z historii, ale ona ilustruje to, co stało się z tymi Ukraińcami przebywającymi w Polsce, których ustawa z 5 marca pozbawiła pomocy państwa, bo politycy zdecydowali, że pomoc mieszkaniowa 800+ i opieka medyczna nie powinny przysługiwać uchodźcom niepracującym. No ale jak się okazuje, jak się zdaje, nikt nie przewidział, że wśród tych osób są tacy, którzy pilnie tej pomocy potrzebują, bo są to na przykład osoby ciężko chore i to są właśnie pani Nadjeżda i pan Wołodymyr.
1: Mam znaczną grupę niepełnosprawności. Przy znacznej grupie jest bardzo dużo ulg.
2: I moglibyśmy wziąć wózek. Moja żona mogłaby się sama poruszać, a ja byłbym wolny, żeby pójść do pracy.
3: Pracować, do kogo zwrócić się.

0: Już 100 razy pisaliśmy do wszystkich możliwych.
1: Kto by nam pomógł znaleźć inne mieszkanie? Kto może nam pomóc? Nie wiemy. W miarę swoich możliwości zwracamy się do wszystkich z prośbą, że potrzebujemy mieszkania. Dają nam adresy, jeździmy, odmawiają nam.
2: To jeden z licznych przykładów. Przypomnę, Agnieszka Lichnerowicz w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień
2: jeszcze
3: dobry
2: raz.
3: Jeszcze raz.
2: Agnieszko, ty będziesz jedną z prowadzących tę poniedziałkową debatę. Ona się odbędzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Organizujemy ją wraz z redakcją portalu OKO.press. Kto weźmie w niej udział?
4: Debatę z jednej strony chcielibyśmy jeszcze raz skupić się na kryzysie, który wywołała zmiana przepisów, którego efektem, no i chyba jednak trzeba powiedzieć, sposób wprowadzenia doprowadził do tego, że z dnia na dzień wielu ludzi znalazło się naprawdę dużym kłopocie. I chodzi o ludzi, którzy nie mogą pracować, więc z założenia potrzebują pomocy. To są emeryci, to są osoby chorujące, również onkologicznie, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, na przykład dziadkowie opiekujący się wnukami, bo syn jest na froncie, albo syn zginął, albo jakakolwiek sytuacja życiowa. No i oni właśnie z racji tego, że nie pracują, tak jak mówiłaś, stracili prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej. I to jest sytuacja, którą trzeba doraźnie się z nią zmierzyć, stąd zbiórka, którą wspiera między innymi OKO.press, ale media pomagają w jej nagłośnieniu. Forum Migracyjne zbiera pieniądze, żeby te sytuacje nagłe, tu i teraz, ktoś stracił ubezpieczenie, leczy się onkologicznie, z nimi się zmierzyć. Też oczywiście pytanie, czy nie można było tego lepiej wprowadzić, bo to są takie sytuacje, że odpowiada władza, że w wyjątkowych sytuacjach ktoś może dostać na przykład zwolnienie z opłaty za dobrowolne ubezpieczenie.
2: Ale wiemy, jakie wyjątkowe sytuacje wyglądają, prawda?
4: Po drugie, na przykład emeryci nie za bardzo mają możliwość nawet dobrowolnie się ubezpieczyć. To jest kwestia transferu ukraińskiej emerytury do Polski, co trwa miesiącami i co można było jednak lepiej przewidzieć i lepiej zorganizować. Ale w drugiej i w tej pierwszej części debaty będzie właśnie między innymi Agnieszka Kosowicz z Forum Migracyjnego, ale też będzie przedstawiciel Ministerstwa Pracy i zastanawiamy się, co można jeszcze zrobić. Ale jest druga część debaty, która dotyczy pytania, co dalej. To znaczy, wojna w Ukrainie trwa już ponad 4 lata. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa, jaka jest strategia polskiego państwa, nas wszystkich, czego chcemy, co możemy zrobić, czego chcą Ukraińcy, bo również ze względu na nastroje społeczne mamy na razie tylko anegdotyczne historie o tym, że wyjeżdżają, no albo dlatego, że są chorzy onkologicznie i nie mogą się tutaj leczyć. Więc wydaje się, że to są bardzo czasami trudne pytania, których też nie da, na które się nie da odpowiedzieć w taki ideowy sposób. Lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, tylko trzeba się dobrze zastanowić, jak te sprawy zorganizować. Tak. Jak wiemy, dla Polski pracownicy, uciekinierzy z wojny, którzy pracują, są bardzo korzystni dla polskiej gospodarki. Mamy z drugiej strony nastroje społeczne, jakie mamy. Dezinformacja rosyjska szerzy tysiące nieprawdziwych opowieści o przywilejach, skłóca nas. Więc pytanie, jak zamierzamy sobie w najbliższych latach też z tym wyzwaniem radzić, ale też pytanie, czego my chcemy, biorąc pod uwagę potrzeby gospodarki, demografię, możliwości integracyjne. Może powinniśmy właśnie więcej jednak państwowi w naukę języka polskiego inwestować, bo ludzie się lubią wspierać ideologicznie, a wiele z tych problemów można by było w bardzo praktyczny sposób rozwiązać. Więc chcielibyśmy na spokojnie porozmawiać o tym, co dalej.
2: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo ci dziękuję za to zaproszenie i tę zapowiedź, ale też powiedzmy, że w Klubie Trójki wtorkowym też
4: będziemy
2: pewnie bardzo duże fragmenty tej debaty, bo domyślam się, że ona będzie trochę dłuższa niż te 50 minut, które mamy na Klub Trójki.
4: Ale wydaje mi się, że
2: z pewnością będzie to bardzo ciekawe i ważne.
4: Ciekawe, bo to dotyka bardzo wielu kwestii współczesnych, którymi żyjemy, politycznych. Czasami może zbyt instynktownie myślimy o tym i warto się otworzyć na argumenty z bardzo różnych, że tak powiem, pól ekonomiczne, kulturowe, ale dotyczące też stosunków międzynarodowych, demografii. No i okazuje się, że w migracjach naprawdę można kawał świata opowiedzieć i jeżeli zrobi się to na spokojnie, to być może znaleźć rozwiązania, które będą do zaakceptowania przez dużą część nas i Ukraińców.
2: Na spokojnie, tylko wtedy można naprawdę porozmawiać. Agnieszka Lichnerowicz, Wichnerowicz. Bardzo ci dziękuję.
4: Dziękuję.
2: Przypomnijmy jeszcze, że zbiórka, o której Agnieszka wspomniała, trwa na stronie pomagam.pl pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Ta zbiórka zorganizowana przez Polskie Forum Migracyjne.

0: Trochę nowości muzycznych, ale też trochę klasycznych smakołyków, tak jak obiecywałam. To oczywiście OMC, How Bizarre. Za 10 minut 17. Dużo jest takich spraw, które nas przygnębiają wokół we współczesnym świecie, ale są też takie, od których serce rośnie i teraz właśnie taka. No i tutaj musi paść ten pseudonim. Łatwogang już nas przyzwyczaił, że dokonuje rzeczy niemożliwych. W ubiegłym roku nagrał piosenkę z Edem Sheeranem, potem zorganizował gigantyczną internetową zbiórkę na wsparcie dzieci chorych na nowotwory podopiecznych fundacji Cancer Fighters, a teraz 23-latek wraca z kolejnym charytatywnym pomysłem.
1: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
0: Łatwogang wyruszył w trasę i z pewnością będziemy do jego trasy i jego aktywności wracać. A to belgijski, bardzo młody artysta Pierre Demer. On ma 24 lata.

0: Pierre de Mer i Je pense à vous. Dzisiaj znalazłam tę piosenkę i stwierdziliśmy z Kubą Jączykiem, że trzeba koniecznie ją Państwu zaprezentować. Państwo dzwonią 22,7 trójek, sceptyczni.
1: Ja też bym był sceptyczny, żeby się tak nie cieszyć, bo to, że one lecą, to nie wiadomo, czy dolecą, bo Stany w tej chwili są rozkopryszone jak nastolatek. Nawet jak przylecą, to mogą zmienić zdanie.
0: No rozumiem, że Państwo nie są w stanie się poddać jeszcze takiemu weekendowemu nastrojowi i ten sceptycyzm pozostaje, ale no, będziemy próbowali coś z tym zrobić. Mrozu do 17, a za 5 minut serwis trójki.

0: to promocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Żegnamy reklamy.
14: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest 17. W serwis trójki Anna Zaleśna-Sewera.
15: Dozór policji dla dwóch opiekunek ze żłobka w Ząbkach usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka. Podróże do Konga i Ugandy lepiej odłożyć, radzi główny inspektor sanitarny. Przybywa tam zakażeń wirusem Ebola. Łatwogang rusza z kolejną akcją charytatywną. Przemierzy setki kilometrów na rowerze, zbierając datki dla chorego chłopca. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci postawiła prokuratura dwóm opiekunkom ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę w oczku wodnym utopił się dwulatek. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień, mówi Remigiusz Krynka ze stołecznej prokuratury.
16: Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
15: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało na dziś kontrolę w żłobku. Główny inspektor sanitarny radzi odłożyć podróże do Konga i Ugandy. Rozprzestrzenia się tam epidemia wirusa Ebola. Dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja w tych krajach jest poważna.
17: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy 3-krotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy dwa, czy trzy wstecz.
15: Doktor Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej, ale prosi o czujność w kwestii własnego zdrowia i ewentualnych objawów po powrocie z egzotycznych.

0: demokratycznych krajów. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej chce zakazu publicznego wypowiadania się na temat jej działań przez astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Chodzi o jego komentarz na temat unijnego programu IRIS-2. Zdaniem astronauty głównymi beneficjentami projektu będą firmy z Niemiec i Francji. Z powodu braku wystarczających możliwości technologicznych polskich firm w budowie satelitów telekomunikacyjnych. Prezes Polsy Marta Wachowicz odebrała wypowiedź jako podważanie zasadności uczestnictwa Polski w programie.
1: To jest duży program europejski związany z bezpieczną łącznością, łącznością satelitarną dla służb, ale także cywili w Polsce. Więc w każdej sytuacji, kiedy pojawia się jakaś nieścisłość dotycząca tego programu, jako agencja czuję się w obowiązku zadbać o jakość dyskusji publicznej.
0: Sławosz Uznański-Wiśniewski uznał żądanie prezes Wachowicz zakazania mu publicznego komentowania działań Polsy za próbę nałożenia cenzury. Przeszukanie w Pałacu Elizejskim, informuje dziennik Le Monde. Wejście śledczych do rezydencji prezydenta Francji ma związek z dochodzeniem dotyczącym organizacji uroczystości państwowych. To pierwsza taka interwencja od lat.
2: Po pierwszej nieudanej próbie wejścia do Pałacu Elizejskiego w kwietniu, zablokowanej przez administrację prezydenta, wczoraj do rezydencji Emmanuela Macrona weszło dwóch sędziów z Wydziału Finansowego paryskiej prokuratury. Śledczy podejrzewają, że Pałac Elizejski od lat faworyzuje firmę eventową organizującą najważniejsze wydarzenia państwowe, w tym ceremonie w Panteonie oraz obchody rocznicy lądowania w Normandii. Wcześniej na sprawę zwrócił uwagę dziennik Libération, wskazując, że przedsiębiorstwo od ponad 20 lat uzyskuje kontrakty, prawdopodobnie w wyniku ustawionych procedur przetargowych. Ostatnie wejście śledczych do Pałacu Elizejskiego miało miejsce 8 lat temu w związku z aferą dotyczącą szefa ochrony Emmanuela Macrona, która wywołała poważny kryzys polityczny na początku jego prezydentury. Jak podkreśla Le Monde, tym razem i po raz pierwszy od dawna przeszukanie odbyło się bez wcześniejszego uprzedzenia administracji prezydenta. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Spod Tatr nad Bałtyk. Łatwogang rusza z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, żeby wesprzeć ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Rajd i transmisja Łatwoganga rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem. YouTuber długo rozmawiał z mediami, ale też z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska. Na miejscu był też Paweł Pawlica.
3: Dobra, to ja mocuję telefon i powoli się zbieramy do jazdy.
4: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc no po prostu tylko chyba tak pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
5: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
0: Podczas poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, którą odwiedzały polskie gwiazdy i celebryci. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 minut po 17, sport po raz drugi. Adam Malecki.
8: W siatkówce dzisiaj do gry wkroczą obie nasze reprezentacje seniorskie, kobiet i mężczyzn. Ba, nasze panie już są na parkiecie w Genui, gotowe do rozegrania pierwszego meczu w turnieju towarzyskim Equilibrium Cup Women Elite. Polki grają z Turcją. To bezpośrednie przygotowania do sezonu Ligi Narodów, który rozpocznie się 3 czerwca. W kadrze znalazły się doświadczone zawodniczki, stanowiące o sile reprezentacji, a także te, które w seniorskich progach stawiają dopiero pierwsze kroki. Do nich należy Maja Koput, 19-letnia środkowa chemika Police. Za ten sezon odebrała dopiero co nagrodę dla odkrycia roku Tauron Ligi. Jakie wrażenia z pierwszych dni w reprezentacji?
9: Trochę zestresowana, ale też jestem podekscytowana, że w tak młodym wieku w ogóle, że jestem tutaj. To jest naprawdę dla mnie ogromne osiągnięcie być wśród tych dziewczyn. Zawsze je oglądałam w telewizji i tak je podziwiałam i teraz to jest niesamowite uczucie w ogóle być tutaj. Na pewno czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji, ale też wiem, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować sobie miejsce w tym składzie.
8: Trzymamy kciuki za Maję. Grają panie, wieczorem wystąpi także reprezentacja mężczyzn, która przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Narodów. O 20:00 Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą. A w piłce nożnej już jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka Ekstraklasy. Poznamy ostatniego spadkowicza, a także drużyny, które będą nas reprezentować w europejskich pucharach. Jedno się na pewno nie zmieni. Lech Poznań został mistrzem Polski i tego nikt mu już nie odbierze. Jutro przy Bułgarskiej planowane jest wielkie świętowanie mistrzostwa, a także przedłużenia kontraktu przez trenera Nilsa Frederiksena, który pozostanie z kolejorzem na kolejne 2 lata. A Wisła Płock też sobie stawia kolejne

0: Konkretne cele na ten mecz, więcej powie czarnogórski obrońca Nemanja Miuskowicz.
1: My gramy o miejsce w tabeli, bo można się przesunąć jedno miejsce wyżej. Lech będzie grał do swoich kibiców, bo świętują mistrza Polski, tak że uważam, że jest stawka do tego meczu i obie drużyny będą chciały się pokazać jak najlepiej.
0: Wszystkie jutrzejsze mecze Ekstraklasy rozpoczną się o 17:30. Jeszcze Sokka, czyli piłka sześcioosobowa. Polacy grają w Mistrzostwach Europy, gdzie bronią tytułu mistrzowskiego. Biało-czerwoni zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie. Ograli Czarnogórę, Irlandię, a dzisiaj wieczorem o 21:00 zmierzą się z Bułgarią.
2: Chmur dzisiaj niewiele i przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie. Słońce zajdzie o 20:34, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy tę drugą godzinę popołudnia w Trójce od The Cranberries, Just My Imagination.

0: miarowe kilogramy zmagają się z nadwagą, ale i ze znacznie groźniejszą dla zdrowia otyłością. Nie różnimy się w tej kwestii od wielu innych mieszkańców krajów bogatych. Za dużo jemy, za mało się ruszamy, a kiedy przychodzi refleksja, że trzeba schudnąć, to często źle się do tego zabieramy. Paweł Turski wybrał się dziś do fabryki Norblina w Warszawie. Tam stanęła nietypowa instalacja.
1: Jakaś taka siłownia, są jakieś hantle, bieżnia.
2: Siłownia w budowie przez żółte taśmy. Kolory strachu, żółty i czerwony.
1: To wskazuje, że to jest niedostępne.
3: To miejsce symbolizuje sytuację pacjentów z otyłością, dlatego że to jest siłownia, z której nie można skorzystać.
4: Ewa Godlewska, prezes Fundacji na rzecz leczenia otyłości.
3: W takim klinczu jest chory na otyłość, że mimo, że ma chęć, to nie jest w stanie tego zrobić.
5: Kiedy ważymy dużo, mamy problem ze złapaniem takiego pełnego oddechu nawet stojąc.
4: Ewelina Michalik, ambasadorka Fundacji na rzecz leczenia otyłości, sama walczy z chorobą otyłościową.
5: Powiedzenie, idź na siłownię, co jest po prostu niemożliwe.
6: Rekomendacje, ruszaj się więcej, mogą tylko chorym na otyłość bez diagnozy medycznej zaszkodzić.
4: Profesor Mariusz Wyleżą, chirurg bariatra, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
6: To często może doprowadzić do dewastacji zdrowia.
3: Chorzy na otyłość zmagają się z bólem stawów.
5: Stawy stawami, ale idąc na siłownię, można usłyszeć, ale się spas, po co tu przyszedł.
6: Oczekiwania samowyleczenia jest postępowaniem przeciwskutecznym.
7: Jak
6: każdą inną chorobę. Rozpoznanie, leczenie, monitorowanie.
4: Rozpoznać chorobę można naprzeciwko siłowni w kolejnym pomieszczeniu dietetycy, m.in. dr Beata Piłka. Na specjalnym urządzeniu przypominającym wagę przeprowadzają analizę składu ciała.
8: Bez skarpetek będą przepływały przez pana dwa prądy. Będą mierzyły ile jest tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wody.
7: I mam po prostu teraz stanąć.
8: I na tych metalowych płytkach. I już analiza wykonana.
9: Wcale to nie jest trudna droga. Iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, są programy opieki koordynowanej, są tam również dietetycy. To wszystko jest w ramach opieki NFZ.
7: A jak ja szybko schudnę?
9: 2 do 4 kg miesięcznie, to jest zdrowe odchudzanie.
0: Instalacja oraz konsultacje dietetyczne w fabryce Norblina będą dostępne do końca maja. La Rue, Bulletproof, 2027 trójek, przypominam, gdyby Państwo chcieli w każdej sprawie do nas się odezwać. Kuba przy telefonie.

0: To już właściwie chyba też klasyk, Bulletproof i La Rue, 17 minut po 17. Ważne przypomnienie dla tych, którym zdarza się o takich dniach zapominać, już w najbliższy wtorek będzie Dzień Matki. Na pewno nieraz wrócimy do tego święta na antenie Trójki i Państwo też z pewnością będą wracać. Przypomnę, wtorek, 26 maja, Dzień Matki. Specjalny pomysł na ten dzień ma redakcja audycji Porozmawiajmy 22.7 Trójek, która w Trójce jest od poniedziałku do czwartku, tuż po 11. Przypomnę, to jest taka audycja, w której jest także ogromny udział Państwa, bo prowadzący tę audycję, Anna Kowalczyk, Krzysztof Łoniewski, z Państwem właśnie rozmawiają, a razem z wydawczynią Hanną Dołęgowską wybierają i proponują Państwu przeróżne tematy do rozmowy i każdy głos się liczy. No, ale ten pomysł na Dzień Matki, 26 maja, wtorek. To jest pomysł szczególny. O jego tajnikach opowie prowadząca wtorkowy program Porozmawiajmy, Anna Kowalczyk.
1: Zastanawialiśmy się w audycji Porozmawiajmy nad tym, jak uczcić Dzień Matki, czyli taki dzień, który powinien być co dzień, ale jest raz do roku i wtedy sobie przypominamy, ile w naszych życiach znaczą nasze mamy. Albo znaczyły, jeśli już ich z nami nie ma. Pomyśleliśmy, że to, co z nami zostaje i to, z czym może Państwo będą się chcieli z nami podzielić, to są mądrości Państwa mam, albo takie słowa skrzydlate, które one powtarzały i które z nami zostały, zostają często na zawsze, a potem powtarzamy je swoim dzieciom, czasem zrozumiawszy, że one naprawdę były mądre i ta mama miała rację, a czasem trochę się wstydząc tego, że my też to mówimy, choć w dzieciństwie, dorastaniu i młodości bardzo się zżymaliśmy na te słowa, czy gesty, czy rady. Więc zapraszamy Państwa do tego, żeby nam o nich opowiedzieć, o swoich mamach i o tym, co mama mówiła. W języku angielskim jest na to oddzielne słowo, mamizm. My je tłumaczymy chyba całkiem wiernie jako mamizmy i do stworzenia wraz z Trójką słownika polskich mamizmów zapraszamy Państwa, a zaprezentujemy go w audycji Porozmawiajmy 22.7 Trójek we wtorek 26 maja po 11.
0: To już właściwie mogą Państwo chyba zaczynać. Mamizmy. Piękne. Nowe słowo. Słownik polskich mamizmów na Dzień Matki przygotowuje redakcja audycji Porozmawiajmy. 22.7 Trójek. Gdyby Państwo już teraz czymś chcieli się podzielić, to pomóżmy im. A we wtorek te wszystkie mamizmy zaprezentujemy na antenie. Anna Kowalczyk i Hanna Dołęgowska zapraszają.

Man on the Moon i R.E.M. Piękna, mądra piosenka. I już właściwie zaczęliśmy chyba przygotowywać się do obchodów Dnia Matki. Przypomnę, mamizmy do trójkowego słownika powiedzonek i mądrości naszych mam. Na Dzień Matki, 26 maja, wtorek, zbierają Anna Kowalczyk i Hanna Dołęgowska do audycji Porozmawiajmy. I oczywiście już teraz możemy zacząć. 22,7 trójek. Pozbieramy dla Ani i Hanki państwa wspomnienia i mamizmy od państwa. Mogą państwo także pisać. anna.kowalczyk@polskieradio.pl. I myślę, że z okazji Dnia Ojca, przypomnę, czerwiec, 23 czerwca, to też będzie wtorek, stworzymy słownik powiedzonek ojcowskich. Nie chcę wychodzić przed szereg z nazwą, ale mam pierwszą propozycję. Mnie świecisz czy sobie? I to będzie pod te, jak tata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program trzeci, minęła 17:30.
0: Puls trójki.
11: Monika Suszek, dzień dobry. Dziś w Polsce wylądują zakupione F-35 i my w zasadzie już trochę zaczynamy odliczanie do tego momentu. Będzie to prawdziwa rewolucja w modernizacji technicznej sił powietrznych. Co to oznacza dla Polski, dla wschodniej flanki NATO? O tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
11: Dziękuję również. I łączymy się z Michałem Stelą z Defense 24, który jest w bazie wojskowej Lotnictwa Taktycznego w Łaskowie. Dzień dobry, Michale.
13: Dzięki też za zaproszenie, dobrze być z wami.
11: Bardzo się cieszę również, że możemy się i widzieć, i słyszeć, tym bardziej, że jesteś chyba w tym punkcie, gdzie będą się działy wydarzenia bardzo ważne dla nas. Bo
13: zdecydowanie tak.
11: Już za pół godziny lądowanie samolotów bojowych F-35, to powiedz, jak wygląda obecnie sytuacja?
13: Przede wszystkim mamy piękne słońce, więc to jest chyba najważniejsze. Faktycznie spodziewamy się trzech maszyn, tak jak wczoraj informowałem, że dzisiaj one po południu pojawią się tutaj w bazie w Łasku. Tak powinny się pojawić pomiędzy 17.40 a 18.00. To mniej więcej te ramy czasowe. I dlaczego tutaj jesteśmy? Bo to jest najważniejszy dzień, jeżeli popatrzymy na ostatnie kilkadziesiąt lat.

0: wszystko, co wydarzyło się po 1989 roku, jeżeli chodzi o strategię odstraszania Federacji Rosyjskiej. Rosja nie ma takiego myśliwca piątej generacji, który potrafi oszukać radary, po prostu być przez nie niezauważone, który potrafi się skrycie komunikować i który przede wszystkim doskonale wie, co się dzieje w okolicy, bo nasi piloci, którzy lecą w F-35, doskonale wiedzą, gdzie jest sojusznik, gdzie jest wróg, bo ten samolot piątej generacji, ten myśliwiec, ma superkomputer. Wielki komputer ze wsparciem sztucznej inteligencji, która podpowiada mu, co zrobić. To jest absolutnie wielki przełom, dlatego chyba to widzicie doskonale. Ilu dziennikarzy się tutaj zgromadziło. Będzie też minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie Paweł Bejda, będzie Cezary Tomczyk, więc wiceministrowie, będzie także generał Ireneusz Nowak, czyli ten, który przez te ostatnie 2 lata czuwał nad tym, żeby ten proces szkolenia przebiegał odpowiednio. No i tak, to jest ten moment, na który czekaliśmy.
1: A powiedz jeszcze, czy wszystko jest już gotowe, jeżeli chodzi o bazę, o przygotowanie, o kwestię przygotowania takiego technicznego na przyjęcie właśnie tych samolotów?
0: Dobrze, że pytasz. Absolutnie tak. I myślę, że to jest powód do dumy i dla dowództwa generalnego, i dla żołnierzy, którzy tutaj służą, i dla MON-u, ponieważ dotychczas to Norwegia była takim krajem numer jeden, jeżeli chodzi o Europę i wdrożenie, przygotowanie baz do F-35. Prześcignęliśmy Norwegię. Może nawet ciężko w to uwierzyć, ale jesteśmy najlepsi w Europie, jeżeli chodzi o system szkolenia i system dostosowania tej bazy. Nie było przez bardzo wysoką poprzeczkę postawioną przez Norwegów, ale tak, udało się, więc absolutnie, baza jest certyfikowana przez Amerykanów, jesteśmy tym numerem jeden, no i zdecydowanie to jest ten moment, na który czekaliśmy. Pamiętajmy, mamy już wyszkolonych żołnierzy, mamy wyszkolonych pilotów, także pilotów, instruktorów. Co prawda, oni się tu jeszcze będą w łasku zgrywać przez najbliższe miesiące, ale gdyby, nie daj Boże, coś złego wydarzyło się za dzień, dwa, trzy, oni mają pełne wyszkolenie. Tylko potrzeba decyzji ministra obrony narodowej albo dowódcy operacyjnego i te myśliwce mogą wystartować i nas bronić. To jest coś, co powinno sprawić, że w ten weekend wejdziemy w super humorach.
1: Tak właśnie wygląda sytuacja w Łaskowie, ale jeszcze będziemy też tam powracać. Michał Kolanko też jest tutaj na miejscu. Z perspektywy politycznej jest to chyba duże wydarzenie, bo tak, po pierwsze mamy decyzję Donalda Trumpa o relokacji 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Po drugie, wielkie wydarzenie, tutaj samoloty bojowe F-35 już lada moment pojawił się w Polsce. No to można powiedzieć, że jest to ogromny sukces. A pod względem politycznym, jak to możemy odczytywać?
2: Myślę, że politycznie to jest jasne, że dzisiaj taka główna narracja rządu to jest narracja o bezpieczeństwie. Takim tym twardszym nawet bezpieczeństwie niż tym, co na przykład nazywa Katarzyna Pełczyńska na łęcz bezpieczeństwem życia codziennego. I wydaje się, że premier Tusk, minister Kosiniak-Kamysz no, poszli w narrację o bezpieczeństwie jako jednej z ważniejszych opowieści też na wybory w przyszłym roku. Też niedawno zauważył to Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego, że przykład, no, widać to w ostatnich miesiącach na ich na dłoni. Tak? Armada dronów, mówi Donald Tusk, była cała ta gigantyczna jak na politykę i długotrwała, nazwijmy to, operacja, która zresztą trwa, dotycząca SAFE. I dzisiaj ona była na tyle skuteczna zresztą, że też mówi się o tym, że minister Sobkowiak-Czarnecka, która pilotuje, czy była odpowiedzialna za ten program, teraz może mieć inne funkcje, ważne funkcje rządowo-polityczne. I to jest dzisiaj dominujące. To miałoby też sens z punktu widzenia kampanii wyborczej w przyszłym roku. I to widać, że ta narracja o bezpieczeństwie jest dzisiaj, nie tylko narracja, no ale też działania, tak, Tarcza Wschód, program SAN, te drony, czy antydronowy. No, w każdym razie wszystko naraz, łącznie też z technologią, satelitami. Wszystko się składa na taką opowieść o bezpieczeństwie i dzisiaj to jest po prostu kolejny odcinek tego serialu.
1: Dobrze, ale po tym chaotycznym tygodniu, kiedy nie wiedzieliśmy, czy żołnierze amerykańscy będą, czy nie, czy ich nie będzie, to jako to daje nam odpowiedź? Bo mieliśmy wpis Donalda Trumpa, który chwalił Karola Nawrockiego, a poprzez tę znajomość on stwierdził, że decyduje się na relokację żołnierzy. Mieliśmy chaos komunikacyjny, jeżeli chodzi o wcześniejszą decyzję, nie decyzję, bo właściwie to była decyzja Pentagonu. W jakiej jesteśmy pozycji teraz? Co my wiemy, a czego nie wiemy? Czy to nie jest jakiś ud szczęścia?
2: Nie, myślę, że u tym szczęścia bym tego...

0: nie nazwał. Wiemy, że takie podsumowując, tak jak wygląda to z moich informacji, no i też z tego, co słychać i co widać, no to, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy.
1: Nie, tak.
0: A może być nawet nieco większa i to w zasadzie...
1: I na tym się skończyły te informacje Donalda Trumpa, bo nie wiemy nic więcej.
0: Co tak, ale ja mam takie wrażenie, że nikt z zainteresowanych stron nie jest do końca pewny, co tak dokładnie w praktyce z tego wszystkiego to wszystko oznacza, bo był chaos komunikacyjny przede wszystkim po stronie... To ten chaos zaczął się w Stanach, w Waszyngtonie. I Polska była jako odbiorcą tego chaosu.
2: Waszą rozmowę.
1: Mhm, tak, tak, tak. Jest jeszcze Michał Stela, tak?
0: Właśnie.
2: Bo też to dzisiaj ujawniałem, więc mogę potwierdzić, że jeżeli chodzi o to, pytasz, co przed nami, no to to są dobre informacje. Bo według moich źródeł za jakieś 3-4 tygodnie, czyli w czerwcu, jest szansa, że po raz pierwszy w historii Amerykanie ogłoszą stałą obecność wojskową w Polsce. Teraz mamy rotacyjną i tu wiemy, tak jak mówi Michał, że faktycznie te liczby są dla nas korzystne. Nie tylko o liczby chodzi, natomiast od wielu miesięcy trwały działania między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby faktycznie ta stała obecność pojawiła się. I według moich informacji faktycznie wynika, że jest szansa, że pewna grupa żołnierzy już będzie relokowana na stałe. Decyzje, jest szansa, że poznamy w czerwcu, natomiast fizyczne przeprowadzenie tego procesu zajmie pewnie kilka miesięcy, bo jeszcze budujemy bazy, w których oni po prostu mogliby z rodzinami tutaj zamieszkać. Zdecydowanie jestem dzisiaj dużo większym optymistą niż kilka dni temu.
0: Dla mnie to jest o tyle, to jest oczywiście, to będzie rzeczywiście super ważne, bo teraz jeśli się, Michał, poprawcie mnie, jeśli się mylę, no to ta obecność nazywana jest stałą rotacyjną. Że to jest taki termin... No
2: tak, to jest taki wytrych, tak.
0: Wytrych, a to już będzie coś na poziomie, jak rozumiem, takiej, no nie tego Fort Trump czy bazy Rammstein, no ale będzie już stała obecność.
2: To jednak tak, przede wszystkim będzie już rozłożenie na łopatki tego porozumienia Stany Zjednoczone-Rosja, które gwarantowało, że tu stałej obecności nie będzie.
0: Tak, to będzie...
2: tego typu
0: to rzeczywiście
2: flance,
0: i ja tylko się politycznie zastanawiam, jaki w takim razie sens miał wywiad premiera Tuska dla Financial Times? Bo ten wywiad, przecież premier Tusk jest w stałym nomen omen roboczym, stałym roboczym, sam kiedyś tak powiedział i to jest jasne, że przecież on jest w stałym kontakcie z, musi być z prezesem Kosiniakiem.
1: Czy on zaszkodził ten wywiad?
0: Nie, to mi chodzi, tylko jeśli komuś zaszkodził, to samemu Tuskowi. No bo jeśli premier Tusk w tym wywiadzie zaczyna, takie było przesłanie. Myślę, że w całości mało kto ten wywiad przeczytał, ponieważ ludzie czytali przede wszystkim, to nie jest tylko takie omówienie, ale to jest dygresja, że ten wywiad zasiał taką wątpliwość co do intencji wiarygodności Stanów Zjednoczonych i premier Tusk udzielał tego wywiadu, przecież to jest polityk z gigantycznym doświadczeniem, no chyba wiedząc, że jednocześnie przecież już nie ten, nie tylko ośrodek prezydencki, no ale przecież jego własny najbliższy, jeden z najbliższych mu politycznie sojuszników w stałym roboczym kontakcie, z którym jest Władysław Kosiniak-Kamysz, negocjuje to, o czym mówił Michał. Przecież Kosiniak-Kamysz zresztą sam to publicznie też gdzieś tam przemycał. I ja tylko nie rozumiem, dokończę tylko jedną myśl, że nie rozumiem, dlaczego premier idzie do tego Financial Times i mówi to, co mówi, wiedząc, że za chwilę jego własna wiarygodność po prostu już ucierpi.
1: Ale dzisiaj mieliśmy też wpis premiera, który pogratulował również Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, właściwie tego, że sytuacja dotycząca żołnierzy i relokacji tej niepewności, w której żyliśmy, no, zakończyła się jednak sukcesem. To chyba też świadczy o tym, że te dwa pałace potrafią się dogadać w tych kwestiach najważniejszych. Michał Stela jeszcze, chwileczkę.
2: No tak, zdecydowanie, jeżeli popatrzymy na te ostatnie dni, to widzieliśmy coś, czego w polskiej polityce, mówiąc szczerze, nie widzieliśmy od wielu miesięcy, bo tak samo działało Ministerstwo Obrony Narodowej, tak samo cały rząd i Pałac Prezydencki, także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod nowym kierownictwem też się mocno w to włączyło. Ale na przykład i w momencie, w którym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z ministrem wojny USA, czyli z Pittem Hegsethem, Cezary Tomczyk został wydelegowany, wsiadł w samolot i popędził na rozmowy do Stanów. Więc tak naprawdę każdy dołożył jakąś małą cegiełkę i też trzeba powiedzieć, że ten nacisk polityczny na kongresmenów z jednej i z drugiej strony też był spory. Więc ja dzisiaj jestem dużo spokojniejszy. Jeżeli mówicie o tym, co w

0: Niemczech się wydarzy. Pewnie w najbliższych latach, rozmawiałem z bardzo dobrym analitykiem, dr Jacek Raubo, szef analiz Defense24, on mówi, że nawet być może w przeciągu najbliższych kilku lat z Niemiec wyjedzie 8-10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, bo po prostu baza w Rammstein była przygotowywana na zimną wojnę, a na nową wojnę trzeba przygotować naszą część Europy. Więc tych żołnierzy amerykańskich z Niemiec i tak będzie ubywać. Ważne, żeby nie ubywało z naszego kraju.
1: No, myślę, że to jest też ten chyba najważniejszy też wniosek dla naszych słuchaczy, którzy może nie śledzą tego aż tak granularnie jak my, że dzisiaj ja też jestem spokojniejszy i większym optymistą co do tej obecności, bo zostawiając już tę czasami żenującą, dzisiaj akurat premier Tusk rzeczywiście w innym kierunku poszedł, ale bywa, że ta przepychanka na tematy też bezpieczeństwa była po prostu żenująca. I wszyscy wtedy na tym tracą.
2: My liczymy na to, że właśnie takie tematy priorytetowe, ale jak bezpieczeństwo, to będą ponad podziałami.
1: Myślę, że nasi słuchacze, jak widzowie, jak zobaczą nie tylko te myśliwce super nowoczesne lądujące w Polsce, ale też no, słyszą te informacje i te tweety, wpisy, to wszystko, to jednak najważniejsze chyba jest to, że rzeczywiście to odstraszanie strategiczne, chyba się tak to nazywa, jest zachowane. Bo rzeczywiście wycofanie żołnierzy amerykańskich z Polski w tej akurat chwili, gdy ciągle są sygnały, gdy jednocześnie sam premier Tusk mówi, że Rosja może nas przetestować, czy jeśli nie zaatakować, no to sam premier w tym wywiadzie się tak trochę zapętlił, moim zdaniem. Więc ta wiadomość dla naszych słuchaczy, widzów jest taka, że jest okej, okay, jeśli
2: jest okej.
1: Okay. Tak
2: dobrze, to jeszcze wróćmy właśnie do tej informacji dzisiaj najważniejszej. Michał Stella, który jest w Łasku. Powiedz nam, czy kiedy możemy realnie mówić o takiej wstępnej gotowości też tych myśliwców, które dzisiaj do nas dotrą?
0: Dzisiaj dociera 9, 10, 11 sztuka. Kolejne już są na końcu produkcji. Mówię o tym dlatego, że te kolejne też będą bardzo szybko przylatowały do Polski. To tak naprawdę potrwa w tej pierwszej fazie kilka miesięcy. Później jeszcze taka certyfikacja, czyli strzelanie z F-35. Natomiast wróciłbym do tego, co powiedziałem na początku. Oczywiście poczekamy chwilę, zanim tu będzie 16 maszyn, pierwsza eskadra. Ale gdyby coś się, nie daj Boże, wydarzyło za miesiąc, dwa, trzy, cztery, a my wiemy z wyprzedzeniem kilku godzin, co robią Rosjanie przy obecnym rozpoznaniu i Polski, i Stanów Zjednoczonych, to nie ma powodu, dla którego te faktycznie maszyny miałyby być niewykorzystane. Pewnie za rok, faktycznie za kilka miesięcy, rok już będzie ta pełna gotowość, ale z dnia na dzień będziemy coraz bezpieczniejsi. O to jestem spokojny.
1: To jest jeszcze tylko jedna taka dygresja, jeśli chodzi o F-35, że pamiętam, relacjonowałem wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. To było w 2023 roku i pamiętam, że wtedy też dziennikarze, jako część tego traveling press pool, jak to się w Stanach Zjednoczonych mówi, no, byliśmy wtedy po prostu w fabryce w Mariette, z tego co pamiętam, to było w stanie Georgia, F-35, i tam była bodajże jedna wręga już gotowa, czy jeden kawałek, może to było dobre słowo, no, jeden kawałek tego samolotu budowany, i to było w 2023 roku. No i teraz jak one przylatują, to możemy sobie w zasadzie wszyscy też pogratulować, że ten proces po prostu się dokonuje, bo te samoloty rzeczywiście są ważne.
2: Tak, tym bardziej, że tak jak Michał Stella na początku powiedział, tak jak powiedziałeś właśnie, to są latające komputery, które nie dość, że zbierają bardzo precyzyjnie dane, są też chyba nie do wykrycia dla wroga, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim mają tak zmniejszoną tak zwaną sygnaturę radarową, że jesteśmy w stanie przeniknąć pomiędzy radarami, ale co jest super, mają też skryty system komunikacji, nie jak F-16, że mówiąc prosto, wróg może słyszeć, że coś się dzieje, nie rozumie, ale wie, że jakieś dane, że tak powiem, przechodzą z jednego do drugiego F-16. Przy F-35 ta komunikacja jest zupełnie skryta. To znaczy Rosja nie będzie wiedziała, że na przykład lecą nad Moskwę nasze F-35 i że one się pomiędzy sobą komunikują. I co ważne, na koniec mamy czwartą, tak zwany blok czwarty F-35. Najnowsza konfiguracja na świecie. Nowsza niż to, czym dysponują inni nasi partnerzy w Europie Zachodniej. Co to oznacza? Trzeba było specjalnie przybudować nawet silniki F-35 po to, żeby ten superkomputer zasilić. Mówiąc wprost, nasz superkomputer ma dużo większą moc i też warto o tym pamiętać.
2: Tak, tym bardziej, że to lądowanie tych samolotów bojowych, dziś trzy egzemplarze

0: już niebawem. Chyba już zaczynamy odliczać. Michał Stela, który jest na miejscu, z pewnością to odlicza.
1: Dokładnie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Stela, Defense 24, bardzo dziękuję. I Michał Kolanko, Rzeczpospolita, dziękuję. Również dziękuję.
2: Dzięki bardzo.
0: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Hard Times i Paramore w Trójce. Już zbliża się godzina 18, a państwo dzwonią z, jakie to piękne słowo, z mami.
1: Ja chciałem powiedzieć takie ulubione, jak to się teraz mówi, mamizmy mojej kochanej mamy, której niestety nie ma. Zawsze pamiętam, moja mama do mnie mówiła i niestety teraz ja to powtarzam swoim dzieciom. Nie dyskutuj ze mną, albo idź do swojego pokoju i słowo wspaniałe, kluczowe. Zobaczysz, jak będziesz miał swoje dzieci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mamy.
2: Takie dwa chyba najbardziej popularne, które mi się przypominają, to jest pierwsze, jak jem zupę, zawsze słyszę: weź sobie chlebka, bo bez chlebka się nie najesz. A drugie też typowe, jak już nie mogę czegoś zjeść, to jest typowo od mojej mamy: zjedz mięska, ziemniaki zostaw. Także przypuszczam, że wiele osób to ma. Właśnie jestem w drodze do rodziców. Pozdrawiam rodziców, ale wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Bardzo się cieszę, że państwo tak od razu zareagowali. Nie spodziewałam się niczego innego, szczerze mówiąc. Przypomnę, że chodzi o audycję Porozmawiajmy. Audycję na wtorek, 26 maja, na Dzień Matki. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska proszą państwa o przysyłanie powiedzonek i mądrości naszych mam, czyli mamizmów. I będziemy robić trójkowy słownik mamizmów 26 maja po 11 audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. No a jeśli państwo mogą zadzwonić, to proszę dzwonić. Teraz jeszcze Kuba przyjmie pewnie kilka przykładów. A gdyby państwo się nie dodzwonili, to prosimy pisać.

0: pisać do Ani Kowalczyk, anna.kowalczyk@polskieradio.pl.
1: Moja mama, która była prostą kobietą, często odpowiadała słowami wierszy czy piosenek. No może tylko zacytuję jeden przykład. Nie spoczniemy, nim zajdziemy. Wszyscy znamy tę piosenkę. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Jak tylko będę mogła, to będę słuchała programu.
0: We wtorek 26 maja tuż po 11 zapraszamy w imieniu Anny Kowalczyk, a po 18 dziś w Trójce trzecia godzina Agnieszka Laskowska, Dariusz Bogalski, Roch Kowalski dołączą do mnie i będziemy podsumowywać tydzień, a do tej 18 zostawiamy Państwa w bardzo dobrym towarzystwie A$AP Rocky, a w teledysku do tego utworu pojawiła się gwiazda lat 90. księżniczka grunge, czyli Winona Ryder, Punk Rocky.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia.

0: Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
16: Amerykańskie wojska w Polsce na stałe. Waszyngton może ogłosić decyzję już w czerwcu, mówi w Trójce ekspert. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych staje się faktem, jest rządowe rozporządzenie. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg. Jest szansa, że w czerwcu po raz pierwszy w historii Amerykanie ogłoszą stałą obecność wojskową w Polsce, ujawnia w Pulsie Trójki Michał Stella z Defense 24. Przypomina, że teraz mamy obecność rotacyjną.
17: Od wielu miesięcy trwały działania między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby faktycznie ta stała obecność pojawiła się. I według moich informacji faktycznie wynika, że jest szansa, że pewna grupa żołnierzy już będzie relokowana na stałe. Decyzję jest szansa, że poznamy w czerwcu, natomiast fizyczne przeprowadzenie tego procesu zajmie pewnie kilka miesięcy, bo jeszcze budujemy bazy, w których oni po prostu mogliby z rodzinami tutaj zamieszkać.
16: Kilka godzin temu amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych bez przeszkód. Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wcześniej podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji. Politycy są podzieleni. Jedni mówią o sukcesie, inni o łamaniu porządku prawnego.
18: Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
19: Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
18: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
20: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
18: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
21: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
18: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio.
16: Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości.

0: Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ma to ułatwić jego ekstradycję, wyjaśnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach, z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
0: Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach Zbigniew Ziobro uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polak, kapitan statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa, niebawem wróci z Holandii do kraju. Obecnie jest w Rotterdamie pod opieką tamtejszych służb, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Tam podlega kwarantannie. Służby holenderskie kontrolują jego stan zdrowia. Miał wykonane już 3 testy potwierdzające, że jest zdrowy.
0: Po powrocie do kraju kapitan ma być przewieziony do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Holenderskie służby wykryły tymczasem nowy przypadek zakażenia hantawirusem u członka załogi statku, na którym wystąpiła infekcja. Hondius 10 maja przepłynął na Teneryfę, gdzie ewakuowano pasażerów. Do Rotterdamu dotarł w ostatni poniedziałek jedynie z członkami załogi. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Wytyczono kolejne obszary, na których poruszanie się nimi będzie zabronione lub ograniczone. Prezydent Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych informował o szczegółach nowych rozwiązań.
3: Po pierwsze, hulajnogi nie wjadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnog w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnog w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
0: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół na średnim lub małym poziomie. Źródła odnawialne odpowiadają za prawie 43% krajowej produkcji prądu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pora na sport, Adam Malecki.
7: Reprezentacja Polski siatkarek gra w meczu towarzyskim z Turcją. Spotkanie rozgrywane jest w ramach turnieju Equilibrium Cup Women Elite w Genui i jest to jeden z etapów przygotowań biało-czerwonych do rozpoczynającej się 3 czerwca Ligi Narodów. W trwającym meczu to rywalki prowadzą 2-0 w setach. Turczynki wygrały do 22 i 20. Także reprezentacja mężczyzn szykuje się do Ligi Narodów i także zagra w meczu towarzyskim. Kadra prowadzona przez Nicolę Grbicia zmierzy się o 20 z Ukrainą. Spore emocje czekają dzisiaj kibiców piłki ręcznej. Poznamy mistrza Polski szczypiornistek. Szanse na to mają prowadzący w tabeli Zagłębie Lubin oraz wicelider PGE MKS Elwold Lublin, które to drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu. Zagłębie ma 2 punkty przewagi nad lubliniankami i ma zamiar świętować tytuł przed własną publicznością. A rozstrzygnięcie w ostatnim spotkaniu jest atrakcyjne dla kibiców, przyznaje obrotowa Zagłębia Joanna Drabik.
8: Na pewno dla dyscypliny to dobrze, bo będzie walka. Nie znamy mistrza wcześniej, jak to było w ubiegłych latach, że kilka kolejek przed już wiedziałyśmy, jaki jest rozstaw pierwszych miejsc, więc na pewno dla dyscypliny to dobrze, dla kibiców też, bo będą śledzić nas do końca ligi.
7: Spotkanie w Lubinie rozpocznie się o 20:30. A 11 czerwca rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Co najważniejsze dla kibiców, spadają ceny biletów. Szczególnie dotyczy to wejściówek sprzedawanych na wprowadzonym przez FIFA rynku wtórnym.
9: Średnia cena od sprzedaży najtańszego biletu na mecz fazy grupowej spadła w ciągu ostatniego miesiąca o 23%, z około $730 do $560, jak donosi Forbes. Rynek od sprzedaży może również reagować na możliwość, że bilety będą dostępne także przez cały czas trwania turnieju. FIFA oświadczyła, że będzie kontynuować sprzedaż biletów w trybie last minute aż do zakończenia turnieju. Newsweek poinformował, że w bieżącym tygodniu na co najmniej 9 meczów fazy grupowej dostępnych jest jeszcze 1000 wejściówek. Na początku tego miesiąca prezydent Donald Trump wyraził solidarność z fanami oburzonymi cenami biletów, mówiąc, że on by też tyle nie zapłacił. Z kolei burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani poinformował, że miasto Nowy Jork pozyskało dla mieszkańców 1000 biletów w przystępnej cenie na Mistrzostwa Świata, oferowanych po $50 za miejsce, co obejmuje również bezpłatny transport autobusowy w obie strony na stadion MetLife. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
7: A kolejny Sport w Trójce kilka minut po 21:00.
6: Pogoda na jutro. W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W rejonie wybrzeża możliwe

0: Słabe czy to są trudne słowa, Agnieszka? Powiedz mi.
1: Słabe
0: opady deszczu. Dziękuję za pomoc. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wschodzie, około 23, w centrum do 26 stopni. Na krańcach zachodnich chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich 17 stopni.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Słabe opady deszczu. Muszę poćwiczyć. 7 minut po 18.
3: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
0: Podsumowujemy tydzień bardzo subiektywnie. To był tydzień, w którym sporo się mówiło o AI. Ale nie wiem, czy do tego tematu będziemy chcieli wracać. Agnieszka Laskowska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mogłaś pominąć w ogóle ten deszcz w tej prognozie.
0: Prawda? Wiesz,
1: taki piękny,
0: nie ma sensu mówić
1: dzień
0: o deszczu. Poza tym taki deszcz majowy to jest sama przyjemność. Dariusz Bugalski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Roch Kowalski.
4: Dzień dobry.
0: Witam. Dziękuję, że zgodziliście się dzisiaj razem z nami podsumowywać ten tydzień. No bardzo jestem ciekawa, z czym przechodzicie. Oczywiście zróbmy taką rundę najpierw na rozgrzewkę z tymi tematami, a potem będziemy rozwijać po kolei. Agnieszka?
1: Ja mówiąc szczerze, trochę jestem rozproszona, bo podglądam te F-35, czy one w końcu wylądowały w bazie własnej.
0: Słuchacze byli sceptyczni w popołudniowej audycji, zapraszamy
1: powinny
0: do Trójki,
1: być,
0: ale te trzy mają być, prawda?
1: Tak, i rząd ma duże święto. Udało mu się nawet przykryć mail Donalda Trumpa z podziękowaniami dla Karola Nawrockiego.
0: Ale jakieś jeszcze tematy przyniosłaś?
1: Tak,
0: czy tylko
1: przyniosłam,
0: to?
1: Przyniosłam. Poważne tematy i jeden całkiem niepoważny. Chciałabym porozmawiać o koszuli Wojciecha Szczęsnego.
0: To jest właśnie koszula, która jeszcze
4: ach,
0: nie...
4: Ach, to z żelazkiem, tak?
0: Tak, jakoś z żelazkiem.
1: Jezu, no, co to już musiałeś... Znaczy?
4: Przepraszam.
0: Eksperci i ekspertki modowi znajdują dzisiaj swój czas i swoje miejsce w trzeciej godzinie. Darku, u ciebie?
5: Ja mam koszulkę inną chyba, bo nie wiem, jak on miał Wojciech Szczęsny. Mam koszulkę z
0: Johnem
5: Coltrane'em.
0: Na cześć nie
5: mego ukochanego muzyka, który w tym roku obchodzi setna rocznica urodzin, przypada to we wrześniu.
0: Tych setnych sporo jest w tym roku,
5: no właśnie,
0: prawda?
5: Dwóch największych muzyków, genialnych muzyków, 100 lat. Miles Davis, 26 maja, czyli już bardzo blisko po sąsiedzku, no i Coltrane trochę później. Jeszcze chcę powiedzieć, że jest taki wspaniały zespół jazzowy, ja bardzo kocham jazz, RGG, nie wiem czy znacie, trio jazzowe, wspaniałe. To oni 25. rocznicę istnienia obchodzą, no więc takie rocznice. I pomyślałem sobie, że życie, które Viva l'arte, jest taki wiersz, prawda, że tam diabła warte i tak dalej, czasami tak myślimy, no ale sztuka przetrwa, jak widać, przetrwała. To jeden z moich tematów. I jeszcze mam inne, nie wiem, czy teraz, czy się
0: możesz,
5: potem rozkręcimy.
0: Mówiąc kolokwialnie, zajawić, ale będziemy później do niej wracać.
5: Zajawiam. Telewizja pokazała, a uczeni potwierdzili. To jest, mam na myśli moralność pani Dulskiej w Teatrze Telewizji. Uważam, że to jest fantastyczna sztuka, jak się okazuje, ona przetrwała próbę czasu, jak to się mówi, i świetna inscenizacja.
1: I dulszczyzna też ma się dobrze.
5: Właśnie tak, i też chciałbym to potem rozwinąć.
0: Dobrze.
5: No i jeszcze trzecia rzecz, to jest, miałem inny temat, ale chcę powiedzieć o pewnym spotkaniu, ale to ja
0: dobrze,
5: może
0: to możesz zostawić,
5: powiem.
0: My wiemy, że ty przychodząc do trzeciej godziny zawsze
5: nie,
0: masz jakieś tajemnice.
5: Tak nie miało być, ale
0: tak się twój temat, który proponowałeś, z pewnością ja poruszę, bo oczywiście moje oczy są skierowane przez cały tydzień na Cannes. Z daleka zawsze licząc na to, że te filmy, które krytycy, krytyczki już oceniają, krytycy, krytyczki z całego świata, nie tylko polscy przecież, bardzo różnie, że one jednak mnie się spodobają, potem będą rozczarowania, ale jest kilka bardzo dobrych i dobrze recenzowanych, może tak powiem, filmów, więc trochę przypomnę tytuły i będziemy się cieszyć, że jest na co czekać. Roch, a u ciebie?
4: Ja podłączę się pod Agnieszka i też, no wiadomo,
0: tak
4: ten tydzień zdominowała kwestia amerykańskich wojsk w Polsce, ale tak pomyślałem, że możemy się wspólnie nad tym zastanowić trochę szerzej, bo specjalistami od militariów nie jesteśmy, więc może tak sobie pomyślałem, że podyskutujemy o tym, na ile Ameryka wytraca swoje soft power i na ile to wpływa na nas, nie tylko politycznie, ale przede wszystkim społecznie i w sferze kultury, bo coraz więcej znajomych moich mówi, że nie jest już w stanie na przykład hollywoodzkich produkcji, szczególnie o superbohaterach
0: oglądać. To jest też kwestia stanu hollywoodzkich produkcji i Hollywood
4: to
0: w ogóle
4: to
0: teraz,
4: prawda.
0: Tak?
4: Ale będę miał też dla nas dobre dane, bo Morin Common Polska przeprowadziło badanie na temat tego, jak postrzegamy dzikie zwierzęta w Polsce, czy żubry, łosie, niedźwiedzie, gdzie bociany wywołują w nas więcej dumy czy więcej strachu, to jeszcze o tym opowiem. I jak ostatnio byłem, rozmawialiśmy o klimatach retro, o wspomnieniach sprzed 20 lat, to w miniony weekend sięgnąłem we wspomnieniach dalej.

0: bo przejechałem się pociągiem retro, pociągiem niespieszny, więc chętnie
1: to
0: opowiem.
1: To mnie bardzo zainteresowało właśnie.
0: O tych doświadczeniach.
1: Ale jeszcze mam dla was zadanie teraz, bo natchnęła mnie Ania Kowalczyk i natchnęła mnie Hania Dołęgowska, czyli wydawczyni i autorka wtorkowej audycji Porozmawiajmy. One chcą stworzyć trójkowy słownik mamizmów, czyli powiedzonek i mądrości naszych mam. Już słuchacze też odezwali się w tej sprawie, więc dla was na razie takie spontaniczne zadanie. Czy coś, co dźwięczy wam do tej pory w głowie, wam się przypomina z tych rzeczy, które mamy nam przekazywały i łopatą kładły do głowy?
2: No mnie dźwięczy, ale to może Agnieszka, nie robimy porządku takiego, czy?
1: Nie, nie musimy mieć porządku.
2: No dobra.
1: Kto pierwszy,
2: to
1: ten
2: moja
1: lepszy.
2: Mama była świętej pamięci, była polonistką i mówiła tak: Darek, świetny program, fajny, ale nie używa tego słowa, ale wiesz co, w 13 minucie, 27 sekundzie powiedziałeś, no wiesz, to jednak nie wypada, to jest polskie radio. No to na przykład takie mam wspomnienie.
3: Ja powiem tylko, że nasi słuchacze mogą te swoje wspomnienia nagrane...
1: Jeżeli się wykręcisz.
3: Wysyłać, wysyłać na nasz adres kontakt@polskieradio.pl. To jest świetny adres właśnie do kontaktu z nami, z trójką. A tak, moja mama ma takie powiedzenie, no już nie musi go używać, bo powtarzanie tego zdania, które za chwilę przypomnę, przyniosło efekt. Takie jest nie tylko moje zdanie, ale i opinia choćby moich koleżanek, ale od najmłodszych lat, naprawdę jako dziecko, słyszałam od mojej mamy: nie marszcz czoła. No i nie marszczyłam tego czoła i dalej go nie marszczę. I uważam, że efekt jest. Dziękuję, mamo.
0: Jest
3: bardzo cię kocham.
0: Czyli można te same efekty osiągać bez chirurgii, medycyny estetycznej. Wystarczą dzieciaka.
1: Nie marszczyć czoła.
0: To mi to mocno nie poszło. W takim razie niestety.
1: Nie słyszałam tego akurat od mamy.
0: Są straszne. Ja to mam takie z dzieciństwa w sumie. Pamiętam, jak mama zawsze mi odpowiadała, to nic odkrywczego, bo to chyba mamy też nam wszystkim mówiły. Pozdrawiam moją mamę Julitkę przy tej okazji. Pamiętam za dzieciaka, jak podchodziłem do mamy i mówiłem: mamo, nudzę się. I mama zawsze odpowiadała: to rozbierz się i popilnuj ubrań. To jest pierwsze. A drugie, no to przy obiedzie zawsze jak było, to już ziemniaczki zostawa, mięsko dojedz.
1: No więc tak, klasyk. Ja sobie przypomniałam takie... właściwie to było chyba w ramach pocieszenia, kiedy miałam gorszy dzień i jakoś źle się określałam na głos do mamy. Mówiłam, że coś mi nie wyszło. To zawsze powtarzała: nie obrażaj mojego dziecka. Nie obrażaj mojej córki. I ja teraz mówię to wszystkim przyjaciołom, przyjaciółkom, kolegom, koleżankom: nie obrażaj mojej przyjaciółki, kiedy mają właśnie ten gorszy dzień i tak źle o sobie mówią na głos.
2: Ładnie bardzo.
1: No więc to są nasze wspomnienia. A państwo, kontakt @polskieradio.pl.
3: Kontakt
1: 3. Dziękuję, Agnieszka. Do Ani Kowalczyk też pewnie można napisać, ale ten kontakt 3 to jest idealny adres, żeby wysyłać państwa mamizmy. No i oczywiście telefonicznie też w tych audycjach, w których telefony od państwa królują, będziemy do słownika mamizmów trójkowego zbierać na Dzień Matki, na 26 maja. To najbliższy wtorek, przypomnę. Dobrze, no to od czego zaczynamy? Aha, jeszcze miałam przypomnieć o tym, bo nasze spotkania również są do znalezienia na kanale YouTube Trójki w wersji wideo i dzięki temu będą państwo mogli zobaczyć tę koszulkę z Coltrane'em.
3: Że ja nie marszczyłam czoła.
1: Darek ma dzisiaj tak, i że Agnieszka nie marszczyła czoła. Te spotkania pojawiają się zazwyczaj w soboty około południa, więc zachęcamy do tego, żeby w taki sposób także z nami się spotkać. A teraz już zaczynamy. To zacznijmy od polityki. No dobrze, niech wam będzie.
0: Czyli ja.
1: Tak,
0: czyli ja.
1: Właśnie wy oboje.
0: To oczywiście wiemy, że ten tydzień był pełen zwrotów akcji, szczególnie wczorajszy, czyli czwartkowy zwrot akcji był najbardziej zaskakujący. Najpierw decyzja o wstrzymaniu relokacji żołnierzy amerykańskich do Polski w liczbie 2000 osób, które miały tutaj przylecieć. Cały tydzień, już postaram się bardzo krótko tę historię opowiedzieć, cały tydzień trwały zakulisowe i niezakulisowe zabiegi o to, żeby Donald Trump i administracja amerykańska zmieniła zdanie. Po drodze się zastanawialiśmy, co to wszystko oznacza dla nas, dla Polski, dla Europy, dla sojuszu, dla wojny z Władimirem Putinem. Ostatecznie okazało się, że polskiej klasie politycznej, chociaż tutaj największe podziękowania ze strony Donalda Trumpa, zasługi były pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego, udało się i prezydent Donald Trump wczoraj wieczorem zdecydował, że jednak dodatkowych 5000 żołnierzy trafi do Polski, chociaż nadal nie wiemy, co to dokładnie oznacza, ale przynajmniej w świat poszedł komunikat, że wycofania wojsk amerykańskich z Polski nie będzie. Tyle, że niesmak pozostał, mam wrażenie, i ta historia będzie taką rysą, która się położyła na, rysą głęboką, która, mam wrażenie, się położyła na relacjach polsko-amerykańskich. No bo ja już używałem też na antenie Trójki takiego porównania, że to jest tak, że jakbyśmy

0: Z 30 lat opłacali polisę ubezpieczeniową, a ubezpieczyciel po 30 latach, w momencie, w którym chcielibyśmy skorzystać z tej polisy, bo zagrożenie za progiem, mówi, że tak na dobrą sprawę ta polisa to jest...
1: Za mało płaciliśmy i nie staraliśmy
0: tak,
1: się.
0: Właściwie tak. Dla kogoś innego i funta kłaków warta. Więc też mam takie poczucie, że i to wynika ze wszystkich badań, że nastawienie Polski do Amerykanów i do Stanów Zjednoczonych zmienia się w sposób, ta dynamika jest spektakularna, bo w ciągu ostatniego roku to jest co najmniej o kilkanaście punktów procentowych spadek zaufania i sympatii do Stanów Zjednoczonych. I też mam takie poczucie, że po raz pierwszy, pamiętam jak w latach 90. leciał taki film Szczęśliwego Nowego Jorku, chyba z Cezarym Pazurą, tak? Taki bardzo brutalny, mam wrażenie, przynajmniej tak go zapamiętałem.
1: Opowiadający
0: wtedy.
1: O Polakach
0: naturalistyczny mocno,
1: w Nowym Jorku,
0: tak.
1: Emigrantach. Tak.
0: I mam wrażenie, że przez 30 lat żyliśmy właśnie w takim poczuciu Wielkiej Ameryki i tego dobrobytu, który tam rzekomo miał być.
1: Stany, hajowa jazda.
0: Tak. I teraz spadają nam te proamerykańskie klapki z oczu. Może dobrze, że teraz, chociaż to też mam wrażenie, że wskazuje na to, pokazuje jak bardzo my dorośliśmy przez to 30 lat, jak my się wzbogaciliśmy, dojrzeliśmy jako społeczeństwo, no ale jak będzie z Amerykanami, to zobaczymy.
1: Pozbyliśmy przynajmniej części tych kompleksów, z którymi
0: pozbywamy się kompleksów, a teraz pozbywamy się złudzeń, mam wrażenie.
2: Ale oczywiście to nie będzie jakieś tąpnięcie dramatyczne dla Ameryki, ale zmniejsza się też liczba tych osób, które chcą pojechać i po prostu zobaczyć Stany. I to nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie. I są osoby, które tę decyzję podejmują w sposób bardzo świadomy, bo na przykład nie chcą się opowiadać na granicy, co mają na swoim Instagramie, a wiemy, że te media społecznościowe muszą być otwarte, żeby tamtejsze służby graniczne mogły sprawdzić, czy my na pewno nie skrytykowaliśmy tam któregoś członka administracji amerykańskiej.
3: Bardzo mocno.
2: Kochamy bardzo.
3: Ale na szczęście są różne Ameryki, nie jedna. Ci dwaj bohaterowie, o których chcę powiedzieć dzisiaj, to znaczy Miles Davis i John Coltrane, wielcy no Amerykanie przecież, prawda? Johnny Cash, Bruce Springsteen, to jest ta Ameryka piękna. A jeszcze może o Ameryce powiem. Ja niedawno kupiłem książkę, jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać, ale też Amerykanin ją napisał, Terry Schuplat. I on jest speechwriterem, czy pisał mowy, no, czy nawet może to robi nadal, Obamie. Szuka mówienia. Wygląda, że to jest świetna książka. Nie, jak mówię, na razie ją przeglądnąłem. Jeden z rozdziałów, posłuchajcie, rozdział szósty, nosi tytuł Bądź tym, kto łączy. Musisz opowiedzieć się po stronie czegoś większego niż ty sam. Takie jest motto. No i jeszcze, no i są takie, no jeszcze może, kiedy my, to my stajemy przed naszą rodziną, pracownikami firmy lub członkami społeczności, żeby zabrać głos, mamy wybór. Czy chcemy pogłębiać podziały między ludźmi, czy ich jednoczyć? Czy chcemy naszymi słowami podkładać ogień, czy też gasić pożar? Zadawać rany, czy je leczyć?
2: Oczywiście, że chcemy, prawda? Te podziały, tu mówię w imieniu naszych polityków, pogłębiać, bo to świetnie potem się sprawdza przy urnie wyborczej. Ale, przynajmniej tak
3: ale
2: do
3: jest
2: tej
3: też,
2: pory
3: wiesz, ale jest też taka Ameryka. Jest taka Ameryka.
0: Jest jeszcze?
3: No pewnie, że jest.
1: No to z tym pytaniem zostajemy i z tą odpowiedzią. Natomiast może jeszcze o tej soft power, bo dosyć ciekawie zacząłeś też i to zawsze sobie przypominam, chociaż to oczywiście trudno porównywać te dwie sytuacje, ale w jaki sposób Korea Południowa zamieszkała naszą wyobraźnię, świadomość od końcówki lat 90. koreańska fala, czyli Hallyu. I to świadczy o tym, jak to jest ważne, bo i kino koreańskie, i muzyka, i telewizja, oprócz tych technologicznych różnych ułatwień, które Korea Południowa zapewnia światu. No i jest to niesamowicie istotne, a my rzeczywiście mam wrażenie, że zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć również
0: właśnie
1: na tę stronę,
0: mam
1: prawda?
0: Wrażenie,
1: Ameryki.
0: Że bardziej świadomie, bardziej krytycznie, to znaczy to już nie jest takie zapatrzenie w Amerykę i w te bardzo mityczne opowieści o Ameryce jako właśnie o strażniku bezpieczeństwa narodowego, o tym gwarancie demokracji, właściwie wzorze demokracji. Im więcej dowiadujemy się o Ameryce, im bardziej wchodzimy ze świadomością w strukturę amerykańskim, bardziej wiemy, jak wyglądają wybory, jak wygląda oligarchizacja życia politycznego w Stanach Zjednoczonych, jak to bardzo spełniają się te wszystkie dystopijne wizje, nawet z jakichś takich młodzieżowych, popularnych książek, jak Igrzyska Śmierci, to znaczy, że w pewnym momencie Stany Zjednoczone, rozrywane różnymi namiętnościami, się rozpadają i w ich miejscu powstaje coś zupełnie innego, ale to o czym wspomniałem, to nawet te firmy o superbohaterach, o Batmanie, o Supermanie, czy chociażby teraz kolejne premiery, które Spider-Man wchodzi do kin w najbliższe wakacje. No,

pokazują taką Amerykę, która w Europie już nie jest tak postrzegana. To Amerykanie chcieliby tak siebie widzieć. Jednocześnie, to też usłyszałem ładny cytat,

0: I ogłoszono w tym tygodniu, że taki specjalista od blockbusterów, od tego kina mainstreamowego, główny nurt, wielkie widowiska akcji, niekoniecznie przez krytyków dobrze oceniane, czyli Michael Bay, ma zrobić film o operacji w Iranie i o tym. Kiedyś był taki film Szeregowiec Ryan, pamiętacie? No to jest coś podobnego, to znaczy na jakimś tam poziomie oczywiście, bo to ma być film o ratowaniu tych amerykańskich żołnierzy, którzy utknęli w Iranie.
1: No, czyli budujemy legendę dalej.
0: No właśnie, tak to się kręci. No ale będziemy oczywiście obserwować, co się będzie działo dalej z amerykańskim kinem po tym, jak nie tylko amerykańskim, jak Warner zostanie przejęty. To już się w tym roku będzie wydarzać, ale porozmawiamy z kolei o tych, na których warto cały czas patrzeć i słuchać.
2: No,
0: to na ciebie oczywiście,
2: Coltrane.
0: Darku, to po pierwsze. Ale,
2: dobrze.
0: Tak, Miles i Coltrane, chociaż oczywiście te stulecia.
3: Wiesz.
0: Mamy też polskie bardzo ważne. Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki, Alina Szapocznikow. To są też...
3: Jeszcze, może powiem o książce, która się ukazała.
0: Urodzeni w 26.
3: Mówka w ubiegłym roku się ukazała, Bernard Leafa. Znakomita książka, John Coltrane, opowieść o brzmieniu. Wspaniała, polecam państwu. Tam jest taka piękna historia, w ogóle ten train jest dla mnie jakiś taki ważny, ja kocham jego muzykę, ale też tego człowieka, on jest takim moim bohaterem. I na przykład to jest takie cudowne i to jest takie amerykańskie w dobrym stylu akurat, że on, no tam jest taka opowieść.
0: Oj, przepraszam, Agnieszka, nie chciałam się dowiedzieć. Ta cały czas sprawdza. I to ona nie sprawdza wyników żadnych sportowych, tylko sprawdza, czy F-35 już przyleciały.
3: Jestem militarystą chyba jednak. Chociaż byłem w wojsku, może dlatego nie jestem. No i tam jest taka historia piękna, jak Coltrane trenował. On nie był genialnym dzieckiem. Tego pierwsze nagrania to są raczej, powiedziałbym, dość słabe, albo nawet bardzo. Ale taka jest opowieść o nim, że ustniki miał poplamione krwią, bo tak ćwiczył całymi dniami. I taka historia, kiedy on już miał ten wielki kwartet z Elvinem Jonesem, z Garrisonem i z McCoyem Tynerem. Wyobraźmy sobie ich koncert i gra solówkę. Coltrane potrafił grać nie 20 minut, to solo. No i schodzi ze strady, McCoy Tyner gra solówkę na fortepianie, ale Coltrane schodzi i on dalej gra w garderobie. I przez cały czas gra, tamten kończy swoją solówkę i on wraca i gra to samo solo, to znaczy pewnie grał godzinę. Coś takiego, to znaczy jest to taka piękna Ameryka. To znaczy, że ja nie jestem fanem powiedzenia, że jesteś kowalem swojego losu, bo to tak nie wygląda albo nie musi wyglądać, ale że jest coś takiego ważnego. I co myślę, że w tej ładnej Ameryce jest to, że tam jest, oni to stwierdzili, są badania naukowe na ten temat, że największy predyktor sukcesu to jest nawet nie greed, czy niechciwość, o to jeszcze czasami, tak, ale greed w sensie upór, no, determinacja, próbujemy. No i właśnie to jest, między innymi to jest cudowne u Coltrane'a.
1: To też takie bardzo ewangelickie, mam wrażenie.
3: No akurat fajne. Tak. Akurat fajne. No trzeba się postarać.
0: Agnieszko, czy coś znalazłeś, jeśli chodzi o informacje?
3: Co tam przyleciały?
1: Przyleciały te efekty.
0: No, przyleciały o 18, więc...
4: Moim zdaniem przyleciały, ale no, tak się przestraszyłam tego hałasu, który zakłócił piękną opowieść Darka o...
1: Jest, są już powiadomienia, są, lądują, prawda? Z aplikacji F-35 lądowały w Łasku.
0: No, to mamy wspaniała technologia, która dostarcza nam.
3: O tym Coltrane się dokończy, słuchajcie, bo zapomnę. Jest taka legendarna sytuacja jeszcze jedna, że powstały tak zwane taśmy, no Tybury się nazywał ten facet, nagrywał, jeździł za Coltrane'em, za tym kwartetem, nagrywał. Podobno powstało 86 CD, to kiedyś miało być wydane, ale nie zostało wydane. I w tym roku
0: 86?
3: Ma być... Tak. I ma być podobno jakaś porcja tych nagrań udostępniona. Mm. To jest takie, no, wielkie wydarzenie. W okolicach tej setnej rocznicy urodzin Coltrane'a, czyli to chyba 23 września. Tak jak ty.
0: Tak.
3: Kasia. Lata się nie zgadzają, ale...
0: Takie mam szczęście, że i Bruce Springsteen, i John Coltrane.
3: No prawda, i Bruce też.
0: To są moi bliźniacy astrologiczni.
3: No,
0: i Janusz Gajos. Agnieszka.
3: Wielka czwórka.
0: Coś od ciebie jeszcze.
4: To ja szybko o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach i o czym mówiliśmy też chociażby w Pulsie Trójki, a trzymam kciuki, żeby Marcin Walter mógł też rozszerzyć w jutrzejszej audycji międzynarodowej, czyli o flotyli Sumut i jej polskich uczestnikach, ale było tych osób prawie 500, które zostały tym razem kolejny już raz zaaresztowane przez izraelskie służby. I
1: tylko tym razem bestialsko zaaresztowane.
4: No, tak, i potraktowane rzeczywiście w haniebny sposób, a na dodatek nagrania z tego, jak byli traktowani aktywiści, którzy płynęli do Gazy z pomocą...

0: humanitarną, pokazywał izraelski minister do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Ben-Gwir. I co najbardziej oburzające, to to, że ten no taki skrajnie prawicowy polityk, dobrze znany właśnie z takich też mocno antypalestyńskich zachowań, on wręcz wskazywał tym izraelskim żołnierzom, kogo mają brutalnie traktować. Tam była dziewczyna, która odważyła się krzyknąć wolna Palestyna, została natychmiast powalona na ziemię, ale te statystyki, które docierają w tej chwili od aktywistów, są znacznie gorsze niż tylko to, że było ich prawie 500 osób aresztowanych, ale mówi się o co najmniej 6 osobach molestowanych seksualnie. Ojej. Mówi się o osobie zmuszonej do tego, żeby rozebrać się do naga i tak nago defilować, więc cały wachlarz okropnych
1: faszystowskich zachowań,
0: dręczenia tychże aktywistów. O samym Ben-Gwirze powiem tylko tyle, że to jest ten sam polityk, który może państwo pamiętają. Niedawno wznosił toasty szampanem w Knesecie, czyli w izraelskim parlamencie, świętując przyjęcie ustawy, która pozwala skazywać na karę śmierci Palestyńczyków. Teoretycznie tych oskarżanych o terroryzm, czy skazywanych za terroryzm.
2: Ale wiemy, jak to w praktyce wygląda.
0: Mówią wszyscy obserwatorzy tego regionu, że będzie ona nadużywana. Nasi aktywiści wrócili do Polski i tak jak mówię, wszystko wskazuje na to, że jeden opowie, jak to było jutro w audycji międzynarodowej w Trójce po 16 w rozmowie z Marcinem Walterem.
2: Zapraszamy państwa i za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
2: Minęła 18.30. Skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera.
8: Pierwsze samoloty F-35 już w Polsce. Trzy maszyny właśnie wylądowały w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w Łódzkiem. To pierwsze z 32 zamówionych przez Polskę samolotów piątej generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne. Są zarzuty dla dwóch opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę w oczku wodnym utopił się dwulatek. Dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Kobiety są na wolności, mają dozór policji. W Holandii wykryto nowy przypadek hantawirusa u członka załogi statku Hondius, na którym wystąpiła infekcja. Jak informuje szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus, w sumie na świecie zarażonych jest 12 osób, 3 chorych zmarło. Od 2 maja, kiedy to po raz pierwszy WHO poinformowało o ognisku wirusa, nie odnotowano żadnych zgonów. Wciąż apelujemy do krajów dotkniętych epidemią o uważne monitorowanie wszystkich pasażerów i załogi do końca okresu kwarantanny. W 30 krajach nadal monitorowano jest ponad 600 osób, które mogły mieć kontakt z wirusem, a niewielka liczba kontaktów wysokiego ryzyka jest nadal lokalizowana. Niebawem z Holandii do Polski ma wrócić kapitan statku Hondius. Jest teraz w Rotterdamie, porcie macierzystym jednostki. Nie potwierdzono u niego zakażenia. Pełny serwis w Trójce o 19.
2: Jutro dużo słońca i niewiele opadów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich. 28 minut pozostało do 19.
3: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Agnieszka Laskowska, Dariusz Bogalski, Roch Kowalski, Katarzyna Borowiecka. Witamy i wracamy do rozmowy. Bardzo mnie ciekawi ten pociąg, Roch.
1: Naprawdę?
2: Tak.
9: Mnie też.
1: Ale nie słyszeliście o tym pomyśle, czy w ogóle nie? Jest pociąg...
2: Mam wrażenie, że słyszałam, ale nie byliśmy.
1: Dobrze, jest, to jest inicjatywa uruchomiona.

0: przez PKP Intercity, która składa się z retrowagonów. One mają przypominać wagony wpuszczane w czasach PRL-u.
1: Ale to nie taki Michał Madziar.
0: Nie, nie, zdecydowanie nie. Jemu podstawili nowoczesny skład. Te pociągi składają się z 4 wagonów, 5, 1 pierwszej klasy, 2 drugiej klasy, 1 barowy, 1 na rowery. Jest klimat, muszę przyznać, bo to wszystko jest w takiej tapicerce, ja jestem słaby w kolory, ale podobny do tego, który nas otacza w studiu. Taki
2: bursztynowy.
0: Bursztynowy taki. Rzeczywiście zasłonki, tapicerka foteli, nawet te wszystkie mechanizmy, które są do...
2: Tak, mam wrażenie, że to był bardzo popularny kolor w PRL-u.
0: Jeszcze zielone obrusy.
2: Można go nazwać również mniej poetycko.
3: Ale to jest rekonstrukcja tych wagonów, czy to są nówki?
0: Tutaj ci nie powiem dokładnie, jaka jest geneza. Wydaje mi się, że one są zrewitalizowane, odnowione po prostu zupełnie.
1: Ale one też tak hałasują, tak...
0: Hałasują.
1: Słychać, że jadą.
0: Coś
3: naprawdę się dzieje.
0: Muszę wam powiedzieć, że niesamowite było po pierwsze zachowanie ludzi w pociągu, bo dla wszystkich, jak zazwyczaj w pociągu jest zawsze ktoś, kto się denerwuje, spieszy, złości. Tak, tu wszyscy byli uśmiechnięci, szczęśliwi. Ten pociąg specjalnie jedzie innymi trasami i jedzie dłużej, tak żeby się nieco nacieszyć tą podróżą.
1: A jajka na twardo i pożyczaliście sobie sól do pomidorów?
0: Nie, tak, ale oferta Warsu jest też iście PRL-owska. Taka mieloniak, bigos, smalec, ogórki kiszone.
3: Ale jaką trasą jechałeś?
0: Wiesz co, ja akurat wziąłem, pojechałem specjalnie do Łodzi, żeby z Łodzi wrócić do Warszawy wieczorem. Aha. Przy okazji odwiedziłem rodziców, ale ten pociąg kursuje, można sobie sprawdzić w każdy weekend po przeróżnych regionach Polski bilety.
3: Ale jest jeden taki?
0: Jest tylko jeden taki.
3: A, to tym cenniejsze.
0: Tak. Chociaż wiem, że są też prywatne inicjatywy, które już od dawna uruchamiają lokalnie takie stare pociągi. Aha. Polecam państwu, bo to jest naprawdę jak zazwyczaj wracam z Łodzi do Warszawy, to mam takie poczucie, że ta podróż minie jak najszybciej, a tym razem tak sobie jechałem i jechałem i takie miałem poczucie chwilotrwa i bardzo przyjemna sprawa.
3: A ja mogę powiedzieć, bo mi się przypomniało, ktoś mi opowiadał o tym, jak w dawnych czasach, nawet nie w tych tamtych czasach, jeszcze już w tych naszych czasach, taki był, nie wiem, nie powiem na jakiej stacji, bo to, ale...
2: Tamte też były nasze, Darek.
3: No ale wiesz, taki...
2: wiem, o co chodzi.
3: Bufet dworcowy tam był, no i kolega tam zapragnął się pożywić i były dwie zupy, no powiedzmy, że grzybowa i powiedzmy, że ogórkowa. I tak stanął i tak patrzy i mówi, no to ja poproszę ogórkową. A pani bufetowa popatrzyła na niego i mówi, nie wchodziłabym w to. Jestem ciekaw, jak w tym bufecie
0: nie, jadłem, nic mi nie było, bigos był bardzo smaczny.
3: Ogórkowej nie było.
0: Nie było ogórkowej, nie wiem, czy w ogóle, bo nie pamiętam, czy była zupa. Bardzo państwu serdecznie polecam, szczególnie ja nie pamiętam takich wagonów, to nie będę ukrywać, ale ci z państwa, którzy pamiętają, myślę, że to będzie duża radość.
1: Ciekawe, skąd ten sentyment do PRL-u i takie różne przejawy tego sentymentu i też w wystroju wnętrzy.
3: Młodość uniwersalna.
0: Dopowiem wam tylko, że co było najciekawsze dla mnie, to to, że ten pociąg ja jechałem późno w nocy, pomiędzy 21 a 23. Na stacjach pośrednich autentycznie witali nas ludzie, robili zdjęcia, machali. Tak? Na każdym peronie, jak ten pociąg podjeżdżał, była służba ochrony kolei wraz z psem kolejarskim. Więc to naprawdę, to jest więcej niż podróż pociągiem. To jest jakaś...
2: Czyli to jest historia, która jeździł koleją. To już
0: tylko ta historia się nie skończyła dobrze, niestety.
2: W filmie się skończyła dobrze. Tak? Tym ostatnim...
0: A tak była druga część, więc...
2: Tak, była druga część. Agnieszko, jeszcze twoje tematy?
1: To ja nie, czy mogę już do kreacji Wojtka Szczęsnego?
2: Może, rzeczywiście. Myślę, że po opowieści Rocha o pociągu ta opowieść będzie idealna. Zwłaszcza, że Roch też chce się w nią włączyć.
0: Ja tylko już nic nie mówię.
3: No.
1: Zobaczyłam ze zdumieniem na jednym z...
2: Myślę, że to będą złośliwości jakieś.
1: ...portali plotkarskich, że nasz znany piłkarz pojawił się w towarzystwie żony i znanej pary państwa Lewandowskich. O Robercie głośno ostatnio pożegnał się z Barceloną i chyba będzie grał za... Kiedyś to się mówi o petrodolary, ale...
2: Tak, w Arabii Saudyjskiej, takie są przewidywania, ale jeszcze nie wiadomo, tak.
1: To był taki portal, który mniej komentował ich kompetencje na boisku, bardziej skupił się na tym, jak który z panów wygląda.
2: Plotkarskie tak mają.
1: Z pytaniem oczywiście, który był lepiej ubrany i duże poruszenie wywołała koszula Wojciecha Szczęsnego. Jasna, taka chyba prawie biała albo beżowa. Wyglądało to tak, jakby spiesząc się na imprezę, zapomniał, że postawił żelazko tutaj w okolicy serca i zostawił taki odcisk
2: tam jest
1: gorącego żelazka. Okazuje się, że to

0: To jest koszula za jakieś w ogóle no, kwoty, których podejrzewam, że nikt z nas tutaj nie płaci za koszulę. A może tak, też nie będę zaglądać nikomu do portfela. No ale... ale
1: zapewniam cię, że nie, co? Nie płacimy słuchajcie, tyle za koszulę.
0: To już nie chodzi nawet o cenę, ale skąd ten pomysł, że odcisk żelazka, jakby ktoś zapomniał w odpowiedniej chwili zdjąć je z elementu garderoby, był wart w ogóle jakiegoś wysiłku.
1: To jest chyba ta sama firma, która ostatnio wprowadza takie modele zarówno butów, jak i kolejnych części garderoby.
0: Tak, no już buty, które...
2: A buty jakie tak. są?
0: No takie, wiesz, jakbyś już nosił je ładnych parę sezonów tak. i biegał po poligonie, albo gonił te Efy 35, które właśnie wylądowały.
1: No ale my to możemy obśmiewać, a jednak ktoś to kupuje.
3: Nie no, ktoś musi mieć niezłą też kwotę, żeby kupić od tej marki. Nie ośmielę się przeczytać.
0: Nie chcemy być posądzeni też o
3: koszula w regularnej promocje. Cenie kosztuje $870, czyli równowartość około 3200 zł. Ale obecnie, Agnieszko, ten produkt jest objęty promocją i można go kupić za niecałe 2700.
2: Już za.
0: Ale wiecie co?
2: A buty ile kosztują?
3: To jest poligon. Nie, butów już nie sprawdzałem.
0: Bo ja wam powiem szczerze teraz, że tak trochę oczywiście się naśmiewam, ale mówiąc te słowa, przypomniałam sobie, tego nie widać, bo nogi mam schowane pod stołem, że moje dżinsy są na końcu wystrzępione i to też jest taka moda tych niechlujnych spodni, które weszły ileś lat już temu i te podarte spodnie, takie, które potrafiły być od góry do dołu właściwie tylko w dziurach, one były często droższe od tych regularnych, gdzie obie nogawki były całe, więc może gdzieś tam i ja padłam ofiarą tej mody, może nie tylko ja.
3: Widzisz, jeśli masz białą koszulę w domu i masz stare żelazko, to możesz sobie zrobić stylizację za 3000 zł.
0: Ja myślę, że nie jedna...
2: Rozprzedaj za pół ceny.
0: Że nie jedna młoda osoba rzeczywiście będzie tutaj kreatywna
1: tak robić, ale...
0: i skorzysta z tego pomysłu. Ale wiecie co, bo to tak generalnie to... Nie chodzi nawet o tę koszulę, ale to często jest takie pytanie, gdzie jest ta granica szaleństwa w zakupach właśnie na takie rzeczy, które człowiek założy raz albo ponosi jeden sezon, bo jeśli bardzo chcesz mieć bardzo modną rzecz, to prawdopodobnie potrzebujesz tych bardzo modnych rzeczy bardzo wiele, żeby czuć się ze sobą dobrze, czuć się spełnionym w tej swojej pasji kreowania wizerunku.
2: To się nie ma. Nie ma spełnienia, bo to zawsze jest za mało.
0: Ale ile też jest takich osób, które są szczęśliwe, kobiet, które są szczęśliwe, gdy kupią jakąś bardzo drogą torebkę i informują nas o tym w swoich mediach społecznościowych, że oto odstały w internetowej kolejce ileś lat, żeby zapłacić za ten najmodniejszy, najbardziej pożądany model kilkadziesiąt tysięcy
1: złotych. Jane Birkin miała z tym coś wspólnego. Wspaniała zresztą artystka. Natomiast ja tylko dopowiadając też, Agnieszka, do tego wątku, bardzo ochoczo śledzę w mediach społecznościowych, tych, których można wrzucać przeróżne filmiki, parodie właśnie tego typu kolekcji modowych. I bardzo dużo ludzi faktycznie robi je metodą zrób to sam. Jest to wspaniałe i myślę, że jakieś obśmiewanie tego jest najzupełniej na miejscu oczywiście, ale z tego modowego wątku zgrabnie przeskoczymy na czerwony dywan kaneński, bo oczywiście festiwal trwa, ten weekend to będzie ten finałowy weekend, więc przekonamy się, a mówi się o tym, że ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to jeden z faworytów tegorocznego festiwalu. Fantastyczne ma recenzje. Ja dzisiaj przeczytałam wywiad z Pawłem Pawlikowskim i tak jak myślałam, ponieważ ten film opowiada o podróży Thomasa Manna i jego córki Eriki po Niemczech tuż po wojnie w 1949 roku. Jest to podobno filmowa medytacja trwająca niewiele ponad 80 minut. Co też kinomani docenią z pewnością. Jest to zdaniem recenzentów film absolutnie spełniony, bardzo erudycyjny, ale także od strony formalnej. Jest tym, do czego Paweł Pawlikowski i jego ekipa, oczywiście Łukasz Żal odpowiada za zdjęcia, nas przyzwyczaił. Ale kiedy czytałam o planach powstawania tego filmu, to powoływano się na książkę o Thomasie Mannie, którą napisał irlandzki pisarz Colm Tóibín. Kiedy miałam okazję rozmawiać z Tóibínem, był w Warszawie w zeszłym roku, to zapytałam go o to, czy jakoś współpracuje przy tej produkcji. A on powiedział, że nie, z takim dziwnym błyskiem w oku. I teraz okazuje się, że rzeczywiście to był jakiś początek, ale Paweł Pawlikowski

0: stworzył absolutnie odrębną historię, która jest inspirowana jednym z rozdziałów, jednym z faktów z życia Thomasa Manna. Tak naprawdę w tej historii łączy się bardzo dużo faktów. Ta podróż się odbyła, ale nie towarzyszyła mu córka, tylko ktoś inny. Są tam różne osoby, które no, nie spotkały się w danej konfiguracji, w danym miejscu, więc jest to taka historia, która może tych, którzy się szczegółami historycznymi pasjonują, trochę oburzyć, a jednocześnie myślę, że opowiadając o tej końcówce lat 40. opowiada bardzo dużo też o naszym świecie. Jak to zwykle właśnie, jest to w przypadku wybitnych twórców, to taką historię dostajemy. Ale jest też jeszcze wątek związany z filmem. Teraz chciałabym o wielu powiedzieć, bo jest nowy film Almodovara, który też ma całkiem dobre recenzje. To nie było tak w przypadku tego poprzedniego filmu anglojęzycznego.
1: Ale to już mam nadzieję, nie komedia jest.
0: Almodovara to się tak wszystko łączy, wiesz, że tragizm ludzkiego życia z komedią przeplatają się tak jak w życiu właśnie. Natomiast jest też film Minotaur Andrija Zwiagincewa, który jest absolutnie wybitnym twórcą rosyjskim od no ładnych już paru lat, to już nawet chyba ponad dekadę na emigracji. I to jest jeden z tych twórców, którzy bardzo głośno wypowiadał się przeciwko reżimowi, przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. No i to jest film, który jest swego rodzaju remake'iem, ale oczywiście jest kręcony po rosyjsku, jest opowieścią o zdradzie, ale z pewnością, jak w przypadku Zwiagincewa, zawsze jest to coś więcej. I tutaj nie będę za dużo mówić, bo oczywiście nie widziałam tego filmu, ale bardzo na niego czekam. Tutaj sobie nie przypomnę. Francuskiego filmu, chyba Claude'a Chabrola, ale nie pamiętam teraz tytułu. Natomiast no, bardzo to jest ciekawe i też bardzo dużo takich komentarzy czytałam, że wchodzenie na film rosyjskiego twórcy w Cannes, ale wiadomo, że to jest taki twórca, no to jest bardzo ciekawe uczucie. No i ten film też jest podobno, podobno wybitny, kręcony w Rydze. Jest to oczywiście koprodukcja, ale główny udział to jest Francja. Tam Zwiagincew teraz mieszka, więc no, bardzo ciekawe rzeczy. No i Ken Loach, kończący w tym roku 90 lat, mistrz kina brytyjskiego, mistrz kina społecznego, który upomina się o sprawiedliwość swoimi filmami, się upominał, a teraz właśnie ze sceny bardzo głośno, dobitnie mówił o tym, powołując się na Martina Luthera Kinga, że to właściwie najważniejsze jest to, że dobrzy milczą w takich czasach, w których żyjemy. Więc jest to niesamowicie wzruszające. Zresztą bardzo dużo takich głosów się odzywa. Javier Bardem, również bardzo znany hiszpański aktor, który bardzo często wypowiada się chociażby w sprawie Gazy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, ostatnia i już kończę ten wątek, bo prawie pobito rekord długości oklasków. Bo oczywiście Cannes to jest taki festiwal, na którym publiczność jest tak... chciałam powiedzieć bezczelna czasami, bo ja zazwyczaj jednak mimo wszystko czekam do końca filmu, ale tam się wychodzi trzaskając fotelami podobno z seansów, kiedy film się nie podoba. Natomiast jest też ta słynna tradycja oklasków po premierach i na razie rekord należy i wciąż należy do Guillermo del Toro Labiryntu Fauna, 22 minuty. Publiczność oklaskiwała ten film w Cannes, ale w tym roku w konkursie głównym jest film hiszpański z Penelope Cruz między innymi w obsadzie, który był oklaskiwany 20 minut. I to jest film, na który teraz bardzo czekam.
1: Ale jak fizycznie?
2: Słuchajcie, ale klakierzy, była taka instytucja kiedyś,
0: bywa,
2: nie?
0: Prawda?
2: Nie wiem, czy może to właśnie,
0: nie,
2: to właśnie ten przypadek.
0: Tak czasami bywa, ale no tutaj zazwyczaj jest tak, że też obsada i twórcy są na sali, więc kiedy patrzymy na Penelope Cruz, która zalewa się łzami, ponieważ to klaski trwają, no to chce się klaskać no, jeszcze.
1: Myślisz, że 20 minut,
2: że jeszcze popłakała?
0: Dla Penelope nie klaskałbyś 20 minut? Okej, okay, dobrze. Nie musisz odpowiadać.
1: Ale mam do ciebie pytanie. Czy mamy szansę na Złotą Palmę?
0: Mówi się, wymienia się ojczyznę Pawła Pawlikowskiego wśród faworytów do Złotej Palmy. Przypomnę, że aż z tej ekscytacji naruszyłam mikrofon, że Paweł Pawlikowski powraca do Cannes. Zimna wojna to był 2018 bodaj rok. Mogłam teraz coś pomylić. Z tej ekscytacji. I ten film za ten film Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię. No to zobaczymy.
1: Kiedy wyniki?
0: Ten weekend najbliższy, natomiast no, jury pewnie ma ciężki orzech do zgryzienia, bo tych mistrzów jest więcej, bo też Krystian Mundziu, rumuński znakomity twórca, wrócił z filmem Hirokazu Koreda. I mogłabym tak długo, więc teraz już wam oszczędzę.
3: A czy wiemy już, kiedy będziemy mogli zobaczyć film
0: 19 czerwca Ojczyzna wchodzi
2: będzie
0: na ekrany, premiera. Więc nie będziemy długo czekać. Tak.
2: Ja chciałbym o tym powiedzieć, bo to mnie też fascynuje ten film. Znaczy, tego nie widziałem, ale ten temat, słuchajcie, to jest bardzo coś ciekawego i ważnego.

0: Osman, który jedzie do zniszczonej Europy, do swojej zniszczonej ojczyzny, który on jest przecież takim no, symbolem tych wartości takich, które no, właściwie wydają się w defensywie, prawda? No, powiedzmy, że demokracja liberalna, prawda? Taki ktoś. I to myślę, że to jest bardzo ciekawe teraz, prawda?
1: Bardzo.
2: Już czekam, aż będziemy mogli porozmawiać o tym filmie, kiedy go zobaczymy, no bo wydaje mi się, że to będzie...
3: Razem, tak?
2: Bardzo chętnie. No. To już jesteśmy umówieni. Tak. Państwa też zapraszamy.
4: Czy da się tam dojechać pociągiem?
0: Ale jeszcze powiem, bo widzieliście Lalkę w Teatrze Dramatycznym w Warszawie?
3: Nie,
0: ja nie widziałem, ale czytam wywiad z tym reżyserem. Nikita Iłynczyk, on się nazywa, Białorusin. I to było w Okopres. I ostatnie pytanie, które mu tam zadano, jest takie, no jak on się teraz czuje w tym świecie teraz takim? On mówi, się czuje się jak relikt demokracji liberalnej. I to bardzo mnie jakoś mnie poruszyło.
3: A co to znaczy, my jesteśmy pani Dulskiej? No jestem bardzo ciekaw, czy to by się podobało.
0: Bardzo.
3: Tak?
0: A
3: ja
0: ty widziałeś
3: tylko
0: to?
3: We fragmentach, niestety.
2: Ja przyznam, że czekam na wolny moment, żeby zobaczyć to na VOD. Tak,
3: tak, bo ja też nie chciałem sobie tego
0: szatkować. Moim zdaniem jest fantastyczna sztuka.
3: Słyszałem też opinie no, takie bardziej zniuansowane. To znaczy, że sam teatr...
2: Pięknie to powiedziałeś.
3: Że adaptacja jak najbardziej, ale że te wstawki muzyczne, musicalowe nie przypadły do gustu. Ale to wiadomo, ile
2: jest gusta. To jeszcze przypomnę, że Agnieszka Glińska i Franciszek Przybylski, duet rodzinny. No i Agnieszka Glińska o tej właśnie moralności pani Dulskiej opowiadała w Trójce w audycji Tu Myśliwiecka 357, więc zachęcamy państwa do sięgnięcia do naszych podcastów. I na YouTubie Trójki również ta rozmowa jest. A ciebie chwyciły te piosenki? Tobie nie wydawało się,
0: nie,
2: sztuczne to połączenie?
0: Nie.
2: I pytam z perspektywy osoby, która jeszcze nie widziała i bardzo czeka, bo bardzo cenię to, co Agnieszka Glińska robi. To tak Kinga bardzo... Price w roli głównej.
0: No właśnie, może mnie to wciągnęło tak bardzo, że już tak bardzo, no, po prostu już byłem we flow, bo to jest fenomenalna kreacja. I nie tylko jej.
4: Ale te piosenki są wzięte z tak
0: dopisane.
3: Uczestnione są, tak.
0: Ale to one się nie kłócą z tym tekstem, moim zdaniem, bo tam jest próba spojrzenia na tę postać i na tę rodzinę. No, bo Agnieszka Glińska jest, zdaje się, psychoterapeutką również. I ona ma taki, no jak widać, no moim zdaniem tam to było widać. To znaczy próba zobaczenia tej dynamiki rodzinnej, jak to się mówi, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ona, ja widziałem ten wywiad w telewizji, Agnieszka Szydłowska to prowadziła, i ona tam powiedziała, że Agnieszka Glińska, że dla nich takim ważnym tam słowem, takim kluczem do tego dramatu, tego odczytania było to, że Dulska mówi, ja już nie mam czasu pomyśleć. I moim zdaniem to jest naprawdę ważne, że ten cały kołowrót, który tam się dzieje, to jest po prostu bezmyślności również jakby. I teraz jakby to odnieść do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tych różnych wartościach demokracji liberalnej i szeroko pojętej, no to jest właśnie coś takiego, że dobrze by było się zatrzymać i pomyśleć po prostu.
3: Tak? Ja bym chciał, jeśli mogę oczywiście, bo nie miałem okazji nigdy tego... Dziękuję ci pięknie. Nie miałem tego okazji nigdy powiedzieć publicznie, ale wyraz uznania dla obecnego kierownictwa Teatru Telewizji za to, że naprawdę, i to nie jest tak, że funkcjonariusz mediów publicznych chwali innych funkcjonariuszy mediów publicznych, tylko naprawdę uważam, że po latach zaniedbania Teatru Telewizji wiele produkcji zostało zarchiwizowanych, wiele produkcji, które czekało w Polsce na dokumentację i zostawienie dla kolejnych pokoleń przedstawień teatralnych, wiele świetnych adaptacji właśnie czysto Teatru Telewizji, naprawdę przez te ostatnie trzy lata to napawa dumą i tutaj wyrazy uznania dla twórców Teatru Telewizji i dla dyrekcji także.
2: A propos tej dokumentacji też ostatnio przecież Potop z Teatru Wybrzeża.
0: I oni przecież też przypominają różne wielkie takie spektakle, nie wiem, czyście widzieli. Tak. Rewizora Gruzy, to legendarne przedstawienie. Mój Boże, to jest coś...
3: Ale to już tak... sprzed lat.
0: Tak, było. To jest po prostu tak wspaniała sztuka i tak piękna.
3: Czy chociażby ostatnio Wesele przypomniane.
0: I tak ważne.
2: Viva l'arte.
0: No właśnie, wywala.
2: Aż się chce zakrzyknąć.
0: Życie nic nie warte, jak pisze poeta. Z tym się nie zgadzam.
2: Cały czas czekam na twoją opowieść o tym spotkaniu.
0: A no właśnie, słuchajcie, to były takie rzeczy, które po prostu... No, bo my żyjemy w takim świecie, który ma dużo w sobie, przepraszam, nawet nie ma co przepraszać, dziadostwa, prawda? I czasami, Boże, kochany, rzeczywiście to życie funta kłaków nie warte. A zdarzają się takie spotkania, że po prostu człowiek nagle jakoś dostaje wiatru pod skrzydła. I to było coś takiego. Miałem dwa takie spotkania jednego dnia. Jedno było takie, że byłem u lekarza, miałem taką ważną rzecz, trudną wizytę. I przed wejściem tam już czekam na tę wizytę i widzę potężnego chłopa, takiego, wiecie, rugby. no nie wiem, 2 metry, może teraz, ale naprawdę potężny chłop. I obok taka dziewczyneczka, jego córka, no to tak kontrast jeszcze był taki, że mi się wydawało, że może on 2 metry, bo ta dziewczynka taka kruchuteńka, maluteńka.

0: Kaczmarka. No i wiecie, i to się, tak człowiek czuje respekt, jak widzi taką figurę. No i on do tej dziewczynki mówi tak, ona tak trochę marudziła, no wiesz co, to chcesz się przytulić? Wiecie, to było takie ładne. Wziął na ręce, ją przytulił i ta dziewczynka tam trochę pomarudziła. No cudowne. A druga historia...
1: To ja przypomnę, przepraszam, że się wejdę w słowo, ale przypominaliśmy o Dniu Matki, to ja też przypomnę tym, którzy zapominają czasami o takich datach. 23 czerwca,
0: Dzień Ojca. Dzień Ojca, prawda? No
2: i 1 czerwca. Dzień
1: też,
2: dziecka.
1: Oczywiście.
0: No właśnie, tak, ale tak, jeszcze tak. Powiem wam jedno.
1: Wszyscy się poczuwamy cały czas.
0: I wracaliśmy z moją Anią od tego lekarza, to naprawdę taką miałem trudną wizytę. I metro. I tak stoimy, pewnie wyglądamy jakoś to dość tam jakoś nie zaciekawie i nagle się okazuje, że taki najpierw powiem tak, siedzi facet, tatuaże wszędzie, czarne okulary, no, wygląda groźnie, myślę, o cholera. Człowiek się odruchowo odsuwa i nagle on staje i mówi, może państwo zechcą usiąść. To myśmy usiedli i on stanął, podziękowałem mu i potem, a jeszcze mówi przez telefon, z kimś rozmawia. I taką wiązankę puścił, że o Jezu, nie chcę przytaczać, oczywiście z szacunku.
1: Nie, Darku, nie krępuj się.
0: Ale straszne rzeczy mówił. No i potem siedzi i ja widzę, że on jest jakiś taki bardzo poruszony, ma te czarne okulary. Widzę, że on ociera łzy. Wiecie, niesamowite, ociera łzy ten facet. Taki, no, wygląda na gangstera. I ja jeszcze wychodząc mu podziękowałem, a taka dziewczyna wychodzi, jakaś taka, no taka szara myszka z wyglądu. I ona podchodzi do niego, wyciąga z kieszeni chusteczki i mu podaje.
3: Ojej.
0: I on mówi dziękuję.
3: Jak w amerykańskim
0: wiecie,
3: filmie.
0: No po prostu jak w amerykańskim tandetnym filmie.
1: Opowieści o emocjach i życzliwości.
0: No ale właśnie, taki świat też jest.
2: Ale wiecie, to jest też duża umiejętność dostrzegać takie małe chwile w naszym otoczeniu. To trzeba mieć jednak wyczulony wzrok.
0: Wiesz, na takie. No ja wiem. No, no to dziękuję, to miłe słowa, ale no po prostu taki świat też istnieje. I my widzimy inny. I też o nim mówimy o tym, bo to wiadomo, też no, to pewnie natura naszego zawodu.
1: Trochę się szczerzymy teraz do mikrofonów, bo tak.
0: Ale prawda, że to jest takie piękne.
1: Taka
0: no, to jest jakaś nadzieja
1: tak.
0: Jednak. Nie tylko w
2: to ja z nadzieją jeszcze mogę?
1: Proszę, oczywiście.
2: Rysie, żubry,
1: ach, tak.
2: Wilki i niedźwiedzie.
1: Co za wspaniały
2: są
1: temat.
2: Dla nas najczęściej źródłem radości. Tak odpowiada 60% badanych Polaków. I dumy, 59%. Najrzadziej są dla nas źródłem niepokoju, 14%. I lęku, 12%. Uważają tak zarówno deklarujący się jako postępowi zapaleńcy, 90% badanych w tej grupie, jak i oddani tradycjonaliści, 88%. Wypowiadają się eksperci, jeszcze, bo to artykuł z Rzeczpospolitej jest akurat, ale jest jeszcze więcej pozytywnych danych. Według 77% Polaków jedną z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić człowiek, jest skrzywdzenie bezbronnego zwierzęcia. Uważa tak 90% ankietowanych mocno przywiązanych do konserwatywnych wartości i 86% reprezentantów liberalnego segmentu polskiego społeczeństwa.
1: Czyli coś nas łączy.
2: Tak, zwierzęta, dzikie zwierzęta. Mhm. Aż 40% zapytanych o zdanie Polaków identyfikuje się z tezą, że działalność myśliwych bardziej szkodzi przyrodzie niż jej pomaga. Akceptowalne w ocenie Polaków są tylko i wyłącznie polowanie i myślistwo jako w celu ochrony pól uprawnych i zachowania równowagi gatunków w przyrodzie. I co najciekawsze, to zdanie podzielają nawet sami myśliwi w Polsce.
0: Że szkodzą.
2: Że nie powinno być myślistwa do celów rozrywkowych. W ocenie 78% Polaków polowania wyłącznie dla rozrywki powinny być całkowicie zabronione.
0: No, zgadzam się.
3: Kiedy jadę po 6 do pracy, po 6 rano, to od kilku dni na drogę
1: na trzecim biegu oczywiście.
3: Od kilku dni na drogę wychodzi mi przepiękna sarna i wręcz konwersujemy sobie przez moment, zanim rozejdziemy się.
1: Czyli ona się pojawia często?
3: Tak, staje na drodze.
2: Chce się z tobą przywitać.
3: Dokładnie jest tak właśnie. Witamy się, ja do niej przemawiam, potem zatrzymuje się między drzewami, patrzymy na siebie. To są naprawdę niesamowite momenty.
2: U nas w patio, na naszym patio osiedlowym mamy takie malutkie trójkątne patio między budynkami i sąsiadka zauważyła, że są jeżyki, które próbują przejść na drugą stronę ulicy i niestety nie dają rady, bo krawężnik jest zbyt wysoki i jeżyki nie są w stanie podskoczyć, więc sąsiadka wzięła jeżyki do patio. Jeżyki na patio się rozmnożyły i mamy teraz jeżą rodzinę w spółdzielni mieszkaniowej.
1: Misz masz tematów, jak zawsze w trzeciej godzinie, ale bardzo się cieszę, że tak szeroko uśmiechnięci kończymy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powiem państwu, że za tydzień

0: Spotkamy się prosto z Milicza, bo wybieramy się tam razem z Agnieszką Laskowską odwiedzić tak szkołę, w której jest złoty mikrofon, honorowy złoty mikrofon, Kasi Stoparczyk. Wspaniale. Darku, to poprosimy cię w takim razie o różne rekomendacje, ale też dajemy znać, że tam będziemy.
1: I można nas odwiedzić, tak, to już powiedzmy.
0: Oczywiście, można nas odwiedzić.
2: Te ptaki w Miliczu,
0: po 19 w Trójce. Wspaniałe. Pierwsza trójka, lista przebojów. Michał Grabek-Grabkowski. My dziękujemy. Roch Kowalski, Agnieszka Laskowska, Dariusz Bugalski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bartek Machajewski, Krzysztof Sagan, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.
3: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
4: Autopromocja.
5: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
6: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
7: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
8: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
7: W roli głównej Michał Żurawski.
5: A dziękuję, a to nic naprawdę.
8: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
7: W sobotę po 19:00. Polecamy.
4: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Historyczny dzień dla polskiego lotnictwa. W Łasku wylądowały pierwsze samoloty F-35. Szef Kancelarii Prezydenta w prokuraturze zeznawał w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez Karola Nawrockiego. Od północy w Lublinie nocna prohibicja. Trzy F-35 wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To pierwsze polskie maszyny tego typu, które będą służyły w siłach powietrznych. Do Łasku przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i generałowie. Jest tam również Agata Król. Jak wyglądał przelot maszyn?
4: To było prawdziwe, dobrze wyreżyserowane widowisko. Dwukrotnie samoloty przeleciały nad bazą w kluczu. Trzy nowe F-35 w asyście dwóch F-16, a później po kolei samoloty wylądowały. F-35 zostały powitane tradycyjnie salutem wodnym, a później generał Ireneusz Nowak, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce, zameldował wykonanie przebazowania pierwszych maszyn. Zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych osobiście dopilnował, by wszystko odbyło się zgodnie z planem. Pilotował jeden z samolotów F-16 asystujących F-35. Na razie do Łasku przyleciały trzy nowe maszyny, w tym roku będzie ich jeszcze 13, a w ogóle Polska zakontraktowała ich 32. Ale harmonogram ich przebazowania jest rozciągnięty na kilka lat. Pierwszy krok kolejnego skoku technologicznego w polskim lotnictwie wykonany.
3: Agata Król, dziękuję. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zeznawał jako świadek w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez głowę państwa. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Tymoteusz Paprocki mówi, że zgodnie z prawem to Trybunał Stanu odpowiada za kontrolę działań prezydenta.
5: Nawet w drodze, mówimy tutaj o sytuacjach, w których na przykład prezydent złamie konstytucję na skutek błędnej bądź też nie interpretacji określonych przepisów, to właśnie Trybunał Stanu jest co do zasady dla prezydenta takim organem, który winien kontrolować jego działania. Nie wyobrażam sobie, aby to prokurator badał i ewentualnie stawiał z tego tytułu zarzuty. No oczywiście prezydentowi jest to niemożliwe, mamy do czynienia z immunitetem, natomiast jego doradcom.
3: Śledztwo w sprawie nieodebrania przysięgi od sędziów wszczęto w kwietniu. Sprawa ewentualnej dymisji prezesa PKO Radosława Piesiewicza w zawieszeniu. Na posiedzeniu zarządu nie głosowano nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Członek zarządu, mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik jest rozczarowany takim obrotem sprawy.
6: Wszystkie ważne punkty gdzieś tam były zbijane i tak naprawdę siłą, można powiedzieć, trochę nie dopuścili nas do głosu, ale to nic nie znaczy.

0: Odpowiedni wniosek z tymi podpisami, które zostały zebrane, zostanie złożony i będziemy oczekiwali zwołania nadzwyczajnego zebra walnego członków PKOL-u.
1: Zwolennik prezesa Piesiewicza, wicemistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik nie kryje emocji w związku z działaniami opozycjonistów.
2: Uważam, że to, co dzisiaj się stało, to jest wielką farsą. Za rok ci, którzy dziś tak krzyczą, przyjdą tutaj na kolanach, bo tak będzie.
1: Wnioskodawcy wśród powodów odwołania prezesa PKOL wskazują zarzut prania brudnych pieniędzy oraz olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw stracił on część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Od północy w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmie tylko restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Na 600 wydanych koncesji na alkohol w 70 punktach nie będzie można go w nocy kupić. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać będzie Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
3: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
1: Od soboty alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, natomiast od stycznia przyszłego roku od godziny 22. Cardi, takie imię nadano młodej żyrafie z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Zwierzę przyszło na świat w grudniu ubiegłego roku i były to pierwsze narodziny żyrafy w historii zoo. Wybranie imienia można było wylicytować w ramach aukcji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca wpłacił 31 tysięcy złotych, informuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: Cieszę się, że mamy takie przedsiębiorstwa w Gdańsku, które na szlachetny cel przeznaczają pieniądze, a do tego uzyskują prawo nadania imienia.
5: To imię nie jest przypadkowe. To imię symbolizuje szybkość, płynność, nowoczesność, a powiedzmy sobie, że jej długa szyja pokazuje nam, że zawsze trzeba sięgać odważnie dalej i wyżej.
1: Dodaje Adrianna Niecko z firmy IT Card, która wygrała licytację. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Temperatura maksymalna jutro od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.
7: Autopromocja.
8: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowym. Gość honorowy Szarża. autorzy i wydawcy z kraju i ze świata, panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski,

0: Kowalski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dobry wieczór 22 maja. Mówimy tym wszystkim słuchaczom, którzy ten piątkowy wieczór mają zamiar spędzić z Trójką.
5: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
4: No i w końcu jest. No właściwie minęła już i to 9 minut temu, 19. A to oznacza, że czas na listę. Ogłaszam, że jesteśmy gotowi. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy. Pewnie już wiecie, no bo zapowiadałem to chyba nawet niejednokrotnie tydzień temu. Dziś skład tworzący 106 notowanie, które rozpocznie się kilka minut po 20, będzie dużo większy. Zaznaczam, dużo większy, ponieważ dzisiaj spodziewamy się w studiu gości. Goście, no powiem szczerze, nie byle jacy, bo to uwaga, młodzi ludzie, którzy słuchają radia. Powtarzam, młodzi ludzie, którzy słuchają radia. Tak, młodziacy, którzy w dobie wszystkiego w piątki wieczorem wybierają radio. Mowa tutaj o szkole podstawowej numer 7 w Ełku, to nasi przyjaciele, no i oddani fani listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dziś i to nawet już niedługo, muszę powiedzieć, pojawią się tutaj w budynku przy Myśliwieckiej, potem w studiu. I tym, którzy nie wiedzą, to powiem tak w skrócie. Młodzież ze szkoły podstawowej numer 7 w Ełku to ekipa, która już długo zafascynowana jest naszą audycją, naszą piątkową audycją. Zafascynowana jest też słuchaniem radia, uwaga. No i grupa, która bardzo mocno angażuje się w listę przebojów. No ale myślę, że o tym zdążą powiedzieć sami zainteresowani. lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Nie będę ukrywał, że tradycyjnie liczę na kontakt mailowy. To właśnie był adres. 2 2 7 3, telefon, który na pewno będzie dzisiaj dzwonił. Na pewno 2 2 7 3. Jeżeli sobie buszujecie w social mediach, proszę sprawdzić Instagram Trójki, Facebook Trójki, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i proszę pamiętać o naszym oficjalnym fanpage'u audycji Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Przypominam, że już chyba od 6 tygodni też fanpage jest na Instagramie, także tam można sprawdzać, co dzieje się na bieżąco w naszym piątkowym programie. No dobrze, zaczynamy, bo dzisiaj dużo się tutaj będzie działo. To jest utwór, który wygrał tydzień temu.
6: Już raz wygrałem.

0: widzę mamę, jak ociera łzy.
1: Kocham cię.
2: BDOS i ekipa, ciągle tutaj jestem, czyli Dis na raka, numer 1, 105 notowania listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No i zawsze mówię, jak będzie dziś, przekonamy się przed 22, bo teraz... Bo teraz, tak jak co tydzień o tej porze, zaglądamy do archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. O, ile się naczytałem, co ta Metallica wyrabiała ostatnio w Polsce. No tak, przecież oni tylko takie koncerty grają.

No nie to, że się mądrze, ale no Metallica to jest taki zespół, który nie gra słabych koncertów, mimo tego, że na tym ostatnim nie byłem, ale podobno było wystrzałowo. No Metallica mocno zaznaczyła się w historii listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, jakby nie było. W 72 roku Phil Lynott i formacja Thin Lizzy, dużo, dużo później Whiskey in the Jar w interpretacji wcześniej wspomnianego zespołu. Utwór zadebiutował w 886 notowaniu, to było 22 stycznia 99 rok, 34 notowania na liście, 8 razy na miejscu pierwszym. Garage Incorporated, tak zatytułowany jest ten album. No i totalnie zmienimy klimat teraz w archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten utwór to mam na płycie kompaktowej, bo takie wychodziły składankowe związane z listą. Czy ja muszę przedstawiać? No chyba nie. Hello.

No wyciskacz łez, jakby nie było, a jakie wideo. Lionel Richie, hello! W setnym notowaniu ten utwór zadebiutował, moi drodzy. To był 84 rok, 17 dzień marca, 19 tygodni na liście, raz na miejscu trzecim. Doszły mnie słuchy, że ekipa z Ełku jest już blisko. Mało tego, jest już w budynku. Przypominam, dzisiaj specjalni goście w 106 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, ale póki co zachęcę jeszcze do głosowania, bo dziś w zestawie pojawiły się nowe propozycje, m.in. Cigarettes After Sex. Kiss.

0: zestawu. Tam dzisiaj dużo fascynujących nowości pojawiło się właśnie. No i do tego będę namawiał. 24 po 19.
1: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
0: Witamy w poczekalni. Do 20 pobiegniemy sobie z 20 utworami w skrócie, żeby sprawdzić, jak to się dzisiaj wszystko ułożyło. Zaczynamy od 50. Aerosmith Youngblood.

Aerosmith, Youngblood, Wild Woman lubią poczekalnie, lubią i to jest pewne. Tydzień temu 45, dzisiaj 50. Utwory, które mają pecha, też o tym zawsze mówię. Bez zmian na 49, natomiast Midge, You're.

Just Words. Tak artysta zatytułował to nagranie. Tydzień temu 4.9, dziś 4.9. Proszę pamiętać o fanpage'u. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Tamten Instagram tu się w ogóle bardzo rozhulał, że tak powiem, na co dzień wszystkie informacje dotyczące naszej piątkowej zabawy, więc proponuję tam zajrzeć. A my zaglądamy do poczekalni, bo tutaj do 20 patrzymy. Cztery nowości w niej. Oto pierwsza z nich. Olivia Rodrigo.

No, dziewczynka, ja wiem, że kobietom się wieku nie wypomina, ale Oliwia ma 23 lata. Utwór Drop Dead dziś debiutuje w poczekalni na miejscu 48. Pan Bartłomiej pisze, szykujemy się na jutrzejszą wyprawę rowerową i słuchamy listy tutaj w Łodzi. O, pozdrawiamy Łódź. Pan Andrzej z Rudy Śląskiej wita się ze wszystkimi słuchaczami i ze szkolną młodzieżą, która już niebawem tutaj u nas w studiu. Ełk dziś na Myśliwieckiej. Co ja miałem powiedzieć? Aha, że dziś oczywiście cyk lista, no bo jak mogłoby być inaczej? Cyk lista na 47. Kasia Sienkiewicz.

Kasia Sienkiewicz, czyli połowa duetu Kwiat Jabłoni, 7 na dół z 40 na 47 w poczekalni do 106 notowania naszej listy, która nazywa się Pierwsza Trójka. Mamy 19.30 na naszym zegarze i jeszcze piękne słońce na Myśliwieckiej, no ale my tutaj nie o słońcu, my o waszych przebojach. Teraz Lana Del Rey.

Czy młodzi ludzie w tych czasach słuchają radia? Tak, słuchają radia. I dzisiaj udowodnimy to niejednokrotnie do 22 na antenie Trójki, że w dobie wszystkiego w nadmiarze są młodziacy, którzy najnormalniej w świecie włączają radio. Lana Del Rey, First Light, to miejsce 46 bez zmian. A teraz uwaga, nowość na 45. Ale duma. Paul i Ringo, panie i panowie.

Paul McCartney i Ringo Starr. No jakie to uczucie w 2026 roku zapowiadać utwór stworzony przez tych dwóch panów. Home to Us. Debiutują na miejscu 45 w dzisiejszym zestawieniu, a to dopiero poczekalnia do 20. Po 20. 106 notowanie. No i już teraz mogę powiedzieć, że na pewno niezły Rwetes i Harmider w tym studiu, no ale przecież Rwetes i Harmider robimy co tydzień, między 19 a 22. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. W ciągu tygodnia głosujecie, a w piątek sprawdzamy, jak to wszystko wyszło. Na przykład na 44. YouTube.

YouTube in Life, 3 na dół na 44, a może w jakichś szczególnych okolicznościach przyrody i nie tylko słuchacie dzisiaj listy. No ja wczoraj o tej porze patrzyłem się na Zatokę naszą piękną, gdańską, i tak sobie pomyślałem, że gdyby w tych czasach można było mieć takie małe pudełko z dwoma guzikami i z jednym mikrofonem i stamtąd poprowadzić tak szybko listę przebojów, no to z chęcią zostałbym w tym Trójmieście. No ale przyjechałem specjalnie dzisiaj na Myśliwiecką. A wy, drodzy słuchacze, gdzie dzisiaj? 2 2 7 3, proszę dać znać, że jesteście. A ja daję znać, że na miejscu 43 człowiek, który nagrywa i to pięknie od kilku dekad i patrząc na niego w ogóle ma się bardzo dobrze. Chyba każdy chciałby w jego wieku tak wyglądać i tak śpiewać. Bruce Springsteen.

W Soho pada u Bruce'a Springsteena. U nas, tak jak mówiłem, piękny majowy wieczór. No, Bruce 8 na dół, 43, panie i panowie. Przypominam o naszej stronie www, o zakładce Lista Przebojów i o tym, że należy tam oddawać swoje głosy. 4-2 Gorillaz i ekipa. You know the hardest thing.

Gorillaz, Orange County, lubią poczekalnie, ewidentnie lubią poczekalnie, mówiłem o tym już nie raz, no ale taka jest prawda. 42 miejsce dzisiaj dla Damona Albarna i rysunkowej ekipy, a u nas 21 minut do godziny 20 na naszym trójkowym zegarze. Dobry wieczór, jeżeli ktoś z 40-minutowym poślizgiem włączył radio w celu słuchania listy przebojów, tak? Jesteśmy do 22. Do 22 wyjaśni się, kto złoty, srebrny i brązowy i tak dalej, i tak dalej. No ale po 20 zacznie się tu niezłe młodzieżowe zamieszanie. No i w sumie zamieszanie mamy też teraz na antenie, no bo przed wami formacja Muse na 41.

0: Cryogen, formacja Muse, 41 z 50, no nieźle w ciągu tygodnia poszybował ten utwór, ale to nie jest najwyższy skok w poczekalni w tym tygodniu i przypominam, że jeszcze przed nami dwie nowości, także tutaj apetyt rośnie w miarę jedzenia i będziemy stopniowali napięcie. A teraz Daria ze Śląska i jej ciężki plecak.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

0: Daria ze Śląska. Panie i panowie, miejsce 40 z 37. Ciężki plecak. Dwie dwójki, 7 trójek. Marek Pawlukiewicz pełni dziś dyżur telefoniczny. Zawsze można zadzwonić i powiedzieć o czymś arcyciekawym wszystkim tym, którzy są dzisiaj z nami po drugiej stronie radia. Niedaleko pada jabłko, no właśnie, bo to znowu Daria.
1: Niby zwykły dzień.

słucham sobie tych piosenek Darii ze Śląska razem z wami, drodzy słuchacze, co piątek i tak muszę powiedzieć, że z tym tekstem utworu Miłość i tak dalej trochę się utożsamiam, no bo matma słabo mi szła i w sumie nigdy nie byłem gangsta. 4 do góry, 39, jakże popularna i lubiana przez trójkowych słuchaczy wokalistka Daria ze Śląska. No i teraz mamy miejsce 38, panie i panowie, więc powtórzę popularny slogan. Posłuchajta Jacka White'a.

Jack White, zawsze po swojemu, zawsze dobrze i zawsze na temat. God and the Broken Ribs. 10 do góry na 38. Powtarzam, 10 do góry na 38. A na 37 utwór, który też 10 pięter poszybował w ciągu tego tygodnia. Wykona go duet Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

Powiedziałem, kto śpiewa, a nie powiedziałem, jaki tytuł. Bring Your Love, 10 do góry na 37. Dobry wieczór, panie redaktorze. Pozdrawiam i proszę o pozdrowienia Piotra, który chyba po raz pierwszy słucha listy i miejmy nadzieję, że zostanie tu na dłużej, pisze pan Damian. Pan Arek też chciałby pozdrowić swoją żonę Dorotę. Czyli jesteście dzisiaj po drugiej stronie radia, czyli piątkowy wieczór z trójką i to nam się bardzo podoba. Dwie dwójki i siedem trójek, a może jakieś wyjątkowe okoliczności przyrody i nie tylko są, w których słuchacie radia. Proszę się chwalić, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a na antenie mrozu nie ma miejsca jak dom. To jest nowość.

0: Nie ma miejsca jak dom, śpiewa Mrozu i to jest nowość w dzisiejszym zestawie, miejsce 36. Przypominam, że głosujcie, naprawdę głosujcie, nasza strona www, zakładka lista przebojów, tam zakładka głosowanie, to jest bardzo proste. A w tym tygodniu znowu przyszło bardzo, bardzo dużo głosów i za nie wszystkie chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy angażują się w naszą zabawę. No, to może dla nich Matylda i Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko.

Matylda Łukasiewicz, kochana córeczko, z 34 na 35. To jest poczekalnia do 106 notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. W poczekalni na 34. Awans o 10 pięter. Céline Dion, Dansons. Nie wiem, czy ja dobrze czytam ten tytuł. Dansons?

No całe życie rodzice powtarzali mi, ucz się języków obcych, a ja do dzisiaj nic francuskiego nie rozumiem. No i artystka jest zupełnie inaczej, wymawia tytuł. No ale wiemy, o co chodzi, wiemy, bo głosujecie. 10 do góry, pani Céline Dion na 34. Dziś się znalazła. 5,5 minuty do 20. 106. notowanie. I goście po serwisie informacyjnym tutaj u nas w studiu, o tym już mówiłem. Będzie się działo, tylko tyle mogę powiedzieć. Lucky Lee, Lucky Again, 6 do góry, 33.

Likely, Lucky Again, 6 do góry, 33, a na 32, uwaga, najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu, jeżeli chodzi o poczekalnię. Na 32, Aleksander Szalonek, Skacz, i ten utwór tak się właśnie rozpoczyna.

Aleksander Szalonek, Skacz, najwyżej notowana nowość, miejsce 32. Na 31 z kolei najwyższy skok w tym tygodniu, jeżeli chodzi o poczekalnię, bo to aż 11 pięter z 42 właśnie. Editors, Call It In.

0: Autopromocja.
1: Nasz piosenkowy duet.
2: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
1: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
3: Jakiś sprzeciw?
4: Nie słyszę.
1: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
2: Nikt tu nie przyczepi się.
1: W audycji zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęło 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Pierwsze polskie myśliwce F-35 już w bazie wojskowej w Łasku. Łatwogang jedzie na Bałtyk, by pomóc ciężko choremu 8-letniemu Maxowi. Po kontrowersyjnej imprezie techno jutro otwarcie dziedzińca pałacu w Wilanowie będzie dostępny dla wszystkich. Mamy myśliwce piątej generacji. Po 18 do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku przyleciały trzy najnowocześniejsze maszyny F-35. To dopiero początek, bo w siłach powietrznych docelowo będzie ich 32. Pierwsze trzy były dziś witane przez przedstawicieli rządu i prezydenta, oficerów i sporą grupę dziennikarzy. Wśród nich była Agata Król. Agata, powiedz, jak wyglądał ten historyczny dla polskiej armii moment?
9: No to było skromne powitanie, bo to oficjalnie zaplanowane jest na 12 czerwca, ale ten dzisiejszy przylot był naprawdę widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku, niczym starsze rodzeństwo, przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut wodny, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu. A na płycie oczekiwali przedstawiciele władzy państwowej i wojskowej. To wielki dzień dla Polski, dla sił zbrojnych, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przygotowania w bazie w Łasku trwały od ponad dwóch lat. Inwestycje na tym lotnisku kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 przygotowywana jest jeszcze 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. I dla tej bazy będzie to prawdziwy skok technologiczny. Wcześniej latały stamtąd Su-22.
8: Agata Król, dziękujemy za relację. Donald Trump pokazał, że traktuje sojusz polsko-amerykański poważnie. Tak mówi o zapowiedzi prezydenta USA wysłania do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy Karol Nawrocki. Prezydent podkreśla wartość swojej relacji z amerykańskim przywódcą.
10: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną.
8: Sukces Polski i sukces polskiej dyplomacji, mówi o deklaracji Donalda Trumpa europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jak zaznacza, to pokazuje, jak ważne jest prowadzenie przez rząd i prezydenta wspólnej polityki na arenie międzynarodowej.
11: Ten olbrzymi wysiłek dyplomatyczny, który podjął rząd w ostatnim czasie, a który z pewnością został wsparty przez prezydenta, bo trudno nie wierzyć jego słowom, przynosi efekty, ale to też pokazuje, że należy na arenie międzynarodowej mówić jednym głosem i że polityka rządu i pana prezydenta, jeśli jest prowadzona wspólnie, zgodnie z konstytucją, przynosi efekty.
8: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta USA. Nie wyjaśniono też powodów decyzji o anulowaniu wysłania rotacji 4 000 żołnierzy do Polski. Spod Tatr nad Bałtyk Łatwogang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Początek akcji Łatwoganga śledził Paweł Pawlica.
12: Dzięki wielkie. Łatwogang jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem pomocowego rajdu i transmisji mieszał izotonik w bidonach, dopakowywał ostatnie rzeczy do wozu technicznego, ale rozmawiał też z dziennikarzami i przede wszystkim z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem

0: akcji dotarli pod Tatry z Leska.
1: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze. Nawet jestem wręcz tego pewny obecnie. Pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
2: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
0: Łatwogang zmierza nad Bałtyk na rowerze gravelowym w odblaskowej kamizelce i w kasku na głowie. Na kierownicy ma odpaloną kamerkę. Za nim ruszył wóz techniczny, w którym znajduje się zapas jedzenia, drugi rower i trzyosobowa ekipa wspierająca. Już w pierwszej godzinie akcji licznik zbiórki przekroczył 700 tysięcy złotych. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana. Pałac w Wilanowie jest gotowy na jutrzejsze otwarcie. Nowy dyrektor muzeum po wydarzeniach związanych z imprezą Techno podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe dla wszystkich za darmo.
4: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za trzy tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
3: Mówi dyrektor Pałacu Króla Jana III Piotr Górejec. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z kolei ujawnił w mediach społecznościowych, że zawnioskował do minister kultury, żeby udostępnić za darmo cały park.
5: Udostępnimy cały park dla warszawianek i warszawiaków za darmo. Z Pałacu w Wilanowie i jego ogrodów moglibyśmy korzystać dokładnie tak samo jak z łazienek. A mianowicie wejście do parku byłoby za darmo, a biletowane byłoby wejście tylko do samego pałacu albo do dodatkowych atrakcji.
3: Dziedziniec musiał zostać odnowiony po kontrowersyjnej imprezie Techno 9 maja. Uroczyste otwarcie jutro o 9, a kolejny serwis Trójki o 21.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć, termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: To jak to idzie?
9: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
8: Więc to są...
9: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
8: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
9: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Stuku puku, idą goście.
12: Zapraszamy.
13: No. Głośno, głośno.
14: No, kurde.
15: No.
14: Kurde.
15: Wow. Ale fajnie.
14: Ale la. Mega.
16: No cześć.
14: Ale cześć. Super.
17: Dzień dobry.
14: Witam.
18: Zegarek pokazuje 7,5 minuty po 20.
8: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
18: Teraz muszę tą kartkę trzymać, żeby nikt nie zobaczył, co na miejscu pierwszym dzisiaj, prawda? 106 notowanie. To jest ten moment, kiedy właśnie rozpoczynamy. Słychać Rwetes, słychać Harmider w naszym studiu, bo ja o tym wszystkim mówiłem. Mogę tylko teraz dodać, że mamy 3 nowości. To samo miejsce ma jeden utwór. 8 do góry, 18 spada. No i oprócz tego mamy z 25 osób w studiu więcej. Zaczynamy od 30.

0: Czasem mówię o skróconej wersji i twierdzę Asia i Basia. Czasem mówię, jak jest, czyli Asia Nawojska, Basia Małecka, Nie ta droga, miejsce 30 z 27. I rozpoczęliśmy w ten sposób 106 notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak powiem, że dzisiaj goście wyjątkowi, to tak jakbym nic nie powiedział, bo to jest ekipa, z którą lista jest związana i lista i ekipa jest związana z listą. Chyba dobrze powiedziałem. SP7 w Ełku. Witajcie!
1: Dzień dobry.
0: Tak.
2: Witam.
0: Sprawa polega na tym, i to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że dookoła mnie, z dwoma wyjątkami, są młodzi, uśmiechnięci, fantastyczni ludzie, którzy słuchają radia. Słuchają radia w tych czasach. A naprzeciwko mnie, zawsze mówię na antenie pan Paweł i niech tak zostanie, panie Pawle. Okay. Pan Paweł, rozmawialiśmy już o tym, jak lista była u was w szkole, ale być może nie wszyscy wiedzą o tym, jak to się zaczęło, panie Pawle, że młodzi ludzie, ci, którzy są dzisiaj z nami tutaj w studiu, zaczęli słuchać radia, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem.
3: Tak naprawdę rok temu wróciliśmy do innowacji, która rozpoczęła się już gdzieś tam, może mniej formalnie, w szkole. Wynikło to z zupełnego przypadku, kiedy młodzież zainteresowała się, co robi ich nauczyciel od muzyki, że słucha listy przebojów. Dołączyli, posiedzieliśmy razem, spędziliśmy miły wieczór online, rozmawiając o muzyce, słuchając listy. Pod koniec audycji zebrało nas już kilkunastu, dołączali ich koledzy. No i tak zostało. Chyba, wydaje mi się, że młodzież ma potrzebę odkrywania muzyki poza bieżącymi youtuberami i trendami muzyki krótkiej, szybkiej, łatwej, może trochę dla beki, że tak powiem.
0: Pytam, bo teraz tą muzykę można odkryć jednym kliknięciem, a tu jednak trzeba włączyć radio, posłuchać, prawda? I to jest fajne. Mam nadzieję, wierzę, że od naszego ostatniego spotkania w waszej szkole nic się nie zmieniło. Dalej się spotykacie mniej lub bardziej regularnie w piątki, ale cały czas jesteście na łączach i śledzicie to, co dzieje się na naszej antenie.
3: Dokładnie tak jest. Jesteśmy co piątek.
0: Kiedy byliśmy w SP7? Bliżej mikrofonu.
2: 4 grudnia. Jakoś 4 grudnia?
3: 5 grudnia.
2: 5?
0: Tak. 5 grudnia. No dobrze, tak jak słyszycie, tutaj chętnych do mówienia do mikrofonu jest wielu i tak dzisiaj będzie do 22. Muszę tą kartkę odkryć, żeby nikt nie widział. 29. Depeche Mode, Universal Soldier.

0: No ja wiedziałem, że tak będzie. Dzisiaj troszeczkę krótsze fragmenty niektórych utworów. Depeche Mode, Universal Soldier, 4 na dół, miejsce 29. Pan Paweł, sprawca całego zamieszania i nauczyciel tych fantastycznych ludzi, powiedział, jak to się wszystko zaczęło. Ze mną naprzeciwko jest Krzysiek. Cześć, Krzysiek.
1: Witam.
0: Nie będę się pytał, czy już rozmawialiśmy w radiu, bo rozmawialiśmy.
1: Rozmawialiśmy, tak.
0: Krzysiek jest tutaj teraz przy włączonym mikrofonie, ponieważ ty z kolei zajmujesz się całą tą, nie mogę powiedzieć otoczką, ale sprawą internetową i platformą, na której się spotykacie. Wytłumacz, dokładnie, na czym to polega tym, którzy może tego nie wiedzą.
1: Tak generalnie, jeżeli chodzi o tą platformę, to jest Discord. Ja przede wszystkim tego Discorda założyłem, tak? Ogólnie nadaję też tam tak zwane role dla użytkowników, czyli słuchacze z SP7 mają tą rolę słuchacz, nie? Taką, powiedzmy, najniższą, tak.
0: A przepraszam, że dziwne słowo, bo ja powiem szczerze, że ja nie korzystam z Discorda i nie wiem, na czym to polega, tak w skrócie.
1: To jest ogólnie komunikator. To jest komunikator taki podobny do Messengera, tylko że można tworzyć różne kanały do różnych rzeczy. Na przykład mamy kanały na głosowanie, mamy kanały na sprawdzanie obecności, na quiz, też punkty dodatkowe przyznajemy, coś takiego, nie?
0: A jak się wasz kanał nazywa?
1: Więcej muzyki z trójką, czy SP7 słucha listy przebojów, jakoś tak szczerze nie pamiętam.
0: I pięknie to wszystko brzmi, SP7 Ełk dzisiaj z nami przy Myśliwieckiej 357, dokładnie, gromada uśmiechniętych, fantastycznych młodych ludzi, którzy słuchają w tych czasach radia i to będę zaznaczał, ale chyba ktoś do nas zadzwonił.
2: Na nowo zaczynam, w wieku 74 lat, jestem 52 rocznik, kocham was. Zawsze byłam z wami, nie miałam prądu, 3 lata i tak dalej, i tak dalej. O matko. Dobra.
0: No i co mogę powiedzieć po takich wzruszających słowach? My też panią kochamy. 16,5 minuty po godzinie 20. 106 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Oj, dziś będzie się działo do 22. A to nowość. Zawsze mam ciarki, kiedy zapowiadam ten zespół na antenie, bo w 2026 powiedzieć The Rolling Stones?

The Rolling Stones, In The Stars. Nowa płyta w maju, a oni debiutują na miejscu 28. W 106. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. I teraz mam pytanie może nie podchwytliwe, ale pytanie szczere i pytanie w punkt. Komu się dzisiaj spełniło marzenie?

0: Wrażenie.
1: Każdemu!
2: Pierwsze pytanie byłoby komu nie w sumie.
0: No powiem wam szczerze, to jest wzruszające. Ja jako troszeczkę starszy kolega mogę wam powiedzieć, że spełnianie marzeń to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie można w życiu robić. Bo wy w końcu widzicie trójkę, jak ona wygląda z tej drugiej strony, prawda?
2: Tak.
0: I jak to jest z tej drugiej, jak to jest z tej drugiej strony radia? No jak?
2: No jak?
0: Jak?
3: Dobrze, no.
0: Dobrze. Umawialiśmy się, nie odpowiadamy dwoma słowami.
3: No jest jakby... Wydawało mi się, że inaczej będzie wyglądało tutaj wszystko, a jest jakby ślicznie. Ładnie wszystko jest jakby przystrojone i tak dalej. I też fajnie zobaczyć wszystkich ludzi, którzy to tworzą.
4: Jest tak miło, czysto, kameralnie, bardzo przyjemne, fioletowe światła tutaj świecą, no i różowe logo trójki.
0: A to nie było tak, że przyjeżdżając tutaj myśleliście sobie, że nagle prowadzący wyskoczy w koszuli, w garniturze, bo to jest radio, a tymczasem prowadzący wyszedł w japonkach i w krótkich spodenkach.
5: No niektórzy to zauważyli, niektórzy tym się zdziwili, ale tak szczerze mi się od początku wydawałeś w Jabłku takim luźnym człowiekiem, nie? Że właśnie byś potrafił tak wyjść, nie?
0: Bo prawda też jest taka,
6: że... bardzo garniturowo, tak właśnie, tak bardzo przystrojnie, tylko właśnie tak bardzo luźno i bardzo mi się to podoba właśnie.
5: Dokładnie.
0: No bo prawda jest taka, że w radiu tego nie widać. A my jesteśmy dalej na naszej liście.
5: Tam to powiedziałeś przed chwilą.
2: Można być sobą.
0: A tymczasem na naszej liście miejsce 27, piosenka, która tydzień temu była na miejscu 21. Wykona ją Daria ze Śląska. Znamy?
7: Tak!
8: Ostatnia premiera płyty była.
9: Jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

0: Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da.
1: A może jeszcze się da, to jest tytuł nagrania, które wykonała Daria ze Śląska. Sześć na dół, na miejsce 27 dzisiaj sobie wskoczyła. My mamy 23,5 minuty po godzinie 20 i całkiem sympatyczną

0: gromadkę fantastycznych młodych ludzi, wśród których jest Łukasz Zagorzały, fan Listy Przebojów, co?
1: Witam serdecznie. Zgadza się, zgadza się.

Zwracamy w dzisiejszych czasach za bardzo uwagi na ludzi, przynajmniej ja tak uważam. Mogą się ze mną słuchacze nie zgadzać. No tak jak kolega tutaj powiedział, może było to słyszane, jestem całkiem spięty i bardzo dopasuję do tej piosenki, która będzie teraz. A zatem spięty, zapalenie przedrostka. Utwór Zapalenie przedrostka na 26. miejscu spadł o 4 miejsca. No i fajnie.

0: państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo.
1: Spięty, zapalenie przedrostka, 4 na dół, miejsce 26. Zastanawiam się, ile jest takich wycieczek w ciągu roku szkolnych z całej Polski, które nie stoją w kolejkach do muzeum, a przychodzą do radia, co? To chyba rzadko spotykane.
2: No, chyba dosyć tak.
1: Mówimy bliżej mikrofonu, pamiętajcie. W takiej odległości jak ja.
3: Ja się
2: mam
3: nie
2: nadzieję,
3: idę.
2: Że minimum raz na rok, nie? Że
4: jedna będzie... taka szansa na 100 w sumie.
5: To prawda. Bardzo mało osób ma pewnie takie wycieczki.
1: Bo chyba lepiej być sobie w radiu i słuchać utworów, niż patrzeć na obrazy, co?
4: No przecież każdemu się
6: dokładnie tak.
4: Snudziły.
7: No, czy ja wiem, oba mają swoje zalety.
1: 2 2 7 3, obrońca sztuki się odezwał. Słyszymy.
8: Ja chcę zacząć od życzeń, trochę nietypowo. Chcę złożyć życzenia mojej mamie, która będzie obchodzić Dzień Matki, jak i wszystkie matki 26 maja we wtorek, a to jest akurat dzisiaj piątek, ale przed Dniem Matki, czyli dużo zdrowia, powodzenia, szczęścia, Sylwester z Leszna. Dziękuję.
1: No to my teraz dla wszystkich mam wielkie brawa. Pozdrawiamy mamy, które są dzisiaj z nami, bo to jest 106 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Młodzież mi się przed chwilą przyznała na tak zwanym poza anteniu, że Madonna to nie bardzo. No, o gustach się nie dyskutuje, a ja powiem,
2: że nie zdradzaj nas przed słuchaczami, no proszę.
1: A ja powiem, że I feel so free na 25.

0: Madonna w 2026 roku, tak się spisuje, 17 na dół, dziś na 25. Dwie dwójki, 7 trójek, lista małpa polskieradio.pl i SP7 w Ełku. Coś czuję, że ta lista mogłaby dzisiaj z 6 godzin potrwać. Przy mikrofonie numer 3, Patrycja, cześć.
1: Witajcie.
0: Jak się masz?
1: Świetnie.
0: Podoba ci się?
1: Tak, bardzo.
0: A co najbardziej?
1: Myślę, że cała ta kolorystyka, te LEDy i te różowe loga naprawdę wygląda wspaniale.
0: A jak to jest słyszeć swój głos teraz w słuchawkach?
1: Myślę, że dobrze, chociaż zazwyczaj miałam tak, że nie czułam się z tym zbyt komfortowo, ale teraz jest okej, okay, nie przeszkadza mi to.
0: To jeszcze mi powiedz, dlaczego chcesz zapowiedzieć następny zespół? Jest dla ciebie ważny?
1: Może nie bardziej jak zespół, ale ta piosenka naprawdę mi się spodobała i uważam, że jest jakby naprawdę przyjemnie się jej słucha i jest taka całkiem nietypowa.
0: No to teraz uważaj. Koledzy wszyscy mają telefony. Wszyscy na ciebie patrzymy. Słuchają cię trójkowi słuchacze w ilości naprawdę imponującej. I ty jesteś teraz na antenie Polskiego Radia.
1: A utworem, który chcę zapowiedzieć, jest Archive City Walls, który spadł aż o 11 miejsc. Aż o 11 miejsc. To jest nie naprawdę dużo.
2: Trzeba ich wspomóc i głosować na nich, no.
1: Owszem.

0: młodzi ludzie, którzy, uwaga, słuchają radia i którzy po prostu pchają się do tego, aby zapowiedzieć utwór zespołu Archive. My jesteśmy dzisiaj tutaj świadkami no, naprawdę wyjątkowego doświadczenia, bo młodzi ludzie myślałem, że tylko oglądają filmy na tabletach, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. City Walls, panie i panowie, w dzisiejszym zestawieniu miejsce 24. Wśród publiczności, która dzisiaj zgromadziła się w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357, jest Michał. Cześć, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: Co dzisiaj ciekawego zobaczyłeś w Warszawie?
1: A właśnie bardzo dużo ładnych rzeczy, tramwaje, pociągi.
0: Ale chyba samoloty.
1: Też, również.
0: Ale chyba tak z tyłu głowy, jak oglądałeś te pociągi, tramwaje i samoloty, było to, że wieczorem przyjdziesz do Trójki, co?
1: Tak,

0: Wiesz, że zapowiesz dzisiaj piosenkę na antenie?
1: Nie.
0: No
1: tak, nie teraz, za bardzo.
0: No to teraz uwaga, słuchają cię koleżanki, słuchają cię koledzy, słuchają cię słuchacze trójki, słuchacie cały świat. I to jest, Michał, twój moment. Bądź bohaterem, zrób to.
1: Deserter, wolny wybieg, 23 miejsce, aż 5 w dół.

0: No muszę powiedzieć, że chętnych do zapowiadania utworu Deserter też było, ale zrobił to Michał, wolny wybieg, który teraz siedzi sobie na fotelu i czuje się jak taki już klasyczny, rasowy prezenter radiowy. No ale prezenterów radiowych to my tutaj mamy dwa tuziny. Kolejnym z nich jest Mr. Cheetos.
1: Cześć. Witam, witam.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Fajnie w radiu.
1: Tak. W ogóle sobie nie spodziewałem, że w moim życiu będzie taka okazja, żebym mógł sobie do radia pójść.
0: W życiu piękne są tylko chwile. Zanim powiesz to, co masz do powiedzenia, posłuchamy, bo chyba ktoś do nas zadzwonił.
2: Chciałbym pozdrowić całą klasę czwartą A z SP6.
0: Wow, a SP6 to wasi ziomale, czy konkurencja?
3: SP6 dołączyła do nas, kolejna szkoła, w której uczę, dołączyła do nas w lutym tego roku i bardzo was pozdrawiamy, drodzy szóstkowicze.
0: To niech teraz każdy, kto z SP6 ma włączoną trójkę, zazdrości Cheetosowi, bo to jest jego moment, jego moment.
1: No to zaczynajmy. A Jean de Patien, Fabien. 4 w górę, na miejscu 22.
0: To jeszcze tylko powiedz, gdzie się tak francuskiego nauczyłeś?
1: Ja? Mój ojczym uczył się języka francuskiego w szkole średniej od niego.
0: Okej, Cheetos. Merci.
1: Merci.

0: Angine de Poitrine, Fabien, taki jest tytuł tego nagrania. Francja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, miejsce 22. No i Ełk dzisiaj z nami. Cześć Olek.
1: Dzień dobry.
0: Olek, a jak miałbyś swoim rówieśnikom powiedzieć, co jest takiego fajnego w słuchaniu radia, to jak byś to opisał?
1: Fajne są utwory do słuchania, więcej się poznaje.
0: No ale przecież te utwory możesz sobie gdzieś włączyć na jakiejś platformie albo sprawdzić i tak dalej.
1: Ale nie wszystkie wyświetlają się za pierwszym razem, a tu masz wszystkie.
0: Czyli lubisz słuchać radia?
1: Tak.
0: Przy mikrofonie numer 4 ponownie moderator Krzysiek, który nie jest tylko moderatorem, ale również wytrawnym prezenterem radiowym. A dzisiaj właśnie, dzisiaj Discord... Tam się nic nie dzieje.
2: Znaczy dzieje się. Też są opisywane utwory przez niektóre osoby. Jedyne co to taki tam quiz mamy, to on jest uśpiony dzisiaj, ale generalnie coś tam się dzieje, nie?
3: Niestety niektórych osób z nami tutaj nie ma w studiu, niestety siedzą w domach i niestety są zmuszone siedzieć w domu, słuchać radia. Pozdrawiamy ich serdecznie.
0: Poczekaj. Jak to zabrzmiało? Są zmuszone słuchać radia?
3: Są zmuszone, aby siedzieć w domu, tak.
4: Nie załapałeś na wycieczkę.
3: No niestety, nie załapały się na wycieczkę. O to mi chodzi. Pozdrawiamy ich tutaj serdecznie.
0: I jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami myślami. No i teraz można powiedzieć, że dla tych, którzy głosowali na ten utwór, jak i dla tych, z którymi jesteśmy myślami, Krzysiek powie o następnym miejscu.
2: Tak. Zanim jeszcze, to przy okazji chciałem pozdrowić moją rodzinę imiennie. Trochę ich będzie. Chciałem pozdrowić Kasię, Rafała, Wiesię, Kazika, Tomka i Zuzię, moją ukochaną dziewczynę. Utwór, który zapowiem, jest też dla mnie dosyć ważny, przede wszystkim zespół, bo jest mój świętej pamięci tata był fanem tego zespołu. Jest to zespół Jam, mój osobisty... Jam jest moim idolem, jeżeli chodzi o zespoły. Na miejscu 21. Jam idzie lepsze. Jedno oczko w dół.

0: Formacja Jam idzie lepsze w 106 notowaniu na miejscu 21, a telefon dzwoni.
1: Mam ciekawą rzecz do powiedzenia. Cały tydzień wymyślamy, jak zaskoczyć redaktora. I jest odpowiednia pora, by zapodać swoje rymy. Prowadzenie tej trójeczki doskonale ci wychodzi. Dzięki temu wciąż czujemy, że jesteśmy nadal młodzi. Pozdrawiamy pana Grabka i was wszystkich, cześć.
0: Zazwyczaj mam jakiś rym przygotowany od razu, ale teraz troszeczkę zabrakło mi słów. Ale dobrze, że są dzisiaj z nami młodziacy z SP7 Wełku. Naprawdę rwą się do mikrofonu, do zapowiadania piosenek. Kolejna koleżanka, która jest dzisiaj z nami, fanka audycji. Dobrze mówię, fanka audycji?
2: Tak, oczywiście.
0: Jak masz na imię, skąd przyjechałaś?
2: Mam na imię Blanka, pochodzę oczywiście z Ełku, szkoła SP7. Chcę pozdrowić moją całą rodzinę, która pewnie słucha z naszego pięknego Radia Trójki.
0: Słucha. A jak jesteś w Ełku, to jesteś na Discordzie?
2: Tak, oczywiście, że jestem na Discordzie. Czasami sobie piszę na quizie, czasami off topic, a czasami na liście przeboju.

0: A spośród tej całej historii listy, którą miałeś okazję wysłuchać, jakbyś miała wymienić najważniejsze dla ciebie piosenki, które się pojawiły, wykonawcy?
1: Moi najważniejsi wykonawcy to Metro. Zakochałam się w tej grupie i po prostu kocham wszystkie ich piosenki.
0: Wiesz co, a ja zakochałem się pod apteką.
1: 20 miejsce, 3 oczka w górę, Taco Hemingway, Rumak Liwka, zakochałam się pod apteką.

0: Powiem zupełnie szczerze, że gdyby tak o Hemingway w tym momencie, a może to się dzieje, słuchał listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka, a w międzyczasie zastanawiał się, kogo mógłby dobrać do swoich chórków w utworze Zakochałem się pod apteką, to ja tutaj mam 25 chętnych.
1: Co? 21.
2: Nie, bo 21.
0: 21? No ale jeszcze byśmy 4 osoby z radia znaleźli. 13 minut do 21. 106 notowanie. Reprezentacja szkoły podstawowej numer 7 w Ełku jest z nami. Jest pan Paweł, który jest dyrygentem całej tej orkiestry i to teraz do niego należy głos.
3: To ja na wstępie chciałem pozdrowić swoje domowe słuchaczki, w tym jedną też swoją uczennicę i córkę Michasię oraz Tosię i moją kochaną żonę Dagmarę. Na 19. -3 Depeche Mode, In the End.

0: No i możecie mi, szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, wierzyć lub nie, ale młodziacy z SP7 słowa piosenki In The End Depeche Mode mają w palcu, o czym się przed chwilą przekonałem. 10 minut do 21 przy mikrofonie numer 6 Cyprian, dla znajomych Cypek. Witaj, jak się masz?
1: A, dobrze.
0: Byłeś już kiedyś w studiu radiowym i zapowiadałeś piosenki?
1: Nie, nigdy.
0: Ale wyglądasz na gościa, który w ogóle nie jest zdenerwowany i totalnie na luzie do tego podchodzi.
1: A to tylko dlatego, że jest tutaj taka zarąbista atmosfera. No, przez to, jak tutaj każdy reaguje, nie jestem zupełnie zestresowany.
0: I to jest piękne, to jest budujące. Więc teraz tym swoim luźnym, spokojnym głosem opowiedz słuchaczom Trójki, jaki utwór na antenie pojawił się właśnie i na którym jest miejscu?
1: No to ten utwór zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, ponieważ mniej więcej od tego utworu zaczęła się moja przygoda z Trójką. Na miejscu 18, jedno miejsce do góry, The Cure Alone.
0: A przypadkiem, jeszcze się wtrącę, od tego utworu nie zaczęła się twoja przygoda z The Cure? Brniesz dalej w las?
1: Tak.
0: A są jakieś płyty albo piosenki z ich wcześniejszych dokonań, które ci się podobają, które zwróciły na ciebie uwagę, czy tak wybiórczo sobie słuchasz tych utworów? Pytam z ciekawości, bo nie wiem, czy kiedykolwiek z kimś w twoim wieku rozmawiałem o formacji The Cure.
1: De facto nie, ja sobie tak orientacyjnie słucham, powiedzmy, odpalam sobie radio, usłyszę The Cure, słucham The Cure, odpalam sobie Spotify'a, wpisuję The Cure, jakiekolwiek płyty.
0: Słuchajcie, to jest niesamowite, co się tutaj dzieje. Brawa dla Cypriana!

0: The Cure, Alone, płyta Songs of the Lost World, utwór, który strasznie lubi naszą listę przebojów. Jeżeli myślicie, że ja nie mam dla was quizów, to jesteście w błędzie. Jaki jest numer telefonu do radia?
1: Ezy.
2: Dwie dwójki, siedem.
0: Nie, chodź!
1: Dwie dwójki, siedem trójek.
0: Jaki mamy adres mailowy? No? Zaczyna się od lista.
1: Lista małpa polskieradio.pl.
0: Tak jest. Jak można znaleźć nas w social mediach?
3: Przeglądając Facebooka. Przeglądając Facebooka na przykład.
0: Tak, ale jakie strony?
3: Jakie strony? Najczęściej Google'a, stronę polską. Stronę radia najczęściej, jak się chce zagłosować, zobaczyć.
4: Chodzi o konkretną nazwę strony na Facebooku, jak coś.
0: To ja przypomnę.
3: Na przykład na stronie Trójka Polskie Radio.
2: No,
0: dyplomatycznie, ale możemy to uznać. Przy mikrofonie numer 4, kolejny uczestnik dzisiejszej wyprawy. 3 godziny w pociągu, ale jesteśmy w Warszawie. I jak jest?
1: Super.
0: To teraz posłuchamy telefonu.
5: Proszę, żeby zgłaszać, gdzie się jest. Ja siedzę w lecie na Podkarpaciu, na północy Podkarpacia. 10 kilometrów od najmniejszej miejscowości. Koszarka moja dziupla. Słucham od lat listy, także dzisiaj również.
0: No to pozdrawiamy Podkarpacie przy okazji kolejnego utworu.
1: O 3 miesiąca spadł BNTK z miejscu 17 będzie dobrze.

0: Uwaga.
1: 4 minuty do 21. Wielki gwar i zamieszanie w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. BNDK. Będzie dobrze. To jest miejsce 17 w 106 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Za 4 minuty serwis informacyjny, ale do serwisu informacyjnego jeszcze jeden utwór na miejscu 16.
2: Fisze, ale tworzywo! Nie! Yeah!

0: Polskiego Radia.
1: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: To impreza dla Was.
1: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
2: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
1: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
2: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
3: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 21 maja. Minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Myśliwce F-35 z biało-czerwonymi emblematami wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. Szef Kancelarii Prezydenta przesłuchany w Prokuraturze Krajowej w charakterze świadka. Polska przygotowana na przypadki eboli zapewnia szef sanepidu i prosi o czujność po powrocie z egzotycznych krajów. Pierwsze wielozadaniowe myśliwce piątej generacji są już w Polsce. Trzy F-35 z biało-czerwonymi emblematami wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. To ważny element modernizacji polskiej armii, mówił w bazie wojskowej wiceminister obrony Paweł Bejda.
5: Trzeba było dokupić jeszcze uzbrojenia do tych samolotów F-35, ale to jest to właśnie działanie. Działanie ciągłości państwa polskiego. To, co dobre, kontynuować, to, co złe, poprawiać. I my to robimy.
4: Polscy piloci otrzymują najlepszy na świecie sprzęt, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
6: To wielkie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, to wielka inwestycja. Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
4: Za 3 tygodnie nowe maszyny uroczyście powita wojsko. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. 8 godzin zeznawał w prokuraturze Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Mariusz Pieśniewski.
7: Wychodzący z prokuratury Zbigniew Bogucki mówił o powtarzających się pytaniach i jego zdaniem stracie czasu.
8: Są przepalone godziny.
7: Według niego nikt w tej sprawie nie złamał prawa. Mówił, że dla niego to przesłuchanie jest działaniem politycznym.
8: No można tak wyłączać szefa kancelarii, można tak wyłączać poszczególnych pracowników kancelarii, słuchając ich godzinami, zniechęcając, jak rozumiem, do pracy. No nie zniechęcą nas.
7: Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania. Na moje pytanie, czy są już podstawy do postawienia zarzutów w sprawie, powiedziała jednak, że nie może mówić o przebiegu śledztwa.
9: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób.
7: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy dwóch wątków. Nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania czworga sędziów, ale też sprawy niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Główny inspektor sanitarny radzi odłożyć podróże do ogarniętej epidemią eboli Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy, gdzie występują zakażenia. Dr Paweł Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki gorączki krwotocznej, ale prosi o czujność w kwestii własnego zdrowia i ewentualnych objawów po powrocie z egzotycznych krajów.
10: Sami turyści zapominają, że byli gdzieś na wycieczce i nie mówią o tym. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby osoby, które wracają z podróży do 6 tygodni od powrotu, nigdy nie zapominały powiedzieć o tym lekarzowi, że były za granicą i że teraz mają jakieś objawy. Nieważne jakie, skórne, jelitowe czy oddechowe. Trzeba powiedzieć, byłem w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca za granicą, proszę ewentualnie uwzględnić, bo byłem, nie wiem, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej.
4: Ebola może prowadzić do niewydolności wielu organów. Pierwsze objawy przypominają przeziębienie i grypę. Czesi i Niemcy spotkali się przy wspólnym stole w Brnie. Biesiadzie przy muzyce ludowej towarzyszyły protesty tych, którzy nie zgadzają się na organizację zjazdu Niemców sudeckich. Wypędzeni z Czechosłowacji po II wojnie światowej Niemcy i ich potomkowie na terenie Czech spotykają się po raz pierwszy. Rozmawiał z nimi nasz korespondent Wojciech Stobba.
11: Przyjeżdżamy do Czech, bo chcemy dowiedzieć się więcej o naszych przodkach i o tym, jak żyli, a wypędzenie było częścią ich życia. Dlatego jesteśmy też na pierwszym zjeździe Niemców sudeckich w Brnie.

0: To pozytywna inicjatywa, bardzo mi się podoba. Odbieram to jako wspólne, pojednawcze wydarzenie. Takie spotkanie powinno się odbyć już dawno, ale dobrze, że w ogóle jest. Od wojny minęło ponad 80 lat, to kilka pokoleń. Rozumiem, co czują starsi, którzy doświadczyli wojny albo wypędzenia. W ostatnich trzech dekadach dla relacji czesko-niemieckich zrobiono jednak wiele, nie tylko na szczeblu oficjalnym.
1: Czesko-niemieckie spotkanie odbyło się w ramach festiwalu kulturalnego Meeting Brno.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
4: W poniedziałek Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Jej rywalką będzie Australijka Emerson Jones. Nasza najlepsza tenisistka od niedawna pracuje z nowym trenerem, którym jest Hiszpan Francisco Roig. Polka bardzo sobie chwali tę współpracę.
5: Z Francisem super mi się pracuje i jego feedback jest w sumie zawsze taki sam jak moje uczucie na korcie i dlatego nie czuję, żebym potrzebowała jakiegoś jeszcze feedbacku z zewnątrz. Raczej opieram się na tym, co Francis mi powie i po majorce tak kontynuowaliśmy.
4: Tymczasem rywalkę w pierwszej rundzie poznała Maja Chwalińska. Polska kwalifikantka zagra też w poniedziałek z Chinką Qin Wenzhen, mistrzynią olimpijską z 2024 roku. Agata Barwińska na szóstym miejscu zakończyła w chorwackiej Kasztelii żeglarskie mistrzostwa Europy w klasie Ilka 6. Barwińska broniła srebrnego medalu sprzed roku.
6: Miałam chrapkę na więcej, chciałam bronić albo nawet walczyć o ten złoty medal podczas tych mistrzostw Europy, ale no regaty potoczyły się tak, jak się potoczyły i myślę, że koniec końców jestem zadowolona z tego szóstego miejsca, no bo jednak to pokazuje, że dalej należę do tej czołówki światowej, czołówki europejskiej w tym wypadku, także koniec końców jestem zadowolona z tego szóstego miejsca.
4: 13. pozycję zajęła Magdalena Kwaśna, a 15. była Wiktoria Gołębiowska. Wygrała Węgierka Maria Erdi. Polskie siatkarki z porażką w pierwszym meczu sezonu. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego przegrały z Turczynkami 2-3 w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego w Genui. Jutro o 17:00 biało-czerwone zmierzą się z Serbkami, a w niedzielę o 21:00 z Włoszkami. Impreza we Włoszech to jeden z elementów przygotowań do Ligi Narodów.
1: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już dziś. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Lipnicki, nie Lipnicki.
11: Lipnicki.
12: Tak? Wszyscy? Czy ktoś został na korytarzu? Raz, dwa, trzy, cztery.
13: Myślę, że wszyscy.
12: 25? No to możemy zaczynać.
3: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
12: 8,5 minuty po godzinie 21. To jest 106. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No i rozpoczynamy ostatnią, trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. I tą część rozpocznie... Jak masz na imię?
14: Marcin.
12: Skąd przyjechałeś?
14: Zełku.
12: O, Zełku.
13: Duże zaskoczenie, prawda?
12: Prawda. To jeszcze powiedz, z której jesteś klasy?
14: 8.
12: Ósma. Czyli niedługo robimy krok taki dosyć znaczący.
14: No, spory. Jakie, nowa szkoła.
12: Jakie plany?
14: Szkoła jako ekonom, jako technik logistyk.
12: No to mam propozycję dla ciebie. Jak pierwszy raz pójdziesz do tej szkoły, będą pierwsze zajęcia i pani powie, no to proszę się przedstawić i co ciekawego robiliście w życiu. To ty powiesz, zapowiadałem piosenkę w Trójce.
14: A Grabku, powiedz mi, bo widać jakieś walki za oknem. Ale według mnie to tylko Tomasz Lipa-Lipnicki i jego utwór Pola Bitew na miejscu 15, 2 do góry.

0: 11.5 po 21, a szkoda, bo mogłoby być 11.5 po 19, prawda?
1: Zgadzam się.
2: Prawda, prawda.
3: Tak.
2: Smutno.
0: Tomasz Lipa, Lipnicki, Pola Bitew z 17 na 15 w ełckim wydaniu Listy Przybojów pierwsza trójka. To 106 notowanie. Jak się bawicie?
4: Dobrze!
5: Bardzo dobrze.
0: Kolejna koleżanka jest tutaj za monitorem i ja cię w ogóle nie widzę. Powiedz wszystkim, wszystkim, jak masz na imię?
6: Alicja.
0: Podoba ci się w radiu?
6: Bardzo.
0: Z której jesteś klasy?
6: Z 5 A.
0: Który masz numer w dzienniku?
6: 9.
0: Bardzo proszę. No to teraz powiedz o innych numerach.
6: No to tak, na miejscu 14 Kaśka Sochacka-Szum spadła o minus 7 miejsc.

0: Halo, halo, kto dzwoni?
1: Dzień dobry, Trójko. Z tej strony Dagmara. Razem z Michasią i Antosią pozdrawiamy SP7 i oczywiście mego męża, Pawła Bożeńskiego.
0: Uuu, brawa! Kolejny członek kosmicznej załogi z Ełku naprzeciwko mnie. Cześć.
2: Cześć.
0: Jak się masz?
2: Bardzo dobrze. Ciekawie tutaj zwiedzić radio.
0: Ja, i jak to nie jest tak, że jak się potem wróci do domu, to się trochę inaczej tego radia będzie słuchało, bo już się widzi, jak tu jest w środku?
2: Oczywiście pewne postrzeganie może być trochę inne, natomiast nie zmieni się tak naprawdę główna idea tego radia, aby słuchać, poznawać nowe piosenki, a także nowych ludzi na przykład dzięki temu Discordowi.
0: A właśnie, teraz jesteście tutaj, administratorzy i tak dalej. Na Discordzie dzieją się cały czas rzeczy.
2: Oczywiście, dzieją się cały czas rzeczy. Tak jak już ktoś mówił tutaj, nie wszyscy są tutaj z nami, to nie przeszkadza im w dalszym pisaniu na przykład o piosenkach.
0: Chyba już nie możemy o tym mówić, że nie wszyscy są z nami, bo ci nie wszyscy to teraz po prostu przed radiem tak zazdroszczą. No to co, zapowiadamy?
2: Na miejscu 13. Zespół Metro, Niepamięć, i to jest największy skok w zestawieniu, aż 17 miejsc. Głosują Państwo na Metro. Yeah.

0: No, formacja Metro. Wielu fanów spośród słuchaczy Trójki ma i wielu fanów z Ełckiej Siódemki również. Drogi dzieci, wam się spać nie chce?
1: Nie! Nie!
2: Absolutnie.
1: Idziemy spać!
3: Zerowej.
1: Nie, no jeszcze później.
0: No, jak to się mówi, wycieczka szkolna rządzi się swoimi prawami.
2: Gabi chyba trochę mowę odjęło.
4: Dokładnie.
0: Czasami mi odejmuje mowa, a ile dzisiaj mam pracy mieć, skoro wy zapowiadacie piosenki. No to ja teraz się zamykam i przechodzimy do następnego punktu programu.
5: No to dzień dobry. Na początku chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moich braci, mojego psa. A teraz Barbara Brońska, tylko z tobą, spadek o 10.

0: Barbara Wrońska na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tylko z tobą. 10 na dół. Miejsce 12. Mamy dzisiaj gości, ale mamy dzisiaj też telefony. Słuchamy.
1: Dobry wieczór. Dzwonimy, bo chcemy pozdrowić całą trójkę, żeby ten wieczór dla każdego był słodki, jak ciasteczko.
0: Czy dla was jest ten wieczór słodki, jak ciasteczko?
2: Bardzo energiczny!
0: I to nie są dźwięki emitowane z taśmy, to są młodziacy z SP7, którzy są dzisiaj z nami. Patrycja, dobrze pamiętam?
3: Tak, dzień dobry, ponownie.
0: Ponownie. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
3: Mój ulubiony przedmiot w szkole? Myślę, że geografia.
0: A twoja ulubiona piosenkarka?
3: Moja ulubionka piosenkarka? Myślę, że już od kilku lat słucham Micki, bo dużo się w ogóle utożsamia z jej tekstami, ale też... Nie bez przesady, tylko po prostu czuję, że piszę szczerze i naprawdę jest to przyjemne dla mnie.
0: To jeszcze szybko powiedz, dlaczego tak bardzo chcesz zapowiedzieć następny utwór?
3: Ponieważ kojarzy mi się z tym klimatem, co mamy teraz, czyli ciepło, tak jak w Kalifornii. I utwór na 11 to jest Kalifornia.
0: Ale zaraz, zaraz. A kto go śpiewa? Grabek? Nie.
3: Nie, Lady Punk.

0: Powiem szczerze, że są takie momenty dzisiaj, że nie wiem co powiedzieć. Bo ja bym też coś zaśpiewał, ale ja tak nie potrafię jak SP7 z Ełku. 23 minuty po 21. 106. notowanie naszej listy. Bawimy się do 22. Po 22. Piotr Metz, lista osobista i triki u Piotra. Triki. A u nas młodziacy. Powiedzcie mi, dlaczego aż tyle osób chciało zapowiedzieć kolejny utwór?
1: To jest bardzo dobre pytanie, czemu wszyscy chcieli zapowiedzieć ten utwór. Mam takie szczęście, że padło na mnie tutaj jako...
0: Ale zaraz, zaraz. Dlaczego?
1: Dlaczego? Ponieważ ja generalnie w tym utworze bardzo lubię ten utwór, to, że tak powiem...
0: Ale dlaczego wszyscy chcieli go zapowiedzieć?
1: Czemu wszyscy chcieli go zapowiedzieć? Bo to jest bardzo fajny utwór po prostu, tak? Kto nie lubi tego utworu, bądźmy
2: szczerzy. Po prostu wszyscy go bardzo lubimy.
3: Prawda?
1: Tak,
0: To może umówmy się tak, że ty zapowiesz nazwę zespołu i wszystko, co związane z numerami, a my wszyscy wspólnie powiemy tytuł tego nagrania, dobra?
1: Dobrze. Zaczynasz. Ja tak jeszcze, jak tylko mogę jeszcze za

nim, to chcę pozdrowić dwie osoby. Numer jeden, chcę pozdrowić swoją Agatkę, która na co dzień nie słucha tego radia, ale ponieważ wiedziała, że będę dzisiaj, to włączyła trójkę.

0: Rozśpiewane towarzystwo w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. Przeboje rządzą w piątki między 19 a 22. Pierwsza trójka, wydanie 106. Halo.
1: Halo. Wierszyku również nie powiem, ale słucham na bieżąco, że faktycznie temat wierszyków mocno się zakorzenił w liście przebojów. Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo zazdroszczę nauczyciela od muzyki całej SP7. I pozdrawiam serdecznie, prowadzę się mega klimat do tej listy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
0: Słuchajcie, to was było, brawa dla was! I taka jeszcze jedna rada, młodzi przyszli radiowcy, jak już tak głośno wydobywamy dźwięki ze swoich ust, to nie przychodzimy tak blisko mikrofonu, bo wtedy ktoś, kto słucha po drugiej stronie radia, ma tak zwane, no wiecie co ma, prawda?
2: Piszczenie.
0: O, dokładnie. Ale to wszystkiego się nauczymy. Kolejny raz przy mikrofonie Blanka z uśmiechem na twarzy, bo na czole ma napisane, że fanką tej piosenki jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Dzień dobry, wracam ponownie. 9. miejsce, 4 oczka do dołu niestety, Archive, Look at Us.

0: Look at us, formacja Archive w 106 notowaniu na miejscu 9. Halo?
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić moją mamę Martę i tatę Wojtka. Pozdrawiam, Witek.
0: Dziękujemy, my też zaraz będziemy pozdrawiali na antenie, ale póki co kolejna piosenka, tym razem zapowiedziana w duecie.
2: Dzisiaj na antenie Billie Eilish na miejscu 8.
3: Dwa oczka do dołu, jest to utwór Birds of a Feather.
2: I... Woo!

0: Birds of the Feather, Billie Eilish na naszej antenie, miejsce ósme, telefon dzwoni.
1: Dobry wieczór, mógłbym przekazać pozdrowienia? Chciałabym pozdrowić serdecznie Cypriana Sobolewskiego.
0: O, pozdrowienia, pozdrowienia, pozdrowienia i teraz pozdrowienia w telegraficznym skrócie.
2: Cześć, jestem Wojtek i chciałbym pozdrowić moją mamę Basię i mojego tatę Wojtka.
3: Cześć, jestem Michał. Chciałbym pozdrowić swoją całą rodzinę, swoje najlepsze wychowawczynie, panią Ewę i panią Paulinę, również z klasą.
4: Siema, jestem Cyprian. Chciałbym pozdrowić Tymona i Mateusza. Kocham was, gołty.
5: Cześć, tu Marcin. Pozdrawiam najlepszą siostrę, Kingę.
6: Dobry wieczór, jestem Karolina i bym chciała pozdrowić Igora, Kubę, Weronikę i Flawię.
7: Dzień dobry, jestem Cisa. Chciałbym najbardziej pozdrowić moją mamę ukochaną i mojego tatę, a razem z Patrycją całe kółko fizyczne i panią Ewę.
8: Od fizyki.
9: I ja, Pati, pozdrawiam mamę, tatę, moją siostrę, babcię i wszystkich moich znajomych, którzy mnie wspierają.
10: Cześć, jestem Oliwka i chciałabym pozdrowić MOS Ełk i sekcję wyślarską.
11: Cześć, jestem Gabrysia i chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę.
12: Cześć, jestem Ola i też chciałabym pozdrowić całą twoją rodzinę. A teraz na miejscu siódmym, trzy miejsca do góry, Metro.
13: Nic nie płonie.

0: Powiem zupełnie szczerze, że skłamałbym, gdybym powiedział, że myślałem przed audycją, że przyjedzie tutaj wesoła, smutna ekipa z Ełku, która się będzie bała odezwać do mikrofonu, która będzie przestraszona i która będzie sztywna. Skłamałbym, bo ja wiedziałem, poznając tą ekipę już parę miesięcy temu, że tutaj będzie radośnie, piosenkowo, przebojowo i taki tutaj mamy klimat poza anteną, prawda?
1: Tak!
0: SP7 na Myśliwieckiej 357 i jeszcze telefon dzwoni.
2: Pozdrawiam ekipę z siódemki, a w szczególności absolwenta siódemki, maturzystę Krzyśka, osobiście mojego syna. Pozdrawiam gorąco Rafała, Kasię i oczywiście pozdrawiam Pawła B. Dyrygencie, dokonujesz w tej pracy ludzkich cudów. Widzisz w swoich uczniach to, o czym oni jeszcze nawet nie mają pojęcia. Wierzysz w nich i rozwijasz ten potencjał, a oni idą za tobą. Nigdy nie przestawaj.
0: No to brawa dla pana Pawła. 21.37 na naszym zegarze i kolejny utwór.
3: Na szóstym miejscu minus dwa oczka, Dżem Duszo.

0: Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czasami sobie myślę, że może przydałaby się jakaś kamera? Ale nie, przecież jesteśmy w radiu. A radio wiadomo jakie jest i za co wszyscy kochamy radio. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Witam serdecznie. Czy można pozdrowić was? Chciałbym pozdrowić wszystkie dzieciaki z Ełku, które przyjechały. Pozdrawiam Tomek Kocurek z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trójka, jak i samego prowadzącego. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się dobrze i do zobaczenia i do usłyszenia. Najlepsze radio, hej!
0: Pozdrawiamy również!
2: Tak jest!
3: Tomek, kochamy cię!
2: No!
0: Tymczasem przy radiowym mikrofonie ponownie pan Paweł.
4: Słyszeliśmy dżem, w którym niegdyś śpiewał Maciej Balcar. A dzisiaj Maciej Balcar to nowość na liście przebojów pierwsza trójka, miejsce piąte, piosenka A Może Tak. Tutaj chciałem serdecznie pozdrowić autora słów tej pięknej piosenki, Grzegorza Paszkowskiego. Grzesiu, cieszę się, Maciej również się cieszy.

0: Kwadrans do 22. Maciej Balcar. Nowość w dzisiejszym zestawieniu, ale nie jest to najwyżej notowana nowość. A może tak, to tytuł tego nagrania. A może telefon?
1: Mówi Tomek z Łodzi. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba wasza stacja radiowa.
0: O, no cieszymy się, że podoba się stacja radiowa. Przy kolejnym mikrofonie, przy kolejnej piosence kolejny słuchacz, przypomnij swoje imię, skąd przyjechałeś?
2: Łukasz Sobolewski z Ełku.
0: Łukasz, ostatnim razem, jak tutaj przy tym mikrofonie byłeś parędziesiąt minut temu, nieco spięty byłeś, jak jest teraz?
2: Nieco byłem spięty, obecnie już nie jestem tak bardzo spięty, jak byłem wcześniej. Brat zapowiadający Alone zespołu The Cure pokazał, jak to się powinno profesjonalnie robić, a więc wezmę z niego przykład. Jednak zanim, jeżeli oczywiście mogę, chciałbym pozdrowić kilka osób. Przede wszystkim to mamę, tatę, a także fana trójki i szkoły SP7 Tomka oraz moich drogich przyjaciół Kalinę i Michała. Tego drugiego ze znanych nam obu powodów prywatnych pozdrawiam szczególnie ciepło. A teraz witamy zespół, pieszczotliwie przez nas nazywany Chip Tobasco. Tu pozdrowienie dla OSTR. A już tak faktycznie to witamy was, wasi najwięksi fani, Chip Tobasco.

0: Pozdrawiamy serdecznie z ulicy Myśliwieckiej zespół Cheap Tobacco. Fani zespołu Cheap Tobacco tutaj w naszym studiu. Utwór pod tytułem Serce z 3 na 4 w 106 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. To teraz zaczniemy troszeczkę od innej strony, bo powiem, że na miejscu 3 za chwilę najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu i to będzie utwór zespołu, a może powiem po telefonie.
1: Dobry wieczór, chciałam pozdrowić męża w pracy, można? Dziękuję.
0: Oczywiście, że można, to my też pozdrawiamy. A to będzie utwór zespołu BNDK, zespołu, który moi milusińscy też jest wam bliski. Powiedzcie o tym, gdzie wy dzisiaj byliście?
2: No w studiu właśnie tego zespołu, BNDK.
3: Na warszawskich Młocinach.
0: No ale jak to się stało, że nagle byliście w studiu zespołu? Musicie się lubić i oni muszą lubić was chyba, co?
3: Rozmawialiśmy troszkę z Jankiem Benetkiem na Messengerze, tak jakoś przypadkowo, spontanicznie wykręciłem kiedyś do niego rozmowę i pogadaliśmy. Pamiętał o tym, że mamy odwiedzić dzisiaj trójkę, zadzwonił, mówił, to jak macie czas, to wpadajcie, jesteśmy z Gaborem, pośpiewamy sobie razem, będzie dobrze, nagramy to jakoś. Prowadzili nas po studio, było bosko.
0: Tak sobie myślę, patrząc jakie macie kontakty z Cheap Tobacco, jakie macie z BNDK, że niedługo po prostu polski show biznes będzie aż huczał od 7 w Ełku, ale to dobrze, zaznaczajcie swoją obecność, bo ja będę mówił o tym zawsze, że jesteście naprawdę wyjątkowym, przepraszam za określenie, ale tak to muszę powiedzieć, zjawiskiem, że młodzi ludzie słuchają radia i młodzi ludzie słuchają takiej muzyki. Więc kto teraz zapowie następny utwór?
2: No to mogę ja. Na miejscu 3, tym samym co tydzień temu, BNDK, zespół, a tytuł utworu Czarny Płaszcz.

0: Tak, chciałbym dopowiedzieć, że właśnie ten utwór Czarny Płaszcz zespołu BNDK jest najwyżej notowaną nowością w notowaniu głównym.
1: No i to w ogóle niezły wynik, pojawić się w zestawie na miejscu trzecim, tym samym zdobyć brązowy medal. BNDK, Czarny Płaszcz, 106 notowanie. Halo, halo.
2: Jedziemy właśnie w tą stronę do was, do Warszawy. Zmierzamy na koncert Taco Hemingwaya i mój syn, który was słucha, bardzo podoba mu się, jak chłopaki ze szkoły prowadzą audycję, i kazał mi dzwonić i was serdecznie pozdrowić.
1: Słuchajcie, no to skoro padło hasło Taco Hemingway, skoro padł temat jego koncertu, to może przypomnijmy chociaż fragment utworu Zakochałem się pod apteką. 3, 4.
3: Nie, nie, nie, apteką.

0: Zakochałem się!
1: Tak, o Hemingway, SP7 Ełk, Myśliwiecka 357, jedyne na świecie wykonanie tego utworu. A my jesteśmy na podium. Brązowy medal dla BNDK, natomiast medal srebrny?
2: Na drugim miejscu BDOES, Maja Mecan, Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Dis na raka.
3: Jeśli tak samo chorujesz na rak jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
4: No to co, Maja, jedziemy z nim?
3: Jedziemy.
4: To jedziemy.

0: wywrzaskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych.
1: Ja to mam zawsze problem, żeby spamiętać wszystkich, którzy uczestniczyli w nagraniu tej piosenki. Może przypomnisz?
2: BDOS 2115, Maja Meca i Fundacja Cancer Fighters.
1: Ciągle tutaj jestem. Z pierwszego na drugie. W 106 notowaniu listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Pierwsza trójka. Znacie takie powiedzenie, wszystko co dobre, dobrze się kończy?
3: Niestety.
1: Oczywiście.
3: Niestety.
2: Tak.
1: A wiecie o tym, że to była wasza pierwsza wizyta w trójce, ale na pewno nie ostatnia?
3: Brawo!
4: Ja ci już o tym mówiłem, Gabku, że ty łatwo się od nas nie uwolnisz.
1: Nie mam takiego zamiaru, bo uważam, że tacy słuchacze listy przebojów i radia jak wy są naszym wielkim skarbem i za to w tym momencie chciałem wam, młodziacy, serdecznie podziękować. SP7 Ełk są dzisiaj, byli dzisiaj z nami podczas 106 notowania listy przebojów pierwsza trójka.
4: Tak
1: jest! 4 minuty do 22 i jeszcze jedna formalność, jeszcze jeden punkt programu, jakże ważny pozostał nam do wykonania. Miejscem pierwszym w 106 notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka jest utwór artysty, który nazywa się
5: Artur Rojek, gruby mały.
1: Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i SP7 z Ełku.
4: Tak,
1: dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
2: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
3: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy, jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
4: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
3: W roli głównej Michał Żurawski.
1: A, dziękuję, a to nic naprawdę.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
3: W sobotę po 19:00. Polecamy.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 22:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Myśliwce F-35 zmienią oblicze polskich sił zbrojnych, podkreśla szef MON-u. Pierwsze trzy maszyny są w naszym kraju. Łatwogang w drodze z Zakopanego do Gdańska na rowerze zbiera środki dla 8-letniego Maxa. Decyzja cofnięta, francuskie strefy czystego transportu nie zostaną zlikwidowane. Pierwsze F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego typu maszynami na wschodniej flance NATO. Maszynę witał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
5: Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera ocenia, że kupno najnowocześniejszych samolotów bojowych NATO znacząco zwiększa polskie bezpieczeństwo.
7: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów, bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
5: Za 3 tygodnie nowe maszyny uroczyście powita wojsko. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski szeroko komentowana przez zagraniczne media. Zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części wojsk USA w Europie.
8: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4000 żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronność. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie. Oświadczył Karol Nawrocki i zaznaczył, że w drugim wniosku zmieni pytanie. Pierwszy wniosek Senat odrzucił przedwczoraj. Zagłosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Pokonuje kolejne kilometry na rowerze i zbiera pieniądze dla małego Maxa. Znany youtuber Łatwogang ruszył z kolejną akcją pomocową. Z Zakopanego jedzie do Gdańska i zbiera pieniądze dla 8-latka, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Rodzicom Maxa udało się zebrać 3 miliony, Łatwogang chce zebrać brakujące 12.
9: Jedziemy, zbieramy, dajemy się wszystko, ciśniemy.
10: Powodzenia!
9: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc ja to tak bardziej jestem obok, w sensie my razem to zbierzemy, bo tak jadę rowerkiem, żeby pomóc, ale to od ludzi, w sensie, że gdyby ludzie nie wpłacali, no to tych pieniędzy by nie było, to dzięki nim, a ja jestem tylko obok, właśnie cegiełką w tym wszystkim, tak jak każdy z nas.
5: W pierwszej godzinie akcji Łatwogangowi udało się zebrać 700 tysięcy złotych przed 21:00. Na koncie było prawie 1 900 000. Zwrot w sprawie stref czystego transportu we Francji. Rada Konstytucyjna unieważniła decyzję parlamentu o likwidacji niskoemisyjnych stref. Nad Sekwaną na ten temat wywołuje kontrowersje.
11: O przywrócenie niskoemisyjnych stref wnioskowali deputowani Lewicy i Centrum. Argumentowali, że ich zniesienie mogłoby pogorszyć jakość powietrza w miastach i stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzję Rady Konstytucyjnej ostro krytykują natomiast politycy prawicy i narodowcy. Oskarżają

0: oskarżając ją o naruszanie woli narodu. Część z nich domaga się teraz przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Wprowadzone w 2019 roku niskoemisyjne strefy mają stopniowo ograniczać ruch najbardziej zanieczyszczających pojazdów w ponad 70 dużych miastach. W praktyce zaczęto wdrażać te przepisy tylko w 25 metropoliach. W wielu miejscach zablokowały je protesty obywateli krytykujących władzę za wykluczanie z centrów miast osób, których nie stać na kupienie droższego elektrycznego pojazdu. Wprowadzenie stref było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych prezydenta Emmanuela Macrona. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
5: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
4: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

I'm this my baby, where I fly. Me, my, my.

0: promoter there. I said, look, we don't have a singer. My ideal was to get a Polish girl to sing a couple of songs in the native language to show some love because we've lost 7 songs. So Marta got there and I said, do you know any Polish songs? She said, no. And I'm like, okay, this is, now we're in problems. But I've learned this chorus. I can't remember the song. So she learned, I said, go and sing it on stage in soundcheck. It was, I'm like, she's the one. I said, can you learn 2 more? She went into the dress room. She learned 2 more. Her boyfriend was bringing her Lemsip and she had a cold. And I could see she was under stress. She learned those 3 songs, 2 songs and 1 chorus. We did it in soundcheck. I said to her, do you have a passport? And she goes, no. I said, call my tour manager on stage. I said, she needs a passport. We're going on tour. And then, like she said, she's been with me ever since.
1: To jest historia z filmu. Poprosiłem o jeszcze z pierwszej ręki przypomnienie historii z Martą. Mieliśmy 4 koncerty w Polsce i chyba po pierwszym budzę się rano w hotelu, a mój perkusista mówi, nie ma wokalistki. Jak to nie ma? No zniknęła, pojechała, nie ma jej. Opuściła nas. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Pierwszy pomysł, który mi przyszedł do głowy, to żeby znaleźć jakąś lokalną polską wokalistkę. To wszystko działo się w Krakowie, która zaśpiewa kilka piosenek po polsku, bo straciliśmy nagle w naszej setliście 7 utworów. Przyjechała Marta, okazało się, że zna już jeden refren. Spróbowaliśmy na próbie jedną piosenkę, udało się, potem drugą, potem trzecią. Skończyło się na tym, że miała 3 piosenki i jeden chórek opracowany. Po koncercie zapytałem ją, masz paszport? Nie mam. Poprosiłem naszego tour menadżera, żeby się tym zajął, bo pojedziesz z nami w trasę. I od tego czasu Marta jest już z nami. To teraz posłuchamy jej jako jednego z 2 gości w utworze Atmosphere.
2: To live every lonely drop.

0: Dla mnie to trochę symbol tego, kiedy zaczął się kryzys, który trwa do dziś w branży. Chris Blackwell powiedział mu, że za chwilę będzie internet i to będzie zupełnie inna rzeczywistość. On wiedział o tym 10 lat, zanim to się tak naprawdę stało. Miałem kogoś, kto się mną opiekował, miałem bezpieczeństwo, miałem wolność i nagle musiałem uderzać do jakichś innych wytwórni i labeli płytowych, żeby cokolwiek załatwić i za każdym razem biłem głową w mur i to się nie udawało. Okay, last thing. Are you a loner?
1: Yeah, but that's exactly where I want to be.
0: Yeah.
1: Yeah, I'm a loner. I like my family know that, they're cool with that. My auntie used to say one of my strongest traits. My auntie didn't care about my music, even though when she died, we found loads of magazines she's kept over the years of me.
0: Okay.
1: It's crazy. It's like, we didn't know she kept all this. And my cousin went into the house, there's like interviews from when I first started. So she must have loved what I was doing, not musically, proud of me, right? But she said my strongest trait is I can move to this city tomorrow by myself and I'm okay. I could move anywhere tomorrow. I could move to Beijing, Warsaw, anywhere by myself. I don't need to know anybody and I'm happy.
0: Zapytałem, to ostatnia rzecz, czy jest samotnikiem? Powiedział tak, jestem i chcę nim być. I wie o tym, wiedzą o tym wszyscy, wie o tym moja rodzina, wiedziała o tym moja mama. Mówiono, że mogę pojechać wszędzie, do Pekinu, do Warszawy, sam i dam sobie radę i będzie mi z tym dobrze. Thank you, Tricky.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you for joining us.
1: Thank you, that was very good. Thank you.
0: Gramy.
1: That was amazing.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze polskie myśliwce F-35 wylądowały w Łasku.
4: To jest dzieło sztuki. Kawałek metalu, który lata, ale przeskok jest ogromny.
3: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Rozporządzenie podpisane.

0: Cany. Dorota Masłowska i Justyna Kulikowska, laureatkami Poznańskiej Nagrody Literackiej. F-35. Nowoczesne samoloty bojowe są już w Polsce. Do bazy wojskowej w Łasku przyleciały 3 nowe myśliwce w polskich barwach. Naszą przestrzeń powietrzną pokonały w asyście 2 F-16. To początek, bo w siłach powietrznych docelowo będą 32 F-35. Pierwsze witali przedstawiciele rządu, prezydenta, wojskowi i spora grupa dziennikarzy. Wśród nich była Agata Król.
1: Oficjalne powitanie F-35 zaplanowane jest na czerwiec, ale pierwsze pojawienie się w Polsce nowych myśliwców stało się małym świętem. Przylot był widowiskowy. 2 F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku niczym starsze rodzeństwo przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu, a to moment skoku technologicznego polskiego lotnictwa myśliwskiego.
2: To jest dzieło sztuki. Pod względem technologicznym naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest ciągle samolot, ciągle kawałek metalu, który lata, ale oczywiście przeskok jest ogromny.
1: Mówił generał Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Baza w Łasku stała się właśnie liderem lotnictwa wojskowego w Polsce. Przygotowania trwały tu od ponad 2 lat i kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 szykuje się też baza w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Agata Król, Polskie Radio.
0: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci postawiła prokuratura 2 opiekunkom ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. W środę w oczku wodnym utopił się 2-latek. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
3: Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
0: Mówi Remigiusz Krynkę ze stołecznej prokuratury. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziecka było utonięcie. Polskie władze są zadowolone z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. Podkreślał to w Pradze Radosław Sikorski. Podczas forum Globsec szef polskiej dyplomacji zażartował, że niezdecydowanie Amerykanów z pewnością zdezorientowało przeciwników NATO. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama albo nawet wzrośnie. Ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy, tak się robi strategiczne postępy. Jest szansa, że w czerwcu po raz pierwszy w historii Amerykanie ogłoszą stałą obecność wojskową w Polsce. Mówił o tym w Pulsie Trójki Michał Stella z Defense 24.
4: Od wielu miesięcy trwały działania między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby faktycznie ta stała obecność pojawiła się. I według moich informacji faktycznie wynika, że jest szansa, że pewna grupa żołnierzy już będzie relokowana na stałe. Decyzję jest szansa, że poznamy w czerwcu, natomiast fizyczne przeprowadzenie tego procesu zajmie pewnie kilka miesięcy, bo jeszcze budujemy bazy, w których oni po prostu mogliby z rodzinami tutaj zamieszkać.
0: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta USA w sprawie wysłania dodatkowych 5000 wojskowych. Nie wyjaśnił też powodów decyzji o anulowaniu wysłania rotacji 4000 żołnierzy do Polski. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych już bez przeszkód. Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych. Wcześniej swój podpis złożył minister cyfryzacji. Politycy są podzieleni. Jedni mówią o sukcesie, inni o łamaniu porządku prawnego, relacjonuje Sylwia Białek.
5: Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
6: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
5: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
7: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
5: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
8: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
5: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Łatwogang apeluje do swoich fanów o zachowanie bezpieczeństwa na trasie. Znany youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera pieniądze na leczenie ciężko chorego Maxa. Spontanicznie przyłączają się do niego inni rowerzyści. Zdarzają się też przypadki, że młodzi fani biegną wzdłuż drogi, robiąc mu zdjęcia i nagrywając filmy. Zagrożenie stwarzają też zwalniające przy nim samochody.
9: Prośba dla

0: wszystkich osób, bo ja nie mogę prowadzić tej transmisji robiąc niebezpieczeństwo. Tak. W sensie na pewno, jeżeli będę miał poczucie, że jest zagrożenie tak jak było teraz, to po prostu będziemy musieli to przerwać, bo tutaj wiecie, jest droga, ludzie latają z telefonami, samochody jeżdżą, jest szansa, że ktoś nagle zahaczy się i wpadnie pod samochód i będzie tragedia. Więc prośba, jeżeli ktoś to ogląda, naprawdę, przy ulicy machnąć, bardzo dziękuję w ogóle, bardzo mi jestem wdzięczny, że chcę wam się stać i pomagać i dodawać otuchy, ale błagam, żebyśmy nie jechali.
1: Łatwogang ma założoną specjalną kamizelkę odblaskową i kask, podąża za nim samochód ze wsparciem technicznym. Prozaiczka, dramatopisarka, autorka projektów muzycznych Dorota Masłowska została laureatką nagrody imienia Adama Mickiewicza. To część nagrody poznańskiej, nagrody literackiej. Otrzymała wyróżnienie za całokształt twórczości. Przewodniczący kapituły konkursu profesor Marcin Jaworski wskazał na jej fenomenalny, wielki, ciągle jeszcze rozwijający się talent literacki. Dodał, że autorka jest realistką, ale też fenomenalnie opowiada czy rozmawia z naszą wyobraźnią, zaznaczył profesor. Nagrodę stypendium imienia Sława Barańczaka dla młodych twórców otrzymała Justyna Kulikowska, autorka tomów poetyckich Hejt i inne bangery, Gift z Podlasia czy Obóz Zabaw. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport, w studiu Norbert Michalek.
3: Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zostały mistrzyniami Polski. W decydującym meczu pokonały u siebie MKS Lublin 29-26. To szósty z rzędu, a siódmy w historii tytuł lublinianek. Układ tabeli ekstraklasy sprawił, że o tytule mistrzowskim zadecydowało spotkanie ostatniej kolejki w sezonie. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-1 w meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup w Katowicach. Dwa dni wcześniej w pierwszym spotkaniu imprezy biało-czerwoni przegrali z Serbią 2-3. Dla trenera Nikoli Grbicza to dobra okazja, żeby sprawdzić mniej doświadczonych i debiutujących zawodników. Jutro o 20:00 Polacy na zakończenie turnieju zagrają w Spodku z Bułgarami. W towarzyskim turnieju, ale we Włoszech biorą również udział polskie siatkarki. Polki w swoim pierwszym meczu przegrały z Turczynkami 2-3. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła Julia Szczurowska. Libero Polek Justyna Łysiak podkreśla, że to dopiero początek sezonu reprezentacyjnego.
4: Myślę, że na pewno materiał do analizy tak naprawdę dopiero zaczynamy. Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
3: Jutro o 17:00 Polki zagrają z Serbkami, a w niedzielę o 21:00 z Włoszkami. Impreza jest etapem przygotowań do Ligi Narodów, a ta już 3 czerwca w chińskim Nankinie. Żużlowcy reprezentacji Polski juniorów zdobyli złoty medal drużynowych mistrzostw świata. W Pradze, gdzie odbyły się zawody, na drugim miejscu plasowali się Duńczycy, a na trzecim Niemcy, którzy bronili tytułu. Jutro na tym samym stadionie Marketa zostanie rozegrana kolejna eliminacja mistrzostw świata z cyklu Grand Prix.
1: Sobota słoneczna, choć miejscami może się chmurzyć, termometry pokażą 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
7: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
6: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
7: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
6: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
7: Zapraszamy.
6: Katarzyna Borowiecka
7: i Radek Grzysz.
5: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Lista osobista.

0: Ostatni dzień tegorocznego festiwalu w Jarocinie odbędzie się niezwykły koncert. Koncert, który jest trochę odwzorowaniem współczesnym ścieżki dźwiękowej słynnego filmu BBC z 1986 roku, czyli sprzed 30 lat. Dyrektorem muzycznym całości jest Leszek Biolik. Dzień dobry, Leszku.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Zastanawiałem się, w 86 roku miałeś 21 lat, dobrze liczę?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz.
1: Chyba tak.
0: To dobrze,
1: tak, dobrze
0: policzyłem. Ja miałem odrobinę więcej i próbowałem sobie przypomnieć, jak odbierałem wtedy to, że BBC kręciło film u nas w Polsce o naszej nowej muzyce. Pamiętam, że o czym chyba ci się nie chwaliłem, nie pamiętam, udzieliłem wtedy nawet wywiadu New Musical Express na festiwalu, który napisał z wielkim zdjęciem Ciechowskiego o tym, co tam się wówczas działo.
1: A to ja tego nie wiedziałem.
0: Widzisz. I myślę, że te rzeczy muszą być związane. To znaczy prawdopodobnie prasa brytyjska przyjechała na festiwal dlatego, że BBC kręciło film. Odszukam gdzieś ten wycinek i dam ci do archiwum.
1: Oj, bardzo chętnie. Super.
0: Jaką wtedy miałeś świadomość, że powstaje taki film?
1: Przede wszystkim miałem świadomość, że nagrywanie płyty jest prawie niemożliwe, jak masz zespół gdzieś tam. To były marzenia. To był prawie cud, że zespół rockowy, szczególnie powiedziałbym awangardowy, trochę bardziej nagrywa w ogóle płytę. Myśmy byli takim środowiskiem wszyscy razem. Spotykaliśmy się w Jarocinie, spotykaliśmy się w salach prób, spotykaliśmy się w klubach. Mówię teraz o całym takim pokoleniu.

0: że tak powiem, ludzi, którzy kochali rock'n'rolla w tych czasach, punk rocka i tak dalej. Moment, w którym dowiedziałem się, że BBC kręci ten film, to był taki moment, w którym wszyscy poczuliśmy się lepiej. Poczuliśmy się docenieni, bo mimo wszystko to jest trochę tak, że to jest głęboki PRL, mimo wszystko to końcówka PRL-u, ale to jest Jarocin, w którym jest ciemno, w którym jest błoto, wszyscy mieszkają w namiotach. Jeżeli ktoś pali papierosy, to są to złe papierosy. Ale przyjaźnimy się. Pamiętam, że w Jarocinie na przykład mieszkaliśmy w takiej sali szkolnej razem z zespołem Madame Made in Poland. Ktoś jeszcze z Kata, pamiętam, tam był. Ja mieszkałem z Dabem, więc mieszkaliśmy w takich, w ogóle wszyscy się znaliśmy, kolegowaliśmy się, przewijaliśmy się, dotykaliśmy swoich umysłów w jakiś sposób cały czas.
1: I nagle... Wiem, o czym mówisz, bo znów, nie wiem, czy ci się kiedyś chwaliłem, ale rok później zapowiadałem Jarocin z dużej sceny. Okay. No i pamiętam te realia, o których mówisz bardzo barwnie, bo to rzeczywiście tak było. Że
0: to tam... rzeczywiście tak było, tak. I to było coś takiego, że myśmy mieli, to był taki nasz mały punkowy Woodstock, powiedziałbym. Trochę może bardziej, że tak powiem, punkowy niż hipisowski, no ale jednak. I w tym momencie przyjeżdża BBC i ląduje jak statek kosmiczny w Polsce i kręci film o polskiej muzyce. BBC to byli ludzie z innego świata, to byli ludzie z innej planety.
1: Ale też wylądowali wśród kosmitów dla nich.
0: I wylądowali też wśród kosmitów. I jakby gdzieś tam zdaje sobie z tego sprawę, że Polska jest w takim miejscu, że stała się trochę interesującym newsem na świecie, ze względu na Solidarność, ze względu na ruchy, które się dzieją w Polsce, ale jednocześnie zainteresowanie BBC, które kręci film o polskiej muzyce, to też dla wielu to było takie kompletnie złudne myślenie, a teraz coś się wydarzy. Przede wszystkim to było poczucie się lepiej, poczucie, że zostałeś zauważony, że coś się wydarzyło, bo powiedzmy sobie szczerze, tej muzyki aż tak wiele nie było w polskich mediach. To było, wiesz, no Manam może wtedy leciał w TSA, Republika trochę, ale tak naprawdę większość tego punk rocka tak naprawdę nie miała miejsca zbyt wiele w polskim radio. Chyba Rozgłośnia Harcerska trochę grała takich rzeczy, ale to nie jest, to Trójka trochę grała, ale to nie było super popularne jeszcze tak medialnie, to nie były hity, to był cały czas, to była cały czas scena undergroundowa trochę.
1: I dodajmy, bo ten kontekst czasami ucieka, przyzwyczailiśmy się tak do obecnej rzeczywistości, że nie pamiętamy, że nie było internetu na przykład.
0: O tak, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych.
1: Ale też nie było możliwości nagrywania tak jak teraz w domu. No to w ogóle była jakaś abstrakcja, prawda? Była ta bariera.
0: Tak, wiesz co, coś, co mi się bardzo spodobało. Jacek Bończyk, który pracuje razem z Zbyszkiem Krzywańskim, grają w zespole Czarno-Białe Ślady. Na przykład ktoś powiedział, że dla niego Republika to był zespół z Grundiga. Wszyscy mieli takie Grundigi czarne, które, wiesz, i po prostu na koncercie tak naprawdę, tak jak dzisiaj widzisz telefony, które ludzie robią światełka telefonami albo kręcą, to wtedy wszyscy nagrywali na kasety i miały po prostu ze sceny było widać po prostu dziesiątki takich grundigów podniesionych.
1: Fantastyczne zdjęcia takie. Tak.
0: Tak.
1: Ile trzeba było determinacji, bo nawet nie siły, ale determinacji, żeby 2 godziny...
0: Żeby 2 godziny trzymać w górze tego grundiga i nagrywać.
1: A grundig stał się nazwą własną, tak jak Adidasy, prawda?
0: Tak, że grundig to był magnetofon kasetowy, po prostu, tak. Dokładnie tak.

0: po latach wracamy, żeby trochę rozwiać wątpliwości, bo wiem, że narosło wokół tego, co się zdarzy w tym roku w Jarocinie, trochę nieporozumień. To są w pewnym sensie obchody 40. rocznicy tego filmu, tego wydarzenia, jakim był tak, film.
1: Tak, to jest 40 lat, od kiedy ten film został nakręcony. Film nosi tytuł Moja krew i to jest jakby tytuł, który został bezpośrednio wzięty. Moja krew, twoja krew, no oczywiście. Natomiast Moja krew to jest tytuł utworu Republiki, który był wykonany w Jarocinie. No i w ten sposób niejako Republika stała się trochę takim frontrunnerem całej tej sytuacji.
0: Bo dla ludzi z BBC chyba była takim emblematem tego, co wówczas tam zastali, prawda? Co ich zaciekawiło, zainteresowało.
1: Wiesz, to raz, a moim zdaniem mimo wszystko też myślę, że interesowały ich teksty i myślę, że tekst Mojej krwi jest tekstem, który oddaje też pewien rodzaj wewnętrznego buntu, takiego humanistycznego buntu przeciwko, znaczy nie przeciwko, to jest, bo to jest rodzaj protest songu, tak, prawda? Kiedyś istniał taki gatunek w muzyce, jak...
0: Równocześnie pokoleniowego.
1: Równocześnie pokoleniowego, tak. Czyli to jest też coś, co bardzo dobrze określa całą tą sytuację, jednocześnie nazywa i mówi trochę o systemie, mówi o tym, w jakim miejscu są ludzie, w jakim miejscu w stosunku do systemu tak naprawdę są ci ludzie w Jarocinie też. Ja myślę, że ten tekst w ogóle bardzo dobrze trafia, niestety cały czas, ale myślę, że to jest też powód, tak.
0: To jedną rzecz już wyjaśniliśmy, bo wiem skądinąd, że jesteś z tego obozu, który uważa, że z Republiką i jej dorobkiem należy postępować ostrożnie. O, tak bym to powiedział, prawda?
1: Ja bym powiedział, wiesz co, i teraz powiem coś, to może śmiesznie zabrzmi, ale Republika jako zespół oczywiście jest trochę jak Lord Voldemort z Harry Pottera. Jak się wymawia tą nazwę albo puszcza plakat, to nagle dzieją się rzeczy, tak? I one są czasami, dzieją się poza kontrolą. Myśmy założyli taką sytuację, że kiedy Grzesiek odszedł, to my jakby założyliśmy, że będziemy dbali o wszystko, co zrobiła Republika, o to, co on zrobił, że będziemy pilnowali dobrego imienia zespołu. I oczywiście od tego czasu minęło tyle lat, że zmieniają się trochę pokolenia. Są nowi ludzie, więc są młodzi ludzie, którzy mają swoich bohaterów i my sobie totalnie zdajemy z tego sprawę. Raz na jakiś czas, ja mam takie założenie, że raz na 5 lat, raz na jakiś czas robię jakiś projekt, gdzie gramy muzykę Republiki, bo chciałbym, żeby teksty Grześka też były słyszane na żywo, a nie tylko w radio. I jakby podtrzymujemy taki rodzaj ciepła. Powiedziałbym, że trudno nazwać to płomieniem, ale ciepła wokół tej twórczości. Ja prywatnie uważam, że nie chcę mówić o Republice, no bo jestem jej częścią aż tak bardzo, natomiast ja myślę, że jeżeli nawet mówimy tylko o poezjach Grzegorza, to wydaje mi się, że warto inwestować w to, żeby to było pamiętane, dlatego że myślę, że jako Polacy, szczególnie z muzyką, mamy to, że lubimy zapominać swoich bohaterów, a to jest jednak bardzo ważne dla całego pokolenia i lubię, po prostu ja uważam, że trzeba to przypominać, tak? Ale z drugiej strony, jako zespół, nigdy nie myśleliśmy o tym, żeby znaleźć nowego wokalistę i zacząć grać jako zespół, tak? Czyli z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy to robią, ale Republika tego nie zrobi, tak? Czyli jak robimy trasę, to nie nazywamy się Republiką, tylko Nowe Sytuacje, albo jest projekt, gdzie zapraszamy gości, gram, na przykład ja gram z zespołem jako na przykład Obywatele Republiki, mamy goście, jeżeli ktoś lubi posłuchać Republiki, chce zobaczyć numery na koncercie, to może je zobaczyć, ale to nie jest Republika. A Republika jako taka czasami bardzo rzadko przyjmuje zaproszenie, właśnie tak jak jest w tym wypadku w Jarocinie, na taki koncert jak Moja krew, twoja krew, gdzie gościnnie postanowiliśmy jakby wystąpić na tym koncercie.
0: Będziemy... Ale to nie jest wasz koncert.
1: Ale to nie jest nasz koncert. Tak. To jest koncert, jakby powiedziałbym soundtracku, który jest soundtrackiem z tego filmu, gdzie jest utwory zespołu Tilt, kosmetyki Mrs. Pinky, jest Moskwa, jest Manam, jest piosenka Tea Love, jest Madame tak naprawdę, utwór Szerszenie, jest WW. Także to jest w ogóle bardzo złożony, fajny soundtrack, gdzie Republika jest końcówką i zamknięciem.
0: A wykonawcy to częściowo ci, którzy grali w oryginałach, tak, a częściowo tak, młodzież, która...
1: Tak, która z nimi wystąpi albo sama zaśpiewa.
0: A na świecie nie było.
1: A na świecie jeszcze wtedy nie było, tak, tak.
0: Tak, odsyłamy wszystkich oczywiście do internetu, bo już jest. I tam można sprawdzić, kto występuje. Tak. Ja pamiętam, że na pewno jest Robert Gawliński, a powiedzieli, że Madame.
1: Tak, bo wiesz, bo piosenka Madame, tak, ale jest tak. Robert Gawliński oczywiście.
0: Jest Wojtek tak. Waglewski.
1: Tak, i będziemy grali utwór WW.
0: Jest
1: tak.
0: Guma, ale jest też Mary z Polski i tak dalej,
1: jest,
0: i tak,
1: tak
0: dalej.
1: Tak jest, tak jest.
0: To powiedz jeszcze jedno. Czy uważasz, że to, że tam będzie

0: jednak raz jeszcze Republika na razie daje ci spokój duszy z wymyślaniem tego typu projektów?
1: Tak, wiesz co, ja jestem, mówiąc zupełnie szczerze, nie robię tego za często mimo wszystko, dlatego że są inne rzeczy, którymi się też zajmuję, więc to nie jest jakby mój taki główne myślenie, co zrobić z Republiką.
0: Ale tu jest zespół na scenie?
1: Ale zespół jest na scenie, jest Jarocin.
0: 40 lat od filmu, no wszystko jest.
1: Wszystko się jakby, wiesz, i to jest coś takiego, że czasami niektórzy mają to szczęście, że są w odpowiednim miejscu i jest odpowiedni timing i to moim zdaniem dokładnie się teraz dzieje. I mieliśmy właśnie próbę, wróciłem wczoraj z Gdyni. Mieliśmy cudowne dwa dni z kolegami w sali prób, gdzie graliśmy sobie, już przygotowywaliśmy się do koncertu w Jarocinie. I to zawsze jest dla mnie zaskoczenie, bo nawet jak gramy z innymi muzykami te utwory, to jest trochę inaczej. Jak się spotkamy w trójkę, nagle się coś pojawia i niezwykłego, co jest Republiką po prostu.
0: Do zobaczenia tam. To jest niedziela, ostatni dzień festiwalu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: 19 lipca. 19 lipca.
0: Zapraszamy. Leszek Białik. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Kołysanka z filmu Dziecko Rosemary. To na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. A to nowa płyta Mieczysława Kosza, Ikar, solo na Jazz Jamboree. A ten album ma swoją dość ciekawą historię, to od razu Państwu zdradzę, bo album ukazuje się 12 czerwca, tak oficjalnie. Na razie właśnie kołysanka z filmu Dziecko Rosemary, muzyka Krzysztofa Komedy do obrazu Romana Polańskiego. To mogę Państwu zaprezentować, już ten utwór zamykający album. A na spotkanie z Adamem Domagałą z Agencji Muzycznej Polskiego Radia jestem umówiony właśnie na dzień premiery albumu, na 12 czerwca. To jeszcze jedna nowość i zapowiedź z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dobrze Państwu znany już od lat zespół No Limits. Nagranie nosi tytuł Neonem Być.

No Limits, Neonem Być. To jest pierwsza piosenka zapowiadająca nowy album zespołu. Na razie mamy tylko ten jeden utwór, ale również plany są takie, że na tej płycie mają się pojawić piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej, Patrycji Kosiarkiewicz i Marka Dudkiewicza, między innymi. Zatem warto czekać na tę nową płytę zespołu No Limits. To jedna z zapowiedzi Agencji Muzycznej Polskiego Radia jeszcze na ten rok. A teraz już czas na spotkanie, o którym Państwu już mówiłem tydzień temu na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie i rozmowę o nowej płycie kwartetu Judyty Pisarczyk.

0: W audycji Mało Obiektywnie gość z nową płytą, a właściwie dwiema nowymi płytami, Judyta Pisarczyk. Witam cię przy Myśliwieckiej 357. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Najpierw skupmy się na tej nowszej, tak? Czyli to album Fickle.

0: To jest zestaw twoich autorskich utworów, ale także kilka standardów jazzowych. Najpierw spytam cię o skład zespołu, jeśli pozwolisz. Skompletowałaś zestaw znakomitych, młodych, a już doświadczonych zawodników.
1: Tak.
0: Opowiedz o nich.
1: Przy fortepianie Franciszek Raczkowski, kontrabas Alan Wykpisz i perkusja Grzegorz Pałka. No muszę powiedzieć, że z chłopakami współpracuje mi się świetnie. Przecież też trzeba tutaj wspomnieć, że Alan i Grzegorz grają razem od lat, więc to jest w zasadzie taka nierozłączna, znana sekcja. I do tego Franciszek Raczkowski, z którym w zasadzie przy tym projekcie dopiero miałam okazję grać, ale oni się bardzo dobrze zgrali w trio i pięknie zinterpretowali te moje kompozycje. Oni zawsze grają to tak, że mnie zaskakują w zasadzie na każdym koncercie i na nagraniach też. Zawsze pozytywnie, także no naprawdę jest to wielka przyjemność z nimi móc współpracować.
0: Za wami też koncert premierowy tego albumu.
1: Tak jest.
0: Gdzie się odbył? Kiedy? Opowiedz o tym trochę też.
1: Odbył się w klubie Nuomo w Łodzi. I tutaj dostaliśmy zaproszenie od Jacka Pawłowskiego, szefa klubu. Piękny, bardzo klimatyczny klub.
0: No właśnie, dochodzą mnie takie sygnały, że w Łodzi to miejsce coraz takie bardziej popularne, znane, tak?
1: Tak.
0: Nuomo.
1: Tak, tak jest. Bardzo polecam państwu. Jest strona internetowa, można zobaczyć. Też grał tam między innymi Dominik Wania, na przykład z takich młodszych zespołów to pamiętam, że Marcin Pater Trio, Kuba Mizeracki też i z Leszkiem Możdżerem przecież tam grali chłopaki. Także świetnie rozwijający się klub i naprawdę publiczność też wspaniała, także polecam. Ja bardzo dobrze wspominam tę premierę i cóż, mogę więcej dodać. Polecam.
0: Dobrze, trzeba sobie zapisać tę nazwę na liście miejsc do odwiedzenia, bo jeszcze nie miałem przyjemności posłuchać muzyki w tym klubie w Łodzi. No dobrze, 8 mamy utworów na tej płycie, trzeciej, jak już ustaliliśmy przed wejściem na antenę. Większość to jednak twoje autorskie kompozycje.
1: Tak jest. I to jest w zasadzie pierwsza taka płyta, na której większość to moje autorskie kompozycje, więc jest ona dla mnie bardzo wyjątkowa i cieszę się, że w końcu ujrzała światło dzienne.
0: W końcu to znaczy, że to jakoś trwało dłużej niż miało?
1: Troszkę tak, ponieważ ta pierwsza płyta, koncert w Trójce, to była już no, 8 lat temu, 2018, to był debiut i tam co prawda znalazły się moje kompozycje, ale tylko dwie, a tutaj mamy już przewagę, czyli 6-2, jeśli chodzi o moje kompozycje. I faktycznie troszkę to trwało, ale ja w tym czasie zbierałam doświadczenie koncertowe. Jeszcze kończyłam studia po drodze, także wiele dobrego się wydarzyło, ale myślę, że już kolejnej takiej długiej przerwy nie zrobię.
0: Czyli 2018 rok, ta płyta ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, to był twój debiut.
1: Tak, tak.
0: A pamiętasz tam ten koncert?
1: Oj,

0: praktyki jazzowej, to był dla mnie bardzo przełomowy moment i pierwszy taki naprawdę poważny koncert, bo myśmy w zasadzie startowali. To był mój pierwszy zespół i już jadąc na konkurs Ladies Jazz, wygraliśmy i mieliśmy możliwość nagrania płyty. Więc to naprawdę były ogromne emocje i wiele dobrego się wydarzyło i to mi dało faktycznie dużo, jeśli chodzi o koncerty, bo tak zaczęliśmy właściwie od wtedy więcej grać i ta kariera się zaczęła rozwijać.
1: Cieszę się, że Trójka miała też udział tym, jak zaczęła się twoja muzyczna droga. A te piosenki z nowej płyty, jak powstały? Jak ułożyłaś program tego albumu Fickle?
0: Te piosenki to są piosenki z różnych okresów. One powstawały w różnych latach. Jeden tam nawet jest z 2020 roku, Revival. Część dopisywałam tuż przed sesją jeszcze nagraniową, jakieś fragmenty do poszczególnych utworów, ale faktycznie one powstawały na przestrzeni lat. I ja nie mam, szczerze mówiąc, jednego schematu, jeśli chodzi o komponowanie utworów. Różnie się to odbywa. I tak na przykład w przypadku Revival miałam pomysł, żeby połączyć metrum 4/4 i metrum 5/4. I tutaj rytm wyszedł na pierwszy plan. A z kolei na przykład przy niektórych utworach zaczynałam od melodii, a czasem od harmonii. A czasem nagrywam na dyktafon coś, jakiś motyw i z niego wychodzę. Albo ćwicząc przy instrumencie, czyli w zasadzie większość czasu przy pianinie czy fortepianie, gdzieś nam nawet ręka pójdzie nie w tą stronę, pomylę się i okazuje się, że ta pomyłka jest inspiracją, bo wyszło coś ciekawego, coś nieplanowanego. I naprawdę w różny sposób te wszystkie kompozycje powstały, a czasem po prostu miałam czas zaplanowany na komponowanie i napisałam utwór. Więc naprawdę różnie to wygląda.
1: Dobrze, a wybór tych standardów? Sięgnęłaś po Invitation Bronisława Kapera, sięgnęłaś po Round Midnight Eloniusa Monka. Dlaczego akurat z tej przebogatej skarbnicy tej muzyki, którą znamy od lat, akurat te dwa utwory?
0: Round Midnight to jest chyba ballada, do której ja mam największy sentyment, choć ballad mam ulubionych wiele i to nie kilka, a kilkadziesiąt, bo uwielbiam ballady, ale Round Midnight towarzyszy mi w zasadzie od początku studiów. Ja nawet pamiętam, że zdawałam egzaminy wstępne śpiewając tą balladę i ona towarzyszy mi przez cały ten mój czas, kiedy ja zaczęłam się w ogóle fascynować jazzem i jakoś tak do mnie przywarła. Ja śpiewałam wiele tych ballad, ale ta Round Midnight jakiś taki szczególny sentyment do niej mam, poza tym, że uwielbiam Theloniusa Monka i jego kompozycję, to ja ją śpiewałam na różne sposoby i właśnie a cappella, jako ballada, w szybszym tempie. Lubię bardzo bawić się tymi standardami i szukać nowych sposobów na wykonanie ich. I przy Round Midnight było tak. I zdecydowałam się w końcu nagrać ten utwór a cappella, ponieważ chyba w tej wersji najbardziej mi się spodobał. A Invitation to tutaj też był po prostu aranż, który ja sobie wymyśliłam jeszcze za czasów studiów i też uznaliśmy wraz z chłopakami, bo z nimi to konsultowałam, że on bardzo się wpisuje w ten klimat całej płyty i pasuje do repertuaru. I też zdecydowaliśmy się zawrzeć ten standard.
1: To jest ta płyta nowsza, o której sobie rozmawiamy, Fickle, płyta twojego kwartetu, ale całkiem niedawno dotarła do mnie też muzyka waszego duetu. Znaczy tak. Ty, Judyta Pisarczyk i Damian Kostka.
0: Tak. I to, tego akurat ja nie zaplanowałam, ponieważ tutaj Damian Kostka zaprosił mnie do nagrania tej płyty, która początkowo też w ogóle nie była zaplanowana jako wydawnictwo, bo to były nagrania w ramach doktoratu Damiana. Damian napisał piękne kompozycje i zaaranżował standardy. Ja przyjechałam, nagraliśmy ten materiał w 2 dni. I potem okazało się, że w zasadzie to bardzo jesteśmy zadowoleni z tych efektów i fajnie byłoby to wydać. Więc Damian jeszcze dopisał kilka swoich autorskich utworów i zdecydowaliśmy, że wydajemy to. A duet jest ciekawy, bo ja uwielbiam grać z kontrabasem, ale nie miałam możliwości, żeby zagrać na przykład cały koncert, czy tym bardziej nagrać płytę.
1: Jest to wyzwanie.
0: Oj, bardzo.
1: Prawda? Tak. I dla wokalistki, i dla kontrabasisty również.
0: Jest. Jest to duże wyzwanie, ale też wielka przyjemność. Ja wyzwania lubię, muzyczne bardzo, więc z przyjemnością i z radością przyjęłam to zaproszenie od Damiana. I faktycznie mamy do dyspozycji tylko 2 instrumenty. I to jeszcze takie, które nie są instrumentami harmonicznymi. Więc tutaj to jest wyzwanie, ale to też daje bardzo dużo wolności. I naprawdę musieliśmy się natrudzić, żeby pomyśleć, jak ten materiał można skonstruować.

0: tylko na dwa instrumenty. W zasadzie Damian, bo Damian tutaj aranżował i ja pomagałam dobierać repertuar.
1: Słuchasz na co dzień chyba nie tylko jazzu.
0: Nie.
1: Czego słuchasz na co dzień? Jakiej muzyki? Jakich? Pewnie nie tylko wokalistek.
0: Oj, nie tylko wokalistek. Nawet był taki moment, pamiętam, że ja dużo więcej słuchałam instrumentalistów. Szczególnie pianistów lubię. Uwielbiam Brada Meldała. Dzisiaj akurat rozmawiałam jeszcze ze znajomym muzykiem The Art of the Trio. Te wszystkie płyty.
1: Tak, ten cykl jest tak niesamowity.
0: Uwielbiam. Kit Jarrett z tych jeszcze współczesnych. Aaron Parks. Naprawdę wielu instrumentalistów, ale mogłabym wymieniać i wymieniać.
1: Ale masz słabość do pianistów, tak? Do fortepianu
0: tak.
1: Jako instrumentu?
0: Tak, tak. Często słucham pianistów, ale jeśli chodzi o w ogóle muzykę, to oczywiście, że jazz, ale ja też uwielbiam gospel, soul, R&B, funk, muzykę klasyczną też. Także naprawdę wiele inspiracji jest to wielka skarbnica i fajnie myślę, że jest się nie ograniczać tylko do jednego gatunku, tylko czerpać, bo jest z tej muzyki ogrom pięknej.
1: Tych koncertów będzie więcej? Jak to wygląda?
0: Tak, będzie
1: są
0: koncertów.
1: Plany?
0: Tak, oczywiście. Są plany. Między innymi, o to oczywiście na pewno na bieżąco będę informować na moich mediach społecznościowych, ale już teraz mogę zaprosić na pewno na sierpniowy festiwal Jazz w Ruinach do Gliwic. Tam zagramy ten materiał Fickle, z płyty z Fickle i gościem specjalnym będzie Maciej Sikała. Zagra z nami wyjątkowo ten koncert. Serdecznie zapraszam. Z Damianem zagramy też w tym roku na warsztatach w Chodzieży jeden z koncertów i to też będzie powiększony skład, ponieważ tam zagrają z nami brat Damiana Dawid na gitarze, Mateusz Brzostowski na perkusji i Jacek Szwaj przy fortepianie. A na pewno jeszcze będzie więcej koncertów i będę o nich informować.
1: Mam nadzieję, że będę mógł o nich także mówić na antenie Trójki. Judyta Pisarczyk, kwartet, twój kwartet i płyta Fickle to temat naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, za który ci bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.

Judyta Pisarczyk i rozmowa o płycie Fickle, nowym albumie jej kwartetu. Są tutaj kompozycje autorskie w większości i także takie klasyki jak Round Midnight Theloniusa Monka albo Invitation Bronisława Kapera. Ta rozmowa trafi oczywiście do naszych podcastów, podcasty polskieradio.pl i cała audycja mało obiektywnie jak zawsze na naszą stronę trójka polskieradio.pl. Mogą Państwo do tych naszych spotkań z piątku na sobotę na antenie się odbywających wrócić w dowolnej porze. Judyta Pisarczyk przy mikrofonie, Franciszek Raczkowski na fortepianie, Alan Wikpisz na kontrabasie, Grzegorz Pałka na perkusji. To przypomnę skład kwartetu Judyty Pisarczyk. Dzisiaj rozmawialiśmy o płycie Fickle, a za tydzień przy trójkowym mikrofonie Clara Cloud, liderka zespołu Clara Cloud and the Vultures i rozmowa o płycie Baroque.

Clara Cloud and the Vultures i dwa nagrania zamykające płytę Baroque to Song of Songs i Pigs and Wallis. Za tydzień spotkanie i rozmowa o tym albumie w audycji Mało Obiektywnie. A teraz artystka, która już gościła tu przy trójkowym mikrofonie właśnie nocą z piątku na sobotę, zresztą chyba już nie raz. O ile mnie pamięć nie myli, spotykaliśmy się przy okazjach kolejnych jej płyt. Mimo bardzo młodego wieku, to już artystka z bardzo bogatym dorobkiem i szykuje się nowa płyta. Hania Derej i jej trio za moment w dwóch nagraniach. Dość dobrze już Państwu znany utwór Hope i także piątkowa premiera Don't Look Behind. Tu obok tria Hani Derej także Krzysztof Kuśmierek gościnnie na saksofonie.

Hania Derej Trio, czyli liderka przy fortepianie, Mateusz Szewczyk, gitara basowa, Gniewomir Tomczyk, perkusja i także gościnnie saksofonista Krzysztof Kuśmierek. W tym składzie zespół koncertuje. Dat z majowych naprawdę sporo na stronie artystki haniaderej.com. Proszę sprawdzić, gdzie będzie można w najbliższym czasie usłyszeć trio Hani. A jeśli Państwo chcą wiedzieć już teraz, służę informacją. 23 maja, czyli właściwie już dziś wieczorem, Konińskie Jazzonalia o 18. 26 maja Jazz Club Nospru katowickiego i także 29 maja Monk Club w Gdańsku. To najbliższe plany koncertowe tria Hani Derej. A muzyka dziś w audycji mało obiektywnie to dwa utwory Hope i Don't Look Behind. A za moment pierwsze spotkanie z tym artystą w audycji mało obiektywnie. Dotarła do mnie płyta z trzema utworami Ratyńskiego. My Head is the Mountain. Przed nami dwie kompozycje. My Head is the Mountain, tytułowa z tego wydawnictwa, a potem Still Echoes.

Ratyński, Paweł Ratyński, kompozytor i gitarzysta. Słuchało się tej muzyki nam tak dobrze, że właściwie zamknęliśmy całość płyty. Także i trzecim utworem, Summit Groove. My Head is the Mountain. Jak czytam, to projekt oparty na odniesieniach do życia w górach, ale nie na samym zdobywaniu szczytów, lecz na bliskości z innymi i głębokiej relacji z historią i otoczeniem. To od Pawła Ratyńskiego muzyka, która mam nadzieję przypadła Państwu do gustu dziś w audycji Mało Obiektywnie. Wracamy do płyty, której słuchaliśmy.

My wspólnie już tydzień temu zapowiadałem także wkrótce spotkanie z artystą, liderem zespołu. Adam Jarzmik 19 czerwca będzie gościem audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy sobie o nowym albumie jego kwintetu, o płycie A Piece of a New Day.

Kompozycje, które znalazły się na tej płycie, powstały w czasie pełnym napięć i skrajnych emocji. Gdy świat zmagał się z pandemią, za naszą wschodnią granicą toczyła się wojna, a w moim życiu wydarzyło się coś najgłębiej osobistego. Urodził się mój syn. Tak Adam Jarzmik pisze o nowym albumie A Piece of a New Day. Opowie Państwu o pracy nad tą ważną płytą już wkrótce w audycji Mało Obiektywnie. A na pożegnanie dzisiaj płyta przyznaje dość ciekawa. Spodziewali się Państwo tego, że Johna Coltrane'a, A Love Supreme, ten ważny, bardzo ważny album w historii muzyki, chyba muzyki nie tylko jazzowej, ale muzyki w ogóle, można też zagrać na harmonijce? O, okazuje się, że jak najbardziej tak. Matthias Heise to jest wirtuoz tego instrumentu razem z Danish Radio Big Band, czyli Big Bandem duńskiego radia sięgają po muzykę Johna Coltrane'a na płycie A Love Supreme Revisited. I to właśnie dwoma utworami z tego albumu kończymy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Dobrej nocy Państwu życzę, rzecz jasna z trójką. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nasz piosenkowy duet.
2: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
1: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
3: Jakiś sprzeciw?
4: Nie słyszę.
1: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
5: Nikt tu nie przyczepi się.
1: W audycji zapraszamy do trójki.
6: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
7: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
6: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.